0: błąd.
1: Myślę,
0: po
1: że
0: prostu.
1: Nie wpuszczenie sędziów to chyba lepszy byłby
0: pretekst. Ale to nie są
1: tak?
0: sędziowie, panie redaktorze.
1: A to bym polemizował. Są sędziowie, tylko nie za
0: nie, to nie są. To są
1: przed...
0: osoby wybrane na stanowisko sędziów, artykuł 4 ustawy o
1: za
0: statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: Mamy, żebym wszedł w konstytucję, panie sędzio, ale to z konstytucji wynika, że to są sędziowie. Nie. Natomiast faktycznie nie mogą orzekać i nie mogą przystąpić do...
0: Nie ma sędziego, który nie może orzekać. Nie ma czegoś takiego, takie jak mamy... rozdzielenie statusu sędziowskiego
1: takie mamy prawo.
0: Od jego... Mam
1: kulawę.
0: Wątpliwości.
1: A to tak sobie z pamięci, bo to moja pamięć może być tu ułomna, ale...
0: Od statusu służbowego.
1: Ale... Konstytucja stwierdza chyba coś takiego, że Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: Sejm wybiera sędziów, ale osoba wybrana nie staje się sędzią z chwilą wyboru, tylko z chwilą odebrania od głowy państwa ślubowania złożonego przez taką osobę wobec głowy państwa. Sejm wybiera, nie trzeba pisać w Konstytucji, Sejm wybiera kandydatów na sędziów czy sędziów elektów. Nie ma takiej potrzeby. Wiadomo, o co chodzi. Ustawa jest spójna z Konstytucją.
1: No, to tu mamy protokół rozbieżności, aczkolwiek całkowita zgoda, że te osoby, czy ci sędziowie, tak czy owak, nie mogą przystąpić do orzekania i w tym sensie Bogdan Święczkowski robi to, co do niego należy. No nic, następnym razem może pani sędzio ten temat...
0: Z przyjemnością będę gościł państwa.
1: Bardzo dziękuję. Pan sędzia Piotr Schab był moim i państwa gościem.
0: Kłaniam się.
2: Brawo, dajnia.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Od 2023 roku obserwujemy nasilone ataki na Trybunał Konstytucyjny. Jakieś rządowe i sejmowe wypowiedzi, że Trybunału Konstytucyjnego niby nie ma, że nie ma legalnych sędziów, że Trybunał jest czymś zainfekowany, że nie ma prezesa, a jest jakiś pan Święczkowski, czy też jakaś osoba kierująca pracami Trybunału. Mimo iż Trybunał Konstytucyjny jak istniał, tak istnieje, orzekają w nim sędziowie wybrani przez demokratycznie wyłoniony Sejm, którzy spełnili wszelkie ustawowe i konstytucyjne wymagania formalne. Złożyli ślubowanie wobec prezydenta, to znaczy w jego obecności. Obecne władze między 2015 a 2023 rokiem, ogłaszające się totalną opozycją, śmiesznie i bezpodstawnie uznały się wtedy za jakichś spadkobierców kilku miejsc w Trybunale Konstytucyjnym. Uznały je za wieczyście swoje i tylko do swojej dyspozycji i obsady. I mimo że kolejne sejmy wybierały na nie legalnie sędziów, totalna opozycja nie akceptowała ich, nazywając ich obraźliwie dublerami. Po uzyskaniu sejmowej większości, rządząca od 2023 roku wcześniejsza opozycja totalna nadal nie przyjmuje do wiadomości konstytucyjnego mechanizmu wyznaczania składu Trybunału w różnych terminach indywidualnych. Chorobliwie traktuje Trybunał Konstytucyjny jako uosobienie partii konkurencyjnej, dewastując jego autorytet w Polsce i wobec świata. Obecne władze, nie korzystając z demokratycznych procedur, od kilku lat idą więc w sprawie Trybunału na tzw. rympał. To znaczy z upływem kadencji ich władzy stosują coraz bardziej przemocowe środki, różne. Obelgi, podważanie legalności całego Trybunału, poszczególnych sędziów, jego kolejnych prezesów. Zaprzestając też konstytucyjnego obowiązku upubliczniania w oficjalnych publikatorach orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, za co odpowiada kandydat na nowego sędziego Trybunału, pan minister Berek. Wzywa się też przy tym wszystkie podmioty w Polsce i sądy do nierespektowania ważnych dla państwa i wielu Polaków wyroków, co jest przestępstwem samym w sobie. Eskalacja agresji i unieważniania i delegalizowania Trybunału jako instytucji ustrojowej z czasem przybiera coraz to nowe formy. W 2025 roku obecne władze wyłączyły z budżetu Trybunału środki przeznaczone na wynagrodzenia dla sędziów aktywnych, orzekających, choć dla sędziów w stanie spoczynku i byłych prezesów, którzy przyłączyli się do walki i niszczenia Trybunału Konstytucyjnego, od którego pobierają przecież emerytury, środki w budżecie zostawiono. Ponieważ kolejni prezesi jakoś sobie radzili z tymi utrudnieniami, wykorzystując m.in. powszechne procedury dochodzenia roszczeń pracowniczych przewidzianych w przepisach prawa pracy, więc obecne władze postanowiły odciąć Trybunał już całkowicie od wszelkich środków finansowych. Plan budżetu państwa na 2027 rok przez obecny rząd w ogóle nie przyjął projektu budżetu przesłanego mu przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Dwaj nowi swoi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, łamiąc prawo, sabotują bowiem posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, by uniemożliwić przyjęcie odpowiedniej uchwały właśnie w sprawie projektu budżetu. To zaś obecny minister finansów uznał za pretekst całkowitego pominięcia tego dokumentu w planach wydatków budżetowych państwa na 2027 rok. W tym czasie wszyscy trzej nowi, tak zwani swoi sędziowie, na wyścigi piszą donosy i zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego fikcyjnych, wymyślonych przestępstw. Te fałszywe pomówienia mają z kolei posłużyć obecnej władzy do wszczęcia jakichś postępowań, by to z kolei dało podstawę prokuraturze do napisania wniosku o zdjęcie prezesowi Trybunału Konstytucyjnego immunitetu, który miałaby zdjąć większość tych właśnie swoich sędziów. Wszystkie te zabiegi mogą prowadzić do dalszych trudno wyobrażalnych skutków, a trzeba wiedzieć, że uczciwej, prawnej procedury usunięcia prezesa Trybunału Konstytucyjnego nie ma, zostaje więc tylko przemoc i nękanie. Trzej nowi sędziowie wprowadzeni do Trybunału Konstytucyjnego dezorganizują też pracę Trybunału Konstytucyjnego od wewnątrz, blokując jego orzekanie, odmawiając udziału w naradach. Bez ich udziału wiele orzeczeń nie może zapaść. Ci nowi swoi sędziowie, mimo iż dopiero co podjęli pracę w Trybunale, już biorą też długotrwałe urlopy, co dodatkowo uniemożliwia Trybunałowi płynne wykonywanie jego konstytucyjnych zadań. Prezes Trybunału wszczął więc postępowanie dyscyplinarne wobec nowych sędziów za działania destabilizujące pracę Trybunału. Postawa tej trójki dezorientuje też i zastrasza pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Apogeum ataków na Trybunał Konstytucyjny są zapowiedzi obecnych ministrów, premiera, marszałka Sejmu, posłów rządzącej większości ze znaczącym niestety poparciem kilku emerytowanych już byłych prezesów i sędziów Trybunału, że wobec niemożności opanowania Trybunału Konstytucyjnego po dobroci, wobec odmowy sędziów dla dobrowolnej rezygnacji poddania się, Trybunał musi zostać przejęty przy użyciu siły. Na to z kolei zareagowały różne środowiska społeczne, otaczając ludzkim kordonem teren Trybunału. Wstyd na cały świat, ale powstaje nieodparte pytanie, dlaczego obecna władza tak postępuje? Dlaczego łamie konstytucję? Dlaczego nie liczy się z oczywistą, choć dyskretną zagraniczną krytyką tych działań? W istocie dokonuje przecież konstytucyjnego zamachu na jedną z najważniejszych instytucji państwa demokratycznego. Powstaje więc kolejne pytanie o stawkę tych działań. Co jest tu do uzyskania, stosując przemoc i destrukcję wobec tak ważnego organu? Rysuje się kilka korzyści i zysków dla atakujących polski Trybunał Konstytucyjny. Korzyści są wewnętrzne i zewnętrzne. Media skupiają się na wewnętrznych polskich korzyściach dla obecnych władz, nie mogących pogodzić się z niezdobyciem urzędu prezydenckiego dla zapewnienia sobie zmiany konstytucyjnego ustroju Polski bez zmiany przepisów konstytucji. Przemocowe zdobycie Trybunału pozwoliłoby rękami, to jest orzeczeniami wprowadzanych tam swoich sędziów, pounieważniać akty prawne sądów i decyzje np. Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącej legalności ostatnich wyborów prezydenckich. Po prostu usunięto by lub zawieszono bezprawnymi politycznymi postanowieniami Trybunału Konstytucyjnego demokratycznie wybranego prezydenta drogą trybunalskich nadużyć i w istocie przestępstw. A nowy prezydent lub pełniący jego funkcję marszałek podpisałby wetowane dotychczas przez prezydenta Nawrockiego ustawy, które zmieniłyby polską obyczajowość, prawa obywatelskie, gospodarkę i politykę, zmieniłyby ustrój państwa polskiego. Drugi, zewnętrzny i katastrofalnie śmiertelny dla Polski skutek, który obecna władza zdaje się chce osiągnąć i uznaje chyba za swój uzysk, to upragnione otwarcie rękoma Trybunału Konstytucyjnego drogi do całkowitego prawnego podporządkowania Polski Unii Europejskiej i niemieckiemu planowi utworzenia jednolitego, scentralizowanego prawnie Eurolandu. Istotą i skutkiem sporu o Trybunał Konstytucyjny jest więc jak na razie przemocowe wprowadzanie do Trybunału Konstytucyjnego tak zwanych swoich sędziów, którzy otwarcie odmawiają przecież lojalności Polsce i polskiej konstytucji. Zadaniem zaś tych osób wydaje się być doprowadzenie do sprzecznej z konstytucji radykalnej zmiany odwrócenia stanowiska całej dotychczasowej linii orzeczniczej Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. I wbrew niej, kolejnym wyrokiem nowych sędziów ma być obalenie oczywistej nadrzędności naszej konstytucji oraz uznanie, że nadrzędnym w Polsce również przed konstytucją jest jakieś ogólne prawo unijne. Byłoby to sprzeczne nie tylko z wyraźnym przepisem artykułu 8 polskiej konstytucji, ale i z traktatami, które takiej sytuacji nie przewidują. Trybunał Konstytucyjny ma więc posłużyć ostatecznie za maczugę do zabicia Polski i wzmocnienia hegemonii niemieckiej. Dramat polega na tym, że ta polityczna, prawna zdrada ma się dokonać rękami wprowadzonych do Trybunału Konstytucyjnego tak zwanych swoich sędziów, polskich sędziów i stworzyć mistyfikację legalności tego działania. Na taki wyrok przemocą utworzonego większościowego swojego składu Trybunału Konstytucyjnego czeka Unia Europejska, TSUE, Niemcy, nie mogące sobie z Polską i Trybunałem Konstytucyjnym poradzić wcześniejszym szantażem i finansowym głodzeniem. Te oczekiwane od swoich sędziów efekty pozbawiłyby Polskę ostatecznie suwerenności, ograbiłyby Polaków, obaliłyby rolę Polaków jako suwerena w swoim własnym państwie. Ten plan jest właśnie na naszych oczach kolejno etapami konsekwentnie wielowątkowo realizowany, a wokół Trybunału Konstytucyjnego stoi grupka starszych ludzi. Krystyna Pawłowicz.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Piękne miejsce Rembertów. Jeszcze bardzo często przez Rembertów wysiadam w Wesołej, tam mam bardzo bliziutko. No i właśnie lubię tam bywać. Ze mną jest mieszkaniec Rembertowa, ale sprawa no, jest poważna, ale może się zakończy dobrze, ale chodzi o to, pan Piotr Grudkowski, tak. Moim gościem jest.
2: Dzień dobry.
1: Pan Piotr jest ojcem dziecka niepełnosprawnego, tak. Właśnie z Rembertowa. No i okazało się, że od września nie było dowozu dla dzieci, tak?
2: To znaczy na wrzesień z wolnej ręki przedłużono, że tak powiem, transport, a od 1 października nie było transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół, do placówek oświatowych.
1: Nie było i dzieci, i rodzice zostali z tym
2: sami
1: i
2: z dnia na dzień zostaliśmy powiadomieni, a część z nas nie została powiadomiona, że...
1: Czyli ktoś mógł czekać na transport, a tu nic, tak?
2: A tu nic, dokładnie.
1: I żadnej informacji?
2: Żadnej informacji. Prawo oświatowe nie przewiduje, że tak powiem, że dzieci nie będą chodzić i że transport osób niepełnosprawnych ma jakąkolwiek przerwę.
1: Bo to jest w gestii Urzędu Dzielnicy, tak?
2: Tak, i Urząd Dzielnicy ma zapewnić transport osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych i oświatowo tam opiekuńczych.
1: I ilu was takich rodziców jest w Rembertowie?
2: 38 rodzin.
1: 38 rodzin.
2: I... Które z dnia na dzień miały, nie wiem, porzucić pracę, bo albo... Powiedz pracodawcy, czy masz własny biznes, powieź go na haku i następnego dnia ruszaj w teren, woź swoje dziecko do szkoły.
1: No i co? I się zrobiła, że tak powiem...
2: Sytuacja? Zrobiła się zadyma, poszliśmy do...
1: Urzędu?
2: Do urzędu, oczywiście było spotkanie, które wcześniej już z 2 czy 3 tygodnie wcześniej we wrześniu umawiałem z panem burmistrzem. Na tym spotkaniu zostaliśmy poinformowani o historii całego procesu przetargowego, gdzie tak naprawdę nas, rodziców, to w ogóle to powinno nie interesować, no ale dobrze, zapoznaliśmy się z tym.
1: Czyli się tłumaczyli, tak?
2: Niby, tak, oczywiście się tłumaczyli, ale no
1: zwalali, tak? Kogo?
2: No mówiąc, no, że jest ta przedłużenie tego całego procesu przetargowego, ale nas rodziców jakby to nie powinno w ogóle interesować, no bo to czy obywatela ma interesować to, że szkoła jest zamknięta z powodu jakby, no nie wiem, niefrasobliwości urzędniczej? Przewlekłości procesu przetargowego. Tym bardziej, że my jako rodzice byliśmy zobligowani do złożenia takich wniosków w lutym i w marcu, że od 1 września dziecko będzie uczęszczać.
1: Potrzebowało
2: takiego transportu do szkół, do placówek oświatowych. Większość z nas takie dokumenty dostarczyło. Był jakiś taki deadline bodajże w połowie marca na złożenie tego. Były jakieś tam prośby, bo ktoś tam, nie wiem, nie podpisał się i tak dalej, ale proces, że tak powiem, przetargowy powinien być już rozpoczęty. Urząd czekał.
1: Ale co, w zeszłym roku był dobry dojazd, tak? Państwo nie narzekali.
2: Tak, nie narzekaliśmy. Wszystko było w porządku. Firma się wywiązywała z przewozów, także nie możemy nic złego powiedzieć.
1: No ale z jakiegoś powodu nie postanowiono nie przedłożyć.
2: To tak? Znaczy nie, no ten termin poprzedniego przetargu mijał, jakby tego zamówienia publicznego, no i rozpisano nowy przetarg, tylko nie wiemy dlaczego tak długo czekano z procesem całego przetargu i wyłonieniem tego, że czy nie można było tego dokonać tego wcześniej. Nie na koniec tam sierpnia przywoływać kolejnych... Że
1: urzędnicy musieli wyjechać na wakacje.
2: Nie wiem, no może.
1: Pan, oni muszą też odpocząć.
2: No jasne.
1: Tyle mają pracy.
2: No ja rozumiem, że tak, ale jakby ten cały proces można jakby rozpisać na kilka kroków. Mało tego, oferenci, którzy składali wnioski, dwie firmy były... poniżej tego takiego progu, bo tam w stosunku do jednego było 30% mniej niż niższa cena za usługę, co było rażącą, to jak to jest takie
1: sformułowanie. Dysproporcji z tym, co powinno być.
2: Tak, tak, co powinno być. W innych dzielnicach jakoś potrafiono odrzucić taką ofertę od razu z marszu. W sensie, że jest niemożliwe wykonać taką usługę za taką cenę, bo dzisiaj paliwo, wiadomo, nie kosztuje...
1: Nie, 5,19.
2: A, no może nie, tak. Nie, właśnie niestety nie kosztuje 5,19.
1: Ojej, ktoś...
2: No jak żyć, panie premierze?
1: No właśnie, jak żyć. No ale wie pan co, dobrze się żyje w Polsce, bo na przykład mamy największą ilość ministrów, wiceministrów i pełnomocników.
2: Tak, dokładnie.
1: W Europie, 100. Ale nie ma takiego kraju.
2: Ale też...
1: Drugi kraj ma...
2: Też powiem panu, że jako 20 gospodarka świata nie potrafimy dowieźć dzieci do szkoły, no.
1: Ale to może to nie są właściwe dzieci.
2: No nie wiem. Właśnie te niepełnosprawne się nie obronią, a ci rodzice tych niepełnosprawnych są mocno zaganiani albo zalatani, czy tudzież muszą się opiekować tymi dziećmi i dzielić mąż z żoną obowiązki często.
1: Ale w ramach tego całego zamieszania wczoraj było spotkanie, tak?
2: Tak, było spotkanie z wiceburmistrzem. Część rodzin była na tym spotkaniu. Wnioski były takie, że nie było żadnych, że tak powiem, reakcji. No próbowano tam powiedzieć, że proces decyzyjny się przedłuża, oddalono, że tak powiem, no jakieś tam spory były dotyczące tego przetargu.
1: Tak.
2: Jeszcze wczoraj nic nie zaproponowano nam, w sensie, że...
1: Bo dostaliśmy pismo, bo ja dzwoniłem dzisiaj do urzędu, wie pan, do urzędu właśnie, do Wydziału Oświaty Urzędu i dostałem pismo, proszę państwa, dostałem, uwaga, czytam. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 6 października została podpisana umowa, czyli wczoraj, tak? Wygląda na to.
2: Nie wiem, my nie zostaliśmy powiadomieni, także jakimiś kuchennymi drzwiami.
1: Dzieci albo... i uczniów niepełnosprawnych na dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym, teraz na ten właśnie 2026-2027, jednocześnie informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 5 października wydała postanowienie umożliwiające zawarcie umowy. Monika Sochacka, naczelnik Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Kultury i Promocji dla dzielnicy Rembertów.
2: Tak jest, tylko pytanie z jakim przewoźnikiem, bo tam jeden z tych przewoźników to była firma Luxury.
1: To też wypadały im tam
2: tak,
1: drzwi?
2: Te co wypadały drzwi
1: No takie dostałem to pismo.
2: Tak, ta firma, która potrafiła przewozić dzieci w nieogrzewanych samochodach, gdzie kierowcy i opiekunka potrafili marznąć, a co nie mówiąc o dzieciach. Jedna z pań wczoraj na spotkaniu przywołała, że...
1: ale coś mieli w zanadrzu, skoro...
2: Nie wiem.
1: Wczoraj podpisali.
2: Ale nie pochwalili, jaka to firma. No.
1: No tutaj w tym piśmie nie.
2: No właśnie. No. A wczoraj zostało podpisane, a nas na tym spotkaniu nie poinformowano, a burmistrz zapewniał, że rodzice mogą uczestniczyć, a nawet jest wskazane, żeby uczestniczyli
1: w wyborze
2: i w procesie decyzyjnym. No bo oni de facto korzystają i
1: dzieci.
2: Ale
1: to w nocy oni wybierali.
2: Nie wiem, chyba to jest jakaś nocna zmiana.
1: Nocna zmiana blusa.
2: Nie wiem.
1: A pan ma ile tych dzieci w ogóle?
2: Czwórkę.
1: I to jedno niepełnosprawne?
2: No, tak.
1: No i tak. I co, ale...
2: Jedno jest ciężko niepełnosprawne, tak, i Maksiu ma być dowożony do właśnie do...
1: No zobaczymy, czy jutro będzie dowieziony.
2: No ja czekam na to.
1: Ja to powiem.
2: Bo niestety jako jedyny, znaczy nie jako jedyny, kilka osób też nie zostało nawet poinformowane z dnia na dzień, że tego transportu nie będzie.
1: To my dzisiaj wiemy więcej niż wy.
2: No widzi pan.
1: Wystarczy, jeden telefon z radia do...
2: Wystarczy uruchomić media.
1: Ale pismo dostaliśmy, ale pismo tylko informuje,
2: że... uruchomić media i coś się dzieje.
1: Coś się dzieje. No na pewno to jest jakiś tam...
2: No bo pół roku się nic nie działo.
1: Ale to jest wbrew prawu w ogóle, tak?
2: Oni tak, oczywiście.
1: Wbrew prawu, absolutnie.
2: Oczywiście, bo jest to złamanie prawa oświatowego. Bo nie ma... Prawo oświatowe nie przewiduje, że dziecko nie będzie dowożone. Nie ma takiej możliwości przerwy. Tak samo nie ma możliwości, no chyba że dzieciak jest chory, czy jakichś innych powodów, czy przeziębione, ale nie na zasadzie, że szkołę zamykamy, no bo jakiegoś przetargu nie wyłoniliśmy, nie wiem czego to.
1: No bardzo ładnie, no ale ładnie się ten... Teraz ja proponuję, żebyśmy posłuchali zespołu Genesis, jednego takiego ogłoszenia bardzo ważnego, też dotyczącego osób, no troszkę, że tak powiem, poszkodowanych, bo niedowidzących. Jest taka inicjatywa wspaniała naszego przyjaciela radiowego, to posłuchamy zespołu Genesis, ponieważ dzisiaj są... chyba urodziny któregoś z tych muzyków, ale nie...
2: Phil Collins ma urodziny?
1: Nie, chyba nie. Nie pamiętam, o co chodzi. Chociaż sprawdzałem, wybrałem, a teraz zapomniałem. Ale Genesis zawsze dobry jest, tak?
2: Tak
1: jest. To jest nowy początek, zresztą to tak trochę nawiązuje do tego wznowienia tych... Tylko zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sam jestem ciekaw, musi pan do mnie zadzwonić. Ale teraz Genesis, ogłoszenie i porozmawiamy. Porozmawiamy też w ogóle na przykład o tym, jak właśnie i o infrastrukturze w Rembertowie dla niepełnosprawnych i tak dalej, o dojazdach i nie tylko do szkoły, ale w ogóle, bo to są takie tematy, które nie są podejmowane. Ja tam pamiętam, czasami te windy są, a później jest taka nalepka, winda nieczynna do odwołania i tak dalej, no, ale to dobre. Ale to porozmawiamy jeszcze. No pan też powinien w pracy właściwie być, tak? A pan tutaj się zajmuje...
2: No niestety.
1: ...działalnością zupełnie inną. To Genesis, ogłoszenie i wracamy do rozmowy z panem Piotrem Grudkowskim.
2: Dziękuję.
1: No właśnie, proszę państwa, jesteśmy w studio na Krakowskim Przedmieściu, a jest naszym gościem pan Piotr Grudkowski, ojciec jednego z dzieci, które zostało pozbawione dojazdu do szkoły w nowym roku, ponieważ urząd miasta w dzielnicy...
2: Od 1 października zostaliśmy, rodziny zostały pozbawione dowozu dzieci osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
1: No właśnie, i my z panem Piotrem już żeśmy rozmawiali w zeszłym tygodniu, przygotowując się do spotkania. Państwo mieli jeszcze spotkania właśnie wczoraj. I okazuje się, że no, nie wiemy do końca, która została firma wybrana, ale dzisiaj już dostaliśmy na skutek no, państwa, że tak powiem,
2: interwencji, działań. Nagłaśniania.
1: Ja też zadzwoniłem wczoraj do urzędu, do pani odpowiedzialnej za sprawy właśnie tego typu w urzędzie Warszawa Rembertów. No i dzisiaj dostaliśmy pismo, że zostanie wznowione, została podpisana umowa w dniu dzisiejszym, 6 października, na przewóz. Nie wiemy, jaka to firma. Pan też nie wie, a też były jakieś wątpliwości co do firmy.
2: To znaczy rodzice no, nie wyrażali chęci, żeby to była firma Luxury, no bo...
1: Ale tego nie wiemy.
2: Ze względu na wpadki, które miała, no po prostu.
1: No tam była jakaś karetka, dowoziła dziecko.
2: Tak, jedna z pani opowiadała historię, że dziecko było przypinane do pasami noszami tam, do noszy, zamiast był to prawidłowy transport, no.
1: Ale tego nie wiemy, bo nie dostaliśmy takie pismo, że została podpisana umowa na dowóz, ale nie wiadomo z kim. To pan się dowie, ja się dowiem i będziemy o tym informować, ale na razie wygląda na to, że jest szansa, że może nie jest tak źle.
2: Nie wiem, w tym procesie całym decyzyjnym wczoraj na spotkaniu burmistrz,
1: czyli piątego
2: wiceburmistrz wyprasza radnych, bo radni nie mogą, bo mogą usłyszeć dane wrażliwe, z czego rodzice no się śmieją, jakie dane wrażliwe mogą być na temat transportu osób niepełnosprawnych. Nie będziemy rozmawiać na temat jakie dziecko, jakie ma schorzenie, tylko na temat transportu po prostu osób niepełnosprawnych, więc to dla nas było wielkie zdziwienie. Tym bardziej, że radni powinni, że tak powiem, razem z burmistrzem ręka w rękę podejmować te decyzje, zarządzać tą dzielnicą.
1: No ale burmistrz miał inne plany.
2: No właśnie, no ja nie wiem,
1: może
2: czy to...
1: ma coś do ukrycia.
2: Odłóżmy naprawdę jakieś spory polityczne, bo na tym cierpią niewinne dzieci, no.
1: No już cierpiały. Już cierpiały. Nie
2: no a tym bardziej, że tak jak pan burmistrz się tutaj tłumaczył, ważniejsze są procedury, czyli ta procedura przetargowa i ewentualnie...
1: Bo jest jeszcze prawo oświatowe.
2: Tak, jeszcze jest prawo oświatowe, ale ważniejsze jest procedura ta przetargowa i złamanie jej to grozi no, konsekwencje prawne.
1: No ale przecież mieli czas.
2: No mieli, no ponad pół roku. No. I można było to... Ale spokojnie uczynić.
1: Ale wakacje...
2: Nie wiem, no, ale to jest dla mnie całkowita indolencja.
1: Całkowita indolencja, ale no, chyba się coś udało. No, w każdym razie zobaczymy, co się udało.
2: No zobaczymy. No, bo pan
1: nas poinformuje.
2: Nawet moja żona powiedziała, że ważniejsze jest procedury niż człowiek, no bo prawo oświatowe nieważne, łamiemy prawo oświatowe, dzieci nie mają dowozu i tu są dzieci najbardziej poszkodowane.
1: No ale dzieci...
2: No, ale nieważne, no to...
1: Ale dzieci, zwłaszcza niepełnosprawne...
2: Nic nie powiedzą, nikomu nie naskarżą się, no. No właśnie.
1: Nie mają żadnego środków nacisku.
2: Tak, nie mają żadnego nacisku, a część rodzin jest tak zatyrana opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi, że też no już nie przyjdzie na spotkanie, albo nie ma czasu, albo w tym czasie właśnie...
1: Musi gdzieś zawieźć dziecko,
2: bo połowa z rodziców nie przyszła na spotkanie, tam ktoś powiadomił i tak dalej, no ale... ale...
1: No ale w ogóle to jeszcze tak już...
2: W ogóle też spotkanie, organizowanie spotkania o 15:30, gdzie wcześniej się 3 tygodnie temu umawia się spotkanie z burmistrzem, jest porażką. No. Przecież to powinien być urząd dla człowieka, nie odwrotnie. Przecież o tej porze to się przywozi właśnie dziecko niepełnosprawne ze szkoły.
1: No ale oni może nie mają właśnie dzieci niepełnosprawne, więc im właśnie może ich wyobraźnia nie sięga tak.
2: Właśnie.
1: No ale to właśnie. No ale nic, no jest szansa. W każdym razie dostaliśmy...
2: Nikły promień się tli, tak, ale też uprzedzam, że nie, rodzice są przeciw, że tak powiem, złym warunkom.
1: No ale to pan nas poinformuje i wrócimy do tematu, choćby na krótko i powiemy, jak to wygląda. Na przykład ja zadzwonię do pana w poniedziałek na przykład i pan powie, jak to jest, czy to jest, są warunki właśnie odpowiednie, czy to są dobre przewozy, czy rodzice inni są zadowoleni, czy dzieci są zadowoleni.
2: Tak, no bo niektóre dzieci były ponad 2 godziny dowożone. Gdzie to też?
1: Można
2: no.
1: dolecieć.
2: Nie wiem, no to można dolecieć do Madrytu.
1: Do Madrytu, albo do...
2: Nie, do Madrytu Mediolan. Dłużej. Do,
1: nie, do Mediolanu można dolecieć.
2: O, albo do Barcelony, bo chyba tam 2 z kawałkiem się leci.
1: No. To tak 2 godziny, nie powiesz, tak. Powiem...
2: Bo korki są, wiadomo, bo to nie tylko jedna osoba jest wieziona, no jest to jakby tam zbierany komplet.
1: To są takie bardziej busiki.
2: Tak, busiki, M-ton, takie, co pan widzi na gdzieś na mieście. Ja rozumiem, że godzina, no to tak, no ale już ponad 2 godziny.
1: No dobra, no ale...
2: No nie stać nas, no po prostu jesteśmy...
1: 20 pierwszą
2: tak, dokładnie. I to jest 21 wiek.
1: 200 ministrów, a nam jest tu.
2: 21 wiek w Afryce potrafią dowozić dzieci do szkoły, u nas jest
1: ale
2: ten problem.
1: W Afryce, wie pan, nie ma korków.
2: No nie ma.
1: No właśnie.
2: To... Jesteśmy europejską stolicą zakorkowaną.
1: Jesteśmy zakorkowaną. A tak jeszcze na koniec, mamy jeszcze tak 2,5 minuty, jak pan w ogóle... Powie coś o infrastrukturze, jak się żyje, czy to specjalne miejsca, gdzie te dzieci niepełnosprawne mają
2: Właśnie niestety w dzielnicy nie ma takiej szkoły, która by przyjmowała właśnie. Dzieci są rozwożone po innych szkołach i to jest problem, że miasto i dzielnice nie inwestuje.
1: A w innych są takie?
2: To znaczy... Też i są, ale ciągle jest za mało. To w tamtym roku, kiedy się staraliśmy, zostało nam odmówione. No, musimy dziecko wozić do Kobyłki, no, pod Warszawę, bo tam potrafią, powiat wołomiński potrafi zapewnić dzieciom niepełnosprawnym miejsce, a w Warszawie nie ma.
1: Nie ma.
2: Nie ma. Tym bardziej, że powinno się pamiętać, że jednak większość młodych ludzi, zakładając rodziny, wyprowadza się gdzieś na obrzeża stolicy albo w tych zewnętrznych dzielnicach i tam powinno się lokować te placówki oświatowe.
1: No dobrze, to jest...
2: I tym bardziej, że ten proces dzieci niepełnosprawnych, w sensie niepełnosprawności, no będzie się zwiększał. No jest skażenie środowiska, etc. I tak dalej.
1: No nie daj Boże, wojna.
2: Ach, no to już... No,
1: dobra, już poleciałem za daleko być może, natomiast no bywam na Ukrainie często, to tak na tytułem usprawiedliwienia. Natomiast jeszcze jedno, bo to też ostatni temat, to remont właśnie miejsca przy szkołach, które no tak, nie można, właśnie nie zrobiono tego no właśnie wakacje i teraz dopiero
2: właśnie
1: huzia na uzia i robimy...
2: Na jednej z ulic, na której jest liceum i szkoła podstawowa i przedszkole, a
1: to
2: obok...
1: Kościela, tak? Ulica?
2: Nie, to jest akurat ulica Kadrowa. Nie potrafiono zrobić też chyba, nie wiem, przetargu i dopiero z dniem 1 września zrobiono remont parkingu tuż przy szkole i teraz
1: zaczęto.
2: Tak, zaczęto, a teraz
1: nie,
2: są wykopki. A teraz
1: możemy.
2: Jest alternatywy 4 wykopki i wszyscy chodzą dookoła po tych nie... No tam nie wiem, taka podsypka jest chyba pod asfalt czy coś. No nie da się przejść. A z wózkiem to na przykład jak ma pan, odbiera pan dziecko z przedszkola, z drugim dzieckiem na wózku, nie ma szans tam dojechać.
1: Nie ma, pamiłuj.
2: Nie ma.
1: Wracamy do tematu. Dziękuję. Godzina 16.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pan Piotr Grudkowski był naszym gościem, ojciec dziecka niepełnosprawnego z Rembertowa. Może się coś dobrego
2: może się
1: wydarzyło.
2: Coś zmieni.
1: Za poniedziałek najpóźniej będziemy informować. Co
2: bądźmy dobrej myśli.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
1: To pa!
2: Do widzenia.
0: Nocne powtórki w net.
3: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

0: Nocne powtórki w net.
1: Przechodzimy do kury. Jest pan Maciej?
2: Jestem, słychać mnie?
1: A, słychać, cudownie, panie Maciej.
2: No to
1: zaczynamy od tego pytania, które zadałem. Czy może kwoka traktować świat z wysoka, może ma prawo do tego, czy nie?
2: No, prawo ma, pewnie, że ma, ale jak to będzie odebrane, no to cóż, czy ta kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana?
1: No właśnie.
2: Wiemy, że jest środa, no jak ktoś nie lubi poniedziałków, to niech pomyśli o środzie, no to jeszcze gorzej, nie? Tak samo z kwoką.
1: Środa jest na najniższym szczeblu rozwoju, tak bym powiedział.
2: No właśnie, a my zawsze w środę.
1: W środę, no tak, no dobrze, bo kura, sprawa jest poważna, bo kur jest mnóstwo, tak? 6000 lat, jak przeczytałem, funkcjonują, chodzą po naszych tutaj podwóreczkach i dają jaja. My jemy codziennie prawie jajeczniczkę i nawet sobie nawet możemy nie zdawać, co to za sprawa jest z tą kurą.
2: No nie, no to co za sprawa, to jest, to my sobie zdajemy, że to jest wysoki lotów sprawa i kura, no to była taka ostatnia deska ratunku w Polsce przez wieki, żeby zjeść jakieś białko pochodzenia zwierzęcego. Jak już kogoś nie było stać na żadne zwierzę, no to na kurę jeszcze było stać.
1: No właśnie, nie? Ja pamiętam, no. Na przykład w czasie stanu wojennego, jak ci biedni młodzi ludzie tam drukowali biuletyny, to codziennie jedli jajecznicę i było na nawet w takim filmie, o matko, znowu jajecznica. No ale właśnie, a teraz wchodzimy, to ja zadam pytanie, bo to od słuchaczy bardzo poważne pytanie, to jak wchodzimy, bo teraz mamy jakiś po prostu oczopląs, tak? Jajo takich biegających, od siadających, od ściółkowych, od takich. I co? I żona...
2: No dobra, nie, no właśnie, zróbmy taki ten przegląd informacji o tym, o instrukcji obsługi kury. To z tą kurą, jak to się je. No. Skąd się bierze jajko z kury? W ogóle cała teoria udomowienia, no taka bajkowa dla mnie, to do końca nie kupuję, ale kura gdzieś tam od kura, gatunek dzikiej kury, to się nazywa kur bankiwa, czyli kura pochodzi od kura bankiwa.
1: A nie galus balus?
2: No galus, ale nas tu już jest galus domesticus. Ale to jest gdzieś tam południowo-wschodnia Azja i tam rosną, wiecie, zarośla z bambusa i teoria wśród historyków udomowienia jest taka, że te zarośla bambusa raz na kilkadziesiąt lat mocno wysiewają nasionka i ten galus, co sobie tam popylalus, to jak widział tyle nasionek, to jadł i niósł jajka jak karabin maszynowy i miał spektakularny sukces rozrodczy. I ludzie zobaczyli, o, jak mu damy jeść, to będziemy rozmnażać, jak to nam się opyla. No ja tak tego nie kupuję, bo nie wiem, czy ci ludzie to tak, oni nie żyli tyle, co ten cykl bambusa zajmował, żeby to wyciągnąć wnioski. Ale faktycznie stamtąd ta kura pochodzi.
1: I ale jak bajkowo, to może one rosły, te kury, na tym bambusie?
2: No rosły, znaczy na bambusie to one już dochodziły nad węglami ogniska, ale, ale pod bambusem to sobie nawet były i rosły. Ale fakt, że jak się kurze zabiera jajko i ona nie może nanieść tych jajek dość, żeby na nich usiąść, żeby zacząć wysiadywać, no to ona wnosi następne jajko i to działa też dzisiaj, tak? Czyli jak ktoś ma kury, to musi pilnować, aby te jajka zbierać, bo jak się któreś bierze na macierzyństwo, no to jak sobie zniesie trzy jajka czy cztery jajka, to zaczyna i siadać i się tak stroszy i naród mówi, ludzie mówią, że się kwoczy. Czyli zrobi się taka kwoka właśnie. I tam inaczej gada, wysiaduje i przestaje znosić jajka. No to jest z punktu widzenia producenta jaśnicy strata.
1: A kogut na to co może powiedzieć?
2: A kogut to jest gegatek, nie? No kogut jest poligamiczny, tych kur ma więcej, więc jak tam jedna mu nie znosi jajek, to gania za resztą. Jest takie stare powiedzenie.
1: Ale on tam sprawdza, chodzi tam do tych kur i sprawdza, czy one zniosły.
2: On mi się wydaje, że randka i macierzyństwo odbywa się w dwóch różnych miejscach. Tak? Czyli randka odbywa się na podwórku, a macierzyństwo gdzieś w zaciszu gniazda. I co ciekawe, były takie doświadczenia behawioralne, że dla kury wygodne, komfortowe gniazdo jest ważniejsze niż koryto z ziarnem. Czyli jak to było proste doświadczenie, ale wstawiali kurę w jeden segment i była ciasna szczelina, ale taka, że się kura przyciśnie do drugiego segmentu, gdzie było gniazdo i trzeciego segmentu w drugą stronę, gdzie było jedzenie. To kura do jedzenia się przez to szczelinie nie była w stanie przycisnąć, a do gniazda się przeciskała, nie? To ograniczenia są w głowie. Także gniazdo jest dla kury ważne.
1: Ważne dla kury. Bo i później następuje jakaś taka pewna selekcja, bo jednak, żeby były nowe kury, to jednak niektóre muszą dojrzeć, tak?
2: Kura jest stworzona do selekcji, bo kura, powiedzmy, że cykl obrotowy można teraz dwa pokolenia w roku zrobić, czyli mamy szybki postęp hodowlany, bo nie dość, że rozmnożymy, to jeszcze możemy rozmnożyć tą, która nam się urodziła w tym roku, tylko trzeba wybierać te, które są pożądane. No i to jest wniosek. To jest ciekawy dobór, nie? Bo kury siedzą w swoich, jak książki na półce w bibliotece, każda ma swoją klatkę, bo musimy wiedzieć, ile jest zniosła jajek. I musimy wiedzieć, jakie jest to jajko. Duże, małe, smaczne, niesmaczne, brzydkie, z dobrym indeksem jajka, z ładną skorupką i tak dalej. I czy te jajka, ona znosi codziennie takie piękne, czy raz znosi lepsze, raz gorsze. Więc kura ma swój kod kreskowy i pani Halinka, Krysia, Marysia, Zosia, które pracują w takim kurniku hodowlanym, codziennie rano odwiedza te kury. Oczywiście zagląda, czy tam kura się cieszy, czy jest uśmiechnięta, ale też zbiera te jajka i z określoną tam częstotliwością, jak jest jakieś trefne jajko, to odnotowuje, że jajko było kwadratowe na przykład. A jak są ładne jajka, to nic nie pisze, a co jakiś czas te jajka się poddaje ocenie, na przykład masę się tych jajek określa. No i oczywiście zaznacza się, że dzisiaj kura oszukała. Kura numer 13821 dzisiaj jajka nie zniosła, odhaczone w systemie. I tak się wybiera te kury, które nie oszukują, czyli codziennie dają jajko. Ładne jajka dają i w ogóle są uśmiechnięte.
1: A to jest teraz nagana dla takiej kury, co nie znosi jajka jest? Czy?
2: Nie ma nagany. Nie ma nagany. One na tych fermach hodowlanych, to te najfajniejsze, to później zostają, powiedzmy, do produkowania następnego pokolenia. A te mniej fajne najczęściej są sprzedawane komuś, kto je wykorzystuje do produkcji jajek. I to jest ważne, że to nie wszyscy wiedzą, ale to jest ważna wiedza podstawowa, więc edukujemy słuchaczy Radia Wnet, że nie jest potrzebny kogut do tego, żeby jajko było zniesione. Kura sama w sobie ma taki wojt, rząd do znoszenia jajka i ona to jajko zniesie. Natomiast

0: perfekcyjny taki kogut. Ale jak ją tak zdepczę, to te jedno deptanie, jedno krycie wystarcza jej na jakiś tydzień. Czyli z jednego stosunku kura może zgłosić jajka zapłodnione przez tydzień, albo trochę dłużej. Ale to nie jest jeszcze rekordziska.
1: Ekonomicznie jest to.
0: No, to nie jest rekordziska, bo indyczka może przez miesiąc.
1: Wow.
0: No i to jak było, jak indyczka zaczynała jeść jajka na Wielkanoc, na wsi polskiej, tak indyczka, no tych indyczek było najczęściej kilka indoor. Ale jak zaczynały nieść jajka, to na Wielkanoc indoor dostawał czapę i witał na świątecznym stole, a indyczki te jajka donosiły i później wysiadywały. No to skórą jest trochę krócej, bo na tydzień.
1: Bo ja pamiętam, tylko mi się przypomniało, to chciałem powiedzieć, bo to a propos tej właśnie niekoniecznej obecności koguta, był taki kiedyś dowcip, jak pojawiły się małe Fiaty i jedną kurę przejechał mały Fiat i tak ona się tak otrząsnęła i powiedziała, szatan, nie kogut.
0: A co myśli kura, jak ucieka przed kogutem? A może za szybko biegnę? A co myśli kogut? A dogonię, nie dogonię, przebiec się zawsze warto.
1: No właśnie.
0: To kura w kulturze polskiej to ma duże znaczenie, oczywiście.
1: Wiadomo, no dlatego, że pojawiła u Brzechwy, prawda? Między innymi.
0: Tak. Albo u von Nogaja podczas badania w TK Deserterach. Ale to właśnie kura kiedyś tam zaczynała znosić jajka, jak się robił długi dzień, czyli na wiosnę. Jak się robił krótki dzień, to mówiła, ja tego nie zniosę, i już nie znosiła. A później tak technologicznie kura jest fajna, bo jak się kurę można zaprogramować, oszukać ją z tym, że jest wiosna. I to się uzyskuje wydłużając dzień. I tak funkcjonują kurniki.
1: Ale latarką?
0: Nawet można żarówką. Pewnie jakby świecić zapalniczką w sposób ciągły, to też by się nabrało. Czyli generalnie sterowanie światłem, dniem świetlnym. I dla kury ważniejsze jest wydłużanie niż długość dnia. Tak, czyli zaczyna się od krótkiego dnia po to, żeby było z czego wydłużać. I wtedy taka kura, zamiast jak to taka tradycyjna kura około 27 tygodni, to ona zaczyna nieść jajka, te nowoczesne kury. Pierwsze tak mają 16 tygodni, a tak około 18-19 to też wszystkie niosą, a około 19 to te jajka już nie są takie małe, tylko są całkiem zaczynają być powoli M-ką nawet, nie? Taką ze sklepu. Wracając do sklepu już, idąc w stronę sklepu. Ale właśnie, bo tam są takie wajery później. Jak się ta kura dopiero uczy składać jajka, to czasami jej się zagapi się taka kura i jednego dnia nie zniesie. I wtedy ma dwa żółtka i pakuje jednej skorupki. I wtedy powstaje jajko z dwoma żółtkami.
1: To bliźniaki.
0: Bliźniaki, no. Jakby ktoś wysiadywał takie jajko zapłodnione, to te kurczaki się nie wyklują. Bo kurczak ma bardzo jednoznacznie opracowaną procedurę wyłażenia ze skorupki. Jak cokolwiek jest nie tak, to nie daje rady. Więc jak jest ich dwóch, to nie da rady. Jak jest z głową nie w tym końcu jajka, to nie da rady. Jak ma głowę nie pod tym skrzydłem, to nie da rady. A musi, jest tylko jedna droga do wyjścia ze skorupki. No więc dwuszczytkowy
1: nie wyjdą. Pomóc? Jakoś prześwietlić to coś? Nie?
0: Można, ale to przyroda jest bezwzględna.
1: Za dużo kurtolenia, tak?
0: Nie. Jeżeli kurczak jest na tyle lichy, że nie jest w stanie się wykluć, to jednocześnie jest na tyle lichy, że nie jest w stanie żyć. Nie, to jest pierwszy sprawdzian.
1: Takie spartańskie podejście.
0: Trochę tak, ale testowałem różne modele u różnych kurczaków, bażantów, przepiórek, gęsi, kaczek i kurcząt różnych ras. I faktycznie, jeżeli cwaniak ma problemy z wyjściem inne niż wynikające z wadliwej wilgotności w klujniku, no to ratowanie nic nie pomoże. I sobie pomoże. No i te jajka, tak, bo mogą być z klatki, to będą jedna cyferka, nie pamiętam jak te cyferki się układają, bo mam kury, znaczy jajka od kur z podwórka. Ale mogą być jajka z klatki, mogą być jajka ze ściółki, mogą być jajka z wybiegu, albo mogą być jajka od kury ekologicznej. Teraz czym to się różni? No, z klatki są najtańsze i ta kura ma chyba najsmutniejsze życie, ale na pewno najdudniejsze, tak? Bo ona siedzi tam ze swoimi kurami, z znajomymi w klatce. Tam czasami zagrają w szachy albo w arcaby. Bywa, że jedna drugą zje, ale generalnie czas im spędzają. No do nudy tam, pogadaczą. Ale teraz w tych klatkach to mają przestrzeń do grzebania. To też jest dobra strona badań dotyczących dobrostanu. Czyli stwierdzono, że kura w klatce musi mieć grzędę, gniazdo, miejsce do grzebania, miejsce do jedzenia i miejsce do picia. I tak, w każdej klatce to jest.
1: A telewizora nie musi być?
0: telewizora nie musi mieć, bo ona patrzy na te kury naprzeciwko i tam taki ma telewizor jak na osiedlu w Wilanowie, czyli

0: oglądamy sąsiadów.
1: Tak.
0: No, to jest takie też ciekawy telewizor z punktu widzenia kury. Więc ona sobie tam mieszka i mieszka, znosi jaja. Tych jaj znosi, aż się robi smutną kurą bez piórek i znoszą tych jaj coraz mniej, coraz więcej oszukują i wtedy można zrobić kurą przerwę. Ta przerwa wiąże się z wymianą upierzenia, czyli kury trzeba przepierzyć. Najczęściej uzyskuje się to przez jakiś stres. Można te kury na przykład przegrzać trochę, czyli zmniejszyć wentylację, albo można tym kurom nie dać pić w ciągu jednego dnia przez 12 godzin i one nagle wszystkie podejmują decyzję, o cholera, jesień przyszła, jakieś straszne rzeczy i zmieniają pióra. I z dnia na dzień przestają znosić jajka i sypią z siebie pióra. Potem wyrastają nowe pióra i kura jest jak feniks z popiołów. Jak nowa, funkielnówka nieśmigana, Niemiec do granicy gonił. No i nosi znowu jaja. I wtedy może drugi cykl, już nie taki długi, ale się wyjajczyć może.
1: A nie można ich przestraszyć inaczej, na przykład pokazać im lisa, albo co?
0: Pewnie by się dało, ale to mogłoby się skończyć jak takimi... To musi być taki przestrach, ale bezpieczny, prawda? Aha. No, to jest, nie ma nic do śmiecia, bo jak mamy sytuację taką, że kury są szczęśliwe, czyli chodzą po ściółce, czyli jest jakiś tam wielki kurnik, najczęściej te kurniki są dość duże, więc tam mieszka 15 tysięcy kur, 30 tysięcy, no wnioski to może nie, ale 20 tysięcy kur może mieszkać, prawda? I teraz jakby do takiego kurnika wszedł lis, to co się wydarzy?
1: Popłoch jest to.
0: No właśnie, wydarzy się kurogedon, ale to nie dlatego, że lis tych kur namorduje, tylko dlatego, że te kury się uniosą i w którymś momencie się spiętrzą. Spiętrzą się najczęściej w rogu budynku i to spiętrzenie potrafi być rzędu tam 5, 7, 12 warstw.
1: A czy to jedyna sytuacja, kiedy one potrafią latać?
0: One tak licho to latają, nie? Póki mają skrzydła, to latają. Niektóre razy lepiej, niektóre gorzej, ale licho latają. Natomiast to, co jest ważne, to jak się spiętrzą kury, to przeżywają dwie górne warstwy.
1: Ojej.
0: Czyli ile ich tam jest warstw, to te wszystkie dalej niż dwie z wierzchu, to się duszą. Stąd ten chów jakby, ten szczęśliwszy na ściółce, to wymaga takiego bardzo, jakby to powiedzieć, spokojnego obchodzenia się z nimi. No i nic tam nie może wbiec, bo jest płoszy i ludzie też muszą chodzić nie za szybko i światło nie może być za ostre, tylko takie właśnie jest chilloutowe światło, jest nastrój, kury chodzą, trochę drzewią.
1: Mozart w tle, tak?
0: Tak, Mozart w tle, którego i tak jest słychać, bo one są rozgadane, ale żeby go było słychać, to by było za głośno dla obsługi, ale może coś lecieć. A kury sobie właśnie tak chillują, trochę pogrzebią, zniosą jajka. Z kurami jest też fajnie, że one jajko znoszą, to jest ich taka pierwsza robota z rana. Czyli jak się zaczyna dzień,
1: to tak jest jakieś pół... śniadania, tylko dają jajko.
0: Tak, najpierw się muszą wyjojczyć i tak z pół godziny od dnia zaczynają składać te jajka, później jest, bywa korek jajeczny, bo właśnie są różne systemy zbierania tych jajek, ale najczęściej jest automatyzowany, więc jest jakiś jajociąg, taki taśmociąg do jajek, prawda? I one te jajka jadą i gdzieś tam ktoś się odbiera, więc koło 9-10, jeżeli się dzień zaczął o 8, to może być szczyt podaży jajka, a później to spada i resztę dnia kury spędzają na zajęciu w podgrupach, warsztatach grzebania zajęciowego i no i poszukiwaniu larw chrząszcza w ściółce na przykład, nie? Przybawią. A potem mamy te kury, które wychodzą na zewnątrz. No to te mają... Bo to nie jest tak, że kurze życie jest... taką sielanką całkowicie. Każda ma jakieś swoje minusy. No ta w klatce się trochę nudzi, ta na ściółce może się czasami trochę spiętrzyć, albo więcej jest możliwości, że koleżanki zjedzą jakąś kurę, bo kury to są kurokonibale trochę. Też, nie? No musimy się z tym liczyć. A te, które są na zewnątrz, to najczęściej są zjadane przez inne zwierzęta niż inne kury. Bo jak kury są na zewnątrz, to najczęściej mają tyle rozrywek i tyle ważnych spraw do załatwienia, że one już tak bardzo siebie nawzajem nie zjadają. No ale czasem przyleci jakiś jaszcząb i tam czy inny mszołów i tą kurę żre. No przez płot lubi przyjść lis, pies wpadnie, no różne zwierzęta te kury zjadają, tak? No i oczywiście jak wychodzą na dwór, mają trochę większą szansę złapać jakąś zarazę od dzikich ptaszków, bo jakiś wróbelek przyjedzie i się wydefekuje nad taką kurą, no i ten wróbelek ma na przykład wirus choroby Newcastle, czyli rzekomego pomoru drobiu, który na tym wróbelku nie robił żadnego wrażenia, no, a na kurze jednak robi. No i się tam zesmarkają, zaczną zdychać, a później przyjeżdża pan urzędnik i mówi, nie, tu będziemy zwalczać z urzędu. I te, co zostały, to się je zabija. A takie, jak jest choroba, którą trzeba zabić kurnik, to też nie jest tak horrorowo, no bo te kury się wtedy, zgodnie z najlepszą niemiecką myślą technologiczną, co robi? Gazuje. No, także, życie kury to nie są przelewki, to nie jest spacer po parku.
1: No to smutna sytuacja trochę czasami dla tej kury, no ale jajeczniczka dobra jest, no.
0: Jajeczniczka dobra, ale właśnie najlepsza jajeczniczka, jak ta kura jest w ogóle nawet nie z chowu wybiegowego, tylko z podwórkowego chowu. Czyli z takiego chowu, gdzie te kury sobie jedzą i jedzą, co znajdą. Czyli zjedzą sobie listek trawki.
1: No kiedyś tak było, no ja pamiętam.
0: Zdechłe jabłko, zdechłą żabę. No, kury są takie, coś są wszystko żerne. A jak mysz złapią, ojej, kury są znanymi myszobójcami. Więc, ale jest różnica w smaku jajka, bo też, tak wszyscy może nie, ale jest takie powszechne opinia, że wiejskie jajko można poznać po tym, że ma taką trochę bardziej ciemną skorupkę, no i żółtko, że żółtko jest takie dobrze wybarwione. Ale to w ogóle jest prawda, bo kolor skorupki nie zależy od tego, gdzie kura mieszka, tylko jakiej jest rasy. I dzisiaj, jeżeli producent, czyli firma reprodukcyjna, dostanie zlecenie od odbiorcy, czyli producenta jajek, że chce mieć jajka, kury, które znoszą jajka o takim i takim odcieniu, to oni są w stanie w tam półtora, dwa lata ustawić tak kojarzenia, żeby wyszły jajka dokładnie w takim odcieniu, jak producent sobie życzy.
1: A co do wybarwienia żółtka?
0: Słucham?
1: W paski mogą ustawić też?
0: Paski nie, ale w ciapki, żeby się udało.
1: No, no ja tak to pomyślałem, takie zebro jajo, to takie fajne.
0: Zebro jajo. No to byśmy... Zebro jajo nie występuje akurat. Bo byśmy mieli, no,
1: to... Od razu pisanki byśmy mieli z głowy, nie?
0: Ale mamy pisanki z głowy, są kury, które mają, no, oczywiście najbardziej znane są te, które znoszą zielono, takie niebieskie jajka. To jest od nazwy plemienia, które te kury uprawiało gdzieś tam w południowej Ameryce, Araucana. I one, te kury mają dwie cechy charakterystyczne. Takie gadzio zielone jajka i brak ogona. I znoszą takie. Są kury, które znoszą ciemnokarminowe, tak, no karminowe to może nie, ciemnobrązowe jajka, takie jakby były z cebulaka wyjęte już. Są takie.
1: No właśnie, mamy dwie minuty, a jeszcze chciałem zapytać, bo są różne kury, nie? Duże, większe, mniejsze i takie tylko do oglądania też są takie.
0: No taka nasza rodzima to jest na przykład kura kuropatwiana. To ona jest kuropatwiana.
1: No właśnie.
0: Czyli uciekło mi słowo. Ale nasza jest kuropatwiana, zielononóżka kuropatwiana, bo ma zielone nogi oczywiście. I ona znosi takie jajka bardzo mało kurze, bo białe, prawie jak leghorn. Leghorn to taka lekka, biała kura, która składa się z piór i aparatu do produkcji jajek. Ale mamy też kury białe, które składają się z mięsa. I z nich się robi brojlery. I brojler kurzy to jest ptak, który ma najefektywniejszą konwersję paszy do mięsa. To on zjada mniej więcej, dzisiaj to już jest, tam około 1,5 kg zbóż na kilogram mięsa. To jest cuda, nie? To jest dwa razy lepiej niż świnia, a trzy razy lepiej niż krowa. Bo to mięso jest trzy razy gorsze niż krowie, to też trzeba pamiętać.
1: A dlaczego niektórzy mówią, że smakują jak ryby, kury czasami?
0: Kury jak ryby?
1: Tak.
0: To się tego nie słyszałem. To ja bym chciał taką rybę, co by smakowała jak kura.
1: Nie, bo to tak było, że tam one podobno, taka była sytuacja, że one...
0: Dobra, że ma rybi posmak. Dobra, nie, to już wiem, o co chodzi. Tak. To jak się żywiło kury śrutą ekstrakcyjną rzepakową i jedne z pozostałości tam glikozydów rzepaku, które nie służą do oleju, to taki efekt uboczny. One w przemianach dawały smak ryby, to prawda. Ale teraz, żeby to zredukować, to się uprawia odmiany rzepaku dwuzerowe, bezerukowe i dzięki temu nie ma tego metabolitu. Ale faktycznie był taki czas, że można było nabyć jajka o smaku ryby, kury o smaku ryby, a nawet zdarzała się boczek o smaku ryby. Tak, to prawda.
1: To pięknie.
0: No.
1: Chyba musimy wrócić do kur za tydzień, bo już kończy się jeszcze jedna, bo taka, co prawda jest z jakiegoś czas temu, ale nasza minister od tych bardzo ważnych spraw środowiskowych podobno znalazła rozwiązanie, żeby niedźwiedzie nie wychodziły z lasów i w lesie mieli sadzić jabłonie, gruszki i śliwki, żeby właśnie niedźwiedź nie wyszedł z lasu. Pan słyszał o tej inicjatywie?
0: Tak, nawet konsultowałem z jednym panem odmiany tych jabłoni, śliwek i gruszek i okazało się, że tam tak do końca to nie zaplanowali, jakie to mają być odmiany, nie? Czy tego nie rozpoznali. Pewno też nie rozpoznali tego, że te jabłonie, grusze i śliwki występują tylko przez jakieś odpowiednio tam tydzień, dwa, trzy dla każdego gatunku, a później nie występują, ale przynajmniej sobie jelenie pojedzą.
1: Będziemy czepiać. No, można pomylić kojota z wilkiem, to można pomyśleć, jeszcze mieć jakieś kłopoty.
0: Tak jest. Poza tym niedźwiedzie będą się dokarmiać na cmentarzach, jak w Magadanie. Pogrzebali jakąś panią, przyszedł miś i panią wyjął i zjadł.
1: Dziękuję bardzo. To co, za tydzień...
0: Tym miłym akcentem kończymy na dziś.
1: Wszystkiego dobrego. Za tydzień kolejne spotkanie i być może już tutaj znowu na miejscu, ale zobaczymy.
0: A, no, może się uda. Tak, tak, za tydzień może się udać. Będziemy walczyć. Tak.
1: No, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam również.
1: Maciej Perzyna, nasz ekspert od spraw czworonogów, dwunogów, latających trójnogów, wszystkiego co najlepszego. Pa!
0: Pa!
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet. Studio Ostoja.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No, dzisiaj taka wyjątkowa audycja, bo mija rok od rozpoczęcia Studio Ostoja, odkąd Studio Ostoja pojawiło się na antenie Radia Wnet, więc powspominamy dzisiaj troszkę, poprzypominamy sobie, kto nas przez ten ostatni rok odwiedził. No, dziś moim gościem miał być Richard Perkins, ale niestety 10 minut temu dostałem od niego informację, że ma problem z internetem i nie uda nam się połączyć, więc postaramy się tę rozmowę odbyć w następnym możliwym terminie, z czego mi jest bardzo przykro, bo przygotowałem się bardzo do tej rozmowy i chciałem z nim porozmawiać o jego wizycie w Polsce, o tym, jak widzi te rolnictwo regeneracyjne u nas w kraju i co tam ciekawego dzieje się w tej kwestii w Europie, w Szwecji i w ogóle, czy jest jakaś nadzieja dla tego rolnictwa, czy nie. No ale myślę, że tą rozmowę niedługo będziemy mogli przeprowadzić właśnie tutaj na antenie. A teraz dzisiaj w ramach tej audycji urodzinowej, bo audycja Studio Ostoja skończyło pierwszy rok. Myślę, że troszkę porozmawiamy, trochę poopowiadamy, ale będziemy też puszczać trochę muzyki, więc zapraszam na Beatlesów.

Więc to my wracamy, jesteśmy już z powrotem. Cóż, nasza audycja wystartowała rok temu, właśnie w październiku. I co, zaczęło się od pierwszym gościem w naszej audycji i jeden z pierwszych tematów, który tu poruszaliśmy, była biologia i tak naprawdę probiologia, bo to rozmawialiśmy o emach z naszym kolegą Sławkiem Gackiem z Probiotics Polska, który no, zaczął od takiego, powiedziałbym, mocnego wejścia i potężnego wykładu, a tak naprawdę wcześniej, bo zanim zacząłem tą audycję prowadzić sam, no to próbowali, to była formuła, w której rozmawialiśmy razem z Jaśminą, tak, i nawet mieliśmy tam różnych gości i pojawiali się też i działacze, i politycy. Natomiast no, moim celem było jednak stworzenie takiej audycji stricte o żywności wysokiej jakości, i o tym, o wszystkim, co z nią jest związane, a wiadomo, że zwłaszcza politycy i działacze najczęściej z tą żywnością są mało po drodze. Więc co, no potem oczywiście pojawił się u nas Tadek Rolnik, potem no, takim ważnym gościem i przełomowym momentem w audycji był oczywiście Joel Salatin, czyli amerykański ojciec rolnictwa regeneracyjnego. To była bardzo, bardzo dobra audycja, którą doskonale wspominam. Myślę, że ten pierwszy wywiad, który z nim przeprowadziłem, był... No, jestem z niego bardzo zadowolony, zresztą Joel też. Więc tak to na początku się zaczynało. Potem no, bardzo ważnym gościem, którego mieliśmy, była oczywiście pani profesor Cichosz. No, zwłaszcza, że była wtedy, powiedziałbym, i cały czas jest, ale wtedy była na takiej fali wschodzącej, więc no, bardzo ogromne zainteresowanie tym wywiadem, tą rozmową. Zresztą tutaj oczywiście na pani profesor zawsze można polegać, powiedziała bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jest to na YouTubie, więc tu możecie Państwo śmiało do tej rozmowy wrócić. Po drodze no sporo różnych gości, jeśli chodzi o gospodarstwa, bo mieliśmy właśnie już w sumie kilkakrotnie, mieliśmy i Tadka Rolnika, i RWS Mariankę, i mieliśmy Terraplantę tutaj pod Warszawę. Pojawiali się też inni producenci, był kolega Norbert od sadów. Ostatnio, tydzień temu, mieliśmy ojca i syna, którzy prowadzą sad. No więc tych tematów żywności było bardzo wiele. Zaglądali do nas też aktorzy, muzycy. Między innymi w lato teraz rozmawialiśmy z paprodziadem i doskonale tą rozmowę wspominam. I właśnie może w ramach wspominania tej rozmowy tutaj zaprosimy na kawałek paprodziada.

No, więc tak sobie wracamy myślami do różnych naszych audycji. Oczywiście też przewijały się u nas konopie. Mieliśmy dwóch gości, gdzie rozmawialiśmy o konopiach i to zarówno o tym aspekcie przetwórczym, jak i samej produkcji, o technologii, o tym, gdzie te konopie w Polsce podążają. Więc tu niestety na razie nie ma zielonego światła w tunelu i ten cały boom konopny, można powiedzieć, że się zatrzymał. Choć mamy nadzieję, że niedługo, że tak powiem, to się zmieni, że te konopie, które stają się teraz popularniejsze w całym naszym kraju, zarówno jeśli chodzi o aspekt budowlany, jak i aspekt odzieżowy, czyli właśnie te włókna wykorzystywane, no tak naprawdę wielki powrót, czy olejki CBD, oczywiście mówimy tutaj o konopiach przemysłowych, czyli konopiach włóknistych. Jeśli chodzi ogólnie o konopie, no to wiadomo, że część jest dopuszczana tylko w postaci leków, czyli na receptę można nabyć je w aptece. Natomiast my mówimy tu o konopiach tych, które możemy już od paru lat uprawiać jako rolnicy w Polsce, z tym, że tak jak to nasze audycje pokazały i moje doświadczenia pokazują, że niestety bez odpowiedniego przetwórstwa, bez odpowiedniej technologii, kombajnów, suszarni, no to bardzo, bardzo ciężko będzie rozwijać się konopią w Polsce po prostu. Co bardzo ciekawe, rozmowy z Marianką RWS. Czym jest RWS? To też tu przypominam, żeśmy mieli już ponad dwa spotkania, w sumie takie 2,5 spotkania z przedstawicielami Marianki RWS. No, RWS, bardzo mi się ta inicjatywa podoba, czyli rolnictwo wspierane społecznie. Pytanie, czy konsumenci w Polsce już dorośli, bo tych RWS-ów jest bardzo mało. Bardzo trudno jest rolnikom, producentom zdobyć zaufanie konsumentów na tyle, żeby no, właśnie z takim gospodarstwem dokonali takiego RWS-owego kontraktu całorocznego, dzięki któremu konsumenci uzyskają produkt w postaci tego, co to gospodarstwo wyprodukuje. Natomiast gospodarstwo uzyskuje finansowanie produkcji. Jest dużo łatwiej taką produkcję zbilansować, zaplanować. Jak to fajnie powiedział nasz kolega, że przy dobrze działającym RWS-ie rolnik, czyli ten główny gospodarz, może skoncentrować się na byciu rolnikiem, a nie również na organizacji kanałów sprzedaży i wszystkich innych tych aspektów związanych z doprowadzeniem towaru, czy do skupu, czy do klienta końcowego, i nie musi się też martwić o te finanse, bo wie, ilu tych odbiorców ma i głównym jego celem jest właśnie ich w danym roku obsłużyć. Cóż, no mieliśmy też bardzo fajne połączenie z Richardem Perkinsem. Tutaj tą audycję szczególnie polecam, jako że jest to jeden z moich, powiedziałbym, takich guru rolnictwa regeneracyjnego. Korzystam u siebie w gospodarstwie z jego książek, z jego doświadczeń. Do niedawna był, no, ten nasz kontakt był tylko wirtualny, ale od Biotechu 2026, gdzie udało nam się Richarda do Polski ściągnąć, gdzie poprowadził warsztaty u nas w gospodarstwie. Zresztą uważam to za jeden z najlepszych biotechów i jeden z najlepszych spotkań, jeśli chodzi o merytorykę, o to, jak dużo można było się dowiedzieć, nauczyć, jak bardzo otworzył nam oczy, a fajnie, że było poza tutaj kilkoma rolnikami lokalnymi, było też
cała masa rolników z Polski, a nawet kilkanaście gospodarstw europejskich wzięło udział w naszym spotkaniu, więc ta wiedza poszła dosyć szeroko i w Polskę, i w świat. Przy okazji dowiedzieliśmy się, co dobrze wdrażamy w naszym gospodarstwie, a gdzie jest miejsce jeszcze na to, żeby pewne rzeczy poprawić, ulepszyć. A w rolnictwie zawsze jest miejsce, żeby to coś zawsze poprawić, ulepszyć i nauczyć się więcej, więc rolnictwo to w sumie jest taki zawód, który uczymy się całe życie i nigdy nie tej wiedzy nam do zdobycia nie zabraknie. Cóż, za tydzień planujemy bardzo, bardzo fajnych gości zajmujących się miodem, zarówno takim konsumpcyjnym, powiedziałbym, miodem prosto od pszczół, ale też w sposób tradycyjny przerabiającym miód na miód pitny, więc coś nowego, całkiem fajny i ciekawy temat. Oczywiście, cóż, teraz wszyscy się zastanawiają nad tym, gdzie to rolnictwo będzie. Przy obecnej sytuacji geopolitycznej, czyli głównie zagrożeniach, jeśli chodzi o energię, o ropę, to wielu rolników, na przykład zwłaszcza za granicą, no to mówimy głównie o Stanach czy Australii, ale tak samo moi koledzy w Polsce, przy obecnych cenach energii, przy obecnych cenach ropy, ta produkcja jest coraz trudniejsza, coraz bardziej kosztowna, a tymczasem, jak wielu państwo wie, a ci, co nie wiedzą, no to bardzo wiele produktów produkowanych i wytwarzanych w gospodarstwach w Polsce tak naprawdę przez skupy i przez duże podmioty skupowana jest po cenach sprzed 20 lat, kiedy cena za litr ropy pewnie kształtowała się na poziomie 5 zł, czyli połowy, czy pewnie nawet poniżej 5 zł. A dziś ta cena, myślę, że bardzo mocno wpłynie na koszty produkcji, na efektywność rolników, no i na przede wszystkim na ryzyko, bo nie dość, że trzeba z góry za tą benzynę i za inne rzeczy zapłacić, żeby móc z tym ciągnikiem popracować, a na koniec dnia okazuje się, że albo pogoda płata nam figle, bo tutaj też mamy coraz większe zamieszanie, jeśli chodzi o pogodę, czyli mamy bardzo suche wiosny, mokre lata, co nie sprzyja wielu uprawom. A z drugiej strony właśnie mamy dosyć trudną sytuację rynkową, ogromny import, już nie mówię o Ukrainie, ale także teraz otwierają te rynki Ameryki Południowej, plus jesteśmy zalewani towarem z całej Unii Europejskiej, tak naprawdę ziemniaki z Niemiec, marchewka z Włoch, zieleniny z Francji, więc tym rolnikom naszym i moim kolegom jest, nie jest łatwiej, więc cała tu nadzieja jest w was, państwu, czyli w takiej relacji rolnika razem z konsumentem, połączenia tych sił, zaprzyjaźnienia się i jeżeli chcecie państwo mieć produkty, które pochodzą z waszej okolicy, po której nie trzeba ich wozić tirem z drugiego końca Europy czy świata, za pomocą przewozić na statkach czy tam w samolotach, to warto tych rolników u siebie zadbać, wesprzeć, zrobić u nich zakupy, zainteresować się, bo jeżeli oni się zamkną, no to też i bezpieczeństwo obywateli na pewno zmniejszy się, a mówimy tu głównie o małych i średnich gospodarstwach, bo te duże gospodarstwa mają taką skalę produkcji, że dla nich sprzedaż dla klientów indywidualnych jest czymś mało interesującym. Cóż, zapraszam na kolejny utwór muzyczny.
może tym razem puścimy coś od naszej koleżanki, która tutaj u nas była, od Klaudii. Klaudia ma dzika, tak, która jest też członkiem naszej spółdzielni, była gościem naszego programu i opowiadała właśnie o spotkaniu z Richardem i o tym, jakie wrażenie na niej zrobił Rysiek. Cóż, zapraszam na utwór Klaudii.

po utworze Claudii, członka naszej spółdzielni, ludzie spółdzielni Ostoja Natury. No cóż, no też wielkim celem, który sobie postawiłem prowadząc tę audycję, to jest, żeby, tak jak to czynię co tydzień, zachęcać Państwa do tego, żeby właśnie zejść na ten krótki łańcuch dostaw, żeby znaleźć swoich producentów. Myślę, że jest to bardzo, bardzo ważne, ale nie tylko dla samych rolników i przetrwania polskiego rolnictwa, ale także dla Państwa zdrowia, samopoczucia, bo wiadomo, że ta żywność jakościowa, ta żywność lokalna, regionalna, część to produkowana w sposób tradycyjny, też bardzo często ma korzystny wpływ na nasze zdrowie. Już nie mówiąc o samych aspektach smakowych, bo taka żywność właśnie lepiej smakuje. No, kolejnym ważnym gościem, którego gościliśmy, i tu od razu sprostuję, pewnie pojawi się już za tydzień ze swoim przepisem. Nie wiem, czy będzie gościem audycji, natomiast postaramy się dodawać obiecane przepisy, czyli był to kucharz Bartek z Trójmiasta, z którym wspólnie w Ostoi przygotowujemy pikniki z natury w sezonie. Można nas odwiedzić, zresztą wiem, że paru słuchaczy u nas było, których serdecznie pozdrawiam. Mogli zobaczyć gospodarstwo i spróbować te nasze produkty w takiej formule, no powiedziałbym, bardzo, bardzo specjalnej, bo przygotowane przez mistrza kuchni, kucharza, rzeźnika, czyli Bartka, w sposób taki eksperymentalny, nietuzinkowy. No i co? No i w połączeniu ze smakiem naszych warzyw, naszych owoców, naszych mąk, kasz, tudzież z naszym drobiem, myślę, że była to pewnego rodzaju uczta, taka niepowtarzalne przeżycie kulinarne, a też jednocześnie połączone z poznawaniem gospodarstwa, z poznawaniem sposobów naszej produkcji, myślenia o tym, jak regenerować tą glebę, jak wdrażać to, czego między innymi od Richarda się nauczyliśmy. Cóż, przed nami teraz ciężki rok. Myślę, że 2026 to dopiero przecionek tego, co czeka nas w 2027 roku, bo no cóż, rolnicy, średnia wieku rolników jest niestety coraz wyższa, więc te gospodarstwa w sposób naturalny mają coraz trudniej, bo wraz z wiekiem na pewno ci rolnicy mają mniej sił, są no, bez pomocy młodego pokolenia, no to będzie bardzo ciężko rozwijać dalej to rolnictwo w Polsce, ale niestety to nie jest przypadek tylko Polski, ale w całym zachodnim świecie, czyli zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, ta zastępowalność pokoleń w rolnictwie jest na bardzo, bardzo niskim poziomie. Więc przed nami potężne wyzwanie, czyli co zrobić, żeby znaleźli się następcy, hodowcy, ogrodnicy, którzy no, zachowają nasze tradycje, zachowają nasiona, bo to też oddzielny temat. Tu akurat bardzo fajnie mieliśmy braci Dogor, którzy mówili o tym, że samych odmian u nich jest, pomidora jest koło 100, no a dzisiaj jak pójdziecie Państwo do sklepów, no to ile tych odmian jest na półkach? Sami się zastanówcie. Oni uprawiają prawie 100 różnych odmian u siebie w tunelach i zarówno w tunelach, jak i w trybie pod chmurką, choć uprawianie pomidorów w Polsce pod chmurką to ogromne wyzwanie, między innymi ze względu na zarazy. Cóż, no my jesteśmy krajem, w którym dobrze radzą sobie warzywa korzeniowe, tak, jesteśmy w końcu znani z ziemniaków,
oczywiście zboża, no i oczywiście jabłka, gruszki czy inne nasze klasyczne przysmaki, więc też nie ma co z tymi eksperymentami ze ściąganiem nowych odmian południowych przesadzać. Trzeba się skupić, tak jak podkreślają to wszyscy ojcowie rolnictwa regeneracyjnego, na tych odmianach i tych uprawach, które po prostu w naszym klimacie i w naszej faunie i florze się wpisały, się odnajdują i dla których jest miejsce. Zapraszam na kolejną przerwę muzyczną. Tym razem będzie to Tina Turner, może? Jeżeli mamy, tutaj realizator sprawdzi.

Więc drodzy Państwo, no ja przede wszystkim to chciałem też oczywiście podziękować Państwu bardzo serdecznie za to, że jesteście z nami, że nas słuchacie, że tak dużo różnych komentarzy i wiadomości od Was dostaję, że odwiedzacie nasze gospodarstwo. Mam nadzieję, że też inne gospodarstwa, że odwiedzacie naszych gości, że no zaprzyjaźniamy się my producenci z konsumentami, że pomijamy tych pośredników i dzięki temu no myślę, że wszyscy na tym korzystają. My oczywiście w ramach tej naszej działalności na najkrótszym łańcuchu dostaw to zapraszamy jak co tydzień do zamawiania naszych skrzynek z natury. W sumie te skrzynki z natury w dużej mierze zostały przywrócone, bo my żeśmy je kiedyś 4-5 lat temu próbowali dowozić do Warszawy i nawet przez 2 lata tutaj dowoziliśmy, ale jakoś potem to zostało wstrzymane. A dzięki temu, że powróciłem tutaj z audycją do Warszawy, to powróciliśmy też ze skrzynkami i tu naprawdę fajnie nam się to rozwinęło. Myślę, że wszyscy, którzy zamawiają te produkty od nas i od naszych partnerów, bo do tych skrzynek też dołączają swoje produkty inne gospodarstwa ekologiczne, wiele z których mogliście spotkać tutaj na antenie. Prowadziliśmy właśnie z nimi też rozmowę przez ten ostatni rok. Mam nadzieję, że będziemy zapraszać ich jeszcze więcej i że ta współpraca i ilość tego wartościowego produktu będzie rosła. Co też będzie z ogromną korzyścią dla Państwa, więc ja bardzo, bardzo ślicznie dziękuję za to, że słuchacie Studia Ostoja, no i że jesteście aktywni, że wielu z Was zamawia skrzynki, odwiedza nas w gospodarstwie. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, bo na pewno no nie rozwijałoby się to wszystko bez Was. Cóż, a w ramach tego w ramach zaproszenia tak naprawdę do zamawiania tych skrzynek, tylko przypominam, że co tydzień po audycji na Powiślu, a potem na wylocie z Warszawy przed Łomiankami na bodajże jest to ulica Pułkowa, tak mi się wydaje, ale to wszystkie informacje są podawane na mailu, więc wystarczy wysłać do nas maila na zakupy@ostojanatury.pl i wtedy dostają Państwo informacje co tydzień, co w danym tygodniu w danej skrzynce się znajduje. Mogę uchylić rąbka tajemnicy, że w dzisiejszej skrzynce mamy jabłka, gruszki, pomidory, oczywiście jeszcze jedne z ostatnich pomidorów prosto z tunelu foliowego w tym sezonie, marchewkę, buraki, kolby, kukurydzy, jajka regeneracyjne z chowu pastwiskowego prosto z tą maszyną z mojego gospodarstwa. Mamy też zieleninkę, czyli właśnie tam miks mizuny i innych sałatowatych oraz szczypiorek. No u nas też można spotkać mąki, kasze, zakwasy, kiszonki, więc ta oferta jest bardzo szeroka. Staramy się tak te skrzynki układać, żeby co tydzień było w nich coś nowego, coś ciekawego, żebyście się Państwo nie znudzili i żeby każdy smakosz mógł przyrządzić pyszne potrawy. Ja powoli się dzisiaj z Państwem żegnam, bo ten brak gościa troszeczkę, nie powiem, wybił mnie z rytmu, bo przygotowywałem się do rozmowy z Richardem Perkinsem, a teraz nie udało nam się dzisiaj z nim połączyć, więc mam nadzieję, że połączymy się już niebawem, za jakieś 2-3 tygodnie. Za tydzień, tak jak mówiłem, mamy zaplanowanego gościa, specjalistę od miodów pitnych, w ogóle od pszczół i miodów, więc będziemy rozmawiać o jednych z najmniejszych pomocnic wszystkich rolników, czyli jednego z najlepszych zapylaczy.

0: Zresztą też już rozmawialiśmy z przedstawicielem Polskiego Związku Pszczelarstwa jakiś czas temu w ramach, był to temat powiązany z aferą, która była z pszczołami, bo wymyślają, chcieli zakazać czy ograniczyć te ule i zrobić pszczelarzom pod górkę, więc tutaj jak najbardziej my stoimy murem za tymi prawdziwymi pszczelarzami, nie tymi, którzy tam produkują sztuczne miody, czy ściągają z różnych dziwnych miejsc i je potem mieszają, tylko za tymi, którzy stawiają swoje ula w polskich polach, lasach, łąkach i potem dostajemy wspaniały miód. Cóż, dziękuję ślicznie. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Życzę, żeby nasza audycja teraz kolejny rok z takimi wspaniałymi gośćmi i z takimi wspaniałymi uczestnikami, no i z Państwem po drugiej stronie się odbywała. Będziemy się starali, żeby w każdy poniedziałek ta ekologia, regeneracja, zdrowie, tradycja i produkcja rzemieślnicza gościła na antenie Radia Wnet. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Studio Ostoja. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Nocne powtórki wnet.

Dźwignęło szybciej niż szalony puszczyk. Królika Baxa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat.

0: Reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.
2: Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Po reklamie.
2: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet
1: i boską moc w sercu mieć.
0: Zaprasza Magdalena Woźniak. Dzień dobry Państwu, jak dobrze wstać, skoro wnet. Witam w październikową niedzielę. W zeszłym miesiącu z Pawłem z Holandii zapowiadaliśmy cykl święci znani i nieznani, który będzie się pojawiał w każdą drugą niedzielę miesiąca i tak jak zapowiedzieliśmy, w tę drugą niedzielę miesiąca październikowego rozpoczynamy od dwóch świętych, nieznanej świętej Godlewie i znanym świętym Andrzeju. Kobiety puszczamy przodem i zaczynamy od świętej Godlewy. Witam cię, Pawle.
2: Cześć Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet i wszystkich w studio. Spotykamy się właśnie dzisiaj, żeby opowiedzieć niesamowite historie związane ze świętymi. I pierwszą z tych niesamowitych świętych to jest święta w ogóle nieznana w Polsce, rozpowszechniona tutaj na terenie Flandrii Północnej Belgii dość mocno, jest jej kult dość żywy, natomiast w Polsce w ogóle nieznana. Więc pod niesamowitym natchnieniem pragnę Państwu ją właśnie przedstawić i przybliżyć. I o tym już za chwilę. Może takich kilka podstawowych faktów.
0: No właśnie, kiedy urodzona, zmarła i skąd pochodziła?
2: Tak, więc urodziła się, dokładna data urodzenia jest nieznana, ale wiadomo, że miała 18 lat, kiedy prawdopodobnie 18 albo trochę w plus czy minus, ale jest data jej śmierci znana, więc wynika z tych kalkulacji, można powiedzieć, że to był albo 1049 rok, albo 1050, do 52 ewentualnie tak. I urodziła się we Flandrii, to jest taki region, który dzisiaj zajmuje północną Francję i też zakrawa o część Belgii. I ona się urodziła właśnie w takim małym miasteczku, w zasadzie w zamku u bogatych ludzi, bogatej takiej rodziny. I tam sobie żyła w tym wspaniałym miejscu, otoczonym pięknymi pagórkami, mieli swoją rzekę nawet na tym miejscu. I ona bardzo często uciekała z domu, szła sobie nad rzekę, by tam się po prostu modlić. Miała taki swój przyczółek i od małego bardzo pragnęła wejść do zakonu, zostać zakonnicą, siostrą zakonną. Chciała oddać swoje życie Panu Bogu.
0: I jeszcze ci przerwę, przerwę, bo jej imię Godolewa znaczy miłująca Boga.
2: Tak, właśnie no, chciałem do tego dojść.
0: Tak, to przepraszam.
2: I ona właśnie od małego, jak urodziła się, to prawdopodobnie jej rodzice pod natchnieniem dali właśnie takie imię Godelife, tak jest po flamandzku, po belgijsku, Godelife. Piszą też Godolewa, ale to już jest takie trochę zeuropeizowane tłumaczenie, a po polsku dokładnie tłumacząc to będzie Bogu miła. Mm-hmm. Bogu miła, Bogusia.
0: A no tak.
2: Więc, mm-hmm. Tak, jest Bogusia. I ona jako Godelife właśnie no, często spędzała czas na modlitwie i tak szła właśnie tą drogą kontaktu z Panem Bogiem, zawierzania się Panu Bogu i takiej izolacji, można powiedzieć. Ona mało miała kontaktu ze światem. To były też, wiadomo, inne czasy. Nie można było podróżować sobie tako, więc tak jak dzisiaj, więc ona spędzała ten czas właśnie na modlitwie. I jak dorosła, miała 18 lat, w ogóle to trzeba powiedzieć, że według wszystkich przekazów była ponoć bardzo piękną, młodą dziewczyną, czarne, długie włosy miała i miała wielu adoratorów, którzy prosili jej ojca o jej rękę. I przyszedł taki czas, że po prostu ten jej ojciec zdecydował się ją wydać za żonę takiemu mężczyźnie, który też pochodził z bogatego szlacheckiego rodu, z terenów dzisiejszej Belgii. I oni mieli też bardzo duży zamek i bardzo bogatymi, majętnymi ludźmi byli na tamte czasy, bo taka rycerska rodzina była z tradycjami. I ten człowiek nazywał się Bertulf w mieście Gistel. I to miasto do tej pory jest, istnieje, nawet się rozrasta, więc można tam pojechać. I zapadła decyzja o obrzonku. I stała się bardzo tragiczna sprawa, dlatego że już w trakcie ślubu ten jej mąż, Bertulf, ją znienawidził. Znienawidził ją pod namową swojej mamy, która nie mogła znieść tego, że ona jest osobą wierzącą, że nie będzie tak, jak oni bardzo chciała żyć takim królewskim, dostojnym życiem w luksusach i w dostatkach, tylko widzieli w niej prostą, zwykłą wieśniaczkę, która składa ręce do nieba i się cały czas modli. I to był taki konflikt charakterów i kultur, bo ona była taka subtelna, też wykształcona, cicha, ale mocno pobożna. A z kolei to no, otoczenie tego Bertulfa i jej rodziny to byli tacy no, żołnierze, można powiedzieć, czyli tacy brutalni, surową mentalność mieli takich ówczesnych rycerzy z wybrzeża. No i właśnie to jej uduchowienie, modlitwy i ta dobroć dla ubogich, którą później też prezentowała, no to nie imponowało temu mężowi. Wręcz przeciwnie, go to drażniło i tylko potęgowało jego złość. No i to były, to wiadomo, to były też inne czasy, nie? Te małżeństwa były zawierane czasami z przymusu, no bo chodziło o przedłużenie rodów, o przeniesienie bogactwa, różne były powody, dominację jakąś, prawda? No i ona została zmuszona do tego i ona pokornie przyjęła tą wolę swoich rodziców i za tego Bertulfa wyszła. I krótko właśnie po tym małżeństwie ona się przeniosła oczywiście do zamku w Gistel, tam zaczęła mieszkać ze swoim mężem i on, ten jej mąż, no przesycony nienawiścią do niej i jakby tą właśnie różnicą charakterów i podjudzane to wszystko było przez matkę, bardzo ją źle zaczął traktować. No, ta jego taka nienawiść do niej była tak mocno ślepa, że on zaczął się po prostu nad nią znęcać. Zabronił jej przebywania w zamku, wydzielił jej taką małą

0: nieśli po ślubie. I on ją po prostu dręczył. Dręczył ją w tej celi, ją trzymał w podziemiach, nie pozwalał jej wychodzić na zewnątrz. Nie zapraszana była na teren zamku. Nie dawali jej do jedzenia w zasadzie nic poza suchym chlebem i wodą. Jakieś skąpe naprawdę takie rzeczy do jedzenia. Przekazy mówią tylko o tym, że to był chleb. Także można sobie wyobrazić, może od czasu do czasu coś jeszcze też dostała, ale bardzo skąpo. Natomiast ona z tą wielką miłością, którą miała i z tą dobroczynnością, z tą swoją taką głęboką duchowością zaczęła się dzielić tym, co miała. I przychodzili do niej też inni biedni i żebracy i ona rozdawała ten chleb, który miała. Jak się słudzy dopatrzyli tego, że ona jeszcze obdarowuje innych, no to donieśli to swojemu panu, temu Bertulfowi, i on w złości jeszcze obniżył jej rację o połowę, więc ona miała jeszcze mniej tego pożywienia i wciąż nadal się tym dzieliła. To taka wielkoduszność i dobrotliwość bardzo mocno się właśnie w niej objawiała. I kolejną taką rzeczą jest też to, że ten mąż zaczął ją, po prostu znęcał się nad nią w taki sposób, że dawał jej najgorsze prace do wykonania. Więc ona musiała na polu jakieś różne prace polowe wykonywać, od kopania przez jakieś różne zbieranie ziemniaków na kolanach, tak sobie wyobrażam. Nie jest to dokładnie opisane, ale napisane jest tyle, że we wszystkich źródłach, że najgorsze prace polowe, więc no trudne to były zajęcia. I jest taka legenda spisana, takie wydarzenie, które jest jej przepisywane jako cudowne i ona jest przez wiele takich obrazków czy figurek właśnie też jest w tej sytuacji przedstawiana. Chodziło o coś takiego, że jak pilnowała pól i tych wszystkich zbóż, żeby się im nic nie stało, żeby też ludzie nie ukradli, to przylatywały chmary ptaków. I one przylatywały, dziobały, wiadomo, niszczyły te zbiory, niszczyły plony, więc ona trwając na modlitwie cały czas je tam przeganiała i biegała w prawo i w lewo i przeganiała te chmary wron albo kruków. I było takie wydarzenie, że pewnego dnia, kiedy pracowała w polu, to usłyszała bicie dzwonów kościelnych, które wzywały na mszę świętą. No i bardzo chciała iść się pomodlić, na mszę świętą chciała iść, ale wiedziała, że jak zostawi to pole bez opieki, no to te ptaki zjedzą to ziarno, a wtedy ten mąż ją surowo ukarze. I wtedy zwróciła się bezpośrednio z takim wielkim zaufaniem do kruków i do tych wron, do tych ptaków, prosząc je, żeby za nią poszły, poleciały. I nakazała tym ptakom w imię Boga, żeby przestały niszczyć pole, i poleciały za nią do takiego małego pomieszczenia. Tam byli świadkowie, bo to przekazali dalej właśnie, i całe to stado posłusznie poleciało za świętą Godolewą i ona je zamknęła w takiej, no, takiej małej stodole, można powiedzieć. Ona do dziś nie przetrwała, ale na tym miejscu jest zbudowana mała kapliczka z opisem i z takim wielkim obrazem, że to tutaj miało miejsce. I jak zamknęła te ptaki w tej stodole, no to wtedy mogła spokojnie pójść do kościoła i się pomodlić. Jak wróciła z tego nabożeństwa, no to otworzyła drzwi tej stodoły, wypuściła te ptaki, a pole zostało nienaruszone. I to był taki pierwszy cud, który no, też właśnie sporo osób widziało. I doszło do takiego momentu, że ten jej mąż, ten Bertulf, miał jej bardzo dość. No, nie kochał jej w ogóle. Ta nienawiść do niej była właśnie przez matkę mocno tak podjudzana.
1: Podsycana.
0: I on upozorował taką sytuację, że

0: upozorował coś takiego, że on musi gdzieś wyjechać na jakiś dłuższy okres, więc przyjechał do niej się z nią tak oficjalnie pożegnać. Byli świadkowie tego, którzy widzieli, że on przyjeżdża, że z nią rozmawia, że ją tam nawet uściskał i wtedy wyjechał. I następnego dnia, kiedy ona siedziała w swojej celi, usłyszała głosy znane jej z wcześniejszego czasu, to byli słudzy tego męża jej, więc zachęcana jakimiś głosami wyszła na zewnątrz, prawdopodobnie wołali ją po imieniu. I jak ona wyszła na zewnątrz, to oni ją po prostu udusili. Ona miała taką jedwabną chustę na szyi i we dwóch złapali ją za tą chustę, za ramiona i zaczęli ją dusić. Jak ją udusili i omdlenie nastąpiło, no to wtedy ją wzięli za ręce i za nogi i zanieśli do takiego płytkiego stawu. To też jest tak różnie przekazywane, bo na różnych stronach można to w różny sposób odczytać. W jednym ze źródeł piszą o tym, że to był płytki staw, a w innym miejscu, że to było takie poidło z wodą. Jeszcze jest też takie wspomnienie, że to była taka mała studzienka, która później została dopiero obudowana kamieniem. I taką już ją omdlałą wrzucili, i to też jest właśnie podwójnie napisane, że w jednym źródle mówią, że ją wrzucili do tej studni, a w drugim, że tylko za nogi zanurzyli i trzymali w tej wodzie, aż po prostu się utopiła całkowicie, aż życie z niej uszło. I chodziło o to, żeby upozorować, że ona sama po prostu się zabiła, że było samobójstwo albo wypadek. No i kilka dni później przyjechał ten jej mąż, który tam zaczął lamentować, bardzo mocno opłakiwać i tak pozorować swoim zachowaniem, że jest mu bardzo żal. Natomiast ludzie też zapisali to w tych podaniach, że w to nie wierzyli, że jemu jest jej szkoda i żal i od razu podejrzewali w tym jakiś spisek i takie były głosy, że on w tym brał udział i że to upozorował. Było więcej takich jeszcze wcześniej związanych z jej życiem takich wydarzeń, że jak ona była tak mocno dręczona przez swojego męża, to ona się poskarżyła kiedyś swojemu ojcu. I ten ojciec też interweniował, no próbował jakoś tam przekonać tego jej męża właśnie do zmiany. I jest zapisane w kronikach parafialnych, że biskup, który w tamtych czasach patronował tej parafii, też no, rozmawiał z jej ojcem, który właśnie prosił o jakieś wstawiennictwo i po tych rozmowach właśnie z tym biskupem, no to ten Bertulf się na jakiś czas zmienił i poprawił. I w trakcie właśnie tej poprawy jego, takiej upozorowanej, wiadomo, nieprawdziwej i nieszczerej, to właśnie w trakcie tego czasu miało miejsce jej męczeństwo. I tak ona zginęła. I zaczęły się później dziać niesamowite rzeczy, bo ten Bertulf, ten jej mąż, zaczął się pogrążać w jakimś wewnętrznym smutku. Wiadomo, że na pewno w jakiś sposób nosił winę w swoim sercu, no to nawet człowiek bardzo zimnokrwisty i jakiś taki morderczy też ma swoje sumienie, więc jego też gdzieś sumienie dręczyło. Natomiast on poznał jakąś inną kobietę, i z tą inną kobietą założył rodzinę i z tą kobietą miał dziecko, bo ze świętą Godolewą nie mieli potomstwa. I ta jego córka, jak się urodziła, to urodziła się ślepa. I tak, urodziła się ślepa i tak żyła przez jakiś dłuższy czas. Też jest nie do końca, można to odnaleźć, te informacje, ile ona miała lat. W każdym razie była dorosłą dziewczyną, jak on jej powiedział o tym, co się stało z tą jej pierwszą żoną. I ona się tam udała do tej studni. Już przypomniałem, ta jego córka z tego małżeństwa się nazywała Edith, czyli Edyta. I tak jak mówiłem, była niewidoma od urodzenia. I właśnie nie jest napisane, ile miała lat, jak się udała do Gistel, bo oni już nie mieszkali w Gistel, się wynieśli stamtąd. I pojechała tam i w tej studni, czy w tym takim no, małym bajorku, w tym takim oczku wodnym, w którym święta Godolewa została utopiona, to ona tam przemyła swoje oczy tą wodą z tej studni i od razu automatycznie została uzdrowiona. Po prostu przejrzała na oczy. Więc jest to wielki cud, bo można sobie wyobrazić osobę niewidzącą przez całe życie i nagle odzyskuje wzrok. I to też było takim powodem przemiany Bertulfa, bo on wtedy bardzo został, no tak się skruszył i dokładnie nie jest wiadome, gdzie on później był, natomiast jego jakieś drobne informacje o nim przechodzą, że gdzieś był w jakimś włoskim zakonie, w którym pokutował do końca życia. Więc wychodzi na to, że po tym cudzie właśnie tej swojej córki Edith jakoś tak go to wszystko poruszyło, że zrozumiał, że miał świętą żonę i z jego polecenia no, zrobił coś strasznego i sumienie go mocno dotykało, że zapragnął takiego prawdziwego nawrócenia. W samym Gistel miało miejsce jeszcze kilka innych niesamowitych wydarzeń i cudów. Jedno takie jeszcze jest też bardzo wspaniałe, bo po latach Bertulf wysłał też swojego sługę z taką no, belą, z rolką materiału. W niektórych przekazach konkretnie mówią, że to był len. Wysłał go do Gistel, aby te na miejscu miejscowe szwaczki uszyły męskie koszule. I jeden z tych sług spotkał pod drzewem w Gistel młodą, piękną, nieznajomą kobietę, która pod tym drzewem siedziała. I ona zaoferowała, że ona sama uszyje koszulę. I kazała zostawić materiał, ten, który przywiózł. I to takie było wydarzenie, że ten sługa wrócił z powrotem do domu. No i ten Bertulf był okropnie na niego wściekły. Mówi, to ja cię tu wysyłam z takim najdroższym, czy jakimś tam porządnym materiałem, a ty gdzieś go zostawiłeś jakiejś kobiecie gdzieś pod drzewem. I natychmiast go skarcił i go wysłał z powrotem, żeby pojechał odebrać ten, zabrać ten materiał, odnaleźć go. I on no, od razu na koniach wsiadł i pojechał tam. I pod tym drzewem stała znowu ta sama kobieta i mu wręczyła gotowe koszule. I jest coś niesamowitego, ponieważ te koszule są utkane z jednego kawałka nitki. Są całe koszule, kompletne, nie mają żadnego szwu, ani rozcięcia, ani zszycia. One są wszystkie utkane. I to był taki no, wielki cud i w tym właśnie wydarzeniu ten Bertulf też no, dostrzega taką niebiańską rękę, dostrzega cud, że to właśnie święta Godolewa się w tym miejscu objawia i jakoś interweniuje. I powiem tylko tyle, że w Gistel, w tym miejscu, które dzisiaj jest zakonem, jedna z tych koszul jest wystawiona do oglądania, można ją zobaczyć, dotknąć niej, ale jest za szkłem i można podejść naprawdę bardzo blisko i ją sobie dokładnie obejrzeć i faktycznie jest utkana z jednego kawałka nitki. Jest to po prostu jedna cała duża koszula. Można sobie to wyobrazić jako taką średniowieczną koszulę do spania, coś takiego. Jest dość cienka, taka troszkę przezroczysta. Natomiast spędziłem tam dużo czasu, wystarczająco czasu, żeby się przyjrzeć tej koszuli i potwierdzam swoją analizą, że jest ona utkana z jednej nitki. Jest to niesamowite, naprawdę wspaniałe, bo sobie trzeba wyobrazić, jak długa ta nitka musiałaby być, żeby taką koszulę utkać. Ona gdzieś tak ma 1,50 m na 1,20 m szeroka, plus rękawy, więc niesamowita rzecz. Tam było dużo więcej różnych cudów, bo i kiedyś jacyś ludzie przynieśli swoje chore dziecko, to już było w średniowieczu, gdzieś 1600 któryś rok, już tam dat nie pamiętam, i z pełnym zaufaniem przyszli pod studnię i ochlapali to dziecko wodą ze studni i to dziecko zostało wskrzeszone. Także dużo różnych takich niesamowitych cudów. I ja tam będąc, zobaczyłem w dwóch miejscach sterty okularów. Tam ich jest bardzo dużo. Ludzie przyjeżdżają, zdejmują po prostu okulary. Przemywają oczy i odkładają okulary. Wiele, wiele różnych innych cudów, bo tabliczek wotywnych jest dość sporo. Ciężko się w nich wszystkich tam połapać i one nie są opisane, niektóre są tylko opisane, jakiego cudu ktoś doświadczył, albo jakiś symbol czy jakiś znak jest o tym mówiący, to można się wtedy domyślić. No, natomiast są tam kroniki i są zapisywane te wszystkie cuda.
1: Kiedy jest wspomnienie świętej Godolewy?
0: 6 lipca.
1: 6 lipca. Mhm. 6 czy jest, lipca. Czy jest jakaś, na przykład, nie wiem, litania albo jakaś modlitwa do niej, specjalnie dla niej, na jej cześć, jakoś ułożona?
0: Właśnie to jest taka trudna sprawa, bo nie dopatrzyłem się, nie doszukałem się oficjalnie nigdzie zatwierdzonej litanii przez prymat Kościoła, ale napisałem do mnichów, bo mam tam z nimi kontakt z tego zakonu i jeszcze mi nie odpowiedzieli, bo o kilka rzeczy prosiłem, więc chyba prężnie działają. No bo ja może opowiem jeszcze tak dalej. Bo po pierwsze chcę zaznaczyć bardzo konkretnie, że święta Godolewa przychodzi dziś do nas, do naszych rodzin. Ona jest w Polsce w ogóle nieznana i zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby ją sami zechcieli poznać, żeby poszukali o niej informacji też, żeby się rozczytali w tej historii życia i męczeństwa, ubóstwa, zdrady i tej trudności. I ona jest patronką na dzisiejsze czasy, na dziś. W Polsce kompletnie nieznana.
1: No tak, patronka małżeństw w kryzysie, prawda? Osób doświadczonych przemocy domowej, no takie rzeczy się zdarzają niestety.
0: Ale nie tylko, bo ona jest też wielką orędowniczką właśnie w tych relacjach dzieci-rodzice, czyli też właśnie w tych relacjach, gdzie na przykład teściowie albo teściowi w jakiś sposób wpływają albo ugniatają małżeństwa, mają wpływ, tak? No, nie lubią się, nie jest tam zbyt dobra relacja, prawda? I przez to ma też wpływ na same małżeństwo. Jest ogólnie od takich kryzysów, gdzie jest też przemoc w rodzinie, gdzie jest jedna osoba niewierząca. Najczęściej to jest mężczyzna, który jest niewierzący, a kobieta w jakiś sposób jest wierząca. Tak wykazują statystyki, że tak jest w Polsce dziś. Więc jest to patronka, która przychodzi dziś, w tych trudnych czasach, kiedy naprawdę jest bardzo dużo kryzysów małżeńskich, kiedy jest wiele problemów w rodzinach spowodowanych różnymi rzeczami i różnicami kulturowymi i właśnie tym, że jedna strona jest wierząca. I ona jest taką niesamowitą reprezentantką i wspomożycielką właśnie w tych trudnych rzeczach. Ale właśnie dodatkowo to, tak jak mówię, ta córka Edith była uzdrowiona, więc wszelkie choroby oczu. Do tego wyobraźmy sobie, ona była duszona, prawda? I najpierw początkiem jej męczeństwa i śmierci było uduszenie. Więc wszystko, co ma związek z gardłem, jakieś uciski w gardle, choroby gardła, astma. Przecież ona się dusiła, więc nie mogła oddychać. Astma czym jest? Też jest dusznościami, prawda? Uciekajmy się do niej właśnie z chorobami astmy, gardła, oczu. Do tego jest jeszcze też patronką krawców, szwaczek, no bo przecież się cudownie objawiła i utkała tę koszulę. Więc wszyscy, którzy się zajmują w tych zawodach, nie, może handlują nawet jakimiś ubraniami, tekstyliami i tak dalej, przecież ona też może pomóc w różnych sprawach z tym związane. A jeszcze dodatkowo jest też patronką no, rolników, można powiedzieć, bo też przecież pilnowała plonów. Cudowne tak. Wydarzenia tam. Mm-hmm. Tak, cudowne wydarzenia się tam działy na tych polach z tymi krukami, więc ona może naprawdę wiele pomóc. Może i nawet rolnikom. Ciężko powiedzieć. Trzeba po prostu samemu się do niej uciekać. No i ja tam będąc na miejscu doświadczyłem czegoś niesamowitego. Ja jeszcze króciutko muszę opowiedzieć, bo to jest niesamowite. To dotyczy naszego bogatego życia duchowego, mojej żony i mojego, które jest właśnie oparte o świętych obcowanie. I mieliśmy w planie z żoną, dostaliśmy 2 dni wolnego, piątek i poniedziałek, więc był taki długi weekend dla nas. To było tak 1,5 miesiąca temu, prawie 2. I chcieliśmy pojechać do Francji na Rue de Bac, do świętej Katarzyny Labourę, na miejsce objawienia cudownego medalika. Ale ponieważ było za późno już, żeby jakiś hotel znaleźć, więc mówię żonie, słuchaj, to poszukaj czegoś innego tutaj bliżej. I ona wpisała kapliczki, kościoły, takie miejsca. I znalazła kapliczkę na terenie Francji. To jest, zaraz sobie przypomnę nazwę tego miejsca. To było Viroy, jakoś sobie przypomnę zaraz. I znalazła właśnie tą kapliczkę. I mówi, dobra, to pojedźmy tam do Francji, do tej kapliczki, a po drodze coś jeszcze znajdziemy. Na terenie samej Francji gdzieś tam pośpimy i gdzieś znajdziemy jakieś miejsce. No i patrząc na mapę, to z naszego miejsca, gdzie my mieszkamy, to jest droga by prowadziła przez Brugię, a w Brugii z kolei jest taki wspaniały kościół, gdzie jest przetrzymywana relikwia krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, która została zebrana z ziemią. To jest ta krew, która z boku Pana Jezusa po przebiciu włócznią wypłynęła. No i ona jest tam zebrana, więc chcieliśmy tam pojechać. I w trakcie drogi no tu korek, tam korek, tu jakiś postój, coś takiego i zobaczyliśmy, że już będziemy za późno, bo ona jest wystawiana tylko w pewnych godzinach, więc mówię wtedy do żony, słuchaj, to poszukaj jeszcze czegoś innego, żebyśmy ten dzień wypełnili, no bo do tej kaplicy to dojedziemy na sam koniec dnia, a może nawet jutro. I ona tak patrzy i ponieważ ta kaplica była właśnie świętej Godolewy, i to była kaplica, która jest zbudowana we Francji, na miejscu, do którego ona przychodziła. Najwięcej czasu spędzała jako młoda dziewczynka i się tam modliła. I tam stoi kapliczka, która też jest wieloma łaskami słynąca. Płynie źródełko w środku od zawsze. I tam woda też jest cudowna. Też leczy. Jest dziesiątki tysięcy chyba tabliczek jest, które na przestrzeni lat były wymieniane na nowe. Masę cudów. I znalazła w zasadzie tą kapliczkę. No i święta Godolewa w ogóle była nam nieznana. Więc wtedy w trakcie jazdy samochodem ona zaczyna czytać o świętej Godolewie. Kim ona była, gdzie mieszkała i całą historię ją czyta. I każdy z nas, każdy, który teraz tego słucha i będzie słuchał, przeżył w życiu jako młody, dorastający człowiek, czy kobieta, czy mężczyzna, taki moment, kiedy zauroczył się drugą osobą, płcią przeciwną, prawda? Kiedy dziewczyna spojrzała na jakiegoś chłopaka i się w nim, można powiedzieć, lekko rozkochała, zauroczył ją. I to samo w drugą stronę, nie? Każdy chłopak, który spojrzy na jakąś swoją pierwszą sympatię, użyjmy tego słowa, no jakieś takie bicie serca, kołatanie, takie rozkochanie. I ona czyta, moja żona to czyta o niej. I ja dosłownie zaczynam przeżywać takie doświadczenie. Tak jakby święta Godolewa usiadła obok mnie i mi sama to mówiła do ucha.
1: Piękne.
0: Tak? I tak zapragnąłem, żeby tam pojechać, więc moja żona znalazła, że na trasie naszej podróży, zamiast jechać do Brugi, ale w kierunku tamtej kaplicy, jest właśnie Gistel. Miejsce, w którym ona żyła, została tam zamordowana. Miejsce, w którym żyła przez wiele lat. I od razu żeśmy tam pojechali. I pojechaliśmy do samej miejscowości Gistel, w którym jest kościół. Niestety nie udało nam się wejść do środka, bo był z zewnątrz zamknięty, jakieś prace remontowe przeprowadzali. a w środku są jej wszystkie relikwie. Więc ponieważ to był piątek, to sobie przełożyliśmy, że przyjedziemy jeszcze raz w poniedziałek, wracając do domu, a pojedziemy teraz do tego zakonu. I co jest przepiękne, jak czytałem, czy opowiadałem o tym momencie, kiedy te kruki ona zamknęła do tej stodoły, bo chciała pójść do kościoła, to ona widziała kościół na wprost. To było gdzieś może 600 metrów w linii prostej, może 700. Więc z tego kościoła do tego jej domu, miejsca męczeństwa jest naprawdę bardzo blisko. I my żeśmy tam pojechali i od samego wejścia na to miejsce to otoczyła nas taka niesamowite dotknięcie świętości. Tego się po prostu nie da opisać, ale czuliśmy się, że nie jesteśmy sami. To miejsce jest przepiękne, bo jest bardzo zadbane, jest pięknie, ładnie wszędzie skoszona trawa, są wyznaczone ścieżki, jest przepiękny kościół, też z jej relikwiami, gdzie się rzadko zdarza, żeby była wielka tuba, taka szklana i w środku cała kość z obojczyka jest powieszona na takich łańcuszkach, to wisi i można podejść, jest ściereczka do przetarcia, więc można ucałować, można do oczu przytknąć jej relikwie, prawda, gardłem dotknąć nawet, można sobie chusteczką otrzeć, żeby zabrać ze sobą tą chusteczkę. I oczywiście jest ta studnia, która kiedyś była albo jakimś takim oczkiem wodnym, sadzawką, jakimś takim miejscem, gdzie wodę pobierano, niesprecyzowaną studnią. Dzisiaj jest ona obudowana, ale ona była zrobiona w 1600 którymś roku. Wciąż tam jest na niej data. I są kraniki, gdzie można sobie właśnie wodę pobrać z tej studni. Oczywiście pójść do spowiedzi, jest tam regularnie Eucharystia, są siostry zakonne na miejscu. I taki mały sklepik. I takie niesamowite było wydarzenie, bo tam jest tylko dzwonek, żeby zadzwonić, żeby jak ktoś chce coś kupić, to po prostu siostra któraś przyjdzie. I ja tak siedziałem na zewnątrz, jeszcze raz wszedłem do środka, moja żona poszła, tam takie drzewo z figami było i z synkiem sobie rwali figi, a ja wszedłem jeszcze raz tak się pomodlić właśnie ze świętą Godelewą. Noszę okulary, więc chciałbym ich nie nosić. Wodą tam ze studni się obmywałem, ale widocznie takiego cudu, no nie jest mi pisany taki cud, więc nic się nie stało. Natomiast stało się coś innego, bo ją prosiłem o coś jakiegoś małego i po prostu otworzyły się drzwi i weszła zakonnica do, siostra zakonna do tego sklepiku. Ja spojrzałem w jej stronę, wstałem i zacząłem iść, ona otworzyła okienko. I zaczęła się krzątać, tak jakby nie wiedziała, po co tam przyszła. Niby czegoś szukała, ale nic do ręki nie wzięła. I w zasadzie chciała już zamykać i iść do góry. No więc ja ją poprosiłem o jakieś różaniec, o jakieś tam obrazki, o jakieś medaliki, co tam miała pod ręką i ją pytam, czy ma relikwie też. No i powiedziała, że ma takie trzeciego stopnia, dała mi takie pudełko z relikwiami i tam sobie kilka wziąłem. Po czym dałem jakieś tam pieniądze i ona od razu zamknęła ten sklepik i poszła na górę. Więc takie mnie przekonanie przeszło, że po prostu święta Godolewa no, odpowiedziała właśnie w taki sposób.
1: No to jedziemy. Słuchaj, przepraszam, ale my mamy już coraz mniej czasu na świętego Andrzeja. Przecież to też jest potężna postać. Tak. Musimy pomalutku parkować ze świętą Godolewą, której wspomnienie jest 6 lipca. Charyzmat, no to właśnie tutaj małżeństwa, jeżeli mamy jakieś problemy z bliskimi, nie wiem, teściami czy z dziećmi, to do niej się uciekamy. No, ale jej mąż, bo no, tym pokutnikiem został, tak? To jednak z jego ręki, można powiedzieć, że z jego ręki straciła życie, ale potem ta jej świętość, ta łagodność i modlitwa skruszyły jego serce.
0: Skruszyły jego serce.
1: Został pokutnikiem.
0: Został pokutnikiem, tak? I później do tego stopnia się nawrócił, że ta farma, na której oni, taki mały zamek to był, na którym oni mieszkali, gdzie ona została zamordowana, to został przekształcony, rozbudowany przez jego fundusze i tam został założony klasztor. I on sam gdzieś wyjechał, dokładnie nie wiadomo gdzie, nie doczytałem tego, nie mogę nigdzie znaleźć, jest tylko napisane, że gdzieś na terenie Włoch był w jakimś zakonie i zmarł jako zakonnik pokutnik. A w tym miejscu dzisiaj, czyli w Gistel, jest zakon otwarty i tam można przyjechać, zobaczyć wszystko. Ale jeszcze muszę skończyć jednym zdaniem, bo będąc tam na miejscu prosiłem, tak jak już wspomniałem, świętą Godelewę o jakiś mały taki znak. No, noszę dalej okulary, więc to nie to. Siostra zakonna przyszła, więc okej. Ale sobie proszę wyobrazić, że przyjechałem do domu i powiedziałem tam świętej Godelewie, ja zawsze tak mówię wszystkim świętym, że gdzieś są jakieś relikwie, które są w no, ciężkim położeniu, gdzieś, gdzie są zagubione albo nie są szanowane, to żeby święci zrobili wszystko, żeby one do nas trafiły. I proszę sobie wyobrazić, że 4 dni po tym, czwartek, przyszła do mnie relikwia 1. stopnia, wybita i podpisana przez biskupa Brugi, którą właśnie teraz trzymam w rękach.
1: Niesamowita.
0: Także to jest jej odpowiedź. I w zamian za to ja jej obiecałem, że o niej postaram się rozpowiedzieć na terenie Polski, żeby w Polsce była znana. Więc zachęcam was wszystkich, drodzy słuchacze, mówcie wszystkim o świętej Godelewie. Mówcie każdej osobie, żeby ona była w Polsce znana. Będąc następnego dnia po odzyskaniu tej relikwii w pracy, modliłem się na różańcu i nagle słyszę głos w sercu. Figury, figury, odzyskaj figury. Mam takiego przyjaciela, który odzyskał kiedyś w latach 80. była na terenie Belgii fabryka figur i on całą tą stan magazynowy odzyskał. I wśród tych figur, wszystkich ma ich tam 3000, było 15 figurek świętej Godelewy. Więc ja pojechałem, je wszystkie przywiozłem do domu i przez inny, można powiedzieć, kanał Boży zapytałem się, czy są ludzie, którzy by chcieli do parafii, do domów właśnie te figury odzyskać. 13 figur już pojechało do swoich właścicieli nowych, do kościołów, do parafii. Jeszcze mi 2 zostały, ale ufam, że to dzieło i ta misja się dopiero rozpoczyna, bo pragnę dostać list biskupi polecający tutaj od biskupa Rotterdamu, żeby jej nabożeństwo w Polsce mocno wprowadzać. I odpowiadając na twoje pytanie wcześniej, jest litania, ale jest litania tylko do odmawiania prywatnego. Więc będziemy się starać, żeby to była z imprimatur ze wszystkim taka naprawdę. Także zachęcam wszystkich do świętej Godelewy.
1: No to Godelewę zostawiamy, że tak powiem, tylko na chwilę w tej części audycji. Teraz króciutka przerwa muzyczna i wracamy ze świętym Andrzejem.
2: Autopromocja.
3: Morze. Słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
2: To była autopromocja.
4: Reklama.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet? Witam w naszym cyklu Święci Znani i Nieznani. Przed przerwą muzyczną rozmawialiśmy o świętej Godolewie i o tym, jak bardzo byśmy chcieli z Pawłem, żeby jej kult się rozpowszechniał u nas w Polsce, ponieważ myślę, że jest świętą naprawdę na te czasy, gdzie są bardzo duże kryzysy w rodzinach. Także myślmy o świętej Godolewie, poczytajmy, poszukajmy. I mam nadzieję, że za jakiś czas będzie już z imprimatur modlitwa do świętej Godolewy, żeby można było się do niej modlić, a teraz aktami strzelistymi jak najbardziej można wołać tę świętą i prosić o pomoc. No, a teraz przed nami mężczyzna, święty Andrzej.
1: Tak, święty Andrzej, apostoł.
0: Apostoł, czyli brat Szymona, świętego Piotra.
1: Tak, brat Szymona Piotra. I dlaczego on? No dlatego, że on też jest pokrewny w jej charyzmacie, czyli też jest patronem małżeństw, też jest patronem rodzin, też jest patronem podróżnych i jeszcze kilku innych takich tam rzeczy, nawet i zawodów, ale ja go wybrałem właśnie z tego względu, że jest patronem małżeństw i rodzin, czyli się uzupełnia ze świętą Godolewą. I takich kilka takich bardzo prostych faktów, dlatego że o świętym Andrzeju Apostole tak naprawdę nie za dużo wiemy, jest tylko troszeczkę wspominany w Ewangeliach kilkukrotnie. Może zacznijmy od tego, że jest wspominany 30 listopada. I nie tylko w naszym kościele, ale i w grekokatolickim i w prawosławiu też. Jest we wszystkich w zasadzie odłamach katolickich wspominany. Wiemy to, że pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim, to jest usytuowane było. No i mieszkał właśnie ze świętym Piotrem, który był jego starszym bratem i z teściową. Tak jak też Piotr, też był rybakiem i razem z innym uczniem był uczniem Jana Chrzciciela. Było ich dwóch. I pod wpływem właśnie Jana Chrzciciela poszedł za Jezusem, prawdopodobnie wtedy, kiedy Pan Jezus przyjmował chrzest w rzece Jordan. Tak na to wskazują wszystkie źródła. Historia Andrzeja jest niesamowita, bo według tych wszystkich przekazów jest on pierwszym wybranym, który poszedł właśnie za Jezusem. Miało to miejsce w zasadzie w taki sposób, że Pan Jezus się obrócił, kiedy oni szli za Panem Jezusem, to Jezus się odwrócił i widział, że oni idą za Nim i zapytał ich, czego szukacie. A oni odpowiedzieli do Niego: Rabbi, czyli nauczycielu, gdzie mieszkasz? No i wtedy Pan Jezus powiedział: no chodźcie, a zobaczycie. Także był pierwszym powołanym apostołem i można sobie tak wyobrażać, że jako pierwszy powołany to też słyszał trochę więcej niż inni apostołowie, ci, którzy dopiero później zostali do grona 12 i 72 wybrani. Ja sobie tak przynajmniej wyobrażam. Ewangelia kilkukrotnie wspomina właśnie o świętym Andrzeju Apostole. Między innymi wtedy, kiedy miał miejsce cud w Kanie Galilejskiej. Wiemy, że święty Andrzej tam był i też wiemy, że był w trakcie rozmnażania chleba, bo w Ewangelii czytamy bardzo dokładnie, że Pan Jezus przed cudownym rozmnożeniem chleba zapytał Filipa takimi słowami: skąd kupimy chleba, aby oni się posilili. I wtedy Andrzej, apostoł, odpowiedział, że jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Ale co to jest dla tak wielu osób? Więc można powiedzieć, że był blisko Pana Jezusa. Ewangelie w zasadzie skupiają się, wiadomo, na wszystkich innych aspektach nauki chrystusowej, nie na apostołach, więc jest mniej o nim opisane. Natomiast ja mam takie przekonanie, że ponieważ on był jednym, był pierwszym wybranym i jednym z tych apostołów, którzy byli w tym najściślejszym, najbliższym gronie, że oni byli, że on był jakoś tak bardzo blisko przez Pana Jezusa też dotknięty tymi charyzmatami głoszenia, ewangelizowania później. I było też takie wydarzenie, w którym właśnie święty Andrzej brał udział. To było, kiedy przyszli greccy poganie, aby oddać pokłon Panu Bogu w świątyni w Jerozolimie w trakcie któregoś ze świąt. I podeszli oni, jak dobrze pamiętam, do Filipa i zapytali Filipa, czy zna Pana Jezusa, bo by chcieli z Panem Jezusem porozmawiać. I jak dobrze pamiętam, to było tak, że właśnie Filip poszedł wtedy do Andrzeja apostoła i wtedy Andrzej apostoł przedstawił właśnie tą prośbę tych Greków, bo to byli Grecy, właśnie Panu Jezusowi. Więc no takie, można powiedzieć, w hierarchii widać, że był bliżej Pana Jezusa, nie? Ja to tak odczytuję.
0: Jako poseł, tak jest, można powiedzieć, w tym momencie, tak, który jest wysyłany, jeden z ważniejszych. No tak.
1: Tak. I jest takie coś niesamowitego, że proszę spojrzeć tak całkowicie poważnie na to, że my w swoim życiu i w rozwijaniu się duchowym, w naszej wierze, jeżeli interesujemy się właśnie świętymi, to szukamy świętych takich nam bliżej współczesnych. Można by tutaj sporo nazwisk czy imion wymienić. Takich czy charyzmatycznych nawet, no wspomnę o dwóch, na przykład tak jak Padre Pio, dzisiaj też bardzo popularny święty Szarbel, prawda? Sporo osób powie święta siostra Faustyna Kowalska, ktoś powie święta Tereska od Dzieciątka Jezus. I my tak bardziej właśnie się zajmujemy proszeniem o tą opiekę duchową, o to prowadzenie właśnie tych świętych nam bliżej znanych. Natomiast zapominamy o apostołach. I ja nad tym tak naprawdę w sercu to mocno ubolewam i po raz kolejny muszę powiedzieć, że zachęcam Państwa właśnie do takiego zwiększenia nabożeństwa właśnie do apostołów ogólnie. Zapytam tak z przekorem. Kto z nas jest w stanie wymienić wszystkich apostołów, tych 12 najbliższych, którzy zostali przez Pana Jezusa wybrani? Który apostoł został wybrany po tym, jak zabrakło świętego Szczepana i zajął jego miejsce? No, w tym momencie na pewno część ze słuchających wie, zna odpowiedzi, ale jest duża grupa, która nie zna. Więc zachęcam, proszę Państwa, sobie zrobić taką jakąś kartkę formatu A3 i napisać, nakreślić takie drzewo, bo przecież tam byli bracia, tak? Jakub i tak dalej. No nie będę już o głębiej wchodził, ale chodzi o to, żeby sobie tak narysować i spoglądać na to od czasu do czasu i zacząć tak patrzeć, że był Pan Jezus i dookoła Niego najbliżsi apostołowie. I to oni zanieśli Ewangelię w wiele miejsc na cały świat. I dopiero od nich ona dalej przechodziła na kolejnych ludzi, na kolejnych biskupów, arcybiskupów wtedy, na ludzi mieszczan i tak dalej, i tak dalej. To się dopiero od nich brało. A my o nich zapominamy i skupiamy się na świętych nam współczesnych, co oczywiście nie jest wcale jakieś złe czy nie w porządku. Jest w porządku. Tylko przyjrzyjmy się tym apostołom, którzy według też przekazań cień świętego Piotra przecież uzdrawiał, wskrzeszał. Chustki kładli świętego Pawła, apostoła, na chorych i one leczyły. Już mamy też wspomnienia o relikwiach od razu, związanych od razu z apostołami. I święty Andrzej apostoł najprawdopodobniej posługiwał właśnie ewangelizował na terenie Azji Mniejszej. Pojechał z Jerozolimy na całą Azję Mniejszą, czyli dzisiejszą Turcję, być może Syrię, może nawet Armenię, te tereny.
0: No mówi się, natomiast, że jest założycielem kościoła prawosławnego, tak? Tam jest bardzo czczony. Mhm.
1: Tak, więc są różne właśnie zapisy, bo jedni mówią, że nawet tam gdzieś do Dniepru dotarł, czyli tak naprawdę no, w tereny takie rosyjskie nawet poszedł. A drugie przekazy mówią o tym, że właśnie poszedł w kierunku Grecji i przez Achaję, to jest dzisiejszy Pelopones, czyli ta dolna część Grecji kontynentalnej, to przez Achaję, dosłownie przez Patrę, bo tam był przesmyk Patry, tam się dało przekroczyć, nawet pojechał na górę do Tesalonik. I w Tesalonii też mocno działał. I potem z powrotem wrócił na tereny właśnie Achai, czyli Patry, i tam został ukrzyżowany. I to są już zapisane faktycznie fakty. Takie konkretne informacje, to już są przekazy historyczne, potwierdzane wieloma różnymi dokumentami, że święty Andrzej został ukrzyżowany na krzyżu w kształcie litery X.
0: Tak.
1: Tak, właśnie w Patrze. Natomiast jego relikwie podróżowały, bo jak dobrze pamiętam, to trafiły do Konstantynopola i tam były złożone, ale potem poprzez wojny, wyprawy krzyżowe i różne takie historyczne wydarzenia trafiły do Amalfi we Włoszech. Wiemy to, że jego głowa została oddzielona od reszty ciała jako relikwie i podróżowała osobno po różnych innych terenach. I większość jego relikwii była właśnie na terenie Włoch, przez długi, długi czas na terenie Włoch, właśnie w Amalfi. I to było już w latach 1900 plus, 1920 czy 8 jakoś tak, no kościół grecki wystąpił do Rzymu, żeby zwrócili te relikwie i zostały zwrócone. I ja muszę powiedzieć, że ja wielokrotnie byłem w Grecji, ciężko mi powiedzieć ile razy, i wielokrotnie spotykałem się z przedstawieniami, z ikonami świętego Andrzeja Apostoła, więc on jest w Grecji bardzo czczony i jest popularnym, jest znanym świętym. I w tamtym roku miałem możliwość właśnie pojechać do Patry, już tak w pełni świadomie i skoncentrowanie na to, żeby świętego Andrzeja odwiedzić. No i święty Andrzej jest patronem rodzin, jest patronem małżeństw i nam bardzo pomógł. I naprawdę wiele cudów się tam działo, bo ja tam pojechałem z takim przekonaniem, że jadę właśnie drogą świętych. I będąc w Patrze, będąc w tym kościele, w którym on jest pochowany, są jego relikwie, można je zobaczyć, a nawet prawie że dotknąć, to trafiłem na taki moment, gdzie to oczywiście pod natchnieniem Ducha Świętego wszystko było, bo nie planowaliśmy w taki sposób, trochę nam Pan Bóg pozmieniał plany, więc w cudowny sposób trafiliśmy na taki moment, że zaczęło się nabożeństwo. To była jakaś nowenna, tak ją rozumiałem, która trwała kilka dni i my byliśmy na jednym takim nabożeństwie nowennowym. To trwało z 45 minut i niesamowicie głęboko to przeżyłem, bo Grecy bardzo mocno śpiewają. Oni normalnie wręcz pełnym gardłem śpiewają, co jest już rzadko spotykane w naszym kościele. I ten dźwięk w tym kościele odbijający się z każdych stron tak przenika serce, że to człowiek nie może bez wzruszenia tego przeżyć. I na koniec otrzymałem błogosławieństwo od księdza prowadzącego to nabożeństwo i na czole nakreślił mi takim specjalnym pędzelkiem, zapomniałem nazwy tego pędzelka, jak to ma swoją taką nazwę, olejem świętego Andrzeja namaścił mi krzyż na czole. Po czym krzyż, który jest tam w Patrze, w tym kościele świętego Andrzeja, do zobaczenia, ale jest otwierany tylko w wyjątkowych momentach, został otwarty i mogłem podejść i go dotknąć. Mam chusteczkę, którą mogłem obetrzeć ten krzyż i ona jest ze mną tutaj obecna. Tak jak wspominałem o świętej Godelewie, tak samo i świętego Andrzeja poprosiłem oczywiście o wstawiennictwo, o opiekę, o prowadzenie, o różne cuda i powiedziałem mu, że jak jest jakaś gdzieś relikwia, no to my odzyskamy. No i jak się Państwo domyślają, niedługo po tym udało mi się odzyskać relikwię świętego Andrzeja Apostoła, która jest z 1780 któregoś roku. Bardzo stara, jeśli chodzi o opakowanie, ale w bardzo dobrym stanie, z dokumentem, czyli z tak zwaną autentyką. Jest potwierdzona, wszystko z nią jest w porządku, pieczęci się zgadzają. Była też oceniana przez niezależnego kapłana, który się relikwiami też interesuje i zgodził się na wystawienie jej w parafii. I to miało miejsce rok temu. Na wspomnienie świętego Andrzeja Apostoła ja pojechałem do Polski z moją żoną. Mieliśmy taki problem rodzinny z moimi rodzicami. Mój tata był po operacji wszczepienia rozrusznika serca. Moja mama jeszcze bardziej schorowana. I pojechaliśmy trochę im pomóc w domu z różnymi takimi podstawowymi rzeczami. Więc przyjechaliśmy w nocy z 29 na 30 listopada i z wcześniej umówionym księdzem po uzgodnieniu zostawiłem relikwię w takiej specjalnej skrzynce na plebanii. I on rano, to się tak składało, że to była niedziela, 30 właśnie listopada, więc on wyjął tą relikwię i ją wystawił do publicznej adoracji w parafii. Przez wszystkie msze święte, których jest chyba 4 w trakcie niedzieli, no to ludzie mogli podchodzić, wierni mogli ucałować, dotknąć, pomodlić się. Litania była też odmawiana. My w domu też żeśmy się sporo modlili właśnie o wstawiennictwo świętego Andrzeja, żeby pomógł w naszej rodzinie, żeby mój tata wyzdrowiał, żeby nabrał sił trochę, ale bardziej chodziło o odbudowanie relacji i w zasadzie o moją mamę, która no, od 30 lat, można powiedzieć, ma problem z alkoholem. Od 20 lat była alkoholiczką. Osobą bardzo mocno taką uszkodzoną emocjonalnie i wielkiej takiej depresji. I będąc w domu, minęło 5 dni. Przed piątek, był 6 grudnia, dzień świętego Mikołaja. I rano przyjechał do mnie taki mój przyjaciel ze swoim kolegą, który też taki jest mocno rozmodlony, święty człowiek. Żeśmy się jeszcze modlili razem w domu. Zobaczył moją mamę schodzącą z góry i aż pokiwał głową, zrobił znak krzyża, też się pomodlił i zawierzył ją Panu Bogu. I wieczorem, jak siedzieliśmy w pokoju z moimi rodzicami, moja mama już tak miała takie tendencje, że chodziła na górę pić i schodziła na dół i udawała, że nie pije. No to poszliśmy z moim tatą się pomodlić. Odmówiliśmy cały różaniec, też w intencji mojej mamy. Potem usiedliśmy w salonie i w pewnym momencie już moja mama poszła spać, powiedziała, że idzie spać. Po czym zeszła jeszcze raz na dół. Potem znowu weszła na górę i po 15 minutach zaczęła schodzić na dół i nagle spadła ze schodów. Po prostu był taki łomot, że przysłowiowo leciała na łeb, na szyję. Ona kiedyś miała operację kręgosłupa i wymieniane kręgi, można powiedzieć, na tam tytanowe czy jakieś inne. Więc ja widząc, jak ona leci na dół, ja widziałem, jak ona po prostu się łamie i myślałem, że ona umarła. My żeśmy ją zebrali z tych schodów, bo ona była cała powyginana, złożona tak jak no, jak jakiś cyrkiel. I położyliśmy ją na dywanie, a zadzwoniliśmy po pogotowie. Pogotowie przyjechało, zrobili wszystkie takie oględzinowe badania. Się okazało, że nie ma żadnych złamań, że wszystko jest okej, tylko takie lekkie otłuczenia. Zanim ta karetka przyjechała, no to ja wziąłem jeszcze właśnie relikwie świętego Andrzeja i inne relikwie, które miałem ze sobą. I przykładałem mamie do głowy i modliłem się właśnie o jej nawrócenie, o przemienienie i o takie wstawiennictwo właśnie świętego Andrzeja. I jak karetka przyjechała, ona się nie chciała zgodzić, żeby była, dobrze pijana była, ale nie chciała się zgodzić, żeby do karetki wsiąść. Natomiast tak przeskoczyłem troszeczkę, bo tak emocjonalnie dotyka mnie to wciąż i nadal, ale był taki moment, kiedy ona usiadła na kanapie, tak mocno pijana, i ja miałem przy sobie relikwie właśnie świętego Andrzeja, modliłem się też, mój tata był i moja żona też, wszyscy się modliliśmy, i ona nagle w taki dziwny sposób zaczęła patrzeć za nami, tak jakby człowiek, który wygląda za kogoś, bo widzi coś za nami. I zaczęła tak patrzeć, mocno wytrzeszczając oczy, no takie ruchy dziwne zaczęła robić, tak jakby widziała za nami jakichś ludzi. Trafiła do szpitala, spędziła tam całą noc i rano przyjechałem ją odebrać po wszystkich badaniach ze szpitala. I kiedy wróciła do domu, to miałem z nią taką porządną rozmowę właśnie pod natchnieniem Ducha Świętego. Relikwie świętego Andrzeja stały cały czas na komodzie. Powiedziałem jej bardzo dużo trudnych słów. To była najtrudniejsza, w zasadzie monolog w moim życiu. A potem ona sobie robiła kawę i bardzo mocno trzęsła jej się ręka, że sobie cukru nie mogła wsypać. Pomogłem jej to wymieszać. I to była już sobota rano. Więc piątek wieczorem był ostatnim dniem, kiedy ona spożyła alkohol. Jak wspominałem, miało to miejsce 6 grudnia 2025. Dzisiaj jest 16 września 2026 i moja mama nie pije alkoholu.
0: No i chwała Panu.
1: Chwała Panu. Nie przeszła żadnej terapii, nie była na żadnym alkoholowym odtruwaniu, na żadnym detoksie, na niczym.
0: No to święty
1: po prostu
0: Andrzej.
1: Wstawienie świętego Andrzeja. Więc zachęcam was wszystkich, drodzy słuchacze, proście świętych apostołów, którzy słyszeli Pana Jezusa, którzy byli z Panem Jezusem, którzy
0: obcowali,
1: jedli razem, byli blisko. I święty Andrzej jako pierwszy powołany, jako patron małżeństw, patron rodzin, ale też podróżujących, podróżnych, jest niesamowitym orędownikiem, naprawdę wspaniałym, wielkim świętym.
0: Proszę Państwa,
1: Módlcie się za jego wstawiennictwo. Mm-hmm.
0: Także dzisiaj święta Godolewa i święty Andrzej. Bardzo dziękuję, Pawle, za wzruszającą rozmowę i o świętej Godolewie, i o świętym Andrzeju. Za miesiąc w listopadzie kolejnych dwóch świętych, znanych i nieznanych. Dziękuję jeszcze raz.
2: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
3: I boską moc w sercu mieć.
2: Zaprasza Magdalena Woźniak.
4: Reklama.
5: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty. Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.
6: www.wnet.fm.

0: Paweł. 87 i 8.
1: Radio Wnet.
2: I dolecieli. Electricity i grupa OMD na samo rozpoczęcie dzisiejszego poranka. My bardzo dziękujemy Magdalenie za jej poranny, niedzielny program. Jak co tydzień trochę dobrych słów na początek dnia. A jeżeli chodzi o Warszawę, tradycyjnie, jak o tej porze, niedziela, poranek, 13 minut po godzinie 9, tam właśnie w Warszawie, przy krakowskim przedmieściu, w naszym głównym studiu operuje Fryderyk Litwin, który dba o to, żeby loty studia Londyn były jak najwyższe.
3: Z tamtej strony, warszawskiej strony, 9.13 z naszej strony, londyńskiej strony, 8.13 z tej strony, londyńskiej strony, już się pogubiłam w tych stronach. W każdym razie, czerwone dywany i niedzielny poranek oraz Iza Smolarek
2: i Aleks Sławiński oraz nasi dzisiejsi goście. Wczoraj, moi drodzy, oglądałem Królewskie konie, ale nie tylko. Oglądałem również wspomnienie o okręcie ORP Błyskawica, który został zwodowany w stoczni w Cowes. To jest stocznia na Isle of Wight u wybrzeży głównego mainlandu brytyjskiego. Właśnie 1 października 1936 roku. Właśnie wczoraj w tych królewskich stajniach mieliśmy przyjemność obchodzić tę 90. rocznicę, więc rozmawiałem z osobami, które zorganizowały i uświetniały to wydarzenie, więc zostańcie z nami, będziemy z nimi dzisiaj rozmawiać.
3: No, jeżeli mogę uchylić trochę rąbkę tajemnicy, profesor Karol Polejowski dzisiaj na czerwonym dywanie oraz Iwona Golińska.

0: Gaz Polisz.
1: No tak, Karola Polejowskiego nie musimy przedstawiać, jest prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Instytut przygotował fantastyczną wystawę, ja nawet mam taki znakomity album. Ta wystawa już kręci się na terenie Wielkiej Brytanii od dłuższego czasu. Szlaki nadziei, Odysea wolności, losy Polaków w czasie II wojny światowej. Otrzymałem fantastyczny album właśnie ze zdjęciami z tej wystawy, która podróżuje po Wielkiej Brytanii.
0: I bardzo nas cieszy, że coraz mocniej i coraz śmielej i coraz odważniej podkreśla się wkład Polski w historię Wielkiej Brytanii. Coraz bardziej też Brytyjczycy dostrzegają właśnie Polaków jako tych, którzy od wielu, wielu lat współpracują na różnych niwach z Brytyjczykami, zarówno dzielą ich, łączą ich, właściwie nie dzielą, łączą ich szlaki te wojenne, ale też odbudowywanie świata po wojnie, a także koneksje gospodarcze, społeczne. O tym wszystkim będziemy dzisiaj mówili na antenie Radia Wnet w studiu Londyn, ale też zapewnimy Wam troszkę dobrej muzyki.
1: No i oczywiście wiadomości, informacje o tym, co dzieje się na wyspach, czym żyją Wyspy Brytyjskie w ciągu minionego tygodnia, bo naprawdę dzieje się bardzo wiele. My już mamy jesień pełną gębą. Dzisiaj było naprawdę chłodno w nocy, mimo że dzionki są jeszcze całkiem słoneczne, ale już czuje się ten wiatr taki z północy, który no trochę nam wchodzi w kości. Ja jednak zabieram Was do Tajlandii. Tam lato jest trochę dłuższe. W tamtych okolicach Dalekiego Wschodu całkiem niedawno przecież krótkie wakacje spędził również i nasz prezydent Karol Nawrocki. Jak wiemy, była to pierwsza wizyta naszego panującego prezydenta w Filipinach, do których nigdy nie dojechał żaden inny polski prezydent, a niektórzy prezydenci nawet przewozili choroby filipińskie. Tymczasem ja zabieram Was do Syjamu. Tak nazywała się Tajlandia jeszcze przed majem 1949 roku. Dla Was The Pogues, Summer in Siam. Jak właśnie ten syjamski, tajlandzki październik może wyglądać, moi drodzy.

0: Radio Wnet.
1: No ja sobie wyobrażam właśnie ten Summer in Siam, właśnie te takie rozmarzone, trochę żółtawe, późne lato. Nigdy nie byłem w tamtej części świata, ja właściwie oprócz jednej podróży do Nowej Zelandii chyba nigdy nie opuszczałem Europy. No jeśli nie liczyć licznych wyjazdów na Kanary, które podobno wcale nie są w Europie, tylko już na płycie tektonicznej Afryki. No ale być może kiedyś zabiorę się tak daleko, daleko do tej dalekiej Azji. Wśród tych tajskich wysepek gdzieś tam, żeby sobie wakacje spędzić. No, może kiedyś się uda.
2: Tymczasem my tutaj szykujemy małą żółtą łódź podwodną, taką łódź podwodną Radia Wnet w Wielkiej Brytanii, ponieważ po długich, długich dniach bez kropli deszczu w tej części Wielkiej Brytanii, w której znajduje się Studio Londyn, już zapowiadane są ogromne ulewy. Ogromne ulewy, które mają dotknąć całą Wielką Brytanię, ze szczególnym właśnie uwzględnieniem Szkocji, ale tam zawsze pada chyba gdzieś północy mapy Wielkiej Brytanii, ale też właśnie tych regionów Studia Londyn. Wielka Brytania powołuje właśnie zadaniową grupę do spraw powodzi, która ma się przygotowywać na ekstremalne warunki pogodowe, które panują zimą. Otóż zimą tutaj w Wielkiej Brytanii bardzo rzadko pada śnieg, natomiast deszcz zaczyna lać już właściwie od teraz. No i te podtopienia liczne, ponieważ gleba nie jest w stanie przyjąć wystarczającej ilości wody. Te liczne podtopienia tutaj mamy już wkrótce, już za rogiem. Ponad 10 miliardów funtów rząd przeznaczył właśnie na tę grupę zadaniową. Myślisz, że to będą utopione pieniądze?
1: No nie wiem. Jak na razie, wiesz, Andy Burnham woli dmuchać na zimne, zamiast mówić, że prognozy nie są przesadnie pesymistyczne. Więc ja się cieszę, że z jednej strony rząd reaguje na kataklizm, który może nadejść, chociaż nie wiemy, czy nadejdzie, ponieważ na pewno będzie to inwestycja również i na przyszłość. Nie zapominajmy, że przecież pogoda zmienną jest, a w mało którym kraju jest tak szybko i często zmienną, jak właśnie w Wielkiej Brytanii. 10 miliardów to dosyć duża przepalarnia pieniędzy, prawdę powiedziawszy, ale no, zobaczymy po prostu, jaki będzie efekt, jaki będzie outcome, kto te pieniądze dostanie i w jaki sposób je przeje albo zainwestuje.
2: Albo utopi, prawda? Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wsi, czyli tak zwana DEFRA, spotka się, jest gospodarzem właściwie pierwszego spotkania, które już w najbliższą środę z przedstawicielem Met Office, czyli Instytutu Meteorologii i Gospodarki, tak można by było przetłumaczyć na polskie, gdyby można było to porównać. No i tam będą debatować, czy te deszcze nas podtopią, czy nie. Co ciekawe, u nas od początku lipca bodajże, albo końca czerwca, jest tak zwany ban na wodę, czyli nie można podlewać ogródków, nie można też myć okien, jeżeli się nie jest zarejestrowaną firmą i nie ma się licencji. Nie można myć samochodów na przykład tak samo, jeżeli się nie ma licencji, ponieważ wciąż jest ban na wodę.
1: Czyli mimo, że już deszcze zaczęły.
2: Mamy deszcze, tak. I te deszcze regularnie nas nawiedzają przynajmniej raz dziennie, ale jednocześnie jest ban na wodę i tych okien w deszczu myć nie można.
1: No tak, ja zauważyłem, że ty w naszym redakcyjnym ogrodzie powywracałaś nasze duże beczki, które się do tej pory deszczówką napełniały.
2: To nie ja.
1: One się same wywaliły?
2: Nie, to są koty sąsiadów.
1: Aha. Tak. Jak było w piosence, to nie ja cię pieszczę, to cię pieszczą nasze deszcze niespokojne, potargały sad. No dobra. Powodzie nam się zapowiadają, więc zabieram was w krainę powodzi. Co się stanie, kiedy przyjdzie ta powódź? Moja matka nienawidzi, kiedy gram jakieś niemieckie piosenki, jednakże ten numer akurat opisuje właśnie tę tragiczną historię i sytuację dla was. Witten Heppner, Die Flut. Co się stanie, kiedy ta powódź przyjdzie?

0: We Wnecie lubimy klasyki.
1: Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
2: Są też dobre rapy.
3: Poradzimy sobie w inny sposób.
4: Pamiętamy też o jazzie.
1: A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na Wnet.fm.
5: No jak sami słyszycie w radiu Wnet i specjalnie w Studio Londyn, muzyka bardzo, bardzo zróżnicowana. Ja wam obiecuję, że już nie będę dzisiaj puszczał żadnej niemieckiej muzyki, żeby mojej matki nie złościć. W każdym razie, jeżeli chodzi o Joachima Witta, którego przed chwileczką jeszcze słyszeliście, ja kilka dni temu przechodziłem obok jednego z charity store'ów, czyli sklepów dobroczynnych, no i zajrzałem, co tam mógłbym nabyć. Zazwyczaj patrzę sobie na porcelanę, ponieważ czasami ludzie przynoszą naprawdę, naprawdę łakome kąski, no ale oczywiście również patrzę na muzyczkę, na płyty. I właśnie kilka dni temu znalazłem właśnie Joachima Witta winylowy singielek, który sobie nabyłem drogą kupna za całego funcika. Tytuł bardzo ambitny, tri, tra, trulala. Tego nie trzeba chyba za bardzo tłumaczyć. Jeszcze nie odsłuchałem, ale sobie posłucham. Wrzucę w adapter całkiem, no mam nadzieję jeszcze dzisiaj albo jutro. Po drugiej stronie winylka, dosyć interesujący tytuł. Ich bin der deutsche Neger. Jestem niemieckim czarnuchem. Ciekawe, co on miał na myśli. Będę musiał przesłuchać tę ambitną muzyczkę. W każdym razie dzisiaj na początku naszej audycji troszeczkę wspominaliśmy lato, takie lato azjatyckie. No i pozostańmy w takim klimacie, troszeczkę wspomnienia, lata, moi drodzy, ten summer breeze, piękne fale, piękne wiatry, wspominanie właśnie minionych wakacji, ponieważ tęsknimy za nim bardzo. Mamy cały czas tak zwany Indian summer, czyli właśnie to lato takie hinduskie, takie indyjskie, bardzo też takie jeszcze słonko grzeje, mimo że już inna pora roku. Ja przed chwilą wyglądałem na zewnątrz, ponieważ wypuściłem jednego z naszych kotów. Jakoś nie chcę wracać, mimo że tam dosyć zimno. Może dlatego, że to ragdoll, który ma dosyć długie futerko i on chyba lubi właśnie takie właśnie klimaty bardziej no chłodne. Jemu to nie przeszkadza, że wieje, że leje, że deszcz i w ogóle wilki jakieś, jak to było w pewnym filmie. Dla was Type Negative i Summer Breeze. Wspomnijmy sobie właśnie te dziewczęta z plaży i minione lato.

0: Radio Wnet.
1: Och, to wspomnienie lata dla was Type Negative i nieodżałowany Peter Steele, który tak na dobrą sprawę zupełnie inaczej się nazywał. Jego nazwisko brzmiało bardzo po polsku i on do swoich polskich korzeni zawsze nawiązywał i zawsze tłumaczył, że na dobrą sprawę no jego pochodzenie jest takie polsko-litewskie i tak dalej, z wieloma domieszkami i odmianami. Wiadomo, jak to w Stanach Zjednoczonych, gdzie właściwie każdy jest jakimś potomkiem najeźdźcy albo sam przyjechał do kraju. Tymczasem tutaj w Wielkiej Brytanii też mamy wielu naszych rodaków. W szczytowym momencie to było grubo ponad 1 000 000 Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Od czasów Brexitu na ta ilość zmniejszyła się o dobre 200 tysięcy, ale nadal jest nas tutaj sporo rozsianych po całym kraju, nawet w dalekiej Szkocji.
2: I o tych Polakach właśnie z wielką przyjemnością mówimy w studiu Londyn na antenie Radio Wnet. Chwalimy naszych. Jeżeli planujecie swoje popołudnie, przedpołudnie i jeżeli macie piękną pogodę, może warto zaopatrzyć się w taki specjalny detektor do wykrywania metali. Ja właśnie odkryłam coś takiego w jednym z naszych pokoi tutaj w studiu Londyn i na pewno z tym urządzeniem wyruszę zaraz po audycji.
1: No właśnie, kilka dni temu mnie zaczepiłaś o to, gdzie jest twój wykrywacz metali. Trochę mnie to zaskoczyło, ponieważ nie wiedziałem, czy szukasz jakichś starych zagubionych w ogrodzie klipsów do bielizny, czy jakichś innych rzeczy śledzi po naszych namiotach wakacyjnych. A tu się okazuje, że chyba dziewczę się naczytało, tak jak latarnik Mickiewicza, no i zaczyna pewne rzeczy wprowadzać w życie. Na szczęście wykrywacz metali bardzo szybko się znalazł i kto wie, czy nam się nie przyda.
2: Z całą pewnością cofnijmy się do czerwca 2020 roku podczas poszukiwań, których jest pasjonatem. Nasz rodak Mariusz Stępień, który pochodzi z Głogowa, ale mieszka od wielu, wielu lat w Szkocji, odkrył przedmioty z późnej epoki brązu, około 1000 albo 800 roku przed naszą erą. Ponad 500 cennych artefaktów. Natomiast teraz odkrył kolejny skarb około 7 mil od samego Edynburga.
1: W miejscowości Pebbles. Tak. Pebbles to są takie małe kamyki plażowe, które możecie znaleźć na kamiennych plażach.
2: Toporki, gliniane formy i kompletny sztab miedzi. Pierwszy taki w Szkocji oraz ślady starożytnego kamienia, kamiennych ozdób.
1: No tak, niewątpliwie to jest bardzo interesujące odkrycie. Jednakże, moi drodzy, jeżeli w Polsce planujecie pomachać sobie nad ziemią wykrywaczem metali, tutaj to jest bardzo znana i popularna rozrywka. Ja widziałem niejednokrotnie poszukiwaczy na plażach brytyjskich, ponieważ ludzie, którzy smarują się olejkami, kremami i tak dalej, bardzo często suwa im się biżuteria i prawo w Wielkiej Brytanii jest takie, co znajdziesz na plaży, to jest twoje. Na przykład taki flotsam, czyli drewno, które zostaje wyrzucone na brzeg, czy też inne przedmioty. Jeżeli ty je znajdziesz na plaży, to jest twoje. Jeżeli znajdziesz na czyimś gruncie coś pod ziemią, w połowie też jest twoje, w połowie jest właściciela ziemskiego. Właśnie nasz rodak szukał tych swoich skarbów na cudzym polu, więc no, na pewno i właściciel dostał swoją nagrodę. W Polsce można dostać wyrok za takie rzeczy. Wszystko, co zostało zakopane przed 45 rokiem, należy do państwa. Nielegalne wykopywanie takich rzeczy jest zabronione. Nielegalne poszukiwania są zabronione, więc co robią nasi kreatywni rodacy? Po prostu ukrywają swoje skarby, które odnajdą. Bardzo często przez to cierpią różne stanowiska archeologiczne, bo są właśnie w niewłaściwy sposób eksplorowane. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie machać wykrywaczem metali w Polsce, no najpierw sprawdźcie legislaturę, bo ona się zmienia z tego, co wiem, co jakiś czas. Tutaj w Wielkiej Brytanii prawo jest dużo bardziej przyjazne tym właśnie odkrywcom skarbów.
2: W takim razie zapraszamy wszystkich z wykrywaczami metali tutaj do nas na wyspę.
1: Oj tak, niejedną rzecz już się tutaj odnalazło. Jak wiemy, historia Wielkiej Brytanii jest bardzo długa. długa i bardzo wiele kultur, że tak powiem, przetoczyło się od Piktów, poprzez Celtów, poprzez plemiona germańskie, poprzez Rzymian, poprzez Normanów. Naprawdę było co zakopywać. Zwłaszcza, że szykowały nam się również i inwazje francuskie. Ludzie bardzo wiele rzeczy chowali w ziemi, a potem jak te wiewiórki po prostu zapominali, co gdzie tam zakopali. No skoro nasz rodak bazuje i żyje w Szkocji, no to oczywiście co może być bardziej szkockiego? Oczywiście moi ulubieni szkoccy piraci i ich opowieść o skarbie dla was, Elstorm.

0: Studio Londyn.
1: No i w Studiu Londyn na 11,5 minuty przed godziną 10 przechodzimy do magnum opus dzisiejszej audycji, czyli do naszych gości. Ci, którzy dopiero teraz włączyli swoje odbiorniki, no to im poinformujemy. Wczoraj byliśmy w stajniach królewskich Horse Guards na wielkim wydarzeniu. Już po raz kolejny obchodziliśmy rocznicę wodowania ORP Błyskawica. W tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę, ponieważ 90. 9 i 0 są okrągłe, jedna i druga cyferka. Gdyby było 40, no to byłoby trochę bardziej kanciato. W każdym razie impreza odbyła się w fantastycznym miejscu, właśnie w Muzeum Horse Guards. Troszeczkę nam się opóźniła. Miała rozpocząć się o 6 wieczorem, jednakże przez miasto przetaczały się propalestyńskie manifestacje, przez co nie wszyscy goście dojechali na czas. Sama impreza była troszeczkę spóźniona. No i przy samym wejściu do muzeum stanęło dwóch końskich gwardzistów. Fantastycznie to wyglądało, ponieważ oni byli w tych swoich kurtkach, jeden w czarnej, drugi w typowo brytyjskiej, czyli czerwonej, w tych kirysach swoich z czapkami takimi, z no, włosiem takim na samym szczycie. Nie wiem, jak to opisać, ale każdy, kto był w Londynie, na pewno widział takiego gwardzistę. No i oczywiście ze swoimi pałaszami. Zresztą w takie stroje można się było w muzeum nawet przebrać. Tam było kilku weteranów właśnie w tych czerwonych kurtkach, którzy pomagali turystom i osobom odwiedzającym wydarzenie, tę rocznicę wodowania ORP Błyskawica, żeby się przebierać. Zarówno organizatorzy tego wydarzenia, jak i goście, jak i nawet mer jednego z kansilów, która przyjechała na to wydarzenie. No, przebierali się z wielką radością. Widziałem, że po prostu dla nich to była chyba największa atrakcja obok właśnie samego wydarzenia. Mieliśmy okazję spotkać kilka znakomitych postaci. Swoją obecnością to wydarzenie uświetnił między innymi prezes Instytutu Kultury, Instytutu Pamięci Narodowej, pan Karol Polejowski. Opowiadał w bardzo bogaty sposób o tym właśnie, jak wygląda nasza pamięć o wydarzeniach z dawnych czasów. Jak wspominaliśmy, była prezentowana tam wystawa Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności, po której pozostał mi przepiękny album. No i miałem również przyjemność rozmawiać z profesorem, który no, opowiadał nam jak najwięcej na ten temat. Posłuchajcie naszej rozmowy, ponieważ pan profesor fantastycznie potrafi opowiadać o bardzo różnych rzeczach, które nam się przytrafiają. Rozmawiam z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, Karolem Polejowskim. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich państwa.
1: Jesteśmy dzisiaj tutaj właśnie w Muzeum Kawalerii Brytyjskiej. Wydarzenie no naprawdę zacne, cała sala wypełniona. Czy spodziewał się pan takiego zainteresowania?
2: Szczerze mówiąc, od pewnego czasu obserwujemy wzrastające zainteresowanie tą wspólną naszą polsko-brytyjską historią, szczególnie z okresu II wojny światowej. I szczególnie mnie cieszy to, że dzisiaj tak wielu młodych tutaj się pojawiło na naszej uroczystości. Przy okazji też nagrodziliśmy uczestników konkursu plastycznego o Błyskawicy, no bo to 90. rocznica wodowania okrętu tutaj w Wielkiej Brytanii. i z drugiej strony, albo z trzeciej już nawet, naszą uroczystość zaszczyciła córka pani prezydentowej Raczyńskiej, pani Katarzyna Raczyńska, która no, z pierwszej ręki tą opowieść o tamtych czasach przecież otrzymała. A więc jest to wydarzenie, które z całą pewnością jest istotne nie tylko dla Instytutu Pamięci Narodowej, nie tylko dla Polonii, dla Polaków mieszkających tutaj w Londynie i jak słyszeliśmy w całej Wielkiej Brytanii, ale także dla Brytyjczyków, bo przecież pani dyrektor Muzeum Kavaler jest współorganizatorem, jest tu z nami, czyli mamy do opowiedzenia pewną historię, która bardzo często dla Brytyjczyków jest nieznana.
3: No na pewno w Chaos tę historię znają. Tak. I Love White, broniona przez ORP Błyskawica, jestem do dzisiaj pamiętana przez lokalnych mieszkańców. Tutaj w Londynie no, na pewno to troszeczkę inaczej wygląda, ale widać, że Brytyjczycy również są bardzo mocno włączeni w tę pamięć, w to, żebyśmy cały czas pamiętali i oni sami również w tej historii biorą do dzisiaj udział.
2: To prawda, sam brałem udział nie tak dawno w uroczystościach na wyspie White, gdzie wspólnie z Brytyjczykami, z osobami, które są potomkami tych, którzy tam mieszkali w czasie niemieckiego ataku, oni czują w sobie taką potrzebę, taki obowiązek pamiętania o tych, którzy ratowali ich rodziny z tego ataku. I rzeczywiście wydaje się, że te wątki morskie, ta wspólna walka na morzach i oceanach floty brytyjskiej z flotą polską u boku, to jest coś, co Brytyjczyków interesuje chyba najbardziej, no bo z racji ich całych tradycji morskich, a więc jest to bardzo nośny element tej naszej wspólnej historii i z całą pewnością będziemy go kontynuować.
3: No tutaj w organizację tego wydarzenia włączyło się Polish Sioux. My z prezes Polish Sioux rozmawialiśmy już kilkakrotnie na temat ORP Błyskawica, ponieważ ona bardzo mocno włącza się w pielęgnowanie właśnie pamięci tej właśnie historii. Rozmawialiśmy z nią zarówno pół roku temu podczas innego eventu poświęconemu właśnie temu okrętowi, jak i zaledwie tydzień temu, kiedy zapowiadała dzisiejszą imprezę. Widać, że bardzo mocno organizacja włączyła się. Między innymi ten właśnie konkurs dla dzieci. To nie jest tylko jakaś historia opowiadana ex cathedra, ale widać, że włącza się tutejszą społeczność, przede wszystkim polską, w pamięć, w pielęgnowanie tej pamięci.
2: To prawda, ja muszę tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, że profesjonalizm i zaangażowanie pani Iwony Golińskiej, która szefuje Polish Sioux Association, jest ze wszechmiar godne pochwały. No, zostało to też zauważone w Pałacu Prezydenckim. Pani Iwona Golińska jest członkiem Rady do Spraw Polonii przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Ale co istotne, pani Golińska nie tylko aktywnie działa wśród Polaków tutaj na Wyspach Brytyjskich, ale też angażuje w to Brytyjczyków, w stronę brytyjską. Na tym nam szczególnie również zależy, żeby w tych naszych wydarzeniach brali udział też Brytyjczycy, których jest tutaj przecież, jak patrzymy na sali, całkiem sporo.
3: No nie tylko widzimy, ale i słyszymy przede wszystkim. No widać, że zainteresowanie jest ogromne cały czas, zdjęcia cały czas. No fotoreporterzy, pan jest tutaj rozrywany po prostu. Jak pan odbiera to bycie gwiazdą, że tak powiem?
2: Nie jestem gwiazdą i tak się nie czuję w żadnym wypadku, natomiast rzeczywiście takie wydarzenia powodują, że czuję dumę z tego, że jestem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, że mam tak wspaniałych współpracowników, którzy realizują misję Instytutu Pamięci Narodowej i ten wspólny wysiłek, to jest właśnie dzisiejsze wydarzenie, a więc Muzeum Kawalerii, a więc Polish Sioux i my jako Instytut Pamięci Narodowej. I widzę to też w takiej perspektywie, panie redaktorze, szanowni państwo, że jesteśmy jedną z najważniejszych polskich instytucji zajmujących się historią najnowszą Polski, która mocno obecna jest poza granicami również Polski, w tym w Wielkiej Brytanii i tutaj w Londynie.
3: No właśnie, wspomniał Pan o reprezentowaniu nas. Widziałem właśnie osoby, pracowników naszej polskiej dyplomacji, naszej ambasady. No trochę szkoda, że wśród tych wszystkich ambasad, w których nie mamy ambasadora, no i również i w Londynie mamy ten wielki problem. Jednakże pracownicy ambasady stanęli na wysokości zadania, pojawili się tutaj dzisiaj.
2: Tak, tak, to prawda, panie redaktorze, szanowni państwo, byli obecni, za co jestem oczywiście wdzięczny, bo polski interes, Polska jako wartość jest właściwa dla nas wszystkich. Powinniśmy tutaj być, powinniśmy razem świętować 90-lecie i błyskawicy, być z tymi dziećmi, które brały udział w całej Wielkiej Brytanii w tym konkursie, rozmawiać z Brytyjczykami, przybliżać im tą naszą historię też w tych aspektach wspólnych, a więc jesteśmy tu razem wszyscy dzisiaj.
3: No to jest bardzo interesujące. Ja zadam takie, no w sumie dosyć prywatne pytanie. Jak to jest być następcą Karola Nawrockiego na stołku prezesa? To na pewno jest wielkie wyzwanie, ponieważ wiemy, co zrobił Karol Nawrocki dla IPN-u.
2: To prawda, ale proszę pamiętać, że ja jestem w tym gronie, które przyszło razem z prezesem Nawrockim do Instytutu Pamięci Narodowej w połowie roku 2021. Miałem ten zaszczyt, że u boku pana prezesa Nawrockiego wspólnie realizowaliśmy tą jego wizję Instytutu, która wyprowadziła Instytut na zupełnie nowe tory i unowocześniła go. My odpowiadamy dzisiaj i ja kontynuuję w dużej mierze te rzeczy, które zostały wówczas zapoczątkowane, ale wdrażam też nowe pomysły, już własne, autorskie, tak żeby ten dynamizm, który nadaliśmy Instytutowi, to wejście w nowoczesność w dalszym ciągu rozwijać, kontynuować.
3: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze niejednokrotnie.
2: Bardzo dziękuję, panie redaktorze, wszystkich słuchaczy radia. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na nasze wydarzenia i tam się z całą pewnością będziemy spotykać.
1: No właśnie, jak sami słyszeliście, gwar i dosyć duży tłum faktycznie przewalał się przez to muzeum i jego dosyć ciasne, że tak powiem, pomieszczenia, więc trudno było wszystkich pomieścić w jednej sali. Po części oficjalnej, kiedy miałem przyjemność rozmawiać z profesorem Polejowskim, no faktycznie ten tłum rozszedł się. Wszyscy próbowali się z szefem IPN-u sfotografować, tak samo jak i z szefową Polish Sioux, Iwoną Golińską, która również była rozchwytywana. No, faktycznie można było podejść, można było porozmawiać. Bardzo przypomniała mi się wizyta prezydenta Nawrockiego sprzed pół roku w Londynie, kiedy też każdy mógł podejść do prezydenta, zamienić z nim kilka słów, strzelić sobie fotkę. To było takie bardzo, bardzo osobiste, prywatne i wygląda na to, że w tym momencie mamy zupełną taką odmianę w porównaniu do tego, co mieliśmy dawniej, kiedy czy politycy, czy właśnie znane postaci przyjeżdżały do Londynu i zawsze były tak trochę na dystans. Tutaj to wszystko było takie dużo bardziej kameralne. Ja w każdym razie widzę, że półtora minuty temu minęła nam godzina 10, więc rozpoczynamy drugą audycję, na drugą godzinę naszej audycji. Pozostańcie z nami, ponieważ w atmosferze właśnie tych królewskich stajni Muzeum Horse Guards pozostaniemy jeszcze w drugiej godzinie naszego programu.
4: 9.01 u nas na zegarach w Londynie, 10.01 w Warszawie. W Warszawie znajduje się Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję. Z tej strony Studio Londyn, z tej strony Czerwony Dywan oraz Iza Smolarek.
1: I Aleks Sławiński. No my już za kilka chwil wracamy do naszych gości i wracamy do wczorajszej imprezy, do wczorajszego wydarzenia i przede wszystkim do tej atmosfery, którą chciałem wam przekazać, ponieważ to było naprawdę fantastyczne i bardzo rodzinne wydarzenie, albowiem oprócz wspominania o RP Błyskawica, oprócz wielkiej i trochę mniejszej historii, mieliśmy również i konkurs dla młodych ludzi, dla dzieci i młodzieży, poświęcony właśnie okrętowi. I to w sumie było magnum opus tego wydarzenia. Ja również miałem przyjemność zobaczyć osoby w takich etnicznych strojach. Wydawało mi się, że wystąpią przed publicznością. Niestety nie wystąpili. Zapytałem ich, porozmawiałem z nimi przez chwilę. Oni byli z grupy Żywiec, czyli tańcząco-śpiewającej. Również robili wielkie wrażenie. Pokazywali ten nasz folklor. Bardzo miły akcent. Serdecznie ich pozdrawiam. Pozostali tam właściwie przez całą imprezę. Było bardzo miłe, żeby właśnie tą naszą kulturę pokazać od właściwie każdej strony. My już za chwilę przejdziemy do rozmowy z naszym kolejnym gościem. Tymczasem zostawiam was z Temple Tudor i Ten Paul Tudor. Moi drodzy, jak to wygląda? Swords of a Thousand Men. Ja widziałem tam wiele właśnie mieczy, a przede wszystkim pałaszy, ponieważ to jest broń, którą właśnie noszą ci strażnicy końscy, wiele elementów uzbrojenia. No, w końcu to Muzeum Końskiej Gwardii. Jak to jest z tymi mieczami tysiąca ludzi? Posłuchajcie.

0: Studio Londyn.
1: www.wnet.fm. Reklama.
2: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.
0: Studio Londyn.

0: Autopromocja.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
2: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.

0: książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
1: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
2: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
3: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
4: To była autopromocja.
5: Studio Londyn.

0: raise what's left of the flag for me.
1: No i co nam pozostało z tej flagi? Dla was jeszcze przed chwilą Flogging Molly, jeden z moich ulubionych irlandzko-folkowo-punkowych wykonawców. My tymczasem wracamy do Muzeum Końskiej Gwardii w Westminster. Piękne, przepiękne miejsce, zaraz kilka kroków od 10 Downing Street, siedziby premiera, zaś na tyłach właśnie tej Horse Guard znajduje się wielki plac, parad, Horse Parade, z którego między innymi startują i na którym kończą również duże marsze listopada. Miejsce, które może zgromadzić kilka tysięcy osób albo właśnie kilkaset koni na paradach. Przepiękny, przepiękny klimat zaraz tuż przy St. James's Park. Stamtąd już jest widok na królewską siedzibę, pałac Buckingham. Polecam jak najbardziej tę okolicę. Jeziorko, piękny kawałek wody, no i oczywiście te wszystkie budynki w zasięgu wzroku albo przynajmniej krótkiego marszu. Stąd do parlamentu jest jakieś 5 minut, do stacji Westminster mniej więcej ten sam czas, ponieważ je ze stacji znajduje się przy samym Big Benie. Więc moi drodzy, to jest miejsce, w którym bije właściwie serce Wielkiej Brytanii. I tam wczoraj byliśmy i rozmawialiśmy z organizatorką wydarzenia poświęconego 90. rocznicy zwodowania ORP Błyskawica. Rozmawiam z Iwoną Golińską, prezes Polistio i współorganizatorką dzisiejszego wydarzenia tutaj właśnie w tych stajniach. To miejsce, wydaje mi się, że to muzeum poświęcone brytyjskiej kawalerii jest chyba jednym z najlepszych, żeby świętować historię. Niekoniecznie końską.
2: Jest historia, żyje w naszych nie tylko miejscach, ale w ludziach przede wszystkim. No i jak się okazuje w okrętach, bo dzisiaj świętujemy 90 lat od okrętu ORP Błyskawica. To jest bardzo piękne miejsce, gdzie jesteśmy. Może ludziom się wydaje, że z okrętem, natomiast na pewno związane jest z historią i jest to również jednostka wojskowa. Jak tutaj widać za nami, stoją konie, które są w gwardii królewskiej obecnego króla III. Natomiast dzisiejsza uroczystość miała bardzo podniosły charakter, w tym bardzo unikalnym, powiedziałabym, na całą Anglię miejscu, ponieważ dzisiaj obchodzimy, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, 90 lat od nadania imienia Błyskawicy. Była z nami córka Matki Chrzestnej, hrabina Katarzyna Raczyńska, jej mama Cecylia Raczyńska w 1936 roku, właśnie 1 października, nadała imię Błyskawicy. Podniosła uroczystość. Dziś była również wspominana i łza nam się kręciła wokół. Było to bardzo emocjonalne. Pani hrabina Katarzyna była po prostu bardzo zadowolona, no, powiedziałabym touched, to się mówi po polsku, czyli taka wzruszona w tym, że tutaj dzisiaj byli. Mieliśmy również przyjemność wręczyć 18 nagród w naszym konkursie Błyskawica – Wierny Okręt. Jest to druga edycja tego konkursu. Tutaj w Anglii i w Szkocji. Przyniosło 18 zwycięzców z całej Anglii, Walii i Szkocji. Mieliśmy dzisiaj tutaj zaproszonych ludzi i dzieci oczywiście tych zwycięzców. Tak odległych miejsc jak Glasgow albo Wyspa White. Więc naprawdę przemierzyli olbrzymie kilometry, żeby tutaj dzisiaj z nami być. I przyjechali z rodzicami. Byli bardzo wzruszeni również tą historią, że mogą być częścią tych olbrzymich celebracji tutaj, tych obchodów. I ogólnie rzecz biorąc, nasza działalność to jest właśnie dla nich. To nie jest dla tego, żeby ani zaistnieć, ani żeby się pokazać, bo my nie mamy takiego dużego znaczenia w historii, jeśli chodzi o bieg historii. Natomiast to nowe pokolenie, ta nowa generacja Polaków urodzonych w Wielkiej Brytanii, to jest dla nas najważniejsze, żeby oni poznawali historię Polski i szczególnie tak zasłużonych okrętów jak ORP Błyskawica, która była, wiadomo, okrętem bohaterem, okrętem, który uratował Wielką Brytanię, i konkretnie południe Wielkiej Brytanii od najazdu niemieckiego, od nalotu Luftwaffe w 1942 roku.
3: No właśnie, widziałem, że przekrój wiekowy był bardzo szeroki, od 5 lat chyba do 15, i te nagrody były wręczane przez bardzo specjalne osoby. Z jednej strony pani, a z drugiej strony prezes IPN-u, który przyjechał tutaj do nas z Polski specjalnie na to wydarzenie.
2: Tak, byliśmy bardzo uhonorowani, że pan prezes Polejowski przybył tutaj na tę uroczystość. Uważamy, że jest to osoba, która jak rzadko kto, pomijając już jego oczywiście poprzednika, pana obecnego pana prezydenta Karola Nawrockiego, który również, można powiedzieć, był niezwykle, niezwykle zainteresowany upowszechnianiem historii wśród Polonii brytyjskiej, a szczególnie wśród naszej młodzieży. Pan Karol Polejowski, pan profesor Polejowski, obecny prezes IPN-u, kontynuuje to dzieło i jest nam niezwykle miło, niezwykle jesteśmy po prostu zachwyceni tym, że przyjechał osobiście, żeby wręczać te nagrody. To jest naprawdę niesamowite. Pan prezes Polejowski jest osobą bardzo zajętą, więc znalazł dla nas kilka chwil i to jest po prostu coś pięknego. Przy okazji oczywiście odsłonił wystawę IPN-owską, która mówi o losach Polaków po II wojnie światowej i w czasie II wojny światowej, Szlaki nadziei, Odyseja wolności. Jest to wystawa tak ważna dla Polski, dla naszej historii na Zachodzie, że tak naprawdę każdy tutaj Polak w Wielkiej Brytanii powinien ją obejrzeć przynajmniej raz. Wystawialiśmy ją już razem z Instytutem Pamięci Narodowej w dwóch parlamentach, w parlamencie brytyjskim oraz w parlamencie szkockim, i przymierzamy się też do innych możliwych parlamentów w tej chwili, które jeszcze będą miejscami, do których chcielibyśmy pokazać tę wystawę, ponieważ jest to wystawa tak ważna dla zrozumienia polskiego etosu historycznego, że naprawdę jesteśmy tutaj po to, żeby to po prostu o tym mówić, i jesteśmy bardzo wdzięczni, że pan prezes poświęcił swój własny czas, żeby tutaj być.
1: No i właśnie rozmawialiśmy i z Iwoną Golińską, i właśnie z prezesem Polejowskim, ale nie tylko. Takie spotkania są bardzo ważne, żeby z jednej strony trochę odświeżyć kontakty, z drugiej strony nawiązać, a z trzeciej strony faktycznie nie jest to tylko wydarzenie kulturalne czy historyczne, ale również w pewien sposób towarzyskie. My do rozmowy z Iwoną Golińską wrócimy już za kilka chwil. Tymczasem co zrobić z tym takim troszeczkę nie do końca na chodzie żeglarzu, skoro już jesteśmy w klimatach morskich nad ranem, kiedy wszyscy się budzą z takimi czasami dziwnymi spojrzeniami. What should you do with a milky sailor early in the morning? Moi drodzy, orkiestra dni naszych dla was na antenie Radia Wnet w studiu Londyn na pół godziny, po godzinie 10:00.

0: Studio Londyn.
1: Reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty.
1: Po reklamie.
4: Radio Wnet.
0: Studio Londyn.

0: Jet Boy, Jet Girl i Etienne Motel. Numer, który znany jest również z francuskojęzycznej wersji Ça Plan Pour Moi. I ten właśnie Ça Plan Pour Moi między innymi na warsztat wzięła i polska kapela Sex Bomba. Polecam wam jak najbardziej ich wersję tego numeru. My tymczasem zgodnie z zapowiedzią wracamy do Muzeum Końskiej Gwardii w Westminster, w którym wczoraj odbywała się bardzo ważna uroczystość rocznicowa 90-lecia wodowania ORP Błyskawica, okrętu zbudowanego w stoczni w Cowes. To jest stolica Isle of Wight, wyspy znajdującej się na południe od głównego mainlandu brytyjskiego. Stamtąd zarówno w jedną, jak i w drugą stronę widać właśnie z Portsmouth, widać Cowes i Isle of Wight, z Cowes widać mainland brytyjski i to miejsce tak blisko od głównego wybrzeża mało brakowało, a mogłoby wpaść w niemieckie ręce, gdyby nie fakt, że ORP Błyskawica, która kilka lat wcześniej została w Cowes właśnie zwodowana, przyjechała do swojego macierzystego portu, przypłynęła na remont. I właśnie podczas tego remontu zdarzyły się niemieckie naloty na wyspę, naloty dywanowe, które miały zniszczyć nie tylko samą wyspę, nie tylko samą stolicę, czyli Cowes, ale przede wszystkim wolę lokalnych mieszkańców. Kto wie, jak wyglądałaby historia Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim samej Isle of Wight, gdyby nie polscy marynarze i ich dzielny kapitan. Iwona Golińska, która jest prezesem Stowarzyszenia Polish Shoe, rozmawiała z nami między innymi na ten temat właśnie podczas wczorajszego wydarzenia, ale nie tylko, ponieważ rozmawialiśmy również i o samym wydarzeniu, o jego atmosferze, o konkursie dla dzieci, o naszej dyplomacji, o fantastycznych przybyszach, którzy reprezentowali lokalną społeczność, lokalne gminy, kancile w Londynie. Zresztą posłuchajcie sami, co ja będę spoilerował.
1: Zauważyłem, że mimo, że nie mamy ambasadora w Wielkiej Brytanii, no jak i w wielu innych państwach, polska dyplomacja również pojawiła się tutaj nadmiar, w sumie bardzo licznie. Więc wygląda na to, że nawet nasza dyplomacja jest zainteresowana, mimo że no, nie do końca jesteśmy tutaj reprezentowani w taki sposób, w jaki powinniśmy.
2: No niestety nie mamy jeszcze tutaj pana ambasadora. Czekamy na niego oczywiście. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieliśmy reprezentację ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie w osobie pani Clarindy Kalmy, pracownika ambasady, oraz pana attaché pułkownika Rafała Nowaka. Jest to oczywiście dla nas olbrzymi zaszczyt, że mieliśmy ich tutaj i również jeszcze był jeden z oficerów z attachatu, ponieważ jest to dla nas tak ważne, żebyśmy razem wspólnie pracowali. My uważamy, że tylko wspólna praca organiczna i u podstaw, jak powiem, zacytuję tutaj czasy Bolesława Prusa, jest dla nas najważniejsza. Jesteśmy tutaj wszyscy po to, żeby właśnie wychowywać młode pokolenie Polaków i mówić o polskiej historii, wspomagać wszystkich, którzy są zainteresowani w tym, aby Polska była tutaj dobrze widziana w Wielkiej Brytanii, a Polacy uznawani za godnych obywateli królestwa, na których warto polegać i żeby Anglicy zdawali sobie przede wszystkim sprawę z tego, że Polacy wnieśli olbrzymi wkład do tego, żeby ten kraj był wolny, do tego, by Niemcy tutaj w czasie II wojny światowej nie zajęli tych wysp. I Błyskawica jest tego świetnym przykładem.
1: No właśnie, wspomniała pani o tej łączności polsko-brytyjskiej, ale również przybyła do nas mer Merton. Jest to jeden z boroughs, jedna z dzielnic na południu Londynu, więc wygląda na to, że nasze wydarzenia są zauważalne również przez brytyjską lokalną społeczność. Obecna mer Merton jest bardzo interesującą postacią, ponieważ to jest pierwszy mer wiary, religii islamskiej w tej dzielnicy, ale również język polski jest drugim najpopularniejszym językiem w tym właśnie Boru. Miałem okazję porozmawiać, zamienić kilka słów z nową mer. Ona była pod wielkim wrażeniem naszej imprezy, naszego wydarzenia, więc wygląda na to, że bardzo dobrze jednak łączymy te wszystkie społeczności.
2: To prawda. Nie wiem, czy pan wie, ale język polski właśnie w jej constituency, czyli tam, gdzie jest merem, w Merton, jest to drugi najbardziej popularny język. Jest tam bardzo dużo Polaków i to nie tylko z tej najmłodszej generacji, czyli emigracji, ale również z tych Polonii, która przybyła po II wojnie światowej. Takie dzielnice jak Merton, właśnie ten borough i te na południu Londynu były w miarę dostępne dla Polaków, bo w tamtym czasie po wojnie były to dzielnice, no można powiedzieć, trochę zdegradowane i nie cieszące się taką wielką popularnością jak teraz. Dlatego Polacy tam masowo kupowali domy. Mogę tylko powiedzieć, że nasza rodzina się osiedliła na Balham w południowym Londynie i tam kupili dom w latach 50., który kosztował 1500 funtów. A to były olbrzymie i zawrotne sumy w tamtym czasie, na które musiało się składać wielu członków rodziny. Natomiast tam są ci ludzie i są nadal nasi właśnie druga, trzecia, czwarta generacja już Polaków, więc pani, która tutaj przyjechała, zdaje sobie z tego sprawę i oczywiście chciała, żeby być z nami, celebrować tą polskość, prawda? Więc to jest bardzo ładnie, że przyjechała. Uważamy, że jej wizyta również świadczy o randze Polski tutaj w Wielkiej Brytanii i lokalnie w naszych społecznościach jest bardzo dużo Polaków. Dlatego bardzo cenimy, że przyjechała dzisiaj, tym bardziej, że była chyba przez trzy godziny mówi jechała z Merton tutaj, ponieważ był olbrzymi ruch, no i dzisiaj były demonstracje również propalestyńskie w całym Londynie, więc mieliśmy zamknięty dostęp w ogóle do tego miejsca przez jakiś czas na początku.
0: No właśnie, wielka szkoda, że wiele osób spóźniło się troszeczkę na to wydarzenie. Ono samo rozpoczęło się kilka minut po planowanym czasie, jednakże rozmawiając z mer Merton, no odniosłem fantastyczne wrażenie, ponieważ ona sama jest pierwszą muzułmanką, która została majorem tego borough, znajdującego się na pograniczu właściwie już londyńskim, na samym południu, niedaleko tak zwanego Orbital, czyli M25, autostrady, która opasuje Londyn i właściwie przekraczając M25, tak jakbyśmy przekraczali Rubikon. Po tej stronie jest jeszcze Londyn, a po drugiej już przedmieścia. Merton to bardzo interesujący borough, zresztą tak samo jak znajdujące się obok chociażby Sutton, które jest bardzo aktywne, jeżeli chodzi o życie polonijne. Do Merton rzadko zajeżdżałem, zresztą tam na południu ciężko w ogóle się dostać do jakiegokolwiek miejsca, ponieważ transport londyński właściwie ogranicza się jedynie do podmiejskich pociągów albo katulkania się godzinami autobusami metra i telefon tam nie działa, jak śpiewała grupa Sex Bomba. No a mimo wszystko również i tam mamy naszych polskich rodaków. Merton bardzo ciepło wyrażała się o naszych rodakach, których jest tam mnóstwo. My tymczasem już za chwilę wracamy do rozmowy z Iwoną Golińską. No i wybraliśmy się również do stajni, ale ja znowu spoileruję. No dobra, zostańcie z nami w każdym razie na naszym zegarze zaledwie 17 minut do godziny 11. Tymczasem, no co, zabieram was w morze, moi drodzy, zanurzmy się w morzu szaleństwa. Dla was Iron Maiden.

0: No, w Radiu Wnet wracamy do rozmowy z Iwoną Golińską, prezes Polish Sew, organizacji, która odpowiedzialna była za to właśnie wczorajsze spotkanie. Nie chciałem 5 razy powtórzyć słowa organizowanie, organizacja, ponieważ my sami jesteśmy, no tak trochę czasami niezorganizowani. W każdym razie rozmawialiśmy tak trochę na szybko, ponieważ już mieliśmy spotkanie niekoniecznie z ludźmi, ale posłuchajcie tej rozmowy.
1: Sama mer powiedziała, że Wielka Brytania zmienia się na przestrzeni pokoleń. Sama mi powiedziała, 50 parę lat temu, kiedy ja przychodziłam na świat, nie do pomyślenia by było, żeby osoba ze społeczności islamskiej została radnym, nie mówiąc już właśnie o byciu majorem. W niektórych boroughs, na przykład w tej chwili Welling Hatfield, mamy polskiego majora. Przypominam sobie, że przez wiele lat mieliśmy majora na przykład w Ealingu, mieliśmy w Islington naszych majorów. Teraz tych radnych tak jakby jest troszeczkę mniej, ale widać, że polska społeczność również potrafi być zauważalna i też potrafi integrować się i jednak wbijać się w zarządzanie poszczególnymi gminami.
2: Zgadza się i mamy nadzieję, że będzie się to rozwijać pozytywnie, bo mamy młode pokolenie, które jest tutaj już wykształcone i mówi oczywiście ich pierwszy język, to jest język angielski, którzy są świetnie wykształceni, ale my, jako nasze stowarzyszenie Polish Sew, staramy się właśnie, aby wydobyć w tych młodych ludziach tego ducha polskości, więc cokolwiek zrobią kiedykolwiek w przyszłości, żeby mieli Polskę jednak w sercu jako swoją albo pierwszą albo drugą ojczyznę i żeby zrozumieli, że historia Wielkiej Brytanii jest bardzo związana z historią Polski, że Polacy mieli olbrzymią kontrybucję, udział w zwycięstwie nad Hitlerem w czasie II wojny światowej, że Polacy, poza naszymi marynarzami, również nasi lotnicy, również nasi wspaniali inne jednostki polskich sił zbrojnych miały olbrzymi wpływ na wygranie II wojny światowej. To są informacje, które nie były uczone w Polsce przez wiele, wiele lat czasów komunizmu i to są informacje, które ci nasi Polacy tutaj urodzeni muszą oczywiście zdobywać, więc staramy się to robić, dlatego współpracujemy również ze wspaniałymi specjalistami z Instytutu Pamięci Narodowej, którzy pomagają nam tutaj zachęcić młodzież do poznawania historii Polski.
1: Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Widzę, że prezes Polojowski już czeka, już planuje wejść do tych stajni. Wiem, że pani również jest zaproszona, czekamy, więc nie będę kradł więcej czasu.
2: Bardzo dziękuję. Idziemy zobaczyć konie, które specjalnie zostały wyhodowane do Gwardii Króla. Jest to gwardia obronna królewska. One mają bardzo specyficzne wymagania, więc jest to rzeczywiście gratka, żeby zobaczyć, jak one wyglądają. Muszę tylko powiedzieć, że wszystkie muszą być, są wymierzone, są codziennie sprawdzane, są codziennie ważone i mają sprawdzane wszystkie szczegóły, żeby wymagania Gwardii Królewskiej zostały spełnione. No i oczywiście muszą być wszystkie maści czarnej, czyli muszą być takie, które są wymagane, żeby oczywiście, no to już jest kwestia historyczna, miały oryginalnie przestraszyć przeciwnika i musiało być długie, wysokie i o czarnej maści właśnie.
1: No to co, idziemy do stajni.
2: Idziemy do stajni.
0: I w tej stajni fantastycznie pracownice Muzeum Horse Guard opowiadały nam o tym właśnie, jak się te konie trenuje, nawet o tym, ile kosztuje taki rynsztunek jeźdźca, jak to właśnie wygląda od strony technicznej. W samym muzeum znajdowało się zaledwie 8 koni, jednakże przewodniczka mówiła, że do Horse Guards należy ponad 200 koni. One są właśnie codziennie przeglądane, nad każdym wisiała tabliczka. Każdy z nich ma swoje imię, rozpoczynające się od litery, która akurat tę część koni w jakiś sposób opisuje. Jest literka A, B, C. Wiecie, to tak jak w kocich miotach, kiedy rodzą się kolejne młode kotki. Za każdym razem każdy miot ma imiona rozpoczynające się od innej litery. Fantastyczne wrażenie. Właściwie nie spodziewałem się, że będziemy mieli taką dodatkową atrakcję. Na naszym zegarze zaledwie 6 minut do godziny 11. Już za chwilę magia kina, a tymczasem żegnamy się po dzisiejszej audycji. Wczoraj byliśmy właśnie w Horse Guards na obchodach 90. rocznicy wodowania ORP Błyskawica. Naprawdę fantastyczne wydarzenie. Za rok spotykamy się, mam nadzieję, ponownie. Do usłyszenia, mówię wam.
3: I za Smolarek.
0: Oraz Aleks Sławiński. Życzymy wam miłej niedzieli. Ja was tymczasem zabieram faktycznie znowu na konie. Moi drodzy, dla was Motorhead. No, konie takie może trochę bardziej mechaniczne. Iron Horse. Do usłyszenia. Spotykamy się już w najbliższą niedzielę.
3: Do usłyszenia i dziękujemy za realizację naszej audycji Fryderykowi Litwinowi, który pozostaje w Warszawie przy krakowskim Przedmieściu. Dziękujemy. And everybody else really, but especially them. It's called Iron Horse, Born to Lose.

0: Studio Londyn.
1: Autopromocja.
2: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12:45.
3: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
4: i Krzysztof Masłoń.
5: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
6: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
5: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
6: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
1: To była autopromocja.
7: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Po reklamie.
9: www.wnet.fm.
1: Magia Kina.
10: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry Państwu. Niedziela, niedzielny poranek, jak obudziłem się dzisiaj, to taka londyńska pogoda, mrzawka, trochę mglisto, z 11 piętra patrzyłem w kierunku Wisły. No ale teraz tak jakby się troszkę rozchmurzyło w Warszawie.
1: No, zimno.
0: Słońca może nie ma, jest chłodno, ale no nie pada chwilowo. Witają Państwa
1: Gabriela Potrac
0: i Jerzy Głuszek i słuchacie Państwo audycji Magia Kina, magazyn filmowy Radia Wnet, który przeniósł się wraz z ramówką nową ze środy na niedzielne przez południe. Słuchacie Państwa naszych audycji o godzinie 11:00. To dla tych, którzy się akurat budzą i nie wiedzą, która jest godzina. No i będziemy Państwu dzisiaj mówić, będziemy kontynuować to, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu podczas rozmowy z panią dyrektor 42. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, Warszawskiego Festiwalu Filmowego, czyli o festiwalu, który rozpoczął się w piątek. No a ja jeszcze dwa zdania na temat muzyki, której będziecie dzisiaj Państwo słuchać. To jest ścieżka dźwiękowa, no kawałek, fragment tej ścieżki dźwiękowej z filmu Bodyguard. To jest no, pewien taki komercyjny fenomen. Czy jesteś z pokolenia, tu się zwracam do Gabi, która się chyba jeszcze nie urodziła wtedy, to pokolenie, kiedy już ten film się pojawił na ekranach, to sam początek lat 90. Fenomen o tyle, że to jest film bardzo schematyczny. Może dlatego też tak miło oglądany, bo to jest taki schemat melodramatu. Prościutki. Kevin Costner gra tam główną rolę męską. Jest byłym agentem Secret Service, który zostaje wynajęty do ochrony wielkiej gwiazdy muzyki pop, którą gra tutaj Whitney Houston. Whitney Houston jest wspaniałą piosenkarką była, ale przede wszystkim to jest w ogóle jej pierwsza rola filmowa. Kevin Costner, który był jednocześnie producentem tego filmu, zaproponował właśnie ją do roli głównej kobiecej, tej właśnie wielkiej gwiazdy. No i cóż może się zdarzyć? Posłuchaj. On, silny, prawdziwy mężczyzna, który wie, jak chronić kobietę, jest tym bodyguardem. Ona, kobieta, która czuje się zagrożona jakimś psychofanem, który wygaduje głupstwa i grozi jej. No i tenże właśnie Kevin Costner zakazuje jej wielu rzeczy, do których ona jest przyzwyczajona. No ale robi to ze względu na jej bezpieczeństwo, co budzi kontrowersje, budzi jej sprzeciw. I na początek oni się spierają bardzo. No ale ona potem dostrzega te jego starania wynikające z profesjonalizmu i na dodatek coś zaczyna iskrzyć między nimi. No i rzeczywiście rodzi się romans między
1: nim w szoku.
0: A nią. No tego można się było spodziewać już na początku tego filmu. A co było dalej? Czy ten romans przetrwał, czy nie przetrwał? To już Państwo sobie być może obejrzycie, bo ten film Bodyguard jest często powtarzany, gdzieś grany w telewizjach, a być może jeszcze gdzieś dostępny. Jedno trzeba powiedzieć, że ten film, budżet tego filmu wynosił 20 milionów dolarów, a film zarobił 400 kilkadziesiąt milionów dolarów. Z taką się wielką popularnością spotkał wśród widzów. No, krytyka była sceptyczna. Mianowicie jest taki w kontrze do Oscarów konkurs Malin Roku, czyli najgorszych filmów, najgorszych aktorów.

0: Dziś często to jest tak, że ludziom mówią, że się nie da, jak staną
1: a
0: na
1: jak
0: swoim,
1: się
0: to
1: zrealizowało,
0: wszystko, tak.
1: To komercyjny sukces. Ludzie płaczą na seansach.
0: Oglądają przez 30 lat ponownie.
1: Ponownie, dokładnie. Po kilka razy.
0: Dalej gdzieś, no przecież muszą to wykupić dystrybucję, żeby to było puszczane.
1: Ależ
0: więc
1: oczywiście.
0: To też kolejny komercyjny, tak?
1: Tak. No i ta Whitney Houston, która tutaj... No ona, sukces taki artystyczny w tym filmie to odniosła ścieżka dźwiękowa, czyli soundtrack do tego filmu, który był, który zdobył wiele nagród Grammy, był także nominowany do Oscarów w tych kategoriach muzycznych. Wielki przebój, który ona tutaj śpiewa, I Will Always Love You, no niestety nie mógł być do Oscara nominowany, dlatego, bo jest taka zasada, że musi być to oryginalna piosenka. Jeżeli w kategorii piosenki, to oryginalna. A tutaj to był cover Dolly Parton, która wcześniej zaśpiewała już tę piosenkę i która na rynku muzycznym zaistniała i rodził się tam właśnie przebój w wykonaniu Dolly Parton, ale ostatecznie udźwignęła to potem pani Houston. I tyle właściwie o tym, czego państwo dzisiaj będziecie słuchali, jeśli chodzi o tą warstwę muzyczną.
0: Co? Ja się jeszcze wtrącę tak na szybko, bo coś pięknego jest w tych filmach o takich utartych schematach, gdzie nie musimy myśleć i skupiać się za bardzo na fabule, bo w teorii i tak wiemy, gdzie to pójdzie. Oczywiście, o ile nie są oglądane za często i nie każdy film to jest taki utarty schemat, bo jest też nowy serial na HBO, na który trafiłam przypadkiem, po prostu gdzieś nie miałam co oglądać w tygodniu. Pod tytułem Zmora. Też bardzo utarty. Od razu mówię, to będzie jakiś taki bardzo utarty
1: schemat.
0: Thriller, dramat, kryminał, coś tego typu. Bardzo ciekawa obsada, bo główną bohaterką jest tam Magdalena Cielecka, grająca Kamę Kosowską, ale jest też Piotr Żerawiński, Łukasz Simlat, Piotr Jankowski, tam bardzo dużo takich znanych nazwisk. Ja mam tak, że jak wiem, że Magdalena Cielecka będzie grała w filmie, albo w serialu, to będzie on dobry. Między innymi Pochyłce, która też była grana przez nią.
1: Ona ma szczęście wybierać dobre scenariusze.
0: Tak, tyle, że wiem, że ten scenariusz będzie miał coś takiego schematycznego w sobie. Mniej więcej jestem w stanie od razu powiedzieć, jaką rolę ona będzie odgrywała i jak to wszystko będzie ułożone. Ale no, wychodzi tak naprawdę ten serial, są chyba teraz dopiero dwa odcinki, więc jak ktoś potrzebuje czegoś utartego, oprócz Bodyguarda, raczej w formie kryminału, thrillera, to na HBO jest do obejrzenia.
1: Ale wiesz co, melodramaty w ogóle ludzie bardzo lubią, dlatego, bo to pobudza tę tkankę emocjonalną w każdym z widzów. Czasami się utożsamiamy z bohaterami, chcemy być takim bodyguardem na przykład, albo chcemy być taką otoczoną opieką przez tego silnego mężczyznę kobietą.
0: Chciałam wtrącić, że to mężczyźni tak mają, tak.
1: I płaczemy potem na tych filmach i lubimy, wspominamy, idziemy po raz enty. No dobrze, ale o tym bodyguardzie to może jeszcze jedno zdanie wtrącimy, kiedy jakieś piosenki będą. Natomiast zostawmy już to. Tych spośród państwa, którzy nie mieli nigdy okazji obejrzeć, no filma ponad 30 lat, jak łatwo wyliczyć, chyba za 34 lata od powstania tego filmu, ale tak jak mówię, czasem gdzieś w programach telewizyjnych można to złapać, a może gdzieś w streamingach jakoś dostrzec również. No a teraz, proszę państwa, to o czym wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, jeszcze nie mamy zbyt wielu doświadczeń, ale już jakieś są. Otóż 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy rozpoczął się 8 października. W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję rozmawiać z panią dyrektor generalną tego festiwalu o wtedy zbliżającym się festiwalu i mówiliśmy, że to jest festiwal, który jest bardzo prestiżowym festiwalem europejskim. Nie każdy w to wierzył, ale no to na potwierdzenie tego powiedzmy, że jest, że festiwale generalnie, mówiliśmy już o tych polskich festiwalach, mają taką formułę często przeglądową, a formuła

0: konkursowa jest towarzyszącą. No tak jak Kieślowski czy Wajda. Tam są formuły konkursowe, ale adresowane głównie do młodych wykonawców, młodych reżyserów, młodych twórców.
1: Właśnie myślę, że nie. Przepraszam cię, Jurku, bo tutaj te konkursy są tak sformułowane, że są to młodzi i starsi.
0: Ale ja mówię o tych polskich festiwalach.
1: Okej.
0: Tak, ja nie mówię o tym. Tak.
1: Dobra.
0: I one mają charakter przeglądowy. Natomiast ten festiwal po wielu latach takiego właśnie charakteru przeglądowego zyskał licencję tego Stowarzyszenia Organizatorów Festiwali Europejskich w kategorii konkursowej, czyli jakby głównym elementem tego festiwalu, głównym celem tego festiwalu jest wyłonienie Grand Prix, czyli głównej nagrody dla filmu, który zdobywa laury, plus jeszcze ileś jest kategorii dodatkowych za reżyserię, za ten. I teraz wśród takich festiwali właśnie konkursowych w Europie są te największe, czyli Cannes, Wenecja, San Sebastian, Berlin, no i Warszawa. To jest jedyny festiwal polski, który ma tę koncesję, tę licencję do tej kategorii A festiwali. I ty zaraz pewno też powiesz, bo ty już zadebiutowałaś na tym festiwalu wczoraj na dwóch seansach, że on ściąga nie tylko publiczność krajową, ale publiczność z Europy, która tutaj przyjeżdża na ten festiwal.
1: I nie tylko z Europy, tak.
0: Bo ze świata.
1: Nawet kraje azjatyckie.
0: Tak, ze świata, z Wiednia, bo miałaś taką okazję też rozmawiać wczoraj z ludźmi, którzy tu przyjechali. No ja w każdym razie, ocierając się o główną arenę tego festiwalu, a w kilku kinach warszawskich on jest grany, czyli o Kinotekę, zauważyłem dzikie tłumy, jak to się mówi w tej chwili, widzów, którzy tam ustawieni w długich karnie kolejkach do wejścia do sal oczekują tego wielkiego święta kina po przekroczeniu. 190 filmów, przy czym 130 kilka to są filmy fabularne, pokazywane podczas tego festiwalu, 10 dni tego festiwalu. I tam właśnie w kilku sekcjach, bo nie wszystkie te sekcje, w jakich pokazywane są filmy, są sekcjami konkursowymi, bo czasami jest to przypomnienie filmów jeszcze z lat 90. Sama mówiłaś, że chciałabyś Amelię zobaczyć.
1: Są w tych sekcjach konkursowych.
0: Konkursowych,
1: to jest właśnie
0: tak.
1: To, do czego gdzieś tam tak. Napomknęłam na początku, że no nie są to tylko takie przeglądy i dokumenty i tak jak sobie ludzie mogą pomyśleć, o Jezu, pójdę, zobaczę coś nowego, dokument będzie trwał 20 minut, odpuszczą mi 3, no i co ja mam zrobić? No nie, można obejrzeć Alicję z 1980 roku,
0: tak.
1: Można obejrzeć Amelię i dużo, dużo innych, także to jest naprawdę
0: czyli przypomnieć sobie stare filmy,
1: tak.
0: To akurat w kinie Iluzjon. Ta sekcja jest realizowana, czyli w tym takim Muzeum Sztuki Filmowej. Iluzjon za taki właśnie uchodzi. No ale te premierowe można oglądać w Atlantiku, w Kinotece, w Lunie i jeszcze w kilku innych miejscach filmowych, kinowych w Warszawie.
1: Tak, ja postaram się wszystkie wymienić na koniec. Może
0: dobrze, przypomnimy, gdzie tak państwo możecie jeszcze zaopatrzyć się, choć jak mówimy, te takie filmy, które uznane są za bardzo interesujące, a tu większość jest zresztą premierowych z całego świata. Świata, to są
1: premierowe,
0: filmy.
1: Tak, nawet są takie lokalne, drobnostki.
0: Tak. Czy kino azjatyckie jest reprezentowane, czy hiszpańskie, francuskie, no po prostu z całej Europy i z całego świata tutaj są filmy pokazywane, amerykańskie. Z tym, że oczywiście trzeba tu powiedzieć, że to nie są filmy o charakterze komercyjnym, tylko bardziej artystycznym. Taki jest cel tego festiwalu, który zrodził się w głowie Romana Gutka, człowieka, który wyrósł z ruchu DKF-owskiego w latach 70., który w 85 roku wymyślił sobie taki tydzień, chyba to się wtedy nazywało, filmowy w Warszawie. To wyrosło z inicjatywy klubu dyskusyjnego filmowego prowadzonego przez Gutka o nazwie Hybrydy, który gromadził raczej publiczność Uniwersytetu Warszawskiego i on tym w 1985 roku zainicjował ten projekt, który potem przerósł się w ten festiwal warszawski, potem Stefan Laudyn kierował przez wiele lat tym festiwalem, aż osiągnął ten status, o którym przez sekundę mówiliśmy, tak? Wiesz co, może zanim teraz ty opowiesz o tym, co wczoraj było udziałem twojej obecności na tym festiwalu, o co oglądałaś, to może kolejna piosenka z Bodegarda, tym razem taki tradycyjny temat gospel, ale też Whitney Houston.
1: Jesus loves me.
0: Tak jest.

0: Bodyguard i Whitney Houston jeszcze je dzisiaj posłuchamy. No a teraz opowiedz o swoich doświadczeniach z dnia wczorajszego, czyli to, czego ja jeszcze nie zrobiłem, ale tydzień przede mną tego festiwalu. Mam już wybrane filmy, które chciałbym sobie obejrzeć. A przypomnę, że Magia Kina jest akredytowana na festiwalu, tym 42. filmowym warszawskim, czego ja nie zrobiłem, a ty już zrobiłaś, czyli poszłaś wczoraj do kina.
1: Tak, miałam tu niesamowitą przyjemność i przywilej. Powiem szczerze, byłam w wielu kinach na świecie i jest to niesamowite doświadczenie. Ludzie są, jest ogrom ludzi, naprawdę, to są tłumy, ale jest to bardzo dobrze zorganizowane. Proszę się tym nie przejmować za bardzo, że my mówimy, o tutaj tyle ludzi ze świata. Wszystkie sale kinowe otwierają się 15 minut przed rozpoczęciem seansu. Seanse puszczane są na czas. I tak naprawdę w momencie otwarcia już sal wszystko idzie bardzo sprawnie. No jest naprawdę 3 do 5 minut, wszyscy są już w środku. Te kolejki biorą się raczej z faktu tego, że ustawiamy się gdzieś tam sami po prostu pod tymi salami kinowymi i to ludzie raczej robią chaos sami sobie, a nie kwestia organizacyjna w żaden sposób. Ale tak jak już powiedziałeś, Jurku, no ludzie z Azji, ludzie z Wiednia, ludzie z Niemiec, między innymi z Ukrainy, z Polski, z różnych miast, bo to nie tylko mówimy o Warszawie, o lokalnej społeczności, ale też przyjeżdżają na ten festiwal.
0: No to jest święto kina przede wszystkim,
1: tak,
0: bardzo dużo.
1: Ale widać, jak ludzie to celebrują i mają niesamowicie dużo... Dobra, każdy jest nabuzowany, każdy jest szczęśliwy, ale jest to w sposób taki sympatyczny. Nikt tam się nie przepycha, nikt się ze sobą nie kłóci, co myślę, że też jest rzadko spotykane gdzieś w tych społecznościach, gdzie są takie tłumy tak naprawdę, bo to i Atlantyk i właśnie ta kinoteka.
0: Ja myślę, że to jest właśnie wyróżnia tą świadomą publiczność, która tutaj przyszła po to, żeby świętować kino, film, żeby obejrzeć to, co ciekawe, bo tak jak wspomniałem Państwu, to są głównie premiery. To nie są filmy, które już była szansa obejrzeć, nie wiem, 3 miesiące temu gdzieś. To jest 100 premier wśród tych 130 kilku filmów fabularnych. Nie mówię o dokumentalnych.
1: Tak, ale wiesz co, ja wybrałam sobie wczoraj dokument do obejrzenia.
0: Aha.
1: Nie spodziewałam się, że tematyka tego dokumentu aż tak do mnie trafi i szczerze ci powiem, bardzo się cieszę, że od wczoraj do dziś miałam ten moment na przespanie się z tym dokumentem i zastanowieniem się, Boże, co tam się w ogóle wydarzyło. Ja nie jestem jakąś ogromną fanką dokumentów takich... wizjonerskich zawsze, bo tak to bym nazwała. Tutaj dokument był reżyserii debiutantki tak naprawdę, Marii Moliny Peiro. Oczywiście hiszpański, tak jak nazwa autorki wskazuje. Natomiast on określony jest w samym opisie jako dokumentalne sci-fi, wysmakowany esej audiowizualny i traktat filozoficzny o granicach między wiarą a postępem. Ja powiem tak, odbywa się, bo kolejny spektakl będzie już w środę z Q&A razem, także można pójść i porozmawiać z autorami na temat tego, co autor miał na myśli. Niesamowite kino, niesamowita praca z oświetleniem. No jeżeli ktoś od filmu dokumentalnego spodziewa się kina akcji, no to od razu odradzam, bo niestety widziałam i takie opinie gdzieś tam lokalnie i na Filmwebie, że no troszeczkę przerost formy. No przecież w opisie mamy napisane, że jest to przerost formy, tak w dużym skrócie. Nie widziałam nigdy dokumentu sci-fi. Jest to dokument opowiadający o prostym życiu na hiszpańskiej prowincji, gdzieś w jednej z najstarszych kopalni świata. Oczywiście ludzie mają tam swoje wierzenia, swoje zabobony, swoje zapatrywanie się na świat i wierzą, że ich święta Barbara uratuje ich od tego, żeby te miny i kopalnie nie zabrały im domu. Z drugiej strony mamy jakieś takie nagrane kaniony i właśnie te wykopaliska górnicze, które pokazują ten trud i znój życia takiej codziennego życia takiej po prostu lokalnej społeczności, mm-hmm. która również dzięki tym kopalniom dostaje pracę.
0: Aha.
1: No bo pamiętajmy, że w większości takiej społeczności, no to między innymi w tych kopalniach przecież oni utrzymują całe
0: Jasne.
1: Rodziny.
0: Tak.
1: Z trzeciej strony mamy w ogóle łazik chodzący po Marsie i zbierający próbki. Z czwartej jakieś ujęcia bakterii, symbionów oraz form życia. Gdzieś to wszystko ubrane jest w piękne zdjęcia, w niesamowite nagrania, w cudowną pracę oświetleniem. Ta wiara, o której mówi opis, to nie jest tylko wiara w Boga i ta nasza katolicka, ale też wiara w naukę. Tak na początku bardzo to się ze sobą nie łączy, bo gdzieś widzimy te dwie perspektywy, tego łazika i tych ludzi, którzy odkrywają te nowe bakterie i pracują nad Księżycem, że tak to nazwijmy, i nad tym kosmosem. A z drugiej mamy właśnie tą prostą społeczność, ale koniec końców dokument ten nazywa się Jak każdy śmiertelnik i opowiada tak naprawdę o tym, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Nieważne, czy chcemy patrzeć w gwiazdy, czy jesteśmy górnikami, czy jesteśmy osobami wierzącymi w naukę, czy osobami wierzącymi w religię, czy łączymy to ze sobą, to każdy z nas powstał w ten sam sposób, każdy z nas przetrwa w ten sam sposób.
0: I zmierza być może do tego samego.
1: Właśnie chciałam to powiedzieć, że nawet nie zmierza do tego samego do końca, bo to też nie tylko o tym mówi, ale że jesteśmy takimi jednostkami, które są w stanie... Jesteśmy dość elastyczni, jesteśmy w stanie się przyzwyczaić i to nie tylko, że tak powiem w skrócie, do życia na Marsie, może w jakiejś odległej przyszłości, ale też właśnie do tych naszych lokalnych wierzeń, które mieszają się gdzieś między sobą, do nauki, która non-stop wprowadza coś nowego. Jesteśmy jak takie symbiony, które gdzieś są w stanie przeżyć w tych kwasach, ale i nie tylko. I my również się gdzieś tam docieramy wszyscy między sobą, ale też opowiada troszeczkę, to było spojrzenie, które mnie zaciekawiło, bo jak wiesz, Jurku, państwo może jeszcze nie wiedzą, jestem ogromną fanką astronomii i wszystkiego, co z tym związane. Gdzieś tam kiedyś się zastanawiałam nad śmieciami wyrzucanymi w kosmos, jak to wpłynie gdzieś tam na nas w przyszłości, jak to wpływa na statki kosmiczne i nie tylko. Ale tutaj, wiesz, oprócz tego, że my jesteśmy tak jakby bakteriami i powstaliśmy z bakterii gdzieś tam na początku tego życia na Ziemi, tak tutaj opowiada, wiesz, jak...
0: Oby nie!
1: A czy wiesz, ja nie mówię teraz. Ja mówię, mówimy gdzieś tam o milionach lat wstecz na Ziemi, tak? No bo to cały czas, pamiętaj, opiera się gdzieś na kosmosie, przyszłości i nauce. Tak niestety, znaczy niestety, my postrzegamy świat w swój sposób. Cały wszechświat postrzegamy w swój sposób. My widzimy bakterie i formy życia, takie jakimi je znamy, no bo nie mamy innej możliwości, a być może życie na Marsie wygląda inaczej. Być może wszystkie te nasze łaziki, które nie są wysterylizowane, wprowadzają na Marsa bakterie, które gdzieś tam okazuje się, że niszczą te formy życia i tak naprawdę jesteśmy oprócz formami życia, które się tworzą, oprócz tego, że my potrafimy tworzyć, konstruować ogromne maszyny, mamy tyle pomysłów i jesteśmy tak ciekawi wszechświata, to niestety mamy tą, niesiemy ze sobą tą niszczycielską moc odrobinkę, nawet nie zawsze wiedząc o tym. I to było bardzo ciekawe takie spostrzeżenie w tym dokumencie. Coś, czego zupełnie się nie spodziewałam, idąc na to, szczerze mówiąc.
0: Czyli film w hiszpańskim.
1: Dokument, tak jest.
0: Dokument. No dobrze, to o tym już wiemy, że jeszcze ten film będzie można obejrzeć na festiwalu kiedy?
1: W środę o 21 oraz w piątek o 21 i oba w Atlantiku. Odbywają się oba seanse i oba seanse będą zakończone Q&A, czyli będzie można zadać to pytanie.
0: Porozmawiać z twórcami. A ten film jest długi?
1: No jest to tak około godzinki chyba, godzinki 10.
0: Aha, jakoś czyli tak normalny, pełnometrażowy właściwie film dokumentalny.
1: Tak, ale siedząc na nim, no mi szybko czas leciał. Nie czułam się znudzona na pewno tym, no ale trzeba też wiedzieć, proszę państwa, na co się idzie. Bo jeżeli, mówię tak jak zaczęłam, jeżeli oczekujemy od tego kina akcji, to kinem akcji to nie jest.
0: No tak. No dobrze, to już teraz, zanim zaczniesz mówić o drugim filmie, który wczoraj oglądałaś, to może kolejna piosenka z filmu Bodyguard. No tym razem to będzie wielki przebój I Will Always Love You, tu w wykonaniu Whitney Houston. A to jest piosenka, proszę państwa, którą skomponowała Dolly Parton, czyli wielka gwiazda muzyki country, i która pierwsza zaśpiewała tę piosenkę. Zresztą była, może ja też państwu zajmę minutkę, mówiąc o historii w ogóle tego wielkiego przeboju. Otóż napisała to, tak jak mówię, Dolly Parton, pierwsza zaśpiewała. Ta piosenka stała się takim przebojem w tamtych czasach muzyki country. Dobrze sobie radziła, była na wysokich pozycjach list przebojów, grana była w stacjach radiowych. No i Dolly Parton we swoich wspomnieniach pisze, że pewnego razu zadzwonił do niej menadżer Elvisa Presleya, no, słynny pułkownik, który powiedział tak: wiesz co, ta piosenka bardzo podoba się Elvisowi i on chciałby ją nagrać. No i Dolly Parton mówi, że to właśnie podskoczyła z radości w górę, bo tak jak większość wtedy tych młodych dziewcząt w tamtych czasach Presleyowskich była właściwie zakochana w Elvisie i uznała to za niebywałą propozycję. No dobrze, powiedziała, ależ oczywiście, no zgadzam się. No i po jakimś czasie pułkownik telefonuje do niej i mówi: słuchaj, Elvis zaprasza cię na to nagranie, którego będzie dokonywał w studiu, żebyś tak potowarzyszyła, przyjrzała się temu. No ale żeby do tego nagrania doszło, to właśnie mamy warunek. Musisz oddać 50% praw autorskich do tego utworu. No ona powiedziała, zaskoczona, że musi to przemyśleć, i podobno po całej nocy, którą przepłakała, kiedy ponownie menadżer zatelefonował do niej, powiedziała, że nie zgadza się oddać tylu procent praw, dlatego że ta piosenka już ma charakter przeboju i ona bardzo liczy, że ta piosenka pozwoli jej stanąć na nogi i wybić się, że tak powiem, na swobodę, na wolność twórczą, bo do tej pory cały czas gdzieś tam ten grosz do grosza zbierała. No i to była wspaniała decyzja, bo kiedy Whitney Houston zaśpiewała ten utwór, to wykreowała taką wartość z tych praw autorskich, z tego, że potem Dolly Parton żartowała i mówiła: no co najmniej 6 czy 8 milionów dolarów zarobiłam z tej piosenki, z praw autorskich, czyli właściwie mogłabym kupić Graceland Elvisa Presleya. Oczywiście mówiła to już żartem, wspominając swoją przezorność, żeby nie oddać tej piosenki za 50% Elvisowi. Podobno Elvis śpiewał ten utwór swojej żonie, czasami w domu z gitarą, bo bardzo mu się cały czas ta piosenka podobała, no ale no, widać było wielką taką ostrożność i chyba wielką sprawność biznesową Dolly Parton. Posłuchajmy tego utworu w wykonaniu Whitney Houston z tegoż właśnie filmu Bodyguard.

0: to absolutny hit z tego filmu, nie tylko. 45 milionów egzemplarzy płyt z soundtrackiem z tego filmu zostało sprzedanych. No dobra.
1: Ja myślę, że w ogóle ten utwór jest bardzo często wykorzystywany w filmach, nie? Czy nie?
0: No tak.
1: Jeden z częściej wykonywanych, ale
0: również Dolly Parton w jednym z takich filmów muzycznych, w których ona grała, bo Dolly Parton, trzeba powiedzieć, że grała w kilkunastu filmach fabularnych hollywoodzkich, też śpiewała tę piosenkę. To tyle wiem. Czy często? Nie wiem, ale w każdym razie to jest piosenka, taki przebój ponadczasowy. Słucha się go i dziś wspaniale. No dobra, ale wracamy do 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.
1: Tak, ja akurat o czasie rozmawiamy, więc mogę od razu wtrącić. Tak. Bo drugi film, który widziałam, jest polskim filmem. Jest to polskie sci-fi w ogóle. Bardzo rzadko poruszany gatunek w Polsce, tak mi się wydaje. Pod tytułem Czas, który nie nadszedł. Reżyserii bardzo młodej i debiutantki Julii Rogowskiej. Nie będę o nim opowiadać dziś za dużo.
0: Dlaczego, powiedz państwu?
1: Oczywiście wytłumaczę. Zacznę od tego, że ja już ten film zapowiadałam troszeczkę w zeszłym tygodniu, w rozmowach z panią dyrektor między innymi. Byłam na nim wczoraj. Premierę kinową, bo to będzie również pokazywane na festiwalu, jest przedpremierowo. Więc jeżeli ktoś ma chęć, no to oprócz dnia wczorajszego dostępny będzie jeszcze we wtorek o 14 między innymi, a także w przyszłą sobotę o 17.
0: Na festiwalu.
1: W ramach festiwalu. Mm-hmm. Natomiast film ten ma swoją premierę kinową w piątek. Mm-hmm. A naszymi gośćmi będą w przyszłą niedzielę pani reżyser oraz ktoś jeszcze. Nie będę mówić kto. Już w przyszłą niedzielę o godzinie 11 będziemy mieć ich w radiu. Będziemy popremierowo rozmawiać z nimi na bieżąco. Najprawdopodobniej telefonicznie. Także nie chcę państwu też spoilerować tego filmu, a bardzo, bardzo warto się na niego udać. Niestety kolejne seanse odbędą się bez Q&A, ale wczoraj właśnie to się odbyło. Powiem tak. Ja czytałam o tym filmie, zapowiadałam ten film, ale nie spodziewałam się, że będzie to coś tak ponadczasowego. I podczas tego spotkania Q&A, gdzie obecna była główna bohaterka, aktorka grająca główną bohaterkę, Agata Kulesza, ona powiedziała coś pięknego i dopiero po obejrzeniu tego filmu, oczywiście gdzieś tam każdy... W dobrym filmie uważam, że wszyscy mamy tak, że każdy wczuwa się w jakąś tam postać. Każdy dobiera swoją, pierwszą lub drugoplanową i gdzieś tam się z nią utożsamia. I potem przynajmniej ja określam, czy film według mnie jest dobry, czy nie. I pięknie ugryzła to w temacie właśnie Agata Kulesza podczas tego Q&A. Mówiąc, że ona stara się odnaleźć słabość postaci. Że to właśnie te słabości sprawiają, że każdy z nas do tej postaci może się przytulić, jak ona to określiła. Że oglądając na przykład Dynastię, no fajnie się to ogląda, ale no nikt nie wczuwa się w te postacie, nikt się z nimi nie utożsamia. To nie jest dla nas coś namacalnego i coś, z czym jesteśmy oswojeni, a ona stara się przedstawić to tak, żeby każdy mógł to zrozumieć. Każdy mógł wziąć cząsteczkę siebie...
0: Widzieć w postaciach tego filmu.
1: Cząsteczkę siebie od niej, tak jakby. To jest niesamowite. Bardzo ciekawe kobiety, które to stworzyły, bo większość tam jest obsady kobiecej. Film jest sci-fi, chociaż jak same autorki mówią, bardziej dystopijny niż sci-fi. Opiera się też o miłości. Bardzo dużo przeplata się właśnie tej tematyki z miłością. W sumie tak naprawdę ogólnie główna bohaterka gdzieś jest nią otoczona mimo wszystko, tak myślę. Przynajmniej ja na dzień dzisiejszy tak widzę ten film, że opowiada on też o starości. To mogę powiedzieć bez spoileru na pewno, bo taki jest opis. Opowiada o starości, która myślę w naszym społeczeństwie nie zawsze jest piękna.
0: Ja myślę, tak? że może nie tyle piękna, co żyjemy w świecie kultu młodości. To jest jedno.
1: Tak.
0: A starość jest traktowana jako pewna ułomność, wstydliwość. Ale to wynika właśnie z tego kultu młodości.
1: Wynika z kultu i wynika jesteśmy, ze strachu, myślę.
0: Ja nie wiem, czy ze strachu. To wynika z tego, że w świadomości społecznej najpiękniejsza jest młodość, podpierana jeszcze środkami farmakologicznymi, czasem operacjami, etc., etc. A starości się trochę wstydzimy, pomarszczonej skóry, pewnych ułomności wynikających z procesu starzenia, co jest fatalną rzeczą, moim zdaniem, mówię to jako człowiek stary, bo każdy wiek ma swoje prawa, a starość podbudowana doświadczeniem, pewną wiedzą, jest wspaniałym okresem życia. O filmie nie dyskutuję, bo tego filmu nie widziałem.
1: Ale właśnie ten film pięknie ubiera w wizję to, co ty powiedziałeś. No bo to też jest w opisie, więc mogę o tym powiedzieć. Ludzie mają do wyboru wziąć kurację, która sprawi, że będą wyglądać młodo i umrą w wieku lat 70.
0: Ale będą wyglądać młodo.
1: Ale będą wyglądać młodo i będą zdrowi. Lub zestarzeć się w normalnych warunkach, ale mogą być chorzy, mogą być zestresowani, mogą być zmęczeni, może ich coś boleć, tyle, że nie mają wtedy daty ważności. Umierają w naturalnym trybie, czy będzie to lat 65, czy będzie to 89, nigdy nie wiadomo. I to jest pokazane
0: to jest bardzo ciekawe.
1: Na wiele sposobów.
0: To jest bardzo ciekawy problem, bardzo ciekawy wątek. Sam jestem ciekaw tego filmu. Na pewno przed spotkaniem, do którego dojdzie w przyszłym tygodniu, z reżyserką tego filmu, go obejrzę.
1: Serdecznie polecam Państwu również, bo tak jak mówię, no nie chcę za bardzo o nim opowiadać.
0: No tak, opowiadałam
1: o nim w zeszłym tygodniu, opowiadamy teraz. No,
0: i w przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać o tym filmie z reżyserką.
1: Ale serdecznie polecam. Mamy możliwość obejrzenia go przedpremierowo, mamy możliwość obejrzenia go premierowo w piątek. No i jeszcze na pewno dzień później na festiwalu w sobotę.
0: Mhm. No dobrze, to ja myślę, że, bo tak patrzę na zegarek, już niebawem będziemy kończyli nasze spotkanie, to może ja jeszcze tak pozdrowię naszych stałych słuchaczy ze stałym słuchaczem na czele. I cóż, no może jeszcze dopełnimy ten, bo tam, panie Fryderyku, ze 3 minuty możemy jeszcze coś pomówić.
1: Ale wyżej skończymy piosenkę.
0: Pan Fryderyk Eryk kiwa głową, bo realizuje nasze dzisiejsze spotkanie, to ja jeszcze tylko powiem o jednym, mianowicie o wpływie nie powiem o tych dyskusyjnych klubach filmowych.
1: Czemu nie? Ja chciałam posłuchać.
0: Nie, ale to może w następnym tygodniu, bo to jest temat na tyle interesujący, że warto o tym powiedzieć. Mianowicie o wpływie dyskusyjnych klubów filmowych na stworzenie tego autentycznego ruchu wokół kina, wokół filmów. W ogóle ten dyskusje o filmach i te pierwsze kluby filmowe, to powstały we Francji, jak się okazuje, gdzieś w latach 20., czyli w pierwszym okresie funkcjonowania kinematografii. Jeden z teoretyków kina francuskiego mówił, że kina, filmu trzeba uczyć się tak jak mowy, że trzeba wniknąć w strukturę filmu, trzeba nie tylko koncentrować się na fabule, ale na filmie jako artystycznym tworze, takim jak malarstwo, takim jak rzeźba, takim jak muzyka. Film jest kompletną twórczym bytem wyprodukowanym przez przez człowieka, przez ludzi i wtedy już we Francji powstawały w latach 20. pierwsze kluby filmowe. W Polsce, wiesz, one się pojawiły pod koniec lat 55 roku, 56 i one wyrosły na takim gruncie Odwilży Gomułkowskiej, kiedy dopuszczano taką możliwość dyskusji, rozmów, bo przy okazji filmów rozmawiano również o sprawach społecznych, sprawach politycznych. I te pierwsze kluby powstały właśnie w Warszawie na początku lat 56 roku. W ogóle założona została Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Z takiej potrzeby właśnie rozmowy, takiej potrzeby dyskusji publicznej o różnych problemach. I na tym bym poprzestał już dzisiaj, bo potem opowiem o historii Romana Gutka choćby, czy Jurka Kapuścińskiego i ich klubów Hybrydy, czy klubu Kwant w Warszawie przy Rivierze Remont. To Jurek Kapuściński z kolei tam działał, prowadząc ten klub. Czy klubie, którym ja prowadziłem przez 10 lat, to były takie trzy prestiżowe kluby w Warszawie, zorganizowanym wokół Klubu Inteligencji Katolickiej. Ja też w latach 70. debiutowałem w tym charakterze i do 85. roku prowadziłem ten dyskusyjny klub filmowy. To były takie trzy ważne, prestiżowe kluby filmowe w Warszawie. Miałem okazję, przyjemność, honor prowadzić jeden z nich, ale w ogóle do tej idei jeszcze wrócimy, a dziś już będziemy...
1: Wróćmy na tyle, żeby wróciły te kluby. No.
0: A dziś już Państwa pożegnamy. Gabriela Potras.
1: Jerzy Głuszek.
0: I w przyszłym tygodniu spotykamy się ponownie, a dziś jeszcze z Bodyguarda jakaś muzyczka przed Państwem. Do usłyszenia.

0: Magia Kina.
1: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.
2: Modlić się wspólnie z papieżem w samo południe, łącząc się też z całym Kościołem, z tymi wszystkimi, którzy w południe w swoich wspólnotach, w swoich rodzinach, w swoich domach również gromadzą się na modlitwie Anioł Pański. A najpierw, tak jak co tydzień, wysłuchamy oczywiście nauczania, rozważania, które papież przygotował i w którym zapewne odniesie się do Ewangelii z dnia, jak czyni to co tydzień.
3: Buona domenica.
2: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli.
3: Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata.
2: Dziś w Ewangelii Jezus opowiada o uczcie weselnej przygotowanej przez króla dla swojego syna. Ślub syna to wyjątkowe wydarzenie dla każdej rodziny. A ten szczęśliwy ojciec pragnie podzielić się swoją radością ze wszystkimi. Wydaje ucztę i zaprasza wiele osób. Święty Tomasz z Akwinu mówi w tym kontekście, że dobro z natury dąży do rozprzestrzeniania się. Bonum dicitur diffusivum sui. I również obraz z naszej opowieści w konkretnym kontekście życia codziennego mówi nam o tej rzeczywistości. Kiedy wydarza się coś dobrego, zapala się światło, które skłania do dzielenia się swoim szczęściem z innymi. W obliczu tak pięknej propozycji, zaproszeni goście, zamiast przyłączyć się do świętowania, wycofują się i wolą nadal zajmować się swoimi sprawami. Co więcej, niektórzy poirytowani obrażają się, a nawet zabijają posłańców króla. Niestety i tak się zdarza. Nie zawsze dobro, które oferujemy, jest rozumiane, dostrzegane i doceniane. Wręcz przeciwnie, czasami jest ono źle interpretowane i odrzucane. Nie powinno nas to zniechęcać, bowiem w obliczu odmowy król nie odwołuje wesela, ani nie rezygnuje z uroczystości, a wręcz przeciwnie, rozszerza swoje zaproszenie na jeszcze większą liczbę osób, wysyła swoje sługi i poleca im przywołanie przechodniów, aby radość nowożeńców stała się darem dla wszystkich. W tym momencie zadajemy sobie pytanie, kogo reprezentują bohaterowie tej historii? Święty Hieronim utożsamia króla z Ojcem Niebieskim, Pana Młodego z Jezusem, a Pannę Młodą z Kościołem. Wśród bohaterów tej opowieści jesteśmy zatem także my, wybrani przez Pana, aby dzielić z Nim nasze życie i aby wraz z Nim być niosącymi życie. Przyjęcie weselne to nasze święto, a sala bankietowa to nasze kościoły, nasze domy, miejsca, w których żyjemy i w których każdego dnia Syn Króla, Jezus Chrystus, powraca, aby wyrażać nam swoją miłość i oczekuje naszego tak. Tam właśnie go spotykamy, go przyodziani podobnie jak oblubienica w białą szatę chrzcielną i ozdobieni klejnotami dobrych uczynków, które przybliżają nas do Boga i do siebie nawzajem. Radość, którą głosimy, nie jest zatem sztuczna, lecz głęboka, konkretna, rzeczywista, piękna jak oblicza ludzi, których spotykamy, prawdziwa jak praca, uśmiechy, łzy, uściski dłoni i gesty dobroci, które wypełniają nasze dni. Jest to dar Boży dla zbawienia świata. Prośmy zatem Maryję, Matkę Pana, aby pomagała nam wzrastać w tej radości i głosić ją zawsze i wszędzie, nawet tam, gdzie nie jest rozumiana, głosić ją z wielkodusznością, z odwagą i z wiarą.
3: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Pater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
2: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
3: Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
2: A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.
3: Ave Maria, plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Gen.
2: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca, abyśmy, poznawszy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.
3: Ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
0: Amen.
3: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
0: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
0: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis.
2: W intencji wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Teraz jeszcze zapewne jak co tydzień Ojciec Święty skieruje do nas swoje pozdrowienia.
3: Cari fratelli e sorelle.
2: Drodzy bracia i siostry. Wczoraj w Mantowie została beatyfikowana siostra Maria Ignacja Isaki, założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Najświętszego Serca Jezusa, która pod koniec XIX wieku i na początku wieku XX poświęcała się z odważną miłością na rzecz najbardziej potrzebujących. Niech jej przykład ożywia w nas wszystkich pragnienie bycia w świecie świadkami miłości ewangelicznej wobec wszystkich. Wojna w umęczonej Ukrainie wciąż powoduje cierpienie także daleko poza jej granicami, zwłaszcza w tych krajach, które są najuboższe, w których tak wiele osób, życie tak wielu osób zależne jest od importu zbóż. Po raz kolejny zwracam się do stron zaangażowanych w ten konflikt, aby pozwoliły na bezpieczny transport zbóż przez Morze Czarne. Chleb codzienny milionów osób nie może być zakładnikiem wojny. Dziś we Włoszech przypada Dzień Ofiar Wypadków w Miejscach Pracy. Z tej okazji pozdrawiam z Krajowe Stowarzyszenie Ofiar i Poszkodowanych oraz Inwalidów z Miejsc Pracy. Serdecznie witam też was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów. Pozdrawiam członków Bractwa Pana Cudów w Rzymie. To właśnie ci, którzy przybyli tutaj z wizerunkiem Pana Jezusa czczonym w Peru. I wszystkich, którzy uczestniczyli w procesji z otaczaną czcią ikoną ukrzyżowanego. Dziękuję za waszą modlitwę, za moją wizytę duszpasterską, którą odbędę w Peru.
3: Accolgo con gioia.
2: Z radością witam wiernych z eparchii grecko-katolickiej w Mukaczewie na Ukrainie, którym towarzyszy ich biskup, a także Stowarzyszenie Wiernych Hakuna.
3: Las antiguas alumnas Jesús,
2: dawne uczennice Jesús María z Hiszpanii,
3: il coro,
2: członków chóru i szkoły churalnej z katedry w Harlemie w Niderlandach, wiernych, którzy przybyli z Wiednia. Pozdrawiam ludzi młodych z

Został on wykryty w bardzo wczesnej fazie i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uznali, że należy podjąć interwencję medyczną, dlatego posłuszny ich zaleceniom zdecydowałem się na operację usunięcia tego guzka. Zabieg ten jest zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za duchową bliskość i powierzam siebie Waszej modlitwie. Dziękuję i dobrej niedzieli. To zupełnie niespodziewana informacja, którą Ojciec Święty przekazał na zakończenie audiencji, mianowicie o tym, że lekarze wykryli u niego niewielki i dobrze zlokalizowany, jak powiedział, guz w płucach i zalecili jego usunięcie. Papież zapowiedział, że podda się temu zabiegowi, tej operacji w najbliższych dniach i poprosił o modlitwę. To także oczywiście wiadomość, która nas wszystkich do modlitwy w intencji Ojca Świętego mobilizuje i zaprasza, pamiętając nie tylko o Ojcu Świętym i tak szczególnie w tych dniach o Jego zdrowiu, ale też pamiętając o tych intencjach, o które On sam prosił, żebyśmy w nich się modlili w październiku, czyli między innymi właśnie w intencji pokoju, którą powierzył całemu światu, prosząc, byśmy w październiku modlili się różańcem i podejmowali też ofiary i wyrzeczenia na rzecz pokoju na świecie. Oprócz tej informacji medycznej, Ojciec Święty dzisiaj w pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański zaapelował też o to, aby wznowiono bezpieczny transport zbóż przez Morze Czarne i w ten sposób, aby można było uniknąć kolejnej klęski głodu w krajach, które od importu tych zbóż są uzależnione. Z kolei w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański papież mówił o radości, która jest chrześcijańskim darem dla całego świata, która jest darem Bożym dla zbawienia świata, przekazywanym właśnie za pośrednictwem nas, chrześcijan. To papieskie rozważanie jest też zawsze dla nas zachętą do tego, żeby wracać dzisiaj w ciągu dnia do dzisiejszej Ewangelii, do tych słów, które Kościół kieruje do nas podczas liturgii słowa. A my już teraz dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę i zapraszamy w najbliższą środę na transmisję mszy świętej o godzinie 10 z placu świętego Piotra. I raz jeszcze zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Ojca Świętego, prosząc o Jego zdrowie i pomyślny przebieg zaplanowanej operacji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.
4: www.wnet.fm.
5: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
6: Zachować pamięć. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część druga.
7: Tu po lewej stronie widzimy tam w oddali taki szereg budynków. To są przedwojenne budynki. To nazywano tutaj kolonią kolejową. I tu w tych budynkach właśnie mieszkali kolejarze, którzy byli zatrudnieni właśnie tutaj w tym węźle kolejowym w Zebrzydowicach. A teraz właśnie zaraz za chwileczkę będziemy już w miejscu, gdzie znajdował się obóz pracy przymusowej dla Żydów. W takiej scenerii między innymi się to odbywało.
8: No ja to powiem tak, że ja jestem pełna podziwu dla mojego męża, bo ja nie byłabym w stanie tego zorganizować. Natomiast Wiesiek w dzień upamiętnienia, najpierw były uroczystości przy pomniku, a później właśnie w zamku, w Zebrzydowicach, w sali zawsze był koncert. Zapraszał mój mąż zawsze Dorotę Hero, która prowadzi szkołę tańca żydowskiego, klezmer w Cieszynie. No i oni naprawdę na takim wysokim poziomie zawsze prezentowali piękne tańce i pieśni. Zawsze jeszcze potem jakiś drugi zespół był. Raz mieliśmy zaproszoną część grupy z Jarmuła, ten pieśpój, panie. Te koncerty cieszą się bardzo dużym powodzeniem.

0: To wszystko rozwijało się stopniowo. Najpierw zorganizowaliśmy wieczór pieśni żydowskiej, żeby właśnie tak zaakcentować coś, że tutaj też gdzieś Żydzi byli, że żyli. Następnego roku mieliśmy okazję zamontować tą nową tablicę. Tam, gdzie obóz się znajdował, w Zebrzydowicach, koło dworca PKP, zrobiliśmy uroczyste otwarcie z udziałem władz gminy. Później, w następnym roku jeszcze postarałem się o to, żeby tą uroczystość poszerzyć o następne miejsca pamięci, bo tych miejsc pamięci są trzy właśnie. Miejsce byłego obozu i dwa miejsca pochówku, gdzie te ofiary były zagrzebywane, gdzie tutaj teraz jesteśmy, właśnie w Kończycach Wielkich, w tej sąsiedniej miejscowości. A później, w następnym roku jeszcze w Zebrzydowicach, w miejscu, gdzie ta część początkowo tych ofiar była zagrzebywanych.
1: Wiele jest na terenie Polski miejsc, w których słowa są zbędne. Warto pomilczeć. Takim właśnie miejscem u nas w Zebrzydowicach jest to, obok którego stoimy. I tylko ten niemy głaz krzyczy za tych, którzy tu zostali pomordowani. Dlatego w imieniu władz samorządowych chciałem podziękować gorąco za tę inicjatywę ufundowania nowej tablicy w tym miejscu. A tym wszystkim, którzy tu zostali zamordowani, cześć ich pamięci. Dziękuję bardzo.
0: W związku z tym, że co roku filmujemy, nagrywamy te wydarzenia, które tutaj mają miejsce, upamiętnienie, no i umieszczamy również w sieci, na naszej stronce, na stronce Kościoła, na stronce Gminnego Ośrodka Kultury. Przez to ta informacja gdzieś tam trafia do szerszego gremium. I tak oto właśnie pan Radio Frank w Holandii, będąc, szukając gdzieś w internecie, gdzie jego bliscy zostali pochowani, natknął się na jeden z, które tam umieściliśmy, i od razu zorganizował taką wycieczkę edukacyjną do Oświęcimia. Jeden dzień poświęcił na to, żeby odwiedzić Zebrzydowice. No i dzięki temu mógł przyjechać z całą grupą kibiców klubu piłkarskiego Feyenoord Rotterdam.
2: Cała ta sytuacja z przyjazdem wycieczki, którą zorganizował Edio Frank z Holandii, to była wycieczka licząca prawie 40 osób. Nikt z nas nie miał telefonu do Edia. Przyszli panowie z gminy, panowie radni, wszyscy w krawatach, koszulach. Deszcz wtedy padał, my z parasolkami i stoimy przy tym pomniku i czekamy. Nie mamy telefonu, nie mamy żadnej informacji, nie mamy żadnego kontaktu. Było zimno, a oni się spóźnili prawie godzinę. To, że ci panowie z gminy nie odeszli i nie zrezygnowali, to naprawdę wielki szacunek dla nich, bo myśmy już po prostu się troszeczkę bali, że Edio po prostu nie dojedzie. Ale w końcu przyjechali. Nie spodziewaliśmy się właśnie, że w ogóle do tego dojdzie i w ogóle, że się to wszystko udało.
3: Witam serdecznie wszystkich, którzy przybyli na to miejsce, również pana przewodniczącego gminy żydowskiej z Katowic, ale szczególnie dzisiaj chcę przywitać pana Edio Franka wraz z małżonką Hanną, którzy przybyli do nas z Holandii. Edio Frank stracił w obozie w Zebrzydowicach cztery najbliższe sobie osoby i chciałbym w pierwszej kolejności jego poprosić o zabranie głosu.
4: In recent research I found out that from
5: w ostatnich przeprowadzonych przeze mnie badaniach odkryłem, że w mojej rodzinie około 200 ludzi straciło życie podczas Holokaustu. W pierwszym transporcie z Westerbork do Auschwitz było 55 ludzi. Pociąg zatrzymał się w Koźlu. Z tego pociągu wyciągnięto mężczyzn, wszystkich od 15 roku życia do 55 albo nawet do 60 roku życia. Wśród nich był również mój wujek Elkan Frank i trzech jego najstarszych synów, Maurycy, Aleksander i Jonas.
4: His wife,
5: jego żona,
4: Marianne, and the youngest boy of 10, Edward.
5: 10-letni Edward.
4: They continued with the train to Auschwitz.
5: Oni wszyscy pojechali dalszym transportem do Auschwitz wraz z moim dziadkiem Jonasem oraz z moją babcią Esterą oraz innymi członkami mojej rodziny. Oni przybyli do Auschwitz 3 września 1942 roku i od razu zostali zabici.
0: Pod tablicą upamiętnienia znajdują się takie kamienie pamięci, 5 takich kamieni, które przywiózł ze sobą pan Edio Frank z Holandii. Na 4 z tych kamieni są właśnie nazwiska nazwisko Frank i to są właśnie wszystko o krewni od pana Edio Franka, który...
6: Jonas Frank.
0: Tak, Elkan Frank, ten wujek. No i tutaj są jego synowie, 21 rok, Maulic. I jeszcze dwóch pozostałych. Ale również jest tutaj Emanuel Narden, takie nazwisko widnieje na jednym z tych kamieni. To był piłkarz klubu Feyenoord Rotterdam. Przed wojną grał w tym klubie, miał 16 lat. No i miał żydowskie pochodzenie i też tu w Zewrzelicach stracił życie.
5: Przed wojną w Rotterdamie mieszkało około 12 tysięcy Żydów. Natomiast po wojnie można było się doliczyć 300 lub 400 żyjących przedstawicieli tego narodu.
0: Edio Frank w Holandii zajmuje się wskazywaniem na pewne zjawisko, które narasta coraz bardziej, antysemityzmu na stadionach piłkarskich. I on jest bardzo mocno w to zaangażowany, żeby uświadamiać ludzi, czym to zagraża i właśnie dlatego przywiózł kibiców z klubu piłkarskiego Feyenoord Rotterdam, bo ten klub piłkarski zrzeszał w swoich szeregach, przed wojną przynajmniej, wielu piłkarzy, którzy byli żydowskiego pochodzenia, między innymi 16-letni chłopiec, piłkarz tego klubu. Po wizycie pod tym pomnikiem zostaliśmy zaproszeni przez dyrektora szkoły podstawowej. No i tam kibice tego klubu mogli zagrać z chłopakami ze Brzydowic w piłkę na boisku. Goście z Holandii zostawili szalik klubowy dla szkoły. Tam w szkole jest pozostawiony.
4: What I found out in Holland that a lot of Dutch families who lost people.
5: Znamy wielu ludzi w Holandii, którzy przyznają się do tego, że stracili albo ojca, albo syna, albo brata tutaj w Zebrzydowicach w obozie. Oni teraz wszyscy wiedzą, kiedy i gdzie ich bliscy zostali pochowani, ale nie wiedzą nic na temat Zebrzydowic. I dzięki tej inicjatywie teraz możemy tą informację przekazywać dalej.
0: Cieszę się z tego, że ta wieść o tym, co tutaj się dzieje, roznosi się gdzieś tam po całym świecie. Przyjechało małżeństwo z Kanady, którzy też chcieli zobaczyć to miejsce. Innym razem przyjechała również duża grupa Żydów z Izraela, którzy w zasadzie pochodzili z Rosji, ale już od kilkudziesięciu lat mieszkali w Izraelu, więc też przyjechali tutaj, żeśmy się ugościli i oni mogli zobaczyć te miejsca. Więc no, coraz więcej ludzi się o tym dowiaduje i mam nadzieję, że w przyszłości może nawet tutaj trafią te osoby, które straciły tutaj swoich bliskich, bo to w zasadzie też i o to chodzi. Jeszcze ci ludzie żyją przecież.
2: Raz też była taka sytuacja, że nasz syn jechał do pracy i mówi, tato, tam przy pomniku tyle osób stoi. No i wie się od razu, koszula, szybciutko wyszykował się, jedziemy. No i okazało się, że właśnie to była grupa młodych Niemców. Mówiła pani, że co 3 miesiące taka grupa tu przyjeżdża, no chcą, żeby świadomość wśród młodych Niemców troszeczkę wzrosła na temat właśnie tego, co działo się podczas II wojny światowej. To jest wszystko praca Edio Franka, który przedstawił to u siebie w ministerstwie, a później na konferencji ogólnoświatowej udostępnił wszystkie te informacje na temat tego obozu. No i też przyszło pismo z Yad Vashem, że gdzieś tam jest to zanotowane.
0: Tutaj otrzymałem taką informację, taką wiadomość z Instytutu Yad Vashem tej treści. W imieniu Yad Vashem chcieliśmy ci podziękować za ważną dokumentację z czasów Holokaustu, którą przekazałeś naszej kolekcji archiwów. Jak ci wiadomo, obszerne archiwum Yad Vashem, twoje eksponaty dołączono do naszego archiwum w katalogu o numerze, i tutaj jest podany numer, z poważaniem personel archiwów Yad Vashem. No, moje wysiłki nie idą na marne, że to gdzieś tam dociera i ludzie mogą się z tym zapoznać, zaznajomić. A tu nie chodzi o mnie, ale chodzi o tą pamięć, o tych ludziach, więc no jest to jakiś powód do radości.
2: Ale miejsce stało się bardziej znane. No kiedyś tutaj nic się nie działo, nic kompletnie.
7: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie wszystkich witam na wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest otwarcie tej wystawy. Wystawy, która pamiętnia i przypomina historię obozu pracy przymusowej dla Żydów tutaj.
0: Tutaj przed wojną w tym domu dwie siostry Żydówki prowadziły sklep. Moja babcia opowiadała zawsze, że pamięta, jak pewnego dnia w początku wojny, wczesnym rankiem, Gestapowcy prowadzili te dwie siostry tutaj na dworzec PKP w celu wywiezienia ich do obozu koncentracyjnego. Tu naprzeciwko stoi dom, w którym przed wojną mieszkała rodzina Kortblumów, która prowadziła tutaj sklep. Kiedy pracowałem jeszcze w drukarni, zjawił się w drukarni człowiek, taki starszy już bardzo, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych i chciał wydać tomik poezji. Ja pracowałem jako drukarz wtedy w drukarni Arka w Cieszynie. I on powiedział, że jego rodzina pochodzi z Pruchnej. Zapytałem jedną osobę, która jest z naszego kościoła, a mieszka w Pruchnej, czy coś może kojarzy, czy coś może wie, czy może mu ojciec lub dziadek coś mówił na temat rodziny Kortblumów. I on mi właśnie dokładnie powiedział, że to jest właśnie ten dom, w którym mieszkała ta rodzina. I oni przewidzieli, co może się stać i już parę miesięcy przed wojną sprzedali ten dom i całą swoją posiadłość za zaniżoną cenę i po prostu wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Udało im się w ten sposób przetrwać wojnę. Na ziemi cieszyńskiej w ogóle mieszkało wielu Żydów i również tu w Kończycach też parę rodzin mieszkało, żyło na terenie Pruchnej. No w samym Cieszynie to już w ogóle jest takie miejsce, czy Skoczów, czy Cieszyn, to są takie miejsca, w Ustroniu, Bielsko, to bardzo wielu Żydów, mieszkańców Bielska było Żydami. 1000 lat historii, bądź co bądź. Dzisiaj wydaje mi się, że w Polsce chyba około 10 tysięcy albo 15 tysięcy Żydów tylko żyje. Takich, którzy, o których wiadomo, że mają pochodzenie żydowskie.
7: Projekt Zacząć od Niepamięci, mogliśmy tą wystawę przygotować, ale myślę, że szczególne podziękowania dla osoby, która w sposób merytoryczny pracowała nad tą wystawą, nad przygotowaniem dokumentu, dzięki której ta wystawa powstała i dostała publikację. Pan dr Wojciech Jukowski, to o nim mowa, swoją pracą, ale z całym zespołem osób, które się w to włączyły, przyczynił się do tego, że ta wystawa się w taki sposób mogła tutaj zajść.
0: Kiedyś, rozmawiając z księdzem proboszczem, bo mieliśmy razem wskazać, właściwie ksiądz proboszcz miał wskazać miejsce, gdzie pamiątkowa macewa na cmentarzu w Zebrzydowicach miałaby stanąć, zapytał mnie, co mnie właściwie skłoniło do tego, żeby zająć się tym upamiętnieniem Żydów. No i pomyślałem nad tym i odpowiedziałem mu w ten sposób, że to dlatego, że Pan Jezus był Żydem. Zawsze tak mówię, że nie udało mi się osobiście ocalić ani jednego Żyda, ale udało mi się ocalić pamięć o tych, którzy nie zostali ocaleni.
6: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
8: Radio Wnet.
9: Autopromocja.
10: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
11: i Krzysztof Masłun.
12: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
9: To była autopromocja.
13: Reklama. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Po reklamie.
9: Autopromocja.
14: www.wnet.pl

0: Tu Radio Solidarność.
1: Tu Radio Solidarność.
2: Ormianin pokochał smagłego Azera, swe serce jak dywan u stóp rozpościerał, aż najadł się strachu, bo żył w Karabachu, więc teraz nienawiść go zżera. Choć wierzył Chrystusa, a Azer w proroka, obydwu jednako pochłonął apokaliptyczny wir szału, co dywan na całun zamienia co dnia w mgnieniu oka. Narody, narody, pod diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Po latach rozłąki znów jak Niemiec z Niemcem, Saksończyk z Bawarem się wzięli za ręce, a już słychać anse, że chudną finanse w jedności skleconej na prędce. Jest rada na trwogi, ocalimy unifikację, gdy już nam nie grozi komunizm. Wskazali nam młodzi, jak trzeba się godzić wszystkiemu.

Hidalgo Baskijkę całował, by więcej coś ich połączyło niż słowa. Nim całkiem się załgał, zdmuchnęła Hidalga, namiętność jej zbyt wybuchowa. Ów wyczyn w Hiszpanii nie zyskał poklasku, nie będzie już odtąd litości dla Basków, bo teraz dopiero zrozumiał Torrero.

Tyńca, rzekł Gruzin, mój umiłowany, nie odchodź, bo ból zadasz tu mi, gdzie szumi nam morze błękitne, w kolorze choć czarne, jak mówią w Suchumi. Osetii syn, na to gruzińskie gadanie, już gotów na mapie poprawki krwią nanieść, rzekł, zrzecz się iluzji, nie będę żył w Gruzji, choć godzić znów chcą nas Rosjanie.

wiódł kozac z Zulusem dysputy w niedzielę, przed którym z nich przyszłość świetlistrza się ściele. Rzekł Zulus: kolego, wierz w Muteleziego. Rzekł koza: to ty wierz w Mandelę. Plemienną nienawiść dyskusja wywlekła i krew z czarnych torsów czerwona pociekła, w czym morał się znajdzie, że i w apartheidzie Murzynów wciąż dola nielekka.

0: nie wina, to wina. Ścierały się srogo i orzeł, i pogoń w wyzwiskach. Panisko, bądź świna. Quo vadis zapytałby strony Winicjusz. Polaka z Litwinem nie łączy dziś nic już. Patriota naciera, bo Litwin się spiera, że wieszcz nasz się zwał Mickiewicius. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie...
1: Dzień dobry Państwu na antenie Radia Solidarność. Witam Państwa, Paweł Pietkun. Zanim przedstawię naszego gościa, to powiem, że ta piosenka nie jest przypadkowa, bo mamy arcyciekawego gościa, panią, której historia jest niewiarygodna. Niewiarygodna, zaraz drodzy radiosłuchacze usłyszycie czemu. A tymczasem ta piosenka była taką zapowiedzią. Będziemy dzisiaj trochę muzycznie, folkowo podróżować po świecie. A dlaczego, to też za chwileczkę się dowiecie, drodzy radiosłuchacze. Tymczasem zacznę od takich słów, które sobie tu wynotowałem. Koreanka urodzona w Kazachstanie, wychowana w innej kulturze i żyjąca później w Polsce, a teraz wybierająca się do Hiszpanii właśnie po to, żeby tam żyć. Pani Inesa Kim.
2: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Mam przed sobą pani książkę.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: Mam przed sobą pani książkę i tutaj książka nosi tytuł Ferment i umami. I jeszcze przed audycją zapytałem, co to jest to umami? Bo to właściwie tylko w Azji wiadomo, co to jest.
2: No, ja powiem, że już nie tylko w Azji. Generalnie umami również podbija tą część świata, w której teraz się znajdujemy. Generalnie uważa się, że są cztery podstawowe smaki, tak? Słodki, słony, gorzki i kwaśny. Natomiast umami to jest ten smak, taki piąty smak, który jest nie do opisania, nie do porównania z niczym i jego można tylko poczuć. To jest tak zwana głębia. I umami można odczuć właśnie w serach, tak, w dojrzałych serach, w serach pleśniowych, w sosie sojowym, w sosie rybnym, w rybach, w owocach morza. I generalnie umami powstaje jako taki skutek uboczny, że tak powiem, procesu fermentacji najczęściej. A fermentacja dla mnie to jest metafora przemiany. Ja generalnie jestem ogromną fanką kuchni, gotowania. Przede wszystkim właśnie specjalizuję się w robieniu kimchi. Co to jest kimchi, to na szczęście coraz więcej Polaków również wie.
1: Ale powiedzmy, co to jest kimchi.
2: Kimchi?
1: Ja wiem, ja kiedyś spróbowałem raz, wziąłem taki wielki widelec tej koreańskiej kimchi i... Boże, żeby nie szklanka coli, to pewnie dzisiaj bym tu z wami, drodzy radiosłuchacze, nie rozmawiał ani z naszym gościem.
2: A proszę tak nie straszyć radiosłuchaczy, bo nie każdy kimchi jest taki, którego pan próbował właśnie. Generalnie tak, ja jestem historykiem z wykształcenia i oczywiście będę tutaj troszkę też do historii nawiązywała. Kimchi nie pochodzi z Korei, kimchi pochodzi z Chin. I w tłumaczeniu z chińskiego cimcie oznacza solone warzywa. Czyli jeszcze kilka tysięcy lat temu starożytni Chińczycy wiedzieli, jak przechowywać warzywa, co trzeba z nimi robić, no żeby jakoś te trudniejsze klimatycznie czasy przetrwać. Tak? No tylko, że to Koreańczycy właśnie zrobili z tej kiszonki, tak, coś takiego niesamowitego i dzięki Koreańczykom jest teraz znane na cały świat.
1: No właśnie, bo to jest taka kapusta kiszona, no.
2: Niekoniecznie kapusta, bo w ogóle pierwsze kimchi robiło się ze rzodkwi. To kimchi, które jest teraz najbardziej popularne i najbardziej znane na całym świecie, czyli kimchi z kapusty pekińskiej, po koreańsku pechiu, ono jest stosunkowo młode, ono ma troszkę ponad 200 lat. A co to jest 200 lat dla ludzkości, tak? Więc to jest ta odmiana właśnie kimchi jest bardzo młoda.
1: Czyli coś tam nas łączy z Koreańczykami. No my mamy kapustę kiszoną, Korea ma kimchi i...
2: Łączy nas dużo więcej niż państwu się wydaje w ogóle. Ja śmieję się i za każdym razem opowiadam, że jak ja przyjechałam pierwszy raz do Polski, to niejednokrotnie słyszałam takie powiedzenie Polak, Węgier, dwa bratanki. I ja się zastanawiałam, ale dlaczego akurat Polak i Węgier, tak? No bo podobno były najzabawniejsze dwa najzabawniejsze baraki w obozie, tak, socjalistycznym, dlatego. Ale ja tak sobie pomyślałam, że skoro Polak i Węgier, dwa bratanki, no to
1: nie,
2: Polak...
1: Nie, to dłuższa historia, bo to sięga jeszcze króla, króla Batorego, który tutaj dla nas bardzo wiele wygrał, a był Węgrem, to był król polski, który przyjechał z Węgier i został przyjęty.
2: No,
1: my byliśmy w ogóle pierwszą demokracją, to była demokracja szlachecka, ale u nas się król wybierało przez bardzo długo.
2: No proszę, jako historyk muszę jeszcze wrócić w takim razie do tego akurat fragmentu. W każdym razie ja sobie pomyślałam, że jeżeli Polak i Węgier to dwa bratanki, to Polak i Koreańczyk to bracia bliźniaki. Bo uważam, że łączy nas naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I kulturowo, i kulinarnie.
1: No kulinarnie to za chwileczkę przyjdziemy, ale kulturowo to jakoś nie jestem sobie w stanie wyobrazić. Jak no, kulturowo?
2: Polacy są bardzo rodzinni, prawda? Mhm. Jest to bardzo rodzinny naród. Koreańczycy też to jest bardzo rodzinny naród. Polacy, do czego właśnie Polacy jeszcze przywiązują ogromną taką wagę?
1: Do tradycji, do historii.
2: Do tradycji, do historii. No więc dokładnie. I dla Koreańczyków tak samo. Jeżeli chodzi o historię, no to tak samo jak Polska nie istniała kiedyś na mapie, tak samo było z Koreą.
1: No teraz macie gorzej, bo są dwie Koree, tak?
2: Jeszcze gorzej, no dokładnie, dokładnie.
1: Zapytam. Proszę się nie gniewać.
2: Nie gniewam
1: nazwisko się. Kim? Jakby to jest popularne nazwisko, czy to jednak jest jakaś...
2: Nazwisko Kowalski albo Nowak.
1: Dobra.
2: To jest popularne nazwisko.
1: Wszystko jest, ale chciałem zapytać.
2: Tylko umówmy się, Kimów jednak na całym świecie jest więcej niż

0: co to jest Samsung, to on będzie wiedział i powie albo telewizor, albo pralka, albo samochód, albo telefon.
1: Samsung oznacza w ogóle po koreańsku 3 gwiazdy.
0: No właśnie.
1: Tak, w takim tłumaczeniu.
0: Tak. SK Hynix też jest taka duża firma, która produkuje dla odmiany procesory. No, jesteście potęgą, a my nie. Jak to się stało?
1: Ale dlaczego pan mówi jesteście?
0: No Koreańczycy, mam przed sobą Koreankę urodzoną w Kazachstanie.
1: No dobrze, ale ja właśnie, pytanie jest, czy ja się tak bardzo mocno utożsamiam z Koreą?
0: Nie mogę to za chwileczkę
1: powiedzieć.
0: Do tego...
1: Właśnie nie mogę powiedzieć, że ja się bardziej utożsamiam właśnie z Polską niż z Koreą wbrew pozorom.
0: No właśnie, jak to się stało? Bo jak zobaczyłem pierwsze zdanie, kiedy czytałem pani krótką notatkę biograficzną, Koreanka urodzona w Kazachstanie, no to się wymyka opisowi.
1: No tak, to jest właśnie też ogromna część historii, bo poświęciłam temu tematowi cały rozdział w mojej książce właśnie, którą pan tutaj trzyma przed sobą, Ferment i Umami, smak po rozpadzie. Bo no to nie jest taka lekka historia, bo moi przodkowie uciekali z Korei pod koniec XIX wieku, uciekali przed głodem. Uciekali przed głodem, a wtedy też ta obecność Japończyków stawała się coraz mocniejsza, coraz bardziej zauważalna. No a na początku XX wieku, wiadomo, tak, Korea już była pod okupacją Japonii, no i wtedy była druga fala uchodźców, tak, z Korei. Więc no,
0: japońska okupacja była bardzo okrutna. Tu chcę taką dygresję poczynić w stronę tych radiosłuchaczy, którzy mogą nie znać historii Azji. Japońska okupacja dla krajów azjatyckich była mniej więcej tak okrutna jak niemiecka dla Polaków.
1: Nawet chyba bardziej okrutna, ale mniejsza z tym. W każdym razie moi przodkowie właśnie osiedli na terenach Dalekiego Wschodu. Jeszcze była to wtedy carska Rosja. A w roku 1937, czyli przed II wojną światową, kiedy ta sytuacja geopolityczna stawała się coraz bardziej napięta, władze radzieckie postanowili przesiedlić tą dużą część ludności koreańskiej w głąb Związku Radzieckiego, dlatego że no, Japonia była coraz aktywniejsza, no i dużo Japończyków generalnie też przenikało przez granicę, szpiegowali. A kto tam odróżni Japończyka od Koreańczyka?
0: Ja odróżnię.
1: No pan tak. Pan tak. I wielkie brawa za to oczywiście, ale wtedy no taka właśnie była sytuacja, a nie inna i było naprawdę bardzo bolesne, okrutne przesiedlenie. Ja o tym słyszałam od moich babci, dziadków, bo moi dziadkowie właśnie byli wtedy małymi dziećmi. Czyli ich i ich rodziców przesiedlono z dalekiego wschodu w głąb Związku Radzieckiego, więc moi rodzice już urodzili się w Kazachstanie, więc ja, można powiedzieć, jestem trzecim pokoleniem Koreańczyków w Azji Centralnej. No i na samym początku oczywiście też to w książce opisałam, że ponieważ tak, no ta ludność nie była liczna, bardzo zależało właśnie dziadkowi mojemu między innymi, tak, żeby zachować, ja wiem, że to teraz źle zabrzmi, ale no, użyję jednak tego słowa, zachować tą czystość, tak, czystość nacji, narodu i bardzo mocno tego właśnie pilnowało, żeby Koreanki wychodziły za mąż za Koreańczyków, tak, żeby po prostu tej krwi, że tak powiem, nie mieszać. I po co to było wszystko? No po to właśnie, żeby zachować tą tożsamość. Żeby zachować tą tożsamość narodową. Ale muszę powiedzieć, że Koreańczycy mieszkający w Azji Centralnej, no jednak bardzo, bardzo, bardzo mocno się różnią mentalnie przede wszystkim, tak? Od Koreańczyków z Korei Południowej. I Koreańczycy z Korei Południowej tak też troszeczkę z góry patrzyli na nas.
0: I to też opisałam. Na nas, i to a więc też, jednak się pojawia jakieś
1: i to na nas. Na nas, czyli na Koreosaram, bo Koreańczycy mieszkający w Korei Południowej nazywają siebie Hanguksaram, czyli Koreańczycy stamtąd, a my jesteśmy Koreosaram, czyli Koreańczycy, ale nie z Korei.
0: Rozumiem. No tak na nas, u nas też się mówi, że są Polacy i jest Polonia.
1: Dokładnie. Jest Polacy.
0: To rozumiem, że tak. Tu można zastosować taki zabieg
1: lingwistyczny. Jak najbardziej. Tylko ja powiem coś, co mnie bardzo, że tak powiem, emocjonalnie

0: poruszyło, kiedy ja przyjechałam w ogóle do Polski, ja zauważyłam, ile jednak Polacy robią dla Polonii. Że tu jakaś pomoc humanitarna, jakieś tam wymiany, jakieś stypendia, tak? Czyli dbają jakoś tak, żeby właśnie ta Polonia rozwijała się, tak? I jakoś tak, nie wiem, inwestują w tą naukę języka polskiego i tak dalej, i tak dalej. Ja tak wtedy sobie myślałam, Boże, jak ja bym bardzo chciała, żeby tak Koreańczycy o mnie zadbali.
1: No, nie mam tutaj wiedzy, muszę się przyznać i przed panią, i przed słuchaczami, że nie mam wiedzy na temat tego, jak Koreańczycy dbają o swoich współbraci, którzy żyją gdzie indziej.
0: To znaczy, żeby nie było, ja oczywiście do nikogo nie mam żadnego żalu, żadnych pretensji, bo ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że wszystko, co się dzieje z nami w naszym życiu, jest po coś. I prawdopodobnie w moim życiu tak, a nie inaczej po prostu musiało się stać, żeby w moim życiu no, najwięcej jednak pomogli mi Polacy. Ale za to tak, jestem wdzięczna.
1: Tak czy inaczej urodziła się pani w Kazachstanie.
0: Tak. W Kazachstanie? No wtedy jeszcze w Związku Radzieckim.
1: Tak.
0: W ogóle tak, w jednej z republik Związku Radzieckiego.
1: Czyli pierwszy język, którego się pani nauczyła, to był...
0: Rosyjski.
1: Rosyjski.
0: Rosyjski, tak. Moim ojczystym językiem jest język rosyjski. W domu nie rozmawiało się po koreańsku. To znaczy, ja się śmieję, że jak rodzice próbowali coś ukryć przede mną i moimi młodszymi siostrami, to tak próbowali rozmawiać między sobą po koreańsku, ale tyle tych rosyjskich słów tam po prostu w to mieszali, że oczywiście wszystko rozumiałyśmy. No ale też prawda jest taka, że ten koreański język, którym mówili moi dziadkowie i pradziadkowie, on też jest zupełnie inny niż ten współczesny język koreański, ponieważ tak, no moja siostra rodzona wyszła za mąż za Koreańczyka z Korei Południowej, żeby było ciekawie, oni poznali się w Warszawie, bo siostra studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała ekonomię, a jej małżonek przyszły wtedy, studiował dyrygenturę na Akademii Chopina. No i kiedy on przyleciał do Kazachstanu, żeby oficjalnie poprosić o rękę moją siostrę i rozmawiał z dziadkami, on tak z nimi rozmawiał, trochę się uśmiechał, bo on ich rozumiał, natomiast oni jego już nie, kompletnie nie rozumieli. I on mówił, że to jest taki język, którego już się nie używa. No to jest mniej więcej tak, jak, nie wiem, powiedziałabym nie lustro, tylko zwierciadło. Tak, więc no tak to jest po prostu, że jak jakąś tam ludność przesiedlić gdzieś, tak, język się dalej rozwija, natomiast no tutaj tak jakby zostali tak zakonserwowani.
1: No właśnie, no i trafiła pani do Polski.
0: No i trafiłam do Polski, no i ja wcale nie żałuję.
1: No i teraz moje pytanie jest takie, bo siedzimy tutaj sobie w radiu w niedzielne popołudnie, wczesne popołudnie i rozmawiamy w języku polskim.
0: Tak.
1: Zaskoczony jestem. Bo jak zobaczyłem, Inessa Kim będzie ze mną rozmawiać w języku polskim. I pięknie pani mówi po polsku.
0: Dziękuję bardzo, pan też.
1: Dziękuję.
0: Pan bardzo dobrze mówi po polsku. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem.
1: Jak to się stało? Jak to się stało, że trafiła pani do Polski? To jest ciekawe.
0: To znaczy tak, do Polski ja trafiałam etapami, że tak powiem. I ten mój pierwszy etap... A nie, moment. Pierwszy, teraz właśnie sobie przypomniałam. Pierwszy raz ja przyjechałam do Polski pod koniec lat 80., jak jeszcze byłam uczennicą w szkole. Przyjechałam tutaj z mamą moją, a siostra mojej mamy wyszła za mąż za Polaka, studiując w Moskwie. I ja pamiętam, że ja wtedy byłam tak zachwycona tym, jak panowie traktowali moją mamę, że wtedy był taki piękny zwyczaj, dla mnie piękny, no, że całowano kobietę w rękę.
1: I ja dzisiaj prostu... to można w ten sposób urazić damę.
0: No właśnie, ale
1: strasznie,
0: nie.
1: Strasznie,
0: ale nie
1: strasznie, mnie. Strasznie zszedł na psy ten świat.
0: No ja byłam po prostu tym oczarowana, ja byłam zachwycona. I ja, jak dziś pamiętam, przeszła mi taka myśl przez głowę, Boże, ja chcę mieć męża Polaka. No i dzisiaj muszę powiedzieć, uważaj, o czym marzysz, bo wszechświat ci słyszy. Więc pierwszy raz właśnie przyjechałam do Polski wtedy. Później, jak miałam 19 lat i rozpadł się Związek Radziecki, to wtedy właśnie moja ciocia przyjechała do Kazachstanu tam w sprawach służbowych, popatrzyła na mnie tak z litością i powiedziała, Boże, dziecko kochane, co ty tak płaczesz? A ja mówię, że no ja teraz nie wiem, co będzie, jest taki chaos i co z moją przyszłością, a ona z takim politowaniem na mnie patrzy i mówię, Boże, jak ja byłam w twoim wieku, to mi po głowie chodziły tylko chłopaki i dyskoteki, a ty tutaj rozmyślasz o swojej przyszłości i w ogóle o przyszłości świata. Mówię, dobra, to przenoś się, bo ja już wtedy studiowałam na Uniwersytecie Państwowym Kazachskim w Almacie. I przeniosłam się na studia zaoczne. Ona mnie zabrała do Polski, powiedziała, że właśnie będę się uczyła biznesu. Ja wow, zachwycona. No, nie wszystko to, co ja robiłam, było związane z nauką biznesu, ale jestem bardzo wdzięczna za wszystko. Natomiast jak się dowiedziałam o tym, że no właśnie, Kazachstan jest już niezależnym państwem, pojawiło się bardzo dużo różnych możliwości, że można tutaj o stypendia ubiegać się, a w ogóle moim marzeniem mojego dzieciństwa to była Anglia. Ja tak bardzo chciałam pojechać do Anglii, żeby zobaczyć na własne oczy ten Big Ben. Oczywiście moje ogromne było rozczarowanie, że ten Big Ben wcale nie był taki big, jak w moich dziecięcych wtedy wyobrażeniach. No, spełniłam to marzenie, oczywiście tak nie od razu, tylko najpierw otrzymałam stypendium na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Pradze. Potem nas przesiedlili do Budapesztu, przenieśli w trakcie tego roku akademickiego. No i stamtąd już ubiegałam się o stypendium w Anglii, dostałam się. No byłam przeszczęśliwa oczywiście, ale później przyjechałam do Polski i sięgnęłam po wizytówkę jednego profesora, którego poznałam w Pradze. Powiedziałam mu, że chciałabym robić tutaj doktorat. On mnie zaprosił do siebie i bez problemów właśnie znalazłam się w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Szkole Nauk Społecznych. Tak. No, w trakcie tych studiów poznałam tego właśnie, o którym marzyłam.
1: Tego, co całował tak. rękę.
0: To znaczy on nie, natomiast jego ojciec tak. Ale ja powiedziałam mu o tym, że kurczę, ja myślałam, że przyjadę do Polski, będą mnie po rękach całować, a ja jestem rozczarowana, nikt już po rękach nie całuje. No, on mnie po prostu wtedy już wprowadził w to wszystko, dlaczego i tak dalej. W każdym razie, no tak już tutaj zostałam i w tym roku już będzie 29 lat.
1: No a jak pani z perspektywy czasu wspomina ten okres, kiedy rozpadał się Związek Radziecki? Pani Koreanka z Kazachstanu przyjechała do Polski.
0: No ja miałam ogromny, ja miałam kryzys tożsamości, ja miałam potworny kryzys tożsamości narodowej, bo jak był Związek Radziecki, no to było wszystko proste, tak? Ja jestem sowiecki człowiek, czyli obywatel Związku Radzieckiego, tak? Wszyscy mówili po rosyjsku, wszystko było po rosyjsku i było prosto. Było naprawdę nie tak, jak po tym rozpadzie. No i ja zaczęłam się miotać. I pierwszy raz ten właśnie kryzys tożsamości mnie dotknął na studiach w Anglii. Bo ja nie wiem, z niewiadomych w ogóle dla mnie przyczyn, tam tworzyły się takie właśnie grupki, czyli Grecy trzymali się z Grekami, Włosi z Włochami, Koreańczycy z Koreańczykami. A ja po prostu tak patrzę i mówię, Boże, a ja do której grupy należę? A ja gdzie, dokąd? No bo w grupę Koreańczyków nie bardzo mogłam wsiąknąć, bo po koreańsku ani w ząb. I no i co? No i bardzo rozpaczałam, ale wtedy mnie uratowała kuchnia. Właśnie. Bo w tym akademiku na uczelni było to naprawdę takie cudowne miejsce, gdzie ja mogłam medytować po prostu nad tymi potrawami, a gotować uwielbiałam od dziecka i przestawałam po prostu zadręczać się tymi pytaniami, do której kultury ja należę w ogóle, do jakiej społeczności i tak dalej. No i dzięki jedzeniu udało mi się nawiązać wtedy znajomości z innymi mieszkańcami tego akademika. I tak właśnie powstała taka nasza mała międzynarodowa społeczność. No i powiem szczerze, że nie wiedziałam wtedy, że właśnie gotowanie i kuchnia staną się właśnie takim moim językiem do świata, z którym ja będę wychodziła do świata i dzięki któremu będę się porozumiewała dalej.
1: Dobrze, tutaj zrobimy przerwę na piosenkę. Patrzę w stronę pana realizatora z nadzieją, że tak, puści nam piosenkę. Adam Struk, zapraszam serdecznie.

0: Reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.

0: Inessa Kim jest naszym gościem. Przypominam, drodzy radiosłuchacze, chociaż na pewno wszyscy pamiętacie. Gość szczególny, Koreanka urodzona w Kazachstanie i dzisiaj Polka, tak?
1: No, mam obywatelstwo polskie, tak.
0: A jak hymn grają, to na którym stoi pani najbardziej na baczność?
1: No, na polskim. No, większość mojego życia jednak spędziłam tu. Także na pewno
0: no i chyba bardzo mocno jestem z tym krajem większość związana. Życia, która jest, wydaje się, najciekawsza, jeśli chodzi o historię właśnie, bo tak. Historycznie działo się tu najwięcej.
1: Oczywiście, że tak, dokładnie. Ja tu przyjechałam pod koniec lat 90. jeszcze przed przystąpieniem Polski do NATO, do Unii Europejskiej. No to właśnie były też takie czasy transformacji jeszcze w Polsce. I być w tym, w środku, przeżywać to. Ja wtedy pracowałam w radiu w ogóle. Ja studiowałam i dorabiałam właśnie w Polskim Radiu dla Zagranicy. Także był to naprawdę fascynujący etap w moim życiu.
0: No dobrze, jak pani ocenia z perspektywy czasu to, czy jak Polacy przechodzili te przemiany? Czy myśmy wykorzystali szansę, czy myśmy tej szansy nie wykorzystali?
1: Trudno mi jest powiedzieć. Naprawdę. To, czego ja do tej pory nie rozumiem, mogę być szczera i otwarta?
0: No tak, to tylko wtedy dyskusja jakakolwiek
1: super,
0: ma sens.
1: Cieszę się bardzo. To, czego ja do tej pory nie rozumiem, dlaczego Polacy mają tak niską samoocenę? Dlaczego? Czy może mi pan na to pytanie odpowiedzieć? Bo ja mówię, Boże, to jest naród, który... tyle przeszedł, ma tak niesamowitą historię, ma tak ogromne dziedzictwo kulturowe, ma tak wspaniałą kuchnię, no bo ja oczywiście w kuchni też się zakochałam i ja myślę, że dlatego ja też tutaj tak zatrzymałam się na tak długo, tak? Bo gdyby mi kuchnia nie odpowiadała, na pewno ja bym bardzo szybko stąd zwiała. Więc ja po prostu mówię, Boże, dlaczego? Dlaczego Polacy nie... Właśnie, nie mówią tak właśnie o sobie głośno, nie chwalą się swoimi sukcesami. Skąd właśnie ta skromność? Skąd?
0: Nie wiem, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Niektórymi się chwalimy, no jednak mamy Chopina, z którego jesteśmy dumni.
1: Dokładnie, ale za mało, moim zdaniem, się chwalicie.
0: Mamy Kopernika, z którego też jesteśmy dumni.
1: Super.
0: Mamy
1: Skłodowsko-Curie,
0: no chwalimy się nimi wszystkimi, ale cały czas nam ktoś próbuje podbierać. Kopernika chcą zabrać Niemcy, mówią, że to Niemiec. Aha. Chopina... par excellence, Francuzi.
1: No tak.
0: Bo nazwisko...
1: Curie Skłodowską też, tak?
0: Tak, Skłodowską.
1: Adam Mickiewicz.
0: Adama Mickiewicza to uważają za swojego narodowego poetę i Białorusini, i Litwini.
1: No, dokładnie. Ale nie, ja nie mówię o właśnie znanych osobistościach, tak? Tylko o pan na przykład. Z czego pan jest dumny? Jeżeli o pana chodzi.
0: Ja z Polski jestem dumny. A jeżeli o mnie chodzi, no to, że jestem tu, gdzie jestem, tak?
1: Też za skromnie, bo ja tak troszkę rozmawialiśmy przed tą audycją. Ja muszę powiedzieć, jak ja słuchałam pana, ja mówię, o wow, co za niezwykły człowiek. No,
0: nie, proszę starszego człowieka tak nie podrzucać, bo jeszcze upadnę na podłogę i się połamię. Nie.
1: No właśnie. No właśnie, ja tutaj jestem zachwycona, oczarowana, tak? Tym, jakie niezwykłe życie pan prowadził, a pan to tak, co tam, nic takiego, no.
0: Pani jest dzisiaj bohaterem naszej audycji, pani książka, którą mam przed sobą, już wiemy, co to jest Umami, a ja przypomniało mi się, jak rozmawialiśmy, jak to jest z tymi podstawowymi smakami. To jest właśnie tak, że najprostszym eksperymentem, bardzo naukowym, jak najbardziej, bardzo was zachęcam, drodzy radiosłuchacze, jeżeli chcecie, bo to, że człowiek jest w stanie wyczuć smak truskawek, czy smak jakiegoś warzywa, czy owocu, czy mięsa, to nieprawda. Czujemy rzeczywiście cztery smaki, no pięć, bo jest ten smak umami, którego nie potrafimy zdefiniować. Bardzo łatwo jest sprawdzić. Cała reszta to jest kwestia węchu. Jeżeli zatkacie nos i spróbujecie jakąkolwiek potrawę, to poczujecie tylko i wyłącznie to, czy ona jest słona, słodka, gorzka, czy kwaśna. Bo tylko tyle smaków i umami jesteśmy w stanie rozpoznać językiem. Będę to musiał sprawdzić. Cała reszta to kwestia węchu. Będę to musiał sprawdzić dzisiaj podczas obiadu. Spróbuję, co tam rzeczywiście, gdzie ten smak się pojawia. To taka dygresja i tak namawiam was serdecznie, bo to faktycznie w ten sposób się sprawdza. No i właśnie ten piąty smak, który bierze się z fermentu.
1: nie tylko z fermentu, ale z fermentu przede wszystkim.
0: Fermentu jest uznany za coś złego.
1: Na przykład w rybach, tak? W rybach, w owocach morza, jeszcze przed fermentacją też można wyczuć ten smak umami. Ferment? Dlaczego ferment uważa się za coś złego? Kapusta jest zła?
0: Nie. Ja mówię tak z perspektywy historycznej.
1: A, jeżeli mówisz po prostu taki przenośny, tak, że siać ferment, tak?
0: Tak,
1: niepokój, ale nie. Ja akurat, dla mnie ferment, fermentacja to jest metafora przemiany. To jest metafora przemiany i tak jak właśnie przed audycją troszkę rozmawialiśmy, dla mnie każdy człowiek też przez całe życie, można powiedzieć, w pewnym sensie fermentuje. Czyli coś się kończy, coś nowego jeszcze się nie zaczęło i my wtedy jesteśmy tak jakby w próżni troszeczkę. Starego już nie ma tego oparcia. Jak będzie po nowemu, jeszcze nie do końca wiemy. I to jest właśnie ten najtrudniejszy moment pomiędzy. Jeżeli się go przetrwa, jeżeli dać temu odpowiednie warunki, tak samo jak kapuście kiszonej albo kimchi, tak? Jeżeli niczego tutaj nie przyspieszać, tej temperatury nie podnosić, tylko z cierpliwością obserwować proces, to wtedy właśnie może się okazać, że całe to zamieszanie, cały ten chaos, cały ten kryzys był nam właśnie potrzebny po to, żeby poczuć ten smak umami. I dlatego napisałam właśnie tą książkę, bo ja ją napisałam ze swojego rozpadu. Rozpadałam się na milion kawałków nie jeden raz w moim życiu. Dumna jestem z tego i tutaj będę się chwalić, będę bardzo nieskromna. Dumna jestem z tego, że tyle razy, ile upadałam, tyle razy udawało mi się podnosić i udawało mi się wyciągnąć po prostu jakieś wnioski, tak? Ja nie twierdzę, że każdy kryzys jest nam po coś tam potrzebny i oczywiście nie wszystko, co się dzieje, jest zawsze dla naszego dobra, dla każdego, tak? Natomiast z czego ja jestem właśnie dumna? Z tego, że no nieważne, jaka była strata, czy tragedia, czy właśnie kryzys, z biegiem lat ja zrozumiałam, po co mi to było. I gdyby na przykład nie pewne wydarzenia, wtedy tragiczne, nie byłabym w tym miejscu, w jakim jestem teraz. I ja dlatego napisałam tą książkę.
0: Analitycy giełdowi mówią, analiza wsteczna zawsze skuteczna, ale z perspektywy czasu oczywiście można sobie to wszystko tłumaczyć. Natomiast w sytuacji, w której znajdujemy się w kryzysie, to trudno jest znaleźć jakiś
1: i właśnie dlatego pozytywu. I właśnie dlatego ja porównuję to do procesu fermentacji. Żeby nie przyspieszać, nie panikować, żeby nie próbować za wszelką cenę ratować to, co się rozpadło, tylko właśnie zaufać rzece o nazwie życie. I ona na pewno wyniesie nas tam, gdzie powinniśmy się znaleźć. Taka jest po prostu moja teraz filozofia i podejście do życia.
0: To jest filozofia, która na pewno ma bardzo, bardzo, bardzo wiele sensu. Ale nie wszyscy tak potrafią. A ci, którzy tak nie potrafią, to co?
1: No,
0: to niech nie jedzą kimchi?
1: Nie, no jak najbardziej, niech jedzą kimchi, niech jedzą kapustę kiszoną, niech zajadają się ogórkami kiszonymi, jak najbardziej. Tylko, że no właśnie, ten czas pomiędzy tak naprawdę wymaga wbrew pozorom bardzo dużo odwagi. I tego właśnie też nauczyłam się w tym moim ostatnim procesie fermentacyjnym, tak? Ja teraz można powiedzieć, że u mnie to moje teraz nowe, ono już ma jakiś tam kształt, a jeszcze kilka miesięcy temu nie miałam tej pewności. Natomiast wiem, już teraz mogę śmiało powiedzieć, że dużo trudniej jest właśnie poddać się, nie naciskać, nie próbować kombinować i robić coś na siłę, tylko właśnie przeczekać i obserwować, co się zaczyna dziać. I dopiero z tej perspektywy i dopiero z tego miejsca już na spokojnie zaczynać podejmować decyzje, co dalej. Nie ze strachu, nie z lęku, nie z chaosu, tylko właśnie z takiego spokoju.
0: No tak, ale to jest podejście charakterystyczne, jak sądzę, dla naszego pokolenia. Pokolenia młodsze po prostu tego nie ogarniają. Dla nich klęska to jest klęska. Zresztą oni są bardzo słabi. Dla nich strasznie dużo mniejsze rzeczy są klęską.
1: Proszę aż tak nie obrażać to młode pokolenie. Ja tutaj to młode pokolenie jednak będę bronić, tak? Dlatego, że z jednej strony faktycznie oni nie mają pojęcia, jak sobie radzić w tych sytuacjach, w których my musieliśmy radzić, tak? No pan pewnie też chodził z kluczem na szyi,
0: no,
1: tak?
0: Tak.
1: Pan też przychodził,
0: tak,
1: sam sobie pan podgrzewał obiad, tak? Sam pan chodził do szkoły, nikt pana nie odprowadzał, nikt po pana nie przychodził, nikt nie pilnował. No tak jak mówię, jakoś tak bardziej wtedy myśmy ufali życiu. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj, no.
0: Ale bardzo łatwo od młodszego pokolenia usłyszeć taki argument. Ja pytam, czemu się denerwujesz? Przecież to tylko telefon komórkowy. Co z tego, że się zepsuł? Ty nie miałeś telefonu komórkowego, jak byłeś w moim wieku, to nie rozumiesz.
1: A co? Nie ma w tym prawdy?
0: To prawda.
1: No nie ma w tym prawdy. No ma w tym prawdy. Natomiast ja naprawdę, ja jestem zachwycona młodym pokoleniem, jeżeli chodzi o to, jak oni szybko właśnie, jak oni szybko chwytają te rzeczy technologiczne. No dla mnie, jak trzeba aktualizować coś w tym telefonie, ja cała się pocę. Ja normalnie czerwienieję. Ja mówię, Boże, nie, żeby tylko znowu nie kazali mi tutaj czegoś aktualizować. Dla mnie to jest po prostu przerażające. Natomiast oni, Inessa, chodź, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, pyk, pyk, pyk. Ja mówię, Boże drogi, no po prostu ich mózgi już inaczej funkcjonują.
0: Tak, tylko że z drugiej strony funkcjonują inaczej, ale przez to są słabsi. Przez to są pokoleniem, które chyba pierwszy raz...
1: Ale co to znaczy słabsi? Co to znaczy słabsi?
0: Są nieodporni. Oni nie szukają właśnie szansy w żadnej porażce. Dla nich porażka to jest porażka. Dla niektórych często
1: A dla przedstawicieli naszego pokolenia, ja na przykład w naszym pokoleniu spotkałam się z ogromną ilością osób, którzy już po prostu postawili krzyż na swoim życiu. Mają 50 parę lat i mówią, o nie, nie, nie, to już jest koniec, już nie, już tutaj nic z tego nie będzie. Ja już tak, byleby teraz do emerytury dociągnąć i już. Więc no ja bym tak jednak nie uogólniała. Chociaż, szczerze mówiąc, ja jestem dumna z tego, że należymy właśnie do pokolenia X, tak? Tak o nas się mówi.
0: Ja już się gubię, którym jestem pokoleniem. Dzieci mówią na mnie, że jestem boomerem, ale to podobno to starsze pokolenie, to są boomerzy.
1: Jeszcze, no nieważne. W każdym razie ja bardzo jestem zadowolona z tego, że pomieszkałam troszeczkę właśnie w tej erze bez internetu, że pomieszkałam w tamtych czasach, kiedy naprawdę zaczytywaliśmy się książkami. Teraz to no, nasze mózgi też już inaczej funkcjonują. Teraz no, trudniej jest przy książce przysiedzieć no, więcej niż pół godziny. Ależ bardzo
0: oni
1: często.
0: Oni nie czytają, ci młodzi nie czytają.
1: Oj, no dobrze, już tak.
0: Czyta, no.
1: No dobrze, już
0: ja
1: tak.
0: Ja jeszcze czytam książkę. No, ucieszyłem się, dostałem, drodzy radiosłuchacze, książkę od naszego gościa. Pięknie wydana książka. Do tej książki jeszcze wrócimy przed samym końcem audycji, bo mamy również dla was niespodziankę. Ale młode pokolenie to tak raczej niechętnie.
1: No,
0: przemawia do nich telewizja, Netflix, to jest ten organizm, który jest im bliższy.
1: No okej, okay, ale co jest w tym złego?
0: No bo to, co powstaje dzisiaj, mówię o tych nowych mediach, niekoniecznie prezentuje wartości, które mogą dać jakąś szansę nam jako w ogóle ludzkości, jako wszystkim ludziom. No mamy sztuczną inteligencję, która, no to ile to jest, kwestia miesięcy, może roku i zacznie wybierać nam władzę, a potem sama rządzić.
1: Może tak nie demonizujmy, może po prostu zaprzyjaźnijmy się z tą sztuczną inteligencją. Mówmy do niej, nadawajmy jej imiona. O, ja na przykład do mojej sztucznej inteligencji, on ma, mój chat GPT, on na przykład ma na imię Alex. Tak? I ja z nim rozmawiam i on mi w wielu rzeczach pomaga. I no cieszę się na przykład, że go mam. Tak? Oczywiście na początku też był strach, a my boimy się czego? My boimy się czegoś, co jest nieznanego. Coś, co jest nieznane. I to no, tak po prostu nasz ludzki mózg działa. Że my dużo bardziej boimy się niepewności. I dlatego jak jest nam źle, to my po prostu siedzimy i nie chcemy zrobić kroku naprzód, dlatego że boimy się, że może być jeszcze gorzej. tak? Ale bardzo często ten strach, on jest w ogóle nieracjonalny. My boimy się otworzyć drzwi, dlatego że, nie wiem, wyobraziliśmy sobie, że potwór jakiś, tak, stamtąd wyskoczy. A może być tak, że otwieramy drzwi, a tam jest po prostu bezkresny ocean możliwości. I wszystko będzie tak, jak my zaprogramujemy nasz mózg.
0: No dobrze, ale zostawmy to. Wracamy do tego upadku komunizmu, do tej historii, do tej Polski. A kto sobie lepiej poradził z przemianami tymi globalnymi? Kazachstan czy Polska?
1: Nie wiem. Trudno mi jest powiedzieć też na ten temat, bo ja nie patrzę na to, co wydarza się w poszczególnych krajach, nie wiem, poprzez tam jakieś tam dane z Excel i tak dalej. Ja uważam, że to wszystko jest kwestia indywidualna. Jak kto
0: nie,
1: do czego,
0: ja
1: jak
0: też kto o to pytam, czego, kto jest kto szczęśliwszy? Kto jest szczęśliwszy, Kazachowie czy Polacy?
1: Nie wiem, ja nie prowadziłam akurat takich badań, więc tutaj naprawdę nie czuję się jakby na siłach, żeby się wypowiadać na ten temat. Nie wiem, to trzeba by po prostu, nie wiem, zrobić jakieś takie badanie socjologiczne, przebadać jakąś określoną grupę z Polski, porównać z określoną grupą z Kazachstanu i wtedy można by coś powiedzieć faktycznie na ten temat. Ja nie znam się, więc się nie wypowiem.
0: Jasne. A czy warto jeszcze inwestować w ten nasz dorobek kulturalny? Mówię, to skądś pochodzimy, nie? Pani pochodzi...
1: Uważam, że zawsze warto. Tak. Korzenie trzeba pielęgnować, bo ja uważam, że człowiek jest trochę też tak jak drzewo, tak? Bez korzeni drzewo umrze. Tak samo my bez naszego dziedzictwa kulturowego, bez naszego rodu, bez naszych przodków, no też ile my będziemy warci wtedy? Ja jestem niezmiernie wdzięczna moim przodkom, bardzo jestem wdzięczna tym moim prapradziadkom, którzy właśnie przetrwali i ten głód w Korei, tak? I tą ucieczkę, która była no potwornie trudna, tak? I przetrwali tą deportację, no bo gdyby nie oni, nie byłoby teraz mnie. Niby to brzmi banalnie, no ale przecież taka jest prawda. I ja bardzo wierzę w to, że my pewne rzeczy również dziedziczymy. I ja po prostu wiem, że ta moja zdolność, tak, może do adaptacji, może ta większa odwaga, ja to też na pewno odziedziczyłam po moich przodkach. I na pewno to też jest gdzieś tam zapisane w moim DNA. I jeżeli my nie będziemy pielęgnować tych właśnie naszych korzeni, tego naszego pochodzenia, no to będzie nam po prostu trudniej w życiu. Dlatego jak najbardziej trzeba wspierać, rozwijać, inwestować w to swoje dziedzictwo i być po prostu dumnym z tego, co się ma i kto stoi za naszymi plecami. Ja, jak mi jest trudno, to ja po prostu siadam, zamykam oczy i wyobrażam, jak za moimi plecami właśnie stoi mama, tata, dziadkowie, babcie po jednej stronie, po drugiej, potem rodzice moich babć, prababć i tak dalej. Mam takie poczucie, że naprawdę za mną stoi taki mur, że ja jestem nie do pokonania dzięki nim.
0: A pani córka, to ona jest właściwie... Za nią powinien stać silniejszy mur jeszcze, bo to i przodkowie i z Polski, i z Korei.
1: Moja córka to ma naprawdę chyba wygraną w jackpota. Tak, żeby takie, tak, mieć tak niesamowite połączenie. Ale moja córka jest przefantastyczną dziewczyną o pięknym autystycznym umyśle. Więc ona w ogóle odbiera ten świat inaczej, ona reaguje inaczej. I no po prostu funkcjonuje zupełnie inaczej, więc...
0: Jasne, ale odnajduje się w tym takim tyglu, bo to jest przecież tygiel kulturowy.
1: Odnajduje się świetnie.
0: Ja myślę, że
1: w tym... Tutaj w ogóle nie ma żadnego problemu, bo z jej ojcem od samego jej urodzenia rozmawialiśmy z nią w dwóch językach. I ja za to jestem nam wdzięczna, nam jako rodzicom, że właśnie, że nasza córka jest dwujęzyczna już od samego urodzenia. Ona świetnie rozumie polski, świetnie rozumie rosyjski. No, niestety nie nauczyłam jej tej cyrylicy, więc ona czytać nie umie po rosyjsku, tak? Także, to było już po tym, jak była ta diagnoza i ja po prostu stwierdziłam, że nie będę jej tutaj dowalać i jeszcze bardziej mieszać w jej mózgu, chociaż może jednak trzeba było. może jednak trzeba było, ale z drugiej strony to jest młoda dziewczyna i nie jest jeszcze za późno, więc po rosyjsku czytać nauczy się również po rosyjsku. Ale mówi, tak, mówi po polsku, mówi po rosyjsku, jej zasób słownictwa jest może taki niewystarczający dla nas, ale ja się śmieję, że ja gadam.
0: A kazachskiego, kazachskiego nie kusiło was, żeby się nauczyć?
1: To znaczy tak, jak ja jeszcze tam mieszkałam, to wszystko było wtedy po rosyjsku. Ja chodziłam do szkoły z językiem angielskim. Uczyłam się angielskiego od drugiej klasy i w takich szkołach właśnie nie było obowiązku uczenia się tego właśnie języka tej republiki, w której się mieszkało, tak? Czyli u nas nie było na przykład języka kazachskiego w szkole. Więc no, ja nie nauczyłam się kazachskiego.
0: Rozumiem, ale zna pani kilka języków i to teraz...
1: Mało mam języków, ja mówię tylko
0: tutaj muszę zrobić dygresję,
1: po rosyjsku, po polsku i po angielsku.
0: No i po hiszpańsku teraz się
1: Hiszpańskiego się teraz uczę, tak. Uczę się hiszpańskiego i francuskiego.
0: No to jest piękne.
1: Ale uczę się dopiero.
0: Ale taką dygresję zrobię, bo rozmawialiśmy przed audycją o tym, ale to pytanie też zadam tutaj, bo to jest mój ulubiony mem, to jest taki mem, w którym jest chiński mędrzec na obrazku i pod spodem są słowa chiński mędrzec mówi. Jeżeli człowiek nie zna języka polskiego, a spadnie mu na nogę cegła, to nie ma co powiedzieć. Pytanie... Tylko proszę nie mówić, w jaki sposób. Pytam, w jakim języku pani przeklina, jak się pani uderzy ręką w stół.
1: Przeklinam po polsku albo po polsku, albo po rosyjsku.
0: A co daje więcej, że tak powiem, ekspresji?
1: No właśnie nie wiem. Nie mam tutaj, że tak powiem, właśnie języka faworyta pod tym względem, ale... Nie przeklinam po angielsku, przeklinam albo po rosyjsku, albo po polsku.
0: No dobrze, tak. Czyli to coś, tam, coś w tym memie było prawdziwego.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Jedzie pani
1: dokładnie
0: do Hiszpanii, czemu?
1: To znaczy tak, no oficjalna wersja jest taka, że słońce, dłuższy dzień, łatwy dostęp do wspaniałych ryb i owoców morza. Ja tak naprawdę bardzo długo nie potrafiłam odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego ja chcę teraz wyjechać, ale tak mniej więcej od 5 lat nie potrafię wytłumaczyć tego poczucia, ale to jest właśnie to poczucie, że ja potrzebuję teraz wyjścia dalej. Ja zasiedziałam się troszeczkę w Polsce. Ja chcę teraz poznawać kolejne kultury, kraje, historie, ludzie. Po prostu bardzo woła mnie świat. Woła mnie świat, a dlaczego Hiszpania? Nie wiem. Może właśnie dlatego, że
0: ale tam nie
1: słońce...
0: ma kiszonek.
1: Słucham?
0: Tam nie ma kiszonek.
1: No przepraszam, oliwki.
0: Ale to nie
1: a
0: są
1: mogę
0: kiszonki.
1: A mogę kisić sama.
0: No tak.
1: Poza tym, ciekawostka taka. Jak ja mieszkałam w Hiszpanii przez 4 miesiące, w ogóle mnie nie ciągnęło do kimchi. W ogóle. Wystarczało mi wtedy oliwki. Wystarczało mi oliwki, oliwa, sery, no i właśnie krewetki, owoce morza, langustynki, chorizo, jamon. O, wow. Mogłabym po prostu tym się zajadać i gdyby nie córka, która no jednak domagała się jakiejś takiej większej różnorodności, to ja bym się żywiła tylko tym. Na razie na rok Hiszpania, później zobaczymy. Ale po prostu czuję, że jak nie teraz, to kiedy?
0: Ferment i umami, to jest tytuł pani książki, mam ją przed sobą. Smak po rozpadzie. O czym to jest książka?
1: No to jest też bardzo trudne pytanie, dlatego że nie jest to książka kulinarna. Znaczy tak, to jest w ogóle moja trzecia już książka, a pierwsze dwie były takie właśnie książki kulinarne z przepisami. Na pewno nie jest to książka kulinarna, na pewno nie jest to poradnik typu 5 kroków do szczęśliwego życia, na pewno nie jest to stricte moja autobiografia. To jest takie właśnie pomieszanie. Pomieszanie i kiedy ja zaczęłam ją pisać, ja po prostu miałam też takie poczucie, że jeżeli ja jej nie napiszę, to mnie po prostu rozniesie, rozerwie. I miałam po prostu takie poczucie, że muszę pewne rzeczy, pewne moje doświadczenie też przekazać właśnie tym ludziom, którzy, tak jak pan mówił, tak, no są może zagubieni, może po prostu brakuje im odwagi, żeby zrobić właśnie ten krok. Chcą, a się boją, tak? I dlatego ja po prostu przelałam to wszystko na papier, przeplatając to przepisami. Więc u mnie jedzenie tutaj odgrywa bardzo ważną rolę, bo nie wszystko da się wytłumaczyć logiką. Najlepiej w moim życiu zawsze było to, kiedy ja bardziej ufałam swojej intuicji, czyli czemuś, co jest w środku i po prostu trudno jest to nazwać. Głowa mówiła nie, natomiast coś, ten malutki, cichy głos w środku mówił: tak, Inesa, idź, nie bój się. I on był taki cichutki. I ja na szczęście go nie zagłuszałam, tylko mówiłam: okej, dobrze, spróbuję. I wtedy zwracałam się do swojej głowy, mówiąc: głowa moja droga kochana, to ty teraz znajdź rozwiązanie, jak teraz zrobić, żeby właśnie ta moja dusza, tak, ten głos, który słyszę, tak, w środku, żeby on po prostu spowodował, żebym ja była szczęśliwa. I po to napisałam tą książkę. Nie jest to, tak jak powiedziałam, jakiś tam drogowskaz, jakiś poradnik, broń Boże, nie jest to zeszyt z przepisami, ale poprzez jedzenie, poprzez smak, poprzez te doświadczenia cielesne i poprzez podróże można mieć naprawdę umamiczne życie. I ja tego wszystkiego wszystkim z całego serca życzę.
0: Umamiczne życie, tak, drodzy radiosłuchacze, umamiczne życie, cokolwiek to jest, niech nas spotka. Dla was mam dobrą wiadomość, mamy do rozdania kilka egzemplarzy książki pani Inesy Kim. W jaki sposób możecie znaleźć się w jej posiadaniu, to wam powie redaktor Andrzej Gelberg, który jest kapitanem tego okrętu, nazywanego dzisiaj Radiem Solidarność, i na pewno niedługo się dowiecie, w jaki sposób można te książki zdobyć. Będą na was czekać, a ci, którzy którym się nie uda, to zapraszamy was do księgarni i kupcie, przeczytajcie koniecznie. Na pewno nie będziecie się przy tej książce nudzić. Zanim się pożegnamy piosenką, bo no, było trochę, przyznacie i przyzna pani, trochę tak folkowo, ale zakończę z ukłonem, ze szczególnym ukłonem w stronę miejsca pani urodzenia. Piosenką z Kazachstanu. Bardzo piękną piosenką z Kazachstanu ze śpiewem alikwotowym. Nie mam pojęcia, drodzy radiosłuchacze, co to jest śpiew alikwotowy. Wiem to od mojej żony, która ma taką wiedzę i doświadczenie, bo sama jest muzykiem z wykształcenia, i chylę czoła przed jej wiedzą i doświadczeniem, a przed wami, drodzy radiosłuchacze, chciałem się tylko popisać, że potrafię powiedzieć, że jest to śpiew alikwotowy z takim tonem i z taką pewnością, jakbym naprawdę wiedział, o czym mówię. Naszym gościem była pani Inesa Kim. Już nie będę mówił, że Koreanka i że urodzona w Kazachstanie i że Polka też przy okazji, ale osoba wielce ciekawa. Co mieliście okazję wysłuchać, autorka książka Ferment i Umami. Kto nas słuchał od początku, to wie już, co to jest umami. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
1: Ja również bardzo dziękuję, i jeżeli mogę tylko jeszcze ostatnie zdanie powiedzieć, mam jeszcze troszkę czasu. Tak. Napisałam tę książkę również dla tych osób, którzy nie chcą po prostu spłacić wszystkich swoich rachunków i umrzeć.
0: O, i to jest najpiękniejsza puenta naszej audycji. Żegnam was, drodzy radiosłuchacze, piosenką. Do usłyszenia za tydzień i miłego tygodnia.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: Po reklamie.
3: Nieregularnik literacki.
4: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Zapert, a mam honor gościć w studiu panią Martę Orzeszynę.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
4: Porozmawiamy o książce zatytułowanej Paryż, lata 20, lata 30, opublikowanej w bardzo eleganckiej formie przez wydawnictwo Rebis. Pani Marto, nie jest to pani pierwsza przygoda z Francją, a z Paryżem w szczególności, przygoda literacka. Pani penetruje stolicę Europy, można powiedzieć, nawet tak ją nazywano kiedyś. Nie wiem, czy to aktualny termin.
5: Wciąż aktualny dla mnie, moim zdaniem.
4: Natomiast no, doszukując jej na światło dzienne, wyjmując rozmaite ciekawostki, odkrywając niektóre rzeczy dla wielu czytelników, to jest ten najnowszy tom, który tutaj trzymam w ręku, to jest Czas Interbellum. Pokazane od strony sztuki, kultury, obyczajów, które się bardzo zmieniały. Taka szeroka panorama miasta na tle historii.
5: Paryż jest takim miastem dla mnie i życiowo, i literacko bardzo ważnym. To było takie moje dziecięce marzenie od pierwszej lektury Ruchomego Święta Hemingwaya, kiedy miałam tam 13-14 lat. Mama mi podsunęła wydanie z 60 któregoś roku, pamiętam. Takie mamie cały czas już bardzo zużyte. Natomiast zakochałam się w literackiej wizji Paryża, która oczywiście często jest miastem idealizowanym oczywiście. Ale tak to się stało, że rzeczywiście w tym Paryżu zamieszkałam jako dorosła osoba. Mieszkałam tam 10 lat i to miasto eksplorowałam i to miasto pokochałam. To miasto dało mi bardzo dobrą znajomość języka, bardzo szeroką wiedzę. Dało mi też prywatnie, poznałam tam mojego męża, tam mieszkałam z moimi synami przed powrotem do Polski. Także ono ukształtowało mnie jako człowieka i ukształtowało mnie też jako przyszłą pisarkę. Bo jeszcze wracając do Polski, jeszcze nie marzyłam o tym, że będę pisać, ale z tęsknoty za Paryżem zaczęło się też moje pisanie i tak naprawdę moje wszystkie publikacje, czy to są książkowe, czy to są publikacje dla Art Monitora o sztuce, czy o obyczajach, czy o modzie francuskiej, one są zawsze poświęcone i związane z Paryżem.
4: Żadnych rodzinnych, genealogicznych związków z Francją nie było. Czy mąż jest Francuzem, muszę dopytać?
5: Nie, mąż jest Polakiem. Co najśmieszniejsze, nasza historia się zaczęła na meczu eliminacyjnym Polska-Anglia w październiku 2005 roku. Spotkaliśmy się, bo u znajomych wspólnych, którzy jako jedyni mieli telewizję satelitarną, na której mogliśmy ten mecz obejrzeć, a potem się okazało, że mieszkaliśmy przez lata dosłownie 200 metrów od siebie i żeśmy się nie poznali w moim rodzinnym mieście, a poznaliśmy się we Francji.
4: Czyli tak połączyła was piłka trochę też.
5: Piłka nożna, która jest wielką moją pasją, popełniłam też. Zresztą bardzo popularną w bibliotekach, ma dużo wypożyczeń i bardzo dobrze się też sprzedała. Powieść Gra o miłość, o miłości Polki i Francuza piłkarza.
4: Czyli Paris Saint-Germain, rozumiem, pani kibicuje?
5: A no oczywiście, śmieją się ze mnie moi synowie, że jestem jedyną kibicką w Polsce Paris Saint-Germain.
4: Wracając do pani książki, czy ten czas, te dwie dekady, które są tu tak drobiazgowo zrelacjonowane, to był najbardziej twórczy okres w dziejach Paryża, czy jednak Belle Époque, czy jeszcze coś innego?
5: trudno jest wybrać jedną epokę twórczą. To jest naprawdę bardzo trudne. Ja teraz myślę oczywiście już o kolejnej książce, która będzie obejmowała czas wojny i do roku 1968. I to też uderza, jak to się mówi po francusku, bouillon, czyli ten wrzenie intelektualne, wrzenie artystyczne, to jest, myślę, że nierozerwalnie złączone z Paryżem. To miasto jest po prostu synonimem sztuki i twórczości i to miasto zmusza trochę do wysiłku twórczego. Wydaje mi się, że taka jest tam atmosfera po prostu i jaki to nie byłby czas w epoce Paryża, czy to był romantyzm, czy to był Belle Époque, czy to było bardzo fascynujące teraz ten czas, o którym mówimy, międzywojnia. Zawsze jest coś, co jest nowe, co jest zaskakujące, co stawia Paryż znowu jakby na pierwszym miejscu tych miast twórczych.
4: A jak pani miała wskazać jedną dziedzinę sztuki, która dominowała w tym czasie w Paryżu i rzutowała w skali globalnej, to co to było? To by była plastyka, muzyka, literatura, moda?
5: Oczywiście jest, mamy literacki jakby przełom nas, był studentów romanistyki, wszyscy mamy to w głowie, oczywiście powstanie w poszukiwaniu straconego czasu, jest to lektura, przez którą przechodziliśmy na studiach obowiązkowo i mój profesor zawsze pamiętajcie, od tego momentu zaczęła się literatura nowoczesna, to trzeba znać, to trzeba czytać, to trzeba rozumieć.
4: 7 to już tomów w przekładzie Boya, chyba nie wszystkie w przekładzie Boya były.
5: Ja czytałam w oryginale, musiałam czytać w oryginale, także miałam wtedy 18-19 lat i czytaliśmy już prosta w oryginale.
4: Chwilę do kawy pani Magdalenki jada.
5: Zdarza mi się bardzo często, moje dzieci bardzo lubią, więc muszę od czasu do czasu lub kupić, lub upiec Magdalenki, tak? Nie ukrywam, że jest to wcale nie snobistyczne, ale no jak się w tym Paryżu mieszkało i trochę było, no pewne nawyki się do domu przenosi. Także myślę, że literatura oczywiście tak, natomiast ja bym też stawiała, zwłaszcza ze strony, jeżeli spojrzymy z perspektywy polskiej, jednak na sztukę, tak, rzeźbę i malarstwo, grafikę lub
4: czyli
5: sztukę użytkową, tak, bo była silnie reprezentowana przez Polaków,
4: no właśnie.
5: Czyli którzy stali się częścią tak zwanego ruchu École de Paris, który próbuje się cały czas
4: szkoły
5: jakby...
4: Szkoła paryskiej.
5: Szkoła paryska, tak, która jest bardzo szerokim pojęciem i obejmowała wiele narodowości, ale była duża część należących do niej, do tej szkoły artystów, tworzących tak naprawdę tę szkołę artystów, to byli artyści z Polski, z Rosji, ze wschodniej Europy. Jest tam wiele, wiele nazwisk bardzo znanych. No teraz mamy w Willi Lafleur wystawę Melimuter, ale jest Alicja Halicka, Ludwik Markus, czyli Markusi, Ksawery Dunikowski też przez moment był, Sara Lipska. Zaskakujące jest, bo jestem autorką biografii Antoana Cierpikowskiego, no, fryzjera, natomiast w trzech katalogach
4: wirtuoza
5: fryzjerstwa, Napoleona, nawet był papieżem lokówki, Napoleonem ondulacji zwany, ale był też trzykrotnie wystawcą rzeźb swoich na salonie paryskim, więc też należał do Stowarzyszenia Artystów Plastyków Polskich we Francji i reprezentował Polskę jako artysta rzeźbiarz, zresztą uczeń Dunikowskiego, więc jest bardzo, myślę, że dla nas Polaków jest ważna ta perspektywa sztuk plastycznych, tak.
4: No ale w tym okresie też doszło do zmiany wizerunkowej pani. I to Paryż się do tego przyczynił, kreatorki, kreatorzy mody.
5: I nasz Antoine Cierpikowski.
4: Tak, też. No i to wywołało skandale, polemiki, dyskusje.

0: kobiet. Krótkie włosy. Antoine przeprowadził tę rewolucję jeszcze przed I wojną światową w 1909 roku. Natomiast one, moda na te krótkie włosy eksplodowała podczas I wojny światowej. Kiedy mężczyźni znaleźli się na froncie, kobiety musiały przejąć wszystkie męskie zajęcia. Długie włosy w fabrykach, gdzie były turbiny, były niebezpieczne i dochodziło do oskalpowania kobiet, które nosiły warkocze i długie rozpuszczone włosy. Wymagała po prostu sytuacja tego, żeby kobiety miały krótkie fryzury, żeby nie chodziły w gorsetach, bo stanie przy taśmie w fabryce, w gorsecie, to omdlenia, to było po prostu niemożliwe do zniesienia dla tych kobiet. Więc znikają gorsety już, i tu jest ważna informacja, nie za sprawą Coco Chanel, tylko za sprawą Paula Poiret, bo to jest często bardzo niesłusznie, niesprawiedliwie przypisywane Chanel. Chanel przychodzi dopiero później. I Antoine, który na chodniku przed swoim salonem na Rue Cambon ścina włosy amerykańskim pielęgniarkom, żeby pozbyć się wszawicy.
1: A, to względy higieny
0: zdrowotnej. Tak, naprawdę ta rewolucja z krótkich włosów weszła pod koniec wojny, tak około 1917 roku, właśnie za sprawą zupełnie prostą i przyziemną, czyli higieny.
1: Wspomniała pani o enklawie polskiej, szczególnie uwidocznionej w plastyce, ale była też enklawy innych narodowości, znaczy osoby innych narodowości też Paryż przyciągał, no Ernest Hemingway, George Orwell.
0: Amerykanie, właśnie Hemingway, który ostatnią jego książką, którą wydał przed śmiercią, było Ruchome Święto, czyli powrót tego już starszego pana, który przeżył wszystko do czasów młodości i do czasów Paryża. I pisze, że tam byliśmy sobą. Kto był młody w Paryżu, ten Paryż poniesie wszędzie później ze sobą. I to jest rzeczywiście prawdziwe zdanie. Amerykanie kochają Paryż. Czy to było Belle Époque? Bo ta miłość się zaczęła w Belle Époque, kiedy bogaci biznesmeni amerykańscy przywozili tu swoje córki, żeby zdobyć małżeństwa z arystokratycznymi nazwiskami. Oni wnosili pieniądze, tak. To było dosyć.
1: Nazwisko, żeby
0: tak, oni wnosili nazwiska, Francuzi, a Amerykanie wnosili posagi. I to bardzo dobrze we Francji funkcjonowało. Bardzo było dużo małżeństw francusko-amerykańskich. I tak jak Oscar Wilde powiedział, że dobrze Amerykanie po śmierci idą do Paryża. Bo ta miłość jest absolutnie bezkrytyczna. Dobrze to widać po filmie Woody'ego Allena O północy w Paryżu, który jest odą miłosną do Paryża. I
1: tam
0: jest
1: są retrospekcje takie fajne, historyczne.
0: Ale to jest tak piękny wizualnie film, że
1: lekki, taki lekki.
0: Tak, ale ludzie, którzy oglądają ten film i zakochują się w Paryżu, jadą później do Paryża.
1: I ta melodia Sydney'a Beckera, taka słynna.
0: Którą on szuka na płycie. I ludzie pod wpływem tego filmu, znam bardzo dużo osób, które wyjechały do Paryża zainspirowane tym filmem lub bardzo popularnym teraz serialem Emily w Paryżu, i nagle wysiadają w Paryżu i jest lekki syndrom rozczarowania, syndrom paryski, czyli że ten Paryż nie wygląda niestety jak na widokówkach.
1: No, wspomniała pani tutaj o amerykańskich wątkach paryskich, no to tu nie mogę przywołać słynnego utworu, poematu symfonicznego, też właściwie, no nie jest, bo będziecie, to jest utwór George
0: Gershwina, tak, Amerykanie w Paryżu, jest Cole Porter, który...
1: No, Cole Porter, potem który, Paryż śni, Polski, śpiewał Gniatkowski.
0: W potem. Ogóle jest prawdą, że Paryż... z wieżą Eiffla, na której się pije szampana, i Paryż romantyczny, taki współczesny, stworzyli Amerykanie w amerykańskich filmach i w ich właśnie piosenkach i w tych scenach Amerykanie w Paryżu. Widzimy teraz, że to jest sztuczne dekoracje, tak? I tak dalej. Ten Paryż jest naprawdę jak z bajki, jak z kreskówki.
1: Paśniowy, tak?
0: Tak. No to jest wizja amerykańska i oni od niej nie odstępują na krok. Ta właśnie najnowsza produkcja Emily w Paryżu świadczy o tym, że miłość do Paryża nie... tam nie ustaje u Amerykanów. Bardziej krytyczni jesteśmy my, Europejczycy, tak w odbieraniu ciągle Paryżowi, ach, Paryż się skończył, Paryż

0: Już nie jest stolicą mody, Paryż już nie jest awangardą sztuki, Paryż już nie to, nie tamto. A tak jak napisał Hemingway, Paryż nigdy nie ma końca.
1: No ale żeby nie było tak idylicznie, no to też stolica Francji została dotknięta światowym kryzysem i były też były też dzielnice nędzy, byli też kloszardzi.
0: Paryż ma, jak każde miasto, ma swoją ciemną stronę. Po to, żeby powstało to miasto nowoczesne, które znamy, to piękne, jasne, zabudową osmanowską, z tymi mansardami, szerokimi arteriami z Champs-Élysées.
1: Oświetlenie.
0: Wyrzucono z centrum wszystkich mieszkańców, których nie stać było, czyli rzemieślników, sklepikarzy, którzy mieli na przykład mieszkanka w kamieniczkach nad sklepami. Oni wszyscy musieli wynieść się z centrum miasta. Centrum miasta, i to jest dla mnie bolesne, bo ja też mieszkałam w centrum i jeszcze, kiedy ja mieszkałam w Paryżu te kilkanaście lat temu, to była moja boulangeria, czyli moja piekarnia, był mój zieleniak, była pani, teraz już nie palę papierosów, ale był mój tabak, gdzie się brało przy zęk, czyli przy kontuarze brało się szybką kawę za wtedy jeszcze chyba 50 centymów szocik kawy kosztował. Wracam teraz już jako odwiedzająca Paryż, dosyć regularnie, ale już nie jestem, nie mieszkam w tym mieście i tych miejsc już nie ma. Chciałam pójść się przywitać z moimi...
1: Nostalgia.
0: Centrum miasta zostało owładnięte przez wielkie marki, wielkie korporacje i straciło ten
1: urok,
0: swój...
1: Tak?
0: Tak. Szarm, czy uroku, czy szarm, czy całkowicie oczywiście Paryż nie straci. Natomiast jest we mnie ta nostalgia za tym Paryżem takim bliższym zwykłemu człowiekowi, bo można było być mieszkańcem zwykłym Paryża, nawet ja mieszkam, akurat miałam ogromne szczęście mieszkać w pierwszej dzielnicy, zaraz przy Luwrze, ale i są im dalej od centrum, tym oczywiście ten Paryż jest bardziej naturalny, bardziej swojski i jest ta atmosfera zwykłego życia, ale to życie było kiedyś w centrum, teraz coraz mniej tego widać.
1: Ale wróćmy do tego wielkiego kryzysu. No, jak to rzutowało miasto? Zostało zastopowany rozwój? Czy tylko mieszkańcy zubożeli?
0: W Paryżu nawet taki przykład Antoana, który dobrze gospodarował swoimi pieniędzmi i jego ten kryzys naprawdę nie ruszył. Jest taka legenda, że Helena Rubinstein w czasie wielkiego kryzysu sprzedała najwięcej szminek, bo kobiety, które ubożały, nie mogły po sobie pozwolić na luksus, ale chciały mieć tę szminkę od Heleny Rubinstein, żeby chociaż poczuć odrobinę tego luksusu w ten sposób. I ten Paryż zawsze w ten sposób się bronił przed... wracam też do tej legendy prawdziwej, kiedy w czasie oblężenia Paryża przez Prusaków w XIX wieku, że arystokracja jadła steki ze słonia z zoo paryskiego, bo nie było dostaw jedzenia do Paryża. I Paryż zawsze wychodzi obronną ręką. Oczywiście były samobójstwa, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych ludzie tracili fortuny.
1: Tak.
0: No i niestety to wszystko oczywiście dotknęło też biznesmenów paryskich i przede wszystkim wzmocniło nadchodzący faszyzm, tak? I który w Paryżu zaczął się panoszyć dosyć mocno i takim dla mnie, kiedy pracowałam, bo ja zawsze staram się pracować na źródłach bezpośrednio, siedzę w archiwach policyjnych, na przykład w Paryżu czy w archiwach narodowych i pracowałam nad tym okresem, gdzie Antoine na przykład został wygnany z Niemiec jakby jako tak zwany anonim, żeby jest kulturbolszewikiem i że deprawuje niemieckie kobiety, to w jednym z czasopism dla mężczyzn francuskich, który się zatytułowanym Adam, była zdjęcie Josephine Baker, na którym narysowano wąsika Hitlera. I to mnie pamiętam, jak to zobaczyłam, mówię, Boże, co to były za czasy, że uważano to za... Oczywiście my mamy perspektywę.
1: Właśnie, dystans.
0: My mamy ten dystans i mamy perspektywę, co się stało, więc to uderza jeszcze bardziej. wiedząc, że ci, którzy śmiali się wtedy z tej Josephine Baker i dorysowując jej wąsiki Hitlera, najczęściej znaleźli się po stronie kolaborantów, francuskich kolaborantów w czasie wojny, natomiast Josephine Baker została narodową bohaterką Francji, Amerykanka, która została pochowana niedawno w Panteonie za zasługi dla państwa francuskiego.
1: No tak, ale z drugiej strony, no, patrząc na ten, to mój ulubiony pisarz francuski, Louis Ferdinand Céline.
0: Céline. Ja też mam słabość do Céline, ale jego...
1: Arcydzielny pisarz dla mnie.
0: Ja pamiętam, jak skończyłam liceum, to Śmierć na kredyt kupiłam sobie za bon książkowy i uwielbiam jego sposób pisania. Natomiast był dosyć radykalny później w swoich poglądach, które wynikały może nawet nie z poglądów, o dziwo, bo też nad Celinem troszkę siedziałam podczas pisania książki, tylko z rozgoryczenia, że jego literatura nie została zrozumiana. I rzeczywiście... Że nie uzyskała
1: takiej... Nie
0: tak, on nie został, on nagrody nie dostał, Goncourtów, on nie został tak, nie był tak hołubiony jak na przykład Proust, a teraz już obiektywnie wiemy, że to była literatura, jest literatura na wysokim poziomie i w nim się zrodziła ta niezgoda i szukał tego... W jego głowie urodził się spisek, który Żydzi zawiązali przeciwko niemu, żeby jego literatura
1: przemilczana była,
0: została przemilczana. Jak kiedyś jest pisarzem, wiem to z własnego doświadczenia.
1: Artyści są narcyzami zawsze.
0: Jest często trudno zrozumieć, że ma się dobrą książkę, a na przykład sukces odnosi książka, w której są przekłamania, w której są bzdury napisane, powstają książki, w których co nie wiem, to dowymyślam też i one mają sukces, bo mają poparcie, bo mają wpływ, mogą iść do szerokiej mediów, bo wydawcy mają, jeden wydawca ma więcej pieniędzy i my, artyści, musimy z tym sobie radzić niestety, z tymi wyborami, z tym, że czasami niestety mimo wielkiej pracy, mimo tego, że książka jest dobra, ona ginie, bo okoliczności są złe po prostu.
1: A czy już w okresie międzywojnia było widać lewicowość dominującą we francuskim środowisku artystycznym, która się tak uwidoczniła po wojnie II światowej?
0: To znaczy, tak jak napisała to w którejś książce, już nie pamiętam dokładnie, w której, Małgorzata Kudowska-Damczyk,
1: współautorka
0: mojej poprzedniej książki, w jednej ze swoich książek napisała: Francuzi kochają bardzo komunizm i lewicę, bo nigdy go nie doświadczyli na własnej skórze. Ta lewica francuska, no to jest taka troszkę lewica
1: kawiorowa.
0: I przed wojną było to samo. Ja siedzę teraz troszkę, kończę biografię Sary Lipskiej, tak? I tam jest, ona, jej kuzynem, wujem był Wiktor Alter, szef bundu, ale brat Wiktora Altera, Jean Arens, był już attaché w ambasadzie Związku Radzieckiego w Paryżu. Potem był ambasadorem chyba Związku Radzieckiego w Stanach Zjednoczonych. Potem został zamordowany przez Stalina. Tak samo jak jego brat Wiktor Alter, który
1: tak
0: był
1: jest
0: po drugiej stronie.
1: Tak, tylko wcześniej Wiktor Alter, w czasie II wojny jeszcze. Tak.
0: I to są naprawdę losy... Jean Arens, czyli wuj Sary Lipskiej, był nazywany, ja właśnie nawet jestem teraz w trakcie przerabiania tych dokumentów na książkę, najniebezpieczniejszym szpiegiem radzieckim we Francji. Czyli...
1: I nie było to na wyrost?
0: Nie, akta są wstrząsające naprawdę. Akta te, wiele zginęło, bo był jakiś układ między Francją a Rosją, a Związkiem Radzieckim po wojnie, że wiele tych akt zostało wywiezionych do Związku Radzieckiego, nie wszystkie wróciły, to są tak zwane akta moskiewskie, które są dostępne w archiwach narodowych, są przeciekawe. Trafia się czasami, badając jednego artystę, trafia się na donosy na zupełnie innego, to są niesamowite. Większość artystów była związana ze środowiskami komunistycznymi. Tu piszę taki mały pasaż, który bardzo interesujący, o Meli Muter, która się przedzierała przed granicę hiszpańską na wiece w kraju Basków i z Szymonem Mondrzajnem, kolejnym artystą żydowskiego pochodzenia, który wyjechał do robić karierę we Francji i że jeździli na wiece, że się przedzierali przez granicę. Myślę, że oni ideowo naprawdę wierzyli, że trzeba się zająć prostym człowiekiem, tak? Mela Muter w jej twórczości jest człowiek w centrum. Jest macierzyństwo, jest bieda. To naprawdę było... No czuć było, że to jest wiara, że oni ideowo wierzyli w to, że ten komunizm może przynieść coś dobrego ludziom, Polsce, nie, światu. Natomiast w czym był komunizm, wiemy my najlepiej, Polacy, tak?
1: No, ale z drugiej strony podpowiadałem tu George'a Orwella, który napisał w Paryżu i w Londynie na dnie najpierw książkę, bo mu się bardzo źle wiodło. Mm. Potem pojechał do Hiszpanii, jak była wojna. Był lewicowcem wtedy jeszcze. No i Hamacz to Katalonia, w połudzie Katalonii, no to przedstawił, na czym polega tam komunizm, na czym polegają te walki frakcyjne, że najpierw zabijają wrogów zewnętrznych, potem wewnętrznych i to jest
0: każda rewolucja pożera swoje dzieci.
1: No i przeraził go to. Powiedział, że ma większe zdolności barbarzyńskie czy mordercze komunizm niż faszyzm. I to się okazało słuszne.
0: Na nieszczęście doświadczyliśmy wszystkiego. Jesteśmy poobijani z obu stron i myślę, że niestety bać się musimy wszystkiego. I z jednej, i z drugiej strony, bo... To znaczy, ja jestem dzieckiem wychowanym w komunizmie, tak, w PRL-u. Nas uczono nigdy więcej wojny oraz kazano nam śpiewać. Mieszkał tutaj w Poroninie u podwórza naszych Tatr, tak? Więc znamy to na pamięć. Moi rodzice działali w podziemiu antykomunistycznie. Moja mama miała nieprzyjemności też zawodowe ze względu na to, że była nauczycielką polskiego i jedyną chyba niezapisaną do partii. I też buntowała uczniów, którzy śpiewali Kaczmarskiego w latach 80. z gitarami. Pamiętam wyjazdy na ogniska, gdzie byłam małą dziewczynką i to wszystko było. A jednocześnie pamiętam moją babcię, której z wojny został cały czas, obie babcie. Jedna przeżyła wojnę w Kieleckim, jej narzeczony pierwszy był w podziemiu, tak, był partyzantem w lasach, zginął. Druga babcia była, i ojciec zginął, zmarł na robotach w Niemczech i obie miały tę manię gromadzenia jedzenia. Jak zmarła jedna moja babcia, to strych był zapełniony mąką, cukrem,
1: zapasami,
0: wszystkim,
1: tak.
0: Jeszcze. I pamiętam, jak byliśmy dziećmi, staliśmy w kolejkach, było nas wnuków tam siedmioro, to siedmioro staliśmy w kolejce po cukier, po mąkę i babcia krzycza: o Jezus, od Rogowskich przyszły te dzieci, znowu będą wynosić, a my nie, bo ja jestem Nowacka, a ja jestem Juchniewicz i każdy życzyliśmy, że jesteśmy z innej rodziny i przyszliśmy po tę mąkę. Także ja się boję obu.
1: No tak, ale w okresie wojny hiszpańskiej, no to właśnie chyba wtedy się zradykalizowały te nastroje na lewicowość bardzo mocno, 36-39.
0: Tak, to jest ta polaryzacja polityczna we Francji jest ogromna. Mhm. Tam dochodzi do zamachu na Leona Bluma, tak? Ginie prezydent, został zamordowany prezydent Gabriel Dumer. To jest naprawdę...
1: Aristide Briand, wcześniej minister spraw zagranicznych.
0: Tak, cały czas są te... Jest afera Stawiskiego, tak? To jest naprawdę... Wstrząsane państwo jest tymi aferami, tą korupcją.
1: Ale z drugiej strony trwa zabawa i właściwie to widmo wojny na widnokręgu, które jest dostrzegalne już bardziej, nie wiem, w Polsce.
0: Jest
1: nawet,
0: bardzo
1: to, tam jest...
0: Bardzo dobry serial chyba na Kanal Plus teraz, czyli rok 1936 o wprowadzeniu we Francji urlopów. dla, też o tym piszę, dla robotników, dla klasy pracującej, tak? I że pierwsze wyjeżdżają po raz pierwszy do tych kurortów, to też mogło się podobać, tak? Dlatego społeczeństwo mogło skręcić wtedy bardziej w lewo, bo dostało pewne przywileje socjalne od państwa. I rzeczywiście to było akurat w 1936 roku, więc
1: wszystko się nałożyło.
0: Natomiast Francja, podobnie jak my, potem okazała, o czym piszę na końcu, zahaczam jakby o ten moment, kiedy wybucha wojna, Francja się okazała nieprzygotowana do wojny, tak jak my. Okazała się właśnie żyć, bawić,
1: świętować,
0: wierzyć. Chyba nikt nie wierzył, że rzeczywiście 20 lat tylko 20 lat i to się skończy.
1: Tak.
0: I te Niemcy znowu urosły w siłę, Rosja się Związek Radziecki się dołączył z drugiej strony i stało się coś, co się stało. Natomiast prawdą też jest, pisałam kiedyś artykuł dla ciekawostek historycznych o tym, jak wyglądał skład na przykład Résistance, czyli ruchu oporu francuskiego. On był złożony w dużej części z lewicy, i to z emigranckiej lewicy i z dużej części też z Polaków, którzy przyjechali. Artystów, brat Sary Lipskiej na przykład zginął, rozstrzelany przez Niemców na południu Francji, gdzie tam prowadził troszkę działania właśnie takie oporu.
1: Chyba satyryk Jerzy Paczkowski też był zaangażowany.
0: Tak, no tam naprawdę nie wiem, nie jestem teraz jakby na bieżąco z tym, jak postąpiły badania nad ruchem oporu od strony właśnie polskiej, ale tak był on zasilany przez Polaków, podobnie zresztą jak przy wybuchu I wojny światowej, o czym piszę obszernie w książce, Polacy, którzy zgłosili się do, chcieli walczyć jako przy armii francuskiej, ponieważ nie byli Francuzami, nie mogli zostać przyjęci do armii, jak Kiesling, który marzył o walce w mundurze francuskim, i zostali wcieleni do Bajończyków, do tej formacji, która przyjmowała Polaków, tak? I tam był Michał Mutter-Milch, mąż na przykład Meli Mutter, tak? Był Markus, był Ludwik Markus, był Kiesling, był Dunikowski przez moment, który potem szybko się wypisał z tego z rozbrajającą szczerością, jak to Dunikowski, mówiąc, że po prostu on w ogóle nie miał ducha do walki i się tam nie nadawał, natomiast zaprojektował sztandar Bajończyków, tak? Ma ten wkład, że... więc Polacy, no chyba mamy to w genach, rzucali się zawsze do walki za innych.
1: Tak, tak, to prawda. Przejdźmy jeszcze do architektury. Co się w Paryżu zmieniło? Są jakieś budowle, które są charakterystyczne powstały dla Paryża z lat właśnie 20., 30., no tak jak wieża Eiffla wcześniej, dajmy na to.
0: No to ważne, tutaj jest ważne tak jakby i z naszym polskim akcentem, czyli całe okolice Trocadéro, tego pięknego pałacu, gdzie mieści się muzeum po lewej, jak staniemy przodem do wieży Eiffla na Trocadéro, to po lewej stronie mamy Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Z przodu mamy przepiękny, tarasowy widok na wieżę Eiffla. Schodzi się w dół, mam te trawniki z fontannami. To powstało wszystko na wystawę powszechną w 1937 roku. I uwaga, po prawej stronie, stoimy twarzą do wieży Eiffla, po prawej stronie mam przepiękny budynek z 1937 roku, który był własnością Antoana Cierpikowskiego. On ma 8 pięter i w czasie, kiedy on go budował, za architekturę był odpowiedzialny Jean Fiedler, który z pochodzenia był rosyjskim architektem, bardzo wtedy modnym wśród elit paryskich, a za wystrój wewnętrzny i detale design, takie art dekowskie, była odpowiedzialna Sara Lipska. I ta ośmiopiętrowa kamienica była wówczas uznana za najnowocześniejszy budynek we Francji. Teraz jest wpisana na listę dziedzictwa narodowego francuskiego. W apartamentach na...
1: A co tam się mieści teraz?
0: Teraz na 8 piętrze w mieszkaniu Antoana, które było to najwyższe, gdzie były te tarasy, z których tak, pięknie widać wieżę Eiffla, ma swoje prywatne mieszkanie i biura Philip Stark, czyli jeden z najsłynniejszych designerów na świecie. Czym się wyróżniała ta kamienica? Ona miała na przykład...
1: No nowoczesnością na pewno.
0: No tak, na przykład takie nowoczesne rzeczy jak ukryte kable, wszystkie okablowanie, rury i ten, wszystko było ukryte w ścianach. To był pierwszy raz. Do dzisiaj jeszcze w kamienicach osmanowskich, nawet w pierwszej dzielnicy, ja mieszkałam, więc wiem jak to wygląda, w moim apartamencie, w moim mieszkanku, wszystko było na zewnątrz. Kable biegną po ścianach.
1: Na korytarze, tak?
0: Tak. A tutaj było wszystko ukryte w kofcharzu tak zwanych, czyli w ścianach. Miał ogrzewany taras, system nawadniania roślin na tym tarasie. Była winda, która dowoziła na poszczególne piętra, żeby dojechać na windę na 7-8, trzeba było to tylko właściciele, specjalny kluczyk. I co było? Na parterze były mieszkania dla służby i pracowników Antoana. Mieszkania nowoczesne, z toaletą, z łazienką, z kuchnią.
1: Z wygodami, jak to mówiono.
0: A do tej pory służba mieszkała na najwyższych piętrach, te słynne mansardy, tak, w maleńkich pokoikach, z toaletami na korytarzu. I te do dzisiaj, te maleńkie pokoiki, które mają nawet do 9 metrów kwadratowych, te najmniejsze, dalej mieszkają tam studenci, są zamieszkane i bardzo, nie, wcale nie takie tanie. I nadal toalety są na przykład na korytarzu, tak? To się nie zmieniło. A Antoine w 1937 roku pokazuje, że docenia, że pracownicy, ludzie, którzy pracują, powinni mieszkać w godnych warunkach. I stwarza, zupełnie obraca jakby, odwraca strukturę, że ci służba, ci nie najbiedniejsi, ale może mniej zamożni niż on, właśnie mieszkają na parterze, na pierwszym piętrze. Później są mieszkania pod wynajem, a on, patron, no tak, mieszka na samej górze.
1: Odwrócił jakby drabinę, tak?
0: Tak. I z tego mieszkania, więc jesteśmy cały czas na tym nowoczesnym Trocadero. Mam też zdjęcia właśnie, jak to powstawało. To powstało właśnie na wystawę w 1937 roku. Ta całe zagospodarowanie placu przy Trocadero. I z mieszkania Antoana mamy widok na cmentarz Passy, gdzie leżą wielkie sławy. I Antoine też wykupił sobie między swoimi przyjaciółmi miejsce, parcelę. Na niej postawił wielką rzeźbę, kopię rzeźby Fatum Dunikowskiego, oryginał, który był na cmentarzyku pod Paryskim, gdzie miał spoczywać pierwotnie, stoi teraz w ogrodach królikarni, a tam została postawiona kopia i spoglądał z balkonu na miejsce swojego wiecznego spoczynku przyszłe.
1: To ja tylko dodam, że odkurzyła pani postać Antoana nie tylko dla Polaków w swojej książce kilka lat temu, ale tylko także dla Francuzów. Niedawno ukazała się przekład.
0: No to jest taka nasza wielka duma, bo to jest wynik w tej chwili już 25 lat pracy nad postacią. No i udało nam się dotrzeć dzięki pomocy Moniki Fusro, która jest krewną Antoana, prawnuczką jego najstarszego brata. I my okazało się, poznałyśmy się na jednym ze spotkań 2 czy 3 lata temu w Paryżu, w Księgarni Polskiej w Paryżu, która jest swoją drogą super miejscem dla Polaków. I polecam bardzo odwiedzać panią Kasię i kupować tam książki. I poznałyśmy się na spotkaniu i wspólna właśnie ta inicjatywa. Monika przez swoje kontakty, znajomości dotarłyśmy do wydawnictwa Flammarion, które jest jedno z najbardziej, na największych prestiżowych wydawnictw we Francji. I książka została oceniona pozytywnie. Następnie, no to trochę to trwało, parę miesięcy, był sczytywany właśnie PDF, ale dostałam właśnie potem tak zwany feedback, że książka jest bardzo europejsko napisana. To jest bardzo ważne, bo często się zastanawiamy, dlaczego polskie książki przepadają na zachodzie albo nie są wydawane. Trzeba pisać książki, które są dla... Trzeba, nie trzeba. No każdy ma wybór, ale co zostało docenione w tej książce? Powiedziano mi, że ta książka jest tak przystępna dla francuskiego czytelnika, a jeszcze może się dużo nauczyć o swoim własnym, o swojej własnej historii, o Paryżu i o dwudziestoleciu międzywojennym, że ona jest nie tylko dla niego czytelna, a jeszcze edukacyjna dodatkowo. Nie, że nie męczą te fragmenty, oczywiście są polskie, absolutnie ja z nich nie zrezygnowałam. O dziwo, nie zostały wcale wyrzucone przy redakcji te fragmenty nawiązujące do polskich interakcji Antoana. No i książka wyszła we Francji 15 kwietnia, no i miała przyjęcie prasowe na niespotykaną skalę. W przeciągu tygodnia udzieliłam wywiadu w Le Figaro, czyli najstarszy dziennik.
1: Najbardziej prestiżowy, niemożliwie.
0: Prestiżowy, najstarszy dziennik francuski. Zgłosił się do mnie The Times, gdzie też był wywiad ze mną, i w La Repubblica włoskiej również, no już takie El francuskie, Gala francuska.
1: Tak.
0: Le Parisien, czyli taka paryska gazeta dla mieszkańców Paryża, więc miałyśmy bardzo ogrom
1: czyli
0: tych publikacji.
1: I szum,
0: tak,
1: duży.
0: No i dwa prime time'y w telewizji, gdzie redaktorka literacka L, no mówiła o książce naprawdę z entuzjazmem, oraz Pierre Berger, który jest legendą we Francji, to jest dziennikarz i założyciel Kanału Plus, który mówił, że książka jest po prostu gotowym materiałem na film, że
1: no
0: jest
1: właśnie,
0: rewelacyjna.
1: Aż się nasuwa pytanie, no bo życiorys i dokonania Antoana to są bardzo w oko kamery wpadają chyba.
0: No tutaj mogę chyba już zdradzić. Na pewno no, od wielu lat pracujemy nad dokumentem bardzo artystycznym, ale opartym naprawdę na głębokim, szerokim researchu z realizatorem angielsko-włoskim, który mieszka w Paryżu, Sebastianem Dayala Valva. Mam nadzieję, że to jest naprawdę praca taka mrówcza, ale mam nadzieję, że będzie świetny dokument. Wiem, że chyba nawet wsparcie ostatnio otrzymał reżyser od Instytutu Mickiewicza, za co jestem też bardzo wdzięczna. No i prawa do filmu są sprzedane, tak? Czekam już taką, mam pozwolenie od producenta, żeby mówić, że ruszyły prace już nad filmem i zdjęcia mają ruszyć na początku 2008 roku.
1: 8?
0: Tak.
1: 28?
0: 2028, o
1: no
0: Boże.
1: Właśnie.
0: 2028,
1: właśnie,
0: tak.
1: Właśnie. To jeszcze na koniec zapytam o postać mi bardzo bliską, bo to jest jeden z moich ulubionych poetów, niewątpliwie. Jan Lechoń, który przebywał w Paryżu wtedy w roli dyplomatycznej.
0: Tak, w ambasadzie polskiej.
1: Czy dotarła pani, co on tam robił dokładnie, czy jakieś w tym środowisku zajmował się tylko dyplomacją, czy też, bo nic nie pisał na pewno, ale może działał też w kręgach tych polskich jakoś.
0: To znaczy, przyznam się szczerze, że na Lechonia osoby lgnącej do towarzystwa w tamtym czasie, powiem szczerze, że nie trafiłam.
1: Bo wcześniej w Warszawie to
0: oczywiście,
1: był bardzo towarzyskim
0: osobą. Nie, oczywiście jako jest często wymieniany jako właśnie łącznik między ambasadą i środowiskami artystycznymi, że zgłaszano się z jakimiś problemami do niego, na przykład szukając pomocy dla głodujących artystów, bo tam był ten komitet samopomocy artystycznej i tak dalej, ale no na pewno no, nie powiem, że bywał na przyjęciach u Antoana, raczej go się nie spotykało. Nie. Myślę, że jednak rola dyplomaty przedwojennego,
1: oficjalnego,
0: myślę, że to był no te pojęcia honoru, tak, stanowiska, którego nie wolno złym jakimś...
1: Nieobyczajnym,
0: trzeba było bardzo uważać, tak? No bo jednak te środowiska, jeżeli spojrzymy, ja bardzo dużo pracowałam na archiwach też, ja lubię widzieć, więc We francuskich archiwach też oglądałam filmy z tamtych czasów i są na przykład zarejestrowane bale artystyczne na Montparnasse, gdzie jest Fujita, gdzieś tam przy Via Kisling, gdzie jest modelki czarnoskóre, gdzie pojawia się Josephine Baker, Mistin Get, są te nazwiska wielkich gwiazd paryskich muzykali. No powiem panu, że niektóre są... Myślę, że my żyjemy bardzo cnotliwie w naszych czasach, że nie mamy pojęcia, jak była to rozpustna epoka.
1: Jeszcze bardziej rozpustny był Berlin sprzed czasów hitlerowskich.
0: Tak.
1: I Sherwooda wystarczy przeczytać. Ja już będę obejrzeć film.
0: I Sherwood bywał na Fire Island w środowisku Antoana. Właśnie Berlin przedwojenny jest bardzo bliski mi, dlatego że Antoine tam do roku 30 bywał regularnie i nawet zdjęcie okładkowe wydania francuskiego to jest zdjęcie z pobytu Antoana w Berlinie. I są relacje, no prasa niemiecka z tamtych czasów, Die Dame na przykład jest piękny portret Antoine. Zresztą jednym z fotografów ulubionych Antoana był Franz Lowy, który robił portrety gwiazd przedwojennych i fotografował Antoana. To zdjęcie, które jest na okładce chyba małej książeczki, też jest w małej wersji książki dla dzieci. I Antoine pracował też już z Polą Negri w Niemczech. I pracował przy Metropolis na przykład, tak? No z tak. Brigitte Helm. On jej robił fryzury, on jej robił stylizację. Także ten Berlin no, rywalizował z Paryżem długo o miasto, o miano tego najbardziej zabawowego miasta. Wszystko się zmieniło oczywiście na początku lat 30., gdzie Berlin kompletnie zamarł pod względem zabaw.
1: Ale z licznych przekazów wynika, że właśnie ten zabawowy, jak pani określiła, oględnie charakter Berlina, to spowodowało też zwrócenie się gro Niemców ku faszyzmowi, bo to uwierało jednak ten za bardzo nieobyczajowe.
0: To samo było i to są niestety takie fakty, że rzeczywiście ta swoboda obyczajowa we Francji takim klubem, który szokował bardzo Paryżan, o którym ja piszę w książce, to jest Magic City. Tam się działy rzeczy nieziemskie. Tam były bale tak zwane travesti, czyli przebierańców, gdzie no mężczyźni właśnie przebierali się za kobiety.
1: No właśnie, o tym mówiłem.
0: Bywał na przykład Cecil Beaton, który był fotografem potem i rodziny królewskiej przecież i są zdjęcia, gdzie jest przebrany właśnie w damskie ubrania. Są zdjęcia Brassaia, gdzie Antoine, z peruk Antoana noszonych przez mężczyzn, które na tamtych balach i przez długi czas były to naprawdę takie miejsca swobodnej zabawy, nieskrępowanej, gdzie bywały dla środowisk...
1: Bez żadnych granic barier.
0: Tak, dla środowisk gejowskich, ale też dla heteryków, jakby to powiedzieć. Wszyscy się tam bawili wspólnie dobrze, natomiast w pewnym momencie, na początku lat 30. zaczynają się donosy, zaczynają się zajazdy policji, zaczynają się prześladowania, tak, aresztowania i to się wyludnia, bo na przykład jest w raportach policyjnych mowa o pewnym pracowniku ambasady polskiej, który bywał na tamtych balach i no, zaczyna to być niebezpieczne, bo też staje się przyczynkiem do szantażu. Policja, były tak zwane akta dotyczące środowisk homoseksualnych w Paryżu. One były przechowywane aż do lat 90. i zostały zniszczone z 10-20 lat temu zostały zniszczone na specjalny, jakby ustawa weszła we Francji, nakazująca zniszczenie tych wszystkich akt zawierających dane naprawdę wrażliwe o tych ludziach, bo później, jeżeli taki dyplomata dał się złapać na takiej imprezie, a policja naprawdę te raporty, bo myśmy wyciągali między innymi do filmu Antoania, ale też do mojej pracy, te raporty są naprawdę szczegółowe. Kto co robił i dotyczą wszystkich. Jest tam, można znaleźć Missing Ed, właśnie Josephine Baker. Także naprawdę wielkie nazwiska i literackie, które były, książę Ristow, który pozował na przykład, był przyjacielem Tamary Łempickiej i pozował jej do portretu. Także no było to, stało się to niebezpieczne i te kluby na początku lat 30. się praktycznie upadły, bo ludzie woleli się bawić w swoich prywatnych gronach. No, czuć ten strach po prostu. Jest te, czyli widzimy tą Josephine Baker, której się dorabia wąsik Hitlera, no i te opresyjne jednak działania policji, które się intensyfikują, i Paryż, i co jest dziwne, czytałam, pisałam też artykuł o takim designerze Jean-Michel Franck, który był kuzynem dalekim Anny Frank, i oni przyjechali, jego rodzina, tak samo jak rodzina Anny Frank, wyjechała pod koniec XIX wieku, czy początek XX, uciekła z Niemiec przed prześladowaniami Żydów. Rodzina się rozjechała, Frankowie wyjechali do Holandii, jego rodzina do Francji. I autorka Laurence Benaim, autorka jego biografii, pisze o nastroju podziału, który się
1: uwidocznił
0: między ludźmi, artystami, którzy do tej pory byli jak jedna pięść, tak? Byli jedną rodziną artystyczną. I nagle robi się podział. Z jednej strony jest na przykład Jean Cocteau, Coco Chanel, a z drugiej strony jest właśnie Jean-Michel Franck, który jest, mimo że rodzina mieszka od 50 czy 60 lat we Francji, jest jednak obcym. Jest na przykład Elsa Schiaparelli, której nie cierpi Chanel ze względów typowo osobistych. Tak, konkurencja największa Chanel, ale też jest jej wypominanie ta Włoszka. I jest Antoine, którego też Coco Chanel za bardzo nie lubi, no bo jest tym Polakiem, który na Rue Cambon robi zamieszanie, i fryzjerczyk z Polski, którego gości arystokracja na salonach zabiera na bale, a jej, mimo rozległych oczywiście znajomości, pewne sfery społeczne nie przyjęły, nie gościły na salonach, no bo nie zapominały, że zaczęła jako utrzymanka bogatych mężczyzn Coco Chanel, i to nie zostało jej nigdy wybaczone, więc miała trochę żal, że ten szklany sufit dla niej został postawiony, a na przykład dla Antoana nie. I te takie drobne, osobiste zazdrości, takie ludzkie rzeczy rodzą się w rozłam, który jednych stawia po prawej stronie, tych Francuzów, de souche, jak to się mówi, rodowitych, urodzonych we Francji, od setek lat mieszkających we Francji, i tych złych, którzy przyjechali tutaj i zabierają nam pracę, więc rodzi się ta narracja, tak?
1: I tym stwierdzeniem kończymy rozmowę z panią Martą Rzeszyną, autorką książki Paryż, lata 20, lata 30. Dziękuję pięknie za udział.
0: Również bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: A z fragmentami tejże publikacji zapozna teraz państwa pani Magdalena Woźniak, natomiast do usłyszenia mówi Tomasz Zapert.
2: 14 lipca 1919 roku gorące powietrze w Paryżu wibruje emocjami tłumu zgromadzonego w centrum miasta. Od Łuku Triumfalnego przez Pola Elizejskie, Plac de la Concorde aż do Plac de la République słychać śpiewy, okrzyki radości, ale i płacz. Gapie wdrapują się na drzewa, na przytaszczone wczesnym rankiem drabiny. Ojcowie podnoszą dzieci, by mogły zobaczyć bohaterów, którym zawdzięczają pokój i wolność. Czoło defilady otwierają weterani na wózkach. Dalej kroczą Poilus, żołnierze francuscy, uwielbiani przez naród, wsławieni walecznością. Po nich wojska pod wodzą Josefa Joffrea i Fernanda Focha, triumfatorów pierwszej i drugiej bitwy nad Marną, oraz formację Filipa Patena, zwycięzcy pod Verdun. U ich boku maszerują brytyjscy Tomie, amerykańscy Boys, Włosi, Japończycy, Grecy, Polacy, Portugalczycy, Rumuni, Serbowie i Czechosłowacy. Pola elizejskie ozdobiono tysiącami flag Francji i krajów alianckich. Paradę obserwowało około 5 milionów osób. Paryżan, przyjezdnych z kraju i z zagranicy. Prasa podkreślała, że choć panował wielki entuzjazm, to tłum zachował godność w fetowaniu swoich herosów, a jego reakcje nie były histeryczne. Alice Babette Toklas, partnerka pisarki Gertrude Stein, relacjonowała historyczny moment. Bili się pod Verdun, nad Marną, nad Sommą, wrócili ranni, pokieraszowani, kalecy, ślepi, z oszpeconymi twarzami. Muszą teraz nauczyć się żyć w nowym, odmienionym świecie, którego nie znają i nie rozumieją. Belle Époque, piękna epoka pachnąca jeszcze XIX wiekiem, minęła bezpowrotnie, a jej lekkość, finezja, frywolność wydają się tak trywialne i odległe, jakby minęły wieki, a nie miesiąc. Aż do wybuchu wojny Paryżanie wydawali się nie dostrzegać nadejścia XX wieku. 4 lata walk z użyciem najnowocześniejszych rodzajów broni, gazów bojowych, czołgów, samolotów, dział dalekosiężnych, pocisków manewrujących, pozostawiły we francuskim społeczeństwie krwawą ranę, która będzie goić się długo i z trudem. Pamięć o wielkiej wojnie i poświęceniu milionów poilus trwa do dzisiaj i pielęgnuje się ją z namaszczeniem w każdym zakątku Francji. 1 miliard pocisków wystrzelonych w ciągu 4 lat, 9,5 miliona zabitych i zaginionych wśród żołnierzy z krajów zaangażowanych w konflikt, w tym 1,4 miliona Francuzów, 5,5 miliona rannych, z czego ponad 1 milion okaleczonych. Ponad 50% mężczyzn z rocznika 1894 nie dożyło 1918 roku. Rodziny dotknięte stratą ojców, mężów, braci i synów przez kolejne pokolenia będą zmagały się z nieukojoną traumą. Ponad 1 milion dzieci zostało sierotami. Do zatrważających statystyk wojennych doszły jeszcze ofiary grypy hiszpanki, których liczbę oszacowano na od 200 do nawet 400 tysięcy. Koszmarem okazały się też często powroty do wytęsknionego domu, do dzieci dojrzałych, przedwcześnie bez autorytetu ojca, do kobiet, które przez 4 lata nauczyły się żyć i pracować bez mężczyzn. Nie potrafiły i nie chciały wrócić do tradycyjnego podziału ról w rodzinie, co skutkowało niespotykaną falą pozwów rozwodowych składanych przez mężczyzn w latach 1918-1920. Poranieni fizycznie i psychicznie żołnierze nie zawsze otrzymywali wystarczające wsparcie w rodzinach, a ówczesna świadomość na temat wojennego stresu pourazowego była znikoma, nawet wśród specjalistów. Wspomnienia z frontu, gdzie byli świadkami krwawej rzezi na niespotykaną dotąd skalę i widok towarzyszy zabitych w wyniku użycia broni chemicznej, wryły się już na zawsze w pamięć ocalałych i często nie pozwalały wrócić do normalnego życia.
3: Nieregularnik literacki.
4: Reklama.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: Plik 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Po reklamie. www.wnet.fm.
3: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
4: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
5: I witamy serdecznie. 1 minutę po godzinie 15. Igor Toporowski.
6: Oraz Tymoteusz Dąbrowski. Witam Państwa bardzo serdecznie tej pogodnej. Też trochę ciemniejszej.
5: Zagalopowałeś się, prawda?
6: Pogodnej humorzaście. I z nami jest kto?
5: Fryderyk
6: Litwin.
5: Wspaniale.
6: Cześć Fryderyku, też realizator i tak jak zawsze, czyli tradycyjnie, jest z nami w radio. Też witam Państwa bardzo serdecznie, czy to Państwa, którzy są właśnie w tym momencie przy radio, ale również Państwa, którzy oglądają i śledzą nas na kanale YouTube oraz Państwa, którzy należą do patronite.pl/radiownet.
5: Tak,
6: jak najbardziej.
5: I też Państwo, którzy może znajdują się właśnie w samochodach, przy różnych też innych formach komunikacji, transportu. Ja przybywam dzisiaj z pewną nowiną. Muszę coś obwieścić, ponieważ myślę, że tak pół godziny temu można strzelać, że pewna piękna kobieta wylądowała na naszej planecie Ziemi, z 4000 metrów wystartowała, wyskoczyła i udało się jej, i to jest moja ukochana mama, którą serdecznie pozdrawiam, bo właśnie wykonała skok spadochronowy i to jest oczywiście pokłosie urodzin mamy, kolejnej osiemnastki, która wybiła mojej mamusi, więc mamo, pozdrawiam cię serdecznie i gratuluję tej odwagi.
6: Gratulujemy serdecznie, ja bym się na to jeszcze z moim lękiem wysokości na pewno nie wspiął.
5: Nie każdy potrafi się wspiąć tak wysoko na jakąś wieżyczkę i potem skoczyć.
6: Ale to była forma prezentu dla mamy czy kary?
5: Forma prezentu.
6: Prezentu,
5: aby uczcić ten wiek, prawda? Te 18 lat. No ale jednak to też troszkę trwało, te przygotowania do skoku, prawda? Już prawie ten bon wygasł, ale na szczęście mama zdążyła wykonać skok.
6: Fantastycznie, tak. To rewelacja. To był skok chyba bez miotły, prawda?
5: Nie latała tam z miotłą. Nie. To też nie Dorota, a nie Małgorzata, prawda? Ale znamy właśnie takie miotlane historie, do których dzisiaj przejdziemy. No myślę, że Małgorzata jednak troszkę niżej latała niż moja mama. A, widzisz?
6: Jeszcze raz w takim razie serdecznie pozdrawiamy i jak najwięcej kolejnych osiemnastek.
5: O, jak najbardziej.
6: Jak najwięcej. Ja za to w tym tygodniu też miałem swoje przygody, gdyż byłem w tak zwanym Dłużewie, a Dłużew to jest miejscowość, w którym znajduje się taki domek, a raczej to dworek letniskowy Akademii Sztuk Pięknych, i było mi dane razem ze swoimi nowymi przyjaciółmi z roku projektować szyszek, kasztanów, kawałków drewna, wody, linki i tak dalej, różnego rodzaju gry i zabawy. I mówię to
5: super.
6: Naprawdę gry. To mieliśmy takie zadanie: zaproponuj i zaprojektuj grę.
5: A ty
6: i...
5: nie wystarczy się do harcerstwa zapisać?
6: Można, ale ja nie lubię szyszek jeść. I teraz wracając,
5: Proszę, opowiedz dalej.
6: To ja wymyśliłem taką grę. Ja się świetnie bawiłem, że ja stworzyłem, prawda, taką obręcz, i ta obręcz, prawda, miała zawinięty przepięknie wręcz sznurek
5: wręcz
6: dookoła siebie, także tworzyła sieć rybacką, i dwie osoby, które siedziały po dwóch stronach wody, naprężały lub odpuszczały tę sieć i łapały tym samym szyszki.
5: Te szyszki, kolego, mamy cię.
6: Dlatego się tak zaśmiałem.
5: Złapany na gorącym uczynku.
6: Niestety.
5: A szyszki były ciepłe?
6: Były ciepluteńkie z tej wody. Jeszcze tam trochę rybki było, prawie takie, można powiedzieć, polskie sushi.
5: Wspaniale. Ja z kolei tutaj przekazuję pozdrowienia od mojej mamy dla mnie i dla ciebie, Tymku. O.
6: Bardzo dziękujemy, Fryderyku. Może się kiedyś doczekasz.
5: Może się załapiesz. No. Musiałbyś zjeść taką gorącą szyszkę. Inaczej.
6: Ale mam taki dla ciebie, dla was, bo ty, Fryderyku, też dla was mam takie...
5: Może dla słuchaczy również.
6: I dla słuchaczy jak najbardziej, bo eksperyment myślowy, bo i to był taki żart, prawda? Spróbuj sobie wyobrazić kanapkę z szyszką. No to nie jest za trudne, abstrakcyjne, ale to nie jest za trudne. A wyobraź sobie szyszkę z kanapką. No i tutaj, prawda, zaczynają się różne propozycje myślowe, które mogą się pojawić. I to też dla państwa może jakiś taki głupi
5: rebus. Co to może znaczyć? No wiele, wiele interpretacji. Szyszka z kanapką. Sobie wyobrażałem, tak. jakby ta szyszka miała taki miecz włócznie, jakby, że kanapka przy szyszce.
6: Tak, bardziej, nie, że przegrałem po prostu zakład i musiałem użyć słowa szyszka z kanapką na audycji.
5: Także. No i wszystko
6: Więc
5: jasne.
6: Był to wyjazd integracyjny, ale teraz, żeby wszyscy zintegrowali. Ja wygrałem zakład. No tak, także
5: wygrałeś czy przegrałeś?
6: Znaczy, no, ja wcześniej przegrałem i teraz muszę go wykonać, więc...
5: Więc wygrałeś, tak?
6: Wygrałem tę sytuację,
5: odwracasz
6: bo nie wiedziałem, jakby to ugryźć.
5: Ale myślę, że jeśli przez to, że powiedziałeś tutaj wszystkim, wypuściłeś w eter te słowa, że to był jednak zakład, to on jest raczej unieważniony teraz, bo wiesz, no... Tak się nie robi, mi się wydaje.
6: A to chyba któryś z piłkarzy coś tam pamiętam, nie tak wiem. Jakoś się pojawia, że wiem, on był bramkarzem. Który to jest taki polski bardzo
5: znany? Wielu polskich bramkarzy. Artur Borus, Wojciech Szczęsny. Bułka
6: on
5: Drągowski.
6: Miał taką sytuację, że był właśnie na jakiejś konferencji i tak na sam koniec tej konferencji powiedział, no ogólnie to ja miałem taki zakład od chłopaków, dostałem i musiałem powiedzieć mandarynka, opona i coś tam, więc teraz to mówię, do widzenia. I uznałem, że wezmę z niego jak najlepszy przykład, bo to jest bardzo też, przynajmniej z tego, co tam słuchałem i oglądałem, przyjemny człowiek, więc takim chciałbym być człowiekiem przyjemnym i to zrobiłem.
5: Wspaniale, no dobrze, no zaakceptuję to wytłumaczenie. Nie wiem, jak słuchacze, to prawda. Proszę się odzywać.
6: Bo może się okazać, że prawda, jednak nie zdałem.
5: Ktoś będzie żądał satysfakcji.
6: Kurczę. No.
5: I wtedy...
6: Ale za to, przez to, że internetu było tam brak, no to pobrałem sobie na HBO, to nie jest żadna reklama, HBO, pobrałem sobie parę filmów i oglądałem filmy, prawda?
5: Wspaniale, no to
6: Tylko, że nie pobrały mi się do końca, bo tak 7-8 minut pierwsze filmów mi się pobrało, więc tak zacząłem tylko filmy i jedyne, co mi się do końca pobrało, to Kuchenne rewolucje. Mm. I tego bardzo dawno nie oglądałem, ale nie będziemy o tym rozmawiać.
5: Czemu miałeś pobierać Kuchenne rewolucje? Bo inspirację do szyszek musiałeś złapać, co? Jak je przyrządzić? Wspaniale.
6: No więc właśnie.
5: No dobrze, no to ja troszkę tutaj tak nie chcę się wywyższać, ale obcowałem z jakąś kulturą, prawda? W przeciwieństwie do jakichś tam szyszków i innych kanapek. Obejrzałem film Emmy Buchwald, tegoroczna premiera. Nie ma duchów w mieszkaniu na dobre. Nie wiem, czy słyszałeś.
6: Słyszałem dobre opinie na ten temat.
5: Właśnie, ja słyszałem mieszane opinie. Też przed jeszcze seansem sobie przeczytałem kilka takich, bo ja lubię sobie tam poczytać. Nie lubię wchodzić na sucho do kina i troszkę się chciałem zaczerpnąć po prostu różnych opinii i krytyk i ludziom się
6: tak
5: z reguły...
6: bo Coca-Cola w kinie jest dosyć droga, więc to lepiej jest w inny sposób się odsuszyć.
5: Tak, chciałem zaczerpnąć wiele... Już mnie wybiłeś, Tymoteuszu Dąbrowski. Wniosek jest taki. Film mi się podobał. Uważam, że opowiada o ciekawych konotacjach, jakby o takich relacyjnych po prostu problemach przy dojrzewaniu, jakby przy tym, jak ludzie się mogą od siebie oddalać. Niektórzy się mogą na to nie zgadzać, na to oddalanie i chcą za wszelką cenę tkwić w jakiejś grupie. Tutaj mamy taki skrajny przykład, ponieważ to jest rodzeństwo, czworo rodzeństwa, gdzie mamy jeszcze do czynienia z połowa z nich to bliźniacy. I tam niektórzy...
6: Obie połowy, tak?
5: No, połowa tej czwórki to bliźniacy i...
6: A druga połowa to też bliźniacy?
5: No połowa połowy.
6: Nie, że pierwsza połowa, dwie osoby bliźniacy,
5: tak,
6: druga połowa...
5: Nie. Okay. Tylko jedna połowa z tej czwórki to bliźniacy, dlatego że ta druga nie może być już, prawda, bliźniakami. Jeśli jedna, ta pierwsza
6: najpierw
5: tylko
6: się rodzą
5: jest.
6: Dwójkę bliźniaków, a potem się rodzi
5: Nie, najpierw się urodziła najstarsza dziewczyna, potem bliźniacy, a potem najmłodszy chłopak. Zadowolony?
6: Teraz rozumiem.
5: No i to jest właśnie taki skrajny przykład, bo wiadomo, mamy do czynienia z ludźmi, którzy są ze sobą od zawsze, prawda? No i to też, jak to jest czworo rodzeństwa, jakby to też się to inaczej rozkłada, ale ja sobie to też przełożyłem na takie relacje przyjacielskie po prostu, nie? Jakby ja też dwa razy się przeprowadzałem w sumie z miasta do miasta, więc chcąc nie chcąc zmieniałem otoczenie, więc jakoś poczułem ten film po prostu. Jest on miły dla duszy, też dla wrażliwych osób. Myślę, że mogą one znaleźć coś dla siebie w tym, ponieważ, tak jak wspominałem, opowiada on o tych różnicach, które mogą się też dziać pomiędzy ludźmi, gdy dzieli ich jakiś dystans, ale nawet już pomijając odległość, ale też po prostu powiększająca się jakaś taka przepaść, no może nie, po prostu jakby pomiędzy ludźmi. Mhm. No i fabuła właśnie płynie za jednym z tych, jednym z braci, który zaczyna się oddzielać coraz bardziej od reszty rodzeństwa i jakoś to tam idzie dalej. I ten tytuł też się troszkę ma do tego, jakie, można tak to nazwać, w sobie wzajemnie pozostawiamy duchy po sobie samych. Jakby. Mm-hmm. No więc
6: a to polecam. Tobie coś dał ten film? Zwróciłeś u siebie w życiu na coś takiego konkretnego uwagę po tym filmie?
5: No takie reminiscencje sobie poprzeżywałem. No tak, tak. Mm-hmm. No, wiesz, no są...
6: Zatęskniłeś?
5: Nie.
6: Okej.
5: Okay. Nie, ale bardziej się ucieszyłem. Ale też się zrobiło tak słodko i przyjemnie, prawda? No tak nostalgicznie, oczywiście. Mm-hmm. Kiedyś oglądałem taki wideoesej na temat tego, jak musisz być w cudzysłowie złym względem swojego otoczenia, jeśli chcesz tam gdzieś tam zajść daleko, jakby robić jakby siebie, robić swoje rzeczy, które mhm. tobie sprawiają przyjemność, a nie być jakby osobą, która wiecznie przebywa w tej grupie, czyli jakby jest people pleaserem, jak to się
6: powiedzieć? Być dla siebie bardziej, niż być dla

0: właśnie osób, które zostają opuszczane niby jakby, tak? Gdzie to one sobie jakby, nie wiem, no nie radzą z tym, że czas idzie, może iść do przodu, czy jakby te relacje jakby i ludzie, jakby to się może w końcu rozpadać, czy po prostu zmieniać. Mm-hmm. No więc tak, tak. Ale a propos tych granic, też granic wolności, no to obejrzałem jeszcze Janka Komasy film Good Boy. Brytyjski film, gdzie Stephen Graham jeszcze tutaj Janka Massa zdobył takiego aktora świetnego, tak, brytyjskiego, ale też mieliśmy tam polski akcent i to też jest film na temat resocjalizacji radykalnej, jakby, gdzie chłopak jest przykuty do ściany w piwnicy, zostaje porwany z ulicy po prostu, gdy jest pod wpływem narkotyków i no i pozostaje poddawany sukcesywnie resocjalizacji, czy otrzeźwieniu jakby i tu właśnie są takie sceny a la z Mechanicznej Pomarańczy, gdzie są puszczane w telewizorze mu jakby rzeczy, które on sam nagrywał, z których on na początku jest dumny, a potem co się jednak to takie, to się zmienia jakby.
1: To straszne było w tej Mechanicznej Pomarańczy.
0: Tak, tak, no to jest troszkę taki tryb łatwy, prawda, w Good Boyu, aczkolwiek ten film też mnie poruszył, ponieważ mówi też o fajnej rzeczy, że czasami można naprawdę znaleźć rodzinę, jakkolwiek może ona się wydawać dysfunkcyjna, na przykład w tym filmie, w konkretnym przykładzie, to można sobie, to można ją znaleźć, można się poczuć bardziej z nimi bliźnim niż ze swoją własną, jakby z własnej krwi, jakby. No i to są też te rozterki, które, pobudki, które cały czas siedzą w tym głównym bohaterze. Więc tak, ja takie dwa filmy sobie obejrzałem. Niektórzy latali po lasach i jedli szyszki, a niektórzy się uczyli.
1: Bardzo ładne ma plakaty ten Good Boy. Faktycznie teraz sobie przeglądam i sama też ułożenie, nie wiem czy widziałeś, ułożenie O w Good i Boy nawiązuje, prawda, do łańcucha. No, ciekawe.
0: O, bardzo tak, ciekawe. Tak, to nie widziałem tego plakatu, widzisz.
1: Bardzo ciekawe.
0: Wspaniale.
1: Czy mi kiedyś też przyjdzie projektować takie rzeczy.
0: O, tego ci życzę, Tymoteuszu. Czy masz jeszcze,
1: dziękuję.
0: Czy masz jeszcze
1: jakieś
0: coś,
1: takie
0: czy
1: możesz historie, nas oświecić? Ciekawostki.
0: Ojej. Już.
1: Nie, chyba nie.
0: No to wspaniale.
1: Chyba
0: czyli
1: nie.
0: Możemy powoli...
1: W knajpce byłem, o, jak trzeba było nie. zapłacić w knajpce, to się okazało, że trzeba zapłacić przy użyciu jakiejś specjalnej aplikacji, tylko tak można płacić kartą. Potem się okazało, że z każdego z nas z tej aplikacji wzięło 2,50 za to, że my w ogóle z tej aplikacji skorzystaliśmy, żeby móc zapłacić kartą. No i to było jakieś takie wczorajsze moje zdenerwowanie się na ten świat, na jakieś większe korporacje, które faktycznie zaczynają narzucać nam, no bo małe knajpy też korzystają z tego, więc może nie narzucać jako oni, ale jako te
0: a
1: knajpy.
0: A może im narzucają właśnie.
1: A może
0: knajpą,
1: właśnie
0: prawda?
1: Im narzucają. No właśnie. Ale tak sobie pomyślałem, że 2,50 od każdego oprócz napiwka tak za nic, to jest naprawdę bardzo dużo, bo czwórka nas była, to już jest dyszka. Wolałbym to dać osobie, która kelneruje, niżeli prawda, tej większej korporacji. No taką miałem historię, a tak to wydaje mi się, że raczej przyziemnie, nie odleciałem nigdzie na tej tak zwanej miotle, bo dzisiaj o Mistrzu i Małgorzacie.
0: Tak jest.
1: Więc będziemy rozmawiać groteskowo, stąd może i też ten dosyć charakterystyczny początek, ale będziemy też w niektórych momentach oświeceni i dotkniemy, prawda, swoją ręką trochę kolana Jezusowego. Także serdecznie Państwa zapraszam.
0: Czy Małgorzacianego,
1: tak. Tak. A teraz, prawda, może krótka przerwa muzyczna.
0: Krótka przerwa muzyczna jak najbardziej i będzie to Krzysztof Krawczyk i Diabeł w przebraniu, ponieważ no ten wolant jednak w Moskwie Bułhakowa jest poniekąd poprzebieranym takim, można powiedzieć, aniołkiem, no bo cały czas chcąc czyniąc to zło, no to jednak czyni dobro i sprawiedliwość.
1: No więc właśnie, czy to był na pewno ten diabeł? Krzysztof Krawczyk.

0: zaułek dyskusyjny.
1: I witamy ponownie wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy Radia Wnet oraz internautów, którzy oglądają nas na YouTubie na kanale Wnet Kultura. Dzisiaj mamy w menu Michaiła Bułhakowa, Mistrza i Małgorzatę, tudzież Moskwę, tudzież Świtę Wolanda i inne te perypetie realizmu magicznego.
2: No właśnie, bo proszę państwa, proszę sobie wyobrazić teraz, tak przejść trochę do tego świata idei, taka Moskwa lat 30., prawda? Miasto jest pełne pewnego rodzaju urzędników, tam są pisarze, artyści, ale też i donosy, kolejki ludzi, prawda? I wszyscy starają się gdzieś tam uchodzić za porządnych ludzi, prawda? I pojawia się... on, Woland.
3: Szatan.
2: Diabeł. I to jednak, to nie jest tak, że on przybywa naprawdę jakimś wielkim potworze, dookoła niego zespoły diabłów. Nie.
1: Patriarsze to, prudy, ławeczka.
2: To więc właśnie, bardzo elegancki, łapie ludzi, coś tam zagaduje, szarmancki też bardzo. No i w ten sposób zaczyna się właśnie ta niezwykła i jedna z najważniejszych powieści XX wieku, czyli Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa. I teraz to nam zadaje jedno pytanie, no bo jak szatan nie jest taki szatański, to czy przypadkiem, czy on przynosi ze sobą faktycznie zło do tej Moskwy?
1: Właśnie, a czy może naprostowuje kilku to tam gości, czy generalnie te wszelkie mechanizmy tego totalitarnego systemu?
2: Wyciąga, jak bebechy, prawda, wyciąga je i wszystkim pokazuje. Prawda, przepraszam, bo tak się za bardzo chyba skupiłem na tych bebechach wyciąganych.
1: Tak, wszystko wyciągnąłeś i nic nie zostało.
2: No i okazuje się nagle, że faktycznie Rosja lat 30. za przyjemna nie była.
1: Oj nie. To było państwo totalitarne i właśnie Bułhakow swoją powieścią obnaża te wszystkie mechanizmy, obnaża te wszystkie, nie dość, że struktury, to ludzi, którzy... No właśnie, na ile oni są źli sami z siebie, a na ile są właśnie przez ten system tak nastawieni, ukierunkowani w tę stronę, aby jednak właśnie donosić, bo to się opłaci. Tutaj chomikować pieniążki gdzieś, jakąś obcą walutę, no bo też obcą walutą nie wolno handlować, bo inaczej skończysz w pudle albo w szpitalu
2: albo
1: psychiatrycznym.
2: Albo w bardzo przyjemnym szpitalu psychiatrycznym.
1: Tak, może by...
2: Albo w domu, w którym wchodzisz i znikasz.
1: Prawda. I co jest też najciekawsze w tej powieści? Nie wiem, nie mogę sobie przypomnieć na razie czegoś, jakiegoś wcześniejszego dzieła, w którym tak też jest, że tutaj nie ma w sumie głównego bohatera. Tutaj jakby...
2: Myślę, że sam tytuł mówi nam, kto jest głównym bohaterem, ale to jest taka ciekawostka, że ten główny bohater pojawia się trochę nie na początku książki, a nawet powiem wprost, nie pojawia się nawet w połowie książki.
1: Tak. I nie, ja uważam, że właśnie tutaj jest, ja przeczytałem takie fajne, ładne słowo, że to jest struktura powieści polifoniczna, że mamy tę wielowątkowość, nie dość, że poruszamy się w kilku przestrzeniach i czasach, no to mamy totalnie też różne zbiorowości bohaterów, zaczynając od tej Świty Wolanda, która myślę jest najulubieńszą tutaj przez odbiorców.
2: Żeby tak ładnie to ułożyć, mamy Wolanda i Moskwę, tak. I to jest ta jedna część. Druga część, no już tak bardziej romantycznie, to mamy tą miłość Mistrza i Małgorzaty. Mamy ich relacje, no i mamy też trzecią relację dwóch postaci.
1: Jeszua, Hanokri.
2: I Poncjusz Piła.
1: Tak jest.
2: Prawda? I te trzy wątki faktycznie bardzo do siebie nawiązują. Interpretacyjnie jak najbardziej dopełniają się, dokładają kolejnych i to kolejnych faktów, których dowiadujemy się wraz z rozwojem historii, ale same w sobie nie są tak połączone.
1: Tak, no jednocześnie są autonomiczne, każda z nich, a z drugiej strony wchodzą w dialog ze sobą, prawda? Jeszcze jest jeden ważny bohater zbiorowy, no to są ci wszyscy mieszkańcy Moskwy, skupiając się bardziej na tych artystach, czyli twórcach, pisarzach Masolitu, czy też administracja całego teatru Varieté, gdzie ma miejsce też pokaz czarnej magii przez Wolanda.
2: Fantastycznie, że o tym wspomniałeś. wspomniałeś, bo to jeszcze mocniej pokazuje, jak łączą się ze sobą te dwa światy. Ten świat rzeczywisty, bardzo ludzki, właśnie z ludzkimi problemami, ta Moskwa lat 30., ale też ten świat fantastyczny. Mhm. No bo spotkanie na Księżycu nie jest niczym, co Poncjusza Piłata, co mogłoby się wydarzyć. Tak. I to chyba porusza takie pytanie, co jest prawdziwą rzeczywistością, czy ten absurd rzeczywistości rosyjskiej nie jest nawet, że prawie, że fantastyczny, prawie, że nazwijmy to bajkowy w swoim okrucieństwie i strachu.
1: Tak.
2: I czy przypadkiem ta fantastyka już nie jest bardziej rzeczywista w tym świecie, niżeli to, co się dzieje normalnie.
1: Tak, no mamy do czynienia ze znikającymi ze znikającą odzieżą, gdzie nagle wszyscy widzowie pokazu czarnej magii kończą nadzy na ulicy, czy właśnie z banknotami zamieniającymi się na obce waluty, które jednocześnie wkopują ich posiadaczy i natykają ich na milicję, tudzież zamieniających się na przykład w pszczoły, czy osy, które kąsają dłonie kupców i sprzedawców, którzy dostają w zamian za sprzedane produkty te banknoty. Bardzo wiele się dzieje w tej Moskwie, no ale też ja bym zaczął może od tego realizmu ugryzionego poprzez ten absurd właśnie i tę fantastyczność samej świty Wolanda, bo ja nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja cały czas odnosiłem wrażenie, że Woland jest też poniekąd, on jest oczywiście poza tym systemem, wiadomo, i to on obnaża te mechanizmy i wytycza nowe reguły, ale jednocześnie jest poniekąd tym królem, szefem tego systemu i pokazuje właśnie, bo to, że on obnaża czynami, pokazując te na tych wszystkich mieszkańcach Moskwy, to jedno, ale to, co on robi sam, też pokazuje wyższość po prostu tych gości na tych najwyższych urzędach piastujących w tym totalitarnym państwie. Na przykład, wiesz, przejmują nagle mieszkanie i sobie w nim zamieszkują.
2: To była ta sytuacja teatralna.
1: Tak, tak, tak. Wysyłają do Jałty oczywiście za pomocą czarnej magii jednego z właścicieli tego mieszkania.
2: Tak, właściciel wstaje ledwo, bo jest na gigantycznym kacu. Tak, otwierają mu się ledwo oczy. Przychodzi Woland. Woland podaje śniadanie. Tak. I są też dwa szklaneczki z, prawda, czystą wódeczką.
1: Tak.
2: Która jest już naszykowana i nagle się okazuje, że, przepraszam najmocniej, podpisałeś ze mną wczoraj, jak tak żeś bardzo, bardzo dużo pił. Podpisałeś ze mną cyrograf, chciałoby się powiedzieć, ale diabeł wtedy nie mówi, że jest diabłem, więc dokument oddajesz mi i mogę w twoim teatrze w tym momencie zrobić właśnie to widowisko, ten pokaz magii. I nagle, co mnie najbardziej chyba w tej scenie też rozbawiło, i o tym jeszcze porozmawiamy, no ale prawda, kot Behemot wychyla kielicha.
1: Tak, no kot Behemot się ima wielu, wielu.
2: Wyobrażasz
1: różnych...
2: sobie tę sytuację, leżysz na kacu, lekko otwierasz oczy, a tam
1: kot.
2: Kocior.
1: Ja jeszcze właśnie wrócę, że zaczynając od tego przejęcia mieszkania, do właśnie różnych umów, które są nagle podpisane, albo właśnie on ci mówi, ten Woland, że to jest podpisana umowa i masz się do tego ustosunkować.
2: Jak to pokazuje w ogóle tamte lata, że wtedy nie ma co mówić więcej, nawet jak jesteś przekonany, że nie podpisałeś tego.
1: Tak, tak,
2: to
1: ale
2: po prostu
1: ale
2: ktoś
1: no
2: wyższy przychodzi, jest podpisane,
1: tak,
2: chcesz konsekwencje tego, że się nie będzie zgadzał, to je też dostaniesz.
1: I koniec. Czy też dochodzi do jakichś prześladowań, czy pobicia na Warionusze, gdzie Warionucha próbuje tam też zażegnać pewną sytuację, ale nagle, no oczywiście Azazello, czy to chyba Korowiow i Behemot właśnie spuszczają mu łomot i koniec. No. Więc różne takie też, sama świta Wolanda obnaża takie mechanizmy tego szczującego państwa, tego systemu. Więc to jest niesamowite, że jednocześnie oni obnażają ten system na właśnie kilka różnych sposobów.
2: No przecież nawet pierwsza scena z tą jakże już wchodzącą, nie, już weszła wcześniej do kultury sceną obciętej głowy przez tramwaj.
1: Tam
2: ta rozmowa, która tam istniała, jeżeli dobrze pamiętam, to przecież... Przypomnij mi, kto miał odciętą głowę, jak on się
1: Berlioz.
2: Nazywał? Berlioz.
1: Tak, tydzień temu też mieliśmy z tym problem.
2: Właśnie, ale Berlioz faktycznie, rozmawiając z Wolandem, sam wspomniał, że ja mam plany na dzisiejszy wieczór?
1: Nie.
2: Bo Woland go spytał, kurczę, a skąd ty masz taką pewność, że wiesz, co się wydarzy dzisiaj wieczorem? No bo mam plany, no i odczep się ode mnie, bo jak już mam plany, to na pewno to się wydarzy. I to chyba też jest pokazane właśnie z tym przeznaczeniem pewnego rodzaju, że są te wyższe stanowiska, które mogą tak naprawdę cyknięciem palca zmienić jakkolwiek biegi całego twojego życia. I z jednej strony to mogą być wyższe stanowiska w państwie, a z drugiej strony to po prostu może być samo życie. Nagle, jeżeli mamy strukturę państwa tak poukładaną, to możemy być pewni, że coś się wydarzy, ale ta struktura wcale nie musi taka być.
1: No właśnie co jeszcze, bo Bułhaków wiele ma nam do zaoferowania. Ja jestem nadal podekscytowany samym, jeszcze możemy zacząć od tego, jak przebiegała twórczość nad tą powieścią, no bo Bułhaków pisał ją 12 lat i w sumie można powiedzieć, że została ona niedokończona, ponieważ jeszcze miesiąc przed śmiercią cały czas nanosił poprawki. W 1930 roku, dwa lata średnio po pisaniu powieści, dokonał spalenia jakby rękopisu, gdzie to też jest bardzo analogiczne i charakterystyczne dla samego mistrza, ale o tych jeszcze analogiach sobie poopowiadamy. Więc widzimy wyraz tych 12 lat naprawdę ciężkiej pracy i omijaniu tej cenzury, ponieważ Bułhaków sukcesywnie był cały czas uciśniony właśnie przez władze radzieckie. Sam Stalin podobno do niego zadzwonił i też Bułhaków nie skończył aż tak fatalnie, jak inni pisarze kończyli, którzy się sprzeciwiali cenzurze lub jakby podpadali państwu, ale Stalin po prostu bardzo lubił jego sztukę, którą kilkanaście razy obejrzał i po prostu przez to zaproponował mu posadę w pewnym teatrze. I przez to Bułhaków już kolejne te lata, to była intymna jego wendeta przeciwko temu państwu. Co ciekawe, sama Małgorzata, bo też to jest bardzo fajny motyw tej sprawczej kobiety, ponieważ mistrz jest troszkę poniekąd taki obojętny, może nie obojętny, ale taki nijaki, taki niesprawny, prawda? Nieuczynny w tej historii, a Małgorzata tutaj poświęca całą swoją miłość, całą siebie, bo to ona podpisuje ten cyrograf.
2: No więc właśnie, żeby ratować diabłem,
1: Swojego ukochanego, i mamy tutaj przykład z życia samego Bułhakowa, Heleny Szyłowskiej, to była trzecia żona Bułhakowa i to ona archiwizowała zapiski, wszystkie te rękopisy, już nie zadbała o to, żeby nic już więcej nie zostało drugi raz spalone, a gdy Bułhakow już ciężko chorował, i to dyktował jej kolejne fragmenty, żeby to ona je czytała. No i to ona potem doprowadziła tę powieść oczywiście do finalnej wersji, kiedy już zmarł Bułhakow, więc to też niesamowite, ile w tej, właśnie jak wspominałeś, fantastycznej takiej całej formie jest tyle rzeczy zaczerpniętych z tego życia.
2: No i fantastycznie, że wspomniałeś o tej rękopisie, bo w tej książce też do literatury bardzo mocno wpłynął ten kontekst, a raczej nie kontekst, tylko ten krótki cytacik, że rękopisy nie płoną.
1: O, tak, prawda? Idea zostaje.
2: No więc właśnie, więc ta idea zostaje i niesamowite jest, że sama książka przeżyła, że bohaterowie książki opisanej przez Bułhakowa przeżyli bardzo podobne życie jak sam Bułhakow.
1: Tak.
2: I to jest jakaś taka historia w historii i dlatego tę książkę bardzo serdecznie państwu polecam, bo jest niebywale i czy to formę, i czy to historia, ale też sam kontekst, który nagle się pojawił, no to jest jedna w swoim rodzaju taka powieść.
1: Tak, to właśnie to w ogóle można bez tego wszystkiego, o czym mówimy, przeczytać po prostu jako po prostu świetną historię.
2: Tak.
1: Idzie się tak po prostu zakochać. Proszę mnie tutaj nie wieszać na krzyżu, ale no za te diabły po prostu, w tych diabłach, które w sumie można powiedzieć, że najbardziej tutaj one grają z tą definicją, że diabły są upadłymi aniołami jakby i Lucyfer, szatan też nim jest, bo jakby ma coś w sobie z tego światła jakby, prawda? Z tej anielskości poniekąd ten Woland. Zaczynając od tego, że to on Berliozowi mówi, że no ale ty naprawdę myślisz, że Jezus nie istniał? Naprawdę tak uważasz?
2: No właśnie, że to on
1: szatan
2: to wszystko...
1: sam mówi, że Jezus nie, że neguje po prostu te myśli. I co jest też zabawne, że w pewnym momencie Wolant mówi Małgorzacie bodajże, że no niezły był ten dyrektorek. Aż sam prawie uwierzyłem, że nie istnieje.
2: To była ta autoironia. To jest niesamowite, bo właśnie ta książka to jest, zawiera w sobie fragmenty, no właśnie, takiej analizy, to przy Piłacie, analizy samej socjologii bohaterów, tego, co oni czują, co przeżywają, ale sama opowieść o Wolandzie jest niebywale śmieszna, bo jest stworzona też formą takiej takiego gadulstwa. No przecież to jest człowiek, to jest niebywale... Człowiek, diabeł! To jest, no jest, sam się dałem. Niebywale retoryczny. Tak, no przecież on potrafi tym słowem, on, kiedy przegrywa słowem, zaczyna wygrywać tym swoim magicznym czynem, no, ale na sam początek tą tę wodę, prawda, mąci i mąci dookoła, tylko i wyłącznie swoimi umiejętnościami. Można by było powiedzieć, że te same umiejętności pewien człowiek też przecież spokojnie mógłby, prawda... posiadać. Tak. I pewnie to też jest pewnego rodzaju ironia na wielu, ale to wielu w tamtym momencie, w tamtym czasie i w tamtym miejscu ludzi, którzy tak zdobywali władzę, właśnie manipulacją słowną, właśnie kontaktami. Ale to, co mi się też niebywale podoba, no to przecież ta gigantyczna groteska. Dla mnie ta cała banda diabłów to są naprawdę śmieszne typy.
1: Tak, no, tak, tak. No, ale to też pokazuje jakąś taką, taką mityczną, jakby charakterystyczną dla diabłów, jak były też żywoty diabłów polskich, taką jakąś głupkowatość, prawda? Tak. I Behemoth to jest po prostu mistrzem w tym. Jakby wiadomo, że każdy go uwielbia, ale dla mnie na przykład, ja jestem też wielkim fanem Korowiowa.
2: Tak, bo oni we dwójkę razem z Behemotą, wydaje mi się, że są pewnymi symbolami tego
1: Średniowiecznego diabelstwa, takiego. Może nie średniowiecznego, może jeszcze dalej w sumie, z takiego archetypicznego w sumie, w tych wierzeń pogańskich, prawda? O tych diabłach, co, o tym Borynie, Boże, nie Borynie, no nieważne, ale o tych diabłach, co tam kradną krowy i tak dalej, żenią się z kobietą i ta kobieta ich sama jakby wykańcza, więc...
2: I to wszystko oni robią faktycznie też, żeby zdemaskować ten ala porządek społeczny, że nagle jak jakiś mały fragment z tego porządku się zabiera, to wszystko zaczyna, prawda,
1: runąć.
2: Runąć, jak domek z kart. No ale Behemoth, kot, który
1: pije alkohol,
2: gra w szachy.
1: Strzela z tego Browninga, tak.
2: Wchodzi w absurdalne awantury, no to jest niesamowite.
1: Tak. Je sobie tam różne rybki, wchodzi do restauracji, jak gdyby nigdy nic. No wiele, wiele właśnie abstrakcji. No ja naprawdę w drugi raz czytałem tę książkę i cieszę się, że już wiele pozapominałem po prostu. Ale może teraz troszkę spoważniejemy i poruszymy temat samego Jeszuły Hanokriego i Poncjusza Piłata, prawda? Tutaj Poncjusz Piłat jest takim uosobieniem, też jest taki cytat, że tchórzliwość jest największą ułomnością, jakby największym, można też powiedzieć, w sumie grzechem. I mamy tę pewną analogię pomiędzy Moskwą a Jerusalem, Jerozolimą, gdzie Poncjusz Piłat z tchórzostwa przed tą prawdą, jaka jest oferowana przez Jeszuę, przez tą uniwersalną jakby też miłością do wszystkich. On się tego boi, on skazuje go na śmierć, ale wie w środku, że
2: to jest bardzo ważne, że tak on się
1: inaczej.
2: Boi wykonać czyn, ale we wnętrzu on wie, co jest moralnie dobre.
1: Tak, tak.
2: On
1: tak.
2: rozumie bardzo dobrze.
1: Tak, i potem, no i potem oczywiście jest też ten motyw zbrodni i kary poniekąd. Popełnia zbrodnię i potem te 2000 lat odchorowuje na tym księżycu ze swoim lojalnym psem. Ale jeszcze ta analogia z kolei do Moskwy, gdzie mistrz, właśnie pisząc tę całą przypowieść biblijną o Jeszu i Poncjuszu, tak samo zostaje zanegowany przez właśnie tych gości z Masolitu, przez tego krytyka łatuńskiego bodajże, i gdzie on oferuje również właśnie wgląd w tę jakąś taką prawdę. No i zostaje przez to też stracony poniekąd, tak? On oszalał w pewnym momencie. A jakby ci wszyscy krytycy zostają też skazani poniekąd, czy przez Małgorzatę, gdy staje się wiedźmą, czy przez jakieś inne siły nieczyste.
2: To, co też jest ważne, to są te, o którym wspomniałeś, tchórzostwo samego Piłata, są te poziomy zła, które są w ogóle przedstawione w tej książce. Czytając recenzję, najczęściej właśnie ta książka jest wyciągana w kontekście znalezienia, tak jak mamy miłość romantyczną, erotyczną i tak dalej, i tak dalej, to, że mamy też różne poziomy zła. I tchórzostwo u Piłata jest przedstawione na równym poziomie, co zabójstwo. Jest równie złe, co faktycznie, a człowiek nie do końca sobie tak myśli. No jak jestem tchórzem, to jestem zły, ale jestem zły bardziej dla siebie, prawda? Ale ten Piłat pokazuje te konsekwencje swojego tchórzostwa. I przecież on na sam koniec zostaje wyzwolony przez mistrza.
1: Tak, zostaje mu wybaczony.
2: Mistrz kończy historię i dzięki temu Piłat zostaje wyzwolony. Tak, ale zostaje wyzwolony też zmieniony, prawda? Dlatego, że on też przechodzi przez jakiś taki zmianę swojej osobowości, tak.
1: Tak, ja jeszcze chcę powiedzieć, to jest dla mnie ciekawy motyw. I już tak w ogóle abstrahując od całej tej moskiewskiej historii, bo sobie zapisałem taką notatkę, że u Bułhakowa nawet najbliżsi uczniowie Jeszui już źle interpretowali jego nauki i swoimi czynami to udowadniali. I co jest ciekawe, że już sam Jeszua mówi u tej...
2: To tam był Mateusz?
1: Mateusz Lewita właśnie, tak. Ten były poborca podatków, który zanim rzucił wszystko i poszedł, był jego uczniem, on zapisywał wszystkie nauki.
2: Zapisywał wszystko, co mówił.
1: Ale już Jeszua sam mówi jeszcze przed śmiercią, że on to i tak wszystko przekręca i to będzie miało dalekie konsekwencje w przyszłości. No i to jest ciekawe, ja sobie tak zapisałem, że jeśli oni tak blisko jego będąc nie rozumieli już Hanokriego, to jak my musimy zbaczać z kursu 2000 lat później?
2: No
1: to
2: właśnie.
1: Już jest w ogóle taki moment, fala momentów poprzekręcanych wszystkich słów źle pointerpretowane. I to taka też, można to czasami też i przekuć na życie. Jakby.
2: Ale no właśnie, jak później te jego nauki by funkcjonowały w tym świecie podporządkowanym, prawda, władzy? No, to też pokazuje, że jak gdyby faktycznie może być mistrz, który opowiada o dobru, ale w jakiej przestrzeni, z kim i czy faktycznie będziemy zrozumieni. I tu nagle pojawia się też bardzo duży kontrast z tą rzeczywistością tak naprawdę jednego wielkiego kłamstwa. No bo na tym opiera się cała Moskwa, na niemówieniu wprost rzeczy, które każdy wie i tego lawirowania pomiędzy półprawdą a kłamstwem, tak żeby to wyglądało dobrze. Więc ja trochę interpretowałem zapisywanie Mateusza jako właśnie kolejne, ale to kolejne i to mnie zainspirowałeś, mówiąc jak to by wyglądało 2000 lat później na tym rozrastaniu się i że od prawdy bardzo blisko jest do przejścia właśnie do półprawdy, kłamstwa i tak
1: tego
2: dalej.
1: Tego zawoalowanego tematu. No jasne.
2: I tu nagle Piłat jako tchórz pokazuje, że chyba największą rzeczą, jaką możemy zrobić, to stanąć na wysokości zadania i spróbować tę prawdę faktycznie wyciągnąć.
1: Teraz może motyw tej Małgorzaty, który sobie dotknęliśmy przed chwilką i tej jej idealnej miłości, godnej poświęcenia całej siebie na rzecz mistrza, tudzież poświęcenia się w sumie dla tej sztuki poniekąd, bo to ona właśnie wyciąga te rękopisy z kominka, tak? Ona podpisuje ten pakt z diabłem, staje się wiedźmą w zamian za potem odczarowanie tego mistrza, jakby zabranie mu tej choroby psychicznej, uratowanie go, co też finalnie zostaje wynagrodzone, jakby, bo mistrz i Małgorzata nie idą do nieba, nie doznają światła, ale to jest tak nazwane, doznają spokoju, mogą sobie żyć we dwójkę.
2: Tak.
1: I czyli zostaje to poniekąd jakoś, nie wiem na ile wynagrodzone, ale uszanowane przez te wszystkie siły, prawda? I nieczyste, i czyste, biorąc pod uwagę jakby Boga i Wolanda.
2: Przefantastyczne w tej postaci jest to, że ona w sobie też miała bardzo dużo współczucia na samym balu Wolanda. Już nie pamiętam, jak się nazywała
1: Frida.
2: Ta postać na F. Właśnie.
1: Frida, tak.
2: Przecież mimo tego, że no, Małgorzata już poprosiła o to, co miała poprosić, to widząc, jeżeli dobrze pamiętam, Frida zabiła swoje własne dziecko.
1: Tak, była dzieciobójczynią i tam miała problem z chusteczką.
2: I właśnie, ona chyba poprosiła samego Wolanda znowu o łaskę dla
1: ona w ogóle z najpierw poprosiła o to. To aha, jest w ogóle jeszcze większy taki,
2: wiesz.
1: To ja się
2: tutaj zakręciłem.
1: Tak, tak, ona w ogóle najpierw poprosiła o to, wiedząc, że no jakby jestem mistrz jeszcze z tyłu głowy, ale Woland też wyczuł słusznie pismo nosem i powiedział, ale dobrze teraz zażyć coś dla siebie.
2: No niesamowita kobieta, no ile tak, to empatii trzeba mieć i w ogóle to jest jakiś taki symbol.
1: To prawda. No i przede wszystkim to jest świetny motyw, bo to się często jakby przewija na social mediach. Można zobaczyć, że w lekturach szkolnych w ogóle nie ma jakby protagonistek, jakby, czy jakby takich silnych kobiet. No to ja tutaj teraz dołączę do emancypantek Prusa i pani Latter. Jeszcze do Komu bije dzwoń Hemingwaya i do tej krwiożerczej werbalnie Pilar. Tak. No to można by na spokojnie dołączyć Małgorzatę z Mistrza i Małgorzaty.
2: Zdecydowanie. I ona też staje się dużym kontrastem i co do samego mistrza, w kontekście tego, że ten mistrz ma pewną dozę rezygnacji trochę,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak, tak. On się
2: i
1: poddał.
2: On się poddał, a ona się w ogóle nie poddaje, ale też przeciwko Piłatowi. Bo tak jak rozmawiamy o tym tchórzostwie Piłata, no to ona jest zaprzeczeniem tchórzostwa. Tak, ona faktycznie jest w stanie z samym diabłem podpisać warunki, które są dla niej w sumie korzystne w pewien sposób. No nie jest tak, że wszystko traci.
1: No tak, tak. No, chyba jednak tej duszy nie oddała, chociaż można to różnie interpretować, ten spokój, prawda? Ale na pewno nie kończył ono fatalnie.
2: No ale przekracza ona te granice, które faktycznie są narzucone.
1: Tak, i to ona dokonuje zemsty na krytyku, który jakby uprzykrzył życia mistrzowi, więc to ona jest też tą totalną już sprawczością i dłońmi jakby, można powiedzieć, poniekąd sprawiedliwości.
2: Tak, no ale też trzeba sobie powiedzieć, że były tam fragmenty, z których ja odczułem, że no jej sensem życia był trochę mistrz. Więc ona robi to faktycznie dla mistrza, ale robi to też bardzo dla siebie. Że, no tak, że ta relacja tak, była na tyle olbrzymia, ta miłość tam. No i właśnie, no i to jest kolejny motyw w tym wszystkim. Tam jest pełno tych wszystkich motywów. Tam od właśnie żartu, po miłość, po śmierć. Naprawdę, tak. No to jest powieść, którą wydaje mi się, że każdy z nas powinien przynajmniej raz przeczytać, albo przynajmniej tknąć. Ja tutaj wezmę taki cytat z mojego przyjaciela, który dużo czyta, że warto jest mimo wszystko książkę przeczytać pierwsze 3 strony, ostatnie 10 i w środku 4. Jak się spodoba, to wtedy po nią faktycznie sięgnąć. I może Mistrz i Małgorzata nie skończy się na środkowych, a zacznie się już od pierwszych. Tego państwu na pewno życzę. To, co mi się też w tej książce niebywale podobało, to to, że ona jest też rewelacyjnie teatralna, bo sam Bułhakow wcześniej pisał dramaty do teatru.
1: Tak.
2: I ja byłem na 2 realizacjach, w jednym teatrze dramatycznym, to było parę lat temu, ale też i czytałem wiele recenzji i wyszło na to, że bardzo lubiony jest Mistrz i Małgorzata do odgrywania na deskach scenicznych. On jest też bardzo otwarty interpretacyjnie. Nie dość, że mamy właśnie nawiązania do mitologii, mamy różne miejsca, w których istnieje ta cała powieść, to bardzo łatwo, nie wiem czy bardzo łatwo, ale jest duża możliwość kreatywnego wykorzystania tych motywów. I tak na przykład byłem bardzo, ale to bardzo zadowolony w teatrze dramatycznym szczęści właśnie samego balu u Wolanda. To był taki trochę nawet, że chocholi taniec, w którym wszyscy tańczyli i w kółko wracał jeden motyw muzyczny. Oni zakładali i zdejmowali maski. Te maski chodziły od jednej postaci do drugiej, żeby pokazać te pomieszanie z przemieszaniem. Kto jest w końcu Wolandem? Kto jest tym złym, a kto jest tym dobrym? Kto się bawi, a kto się bawi dla czegoś? I tylko i wyłącznie ta postać kota pozostawała cały czas identyczna, chlejąca wódę.
1: A jak została na scenie jakby przedstawiona? Jakby to była
2: normalna
1: lameka,
2: postać?
1: Czy...
2: Nie, to była normalna postać, która faktycznie na samym początku, jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie była lalka, ale wraz z częścią właśnie teatralną i tym, że ona zyskiwała jakieś historie, to ona powoli przemieniała się z człowieka i wydaje mi się, że tu było takie trochę rozegranie maską, dlatego, że maska też miała sznureczki. I ta lalka kota nagle zamieniła się w człowieka, ale ta maska dalej miała sznureczki, więc było bardzo dobrze wiadome, że mówimy o jednej postaci, tylko no właśnie. Chyba więcej musiała tam grać, pojawiać się i też rozmawiać.
1: Ja jeszcze powiem o tym balu u Wolanda, że to jest ciekawe, na co zwróciliśmy uwagę jeszcze przed audycją, że kiedy kiedy Małgorzata jest właśnie wybrana na tę królową balu, ma za zadanie witać wszystkich gości, dawać im swoją nóżkę, kolano do ucałowania przez wszystkich tych zbrodniarzy, którzy się przelatują przez tę salę balową w mieszkaniu numer 50 na Sadowej. I Korowiow z jeszcze innym diabłem po obu stronach co chwilę wyciera jej to kolano po każdym pocałunku zbrodniarza. To kolano zaczyna jej puchnąć, boleć i tak dalej. I to też jest bardzo ciekawa, taka bluźniercza parodia samej adoracji krzyża właśnie podczas liturgii w Wielki Piątek, bo też oczywiście samo ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa no to w Jerozolimie dzieje się właśnie w tym czasie. No i też można tak zinterpretować, że w Moskwie również to jest ten analogiczny, ten sam okres, ponieważ mamy też do czynienia z tą pełnią, tak. Gdzie to zawsze ze sobą jest no, wspólne jakby.
2: Tu warto też wspomnieć i dobrze, że powiedziałeś, ale kto jest w ogóle zaproszony na tę imprezę, na ten wielki bal? No przecież tak. To jest bal ludzi tak naprawdę obciążonymi na pewno wieloma przewinieniami. No to są ludzie, którzy faktycznie
1: chyba załadnie,
2: tak? Załadnie to powiedziałem, no, że to są po prostu jacyś, czy to mordercy, czy to osoby, które faktycznie zdradziły. No wszystkie tak naprawdę spiskowcy. Części tego
1: tak,
2: dantejskiego
1: no tam
2: piekła.
1: Kaligula no. Nawet tam
2: no
1: był.
2: No właśnie, na
1: też. Właśnie czekałem w pewnym momencie, że kurczę, brakuje mi takich wielkich osobistości i był tam Kaligula z kimś jeszcze, też były takie bardziej znane nazwiska.
2: Tak, ale ta zbrodnia i to, przecież... nie wiem, moralne zepsucie, prawda, staje się tym widowiskiem nagle. Mm-hmm. I to też jest niebywale ciekawe i pamiętam, że to zrobiło, to była bardzo ciekawa w ogóle część książki, ona mnie chyba najbardziej wciągnęła, bo to też było bardzo dynamiczne i tak jak ty wspomniałeś, że się czekało na dalsze etapy tej opowieści, tak. No bo ona wtedy też trochę przyspiesza.
1: Ale właśnie w ogóle to jest niesamowite, że ta powieść, można powiedzieć, że jest długa, no ma te 500 stron, ale jest tak to wszystko skondensowane, że
2: to
1: jakby każda scena jest ważna i się nawet
2: ale
1: człowiek
2: ale to są krótkie
1: dziwi.
2: Sceny.
1: Też są
2: jakbym,
1: krótkie.
2: Jak spróbowałem sobie teraz wypisać właśnie ciąg przyczynowo-skutkowy, jak te wydarzenia się układały, to tam w sumie aż tak dużo nie ma. Właśnie. Tam jakbyśmy wzięli takiego właśnie, jak wspominałeś, emancypantki, one by miały 500 stron, to zgaduję, że tam tych sytuacji, które się łączą, splatają, które trzeba zauważyć, było o wiele więcej. Ona to jest też bardzo prosta powieść.
1: Tak, przedstawienie bohaterów jest bardzo też takie lapidarne, nie trudne, każdy jest na tyle charakterystyczny, chociaż ja cały czas słyszę te głosy, że o, rosyjska literatura, tyle imion, nie idzie się pokapować, a ja nie mam w sumie z tym problemu. Może nie, może to już też kilka tych rosyjskich powieści za mną i jestem przyzwyczajony do tych ojcowskich spadkowych imion. Może to już mi nie miesza mi w głowie, ale nie wiem jak ty miałeś na przykład, bo
2: no
1: dla mnie
2: masz,
1: to już nie
2: tak
1: jest
2: dużo
1: problemem.
2: Bohaterów.
1: No też, w sensie no zależy,
2: jest,
1: jeśli chodzi o tych
2: głównych,
1: moskiewskich,
2: prawda?
1: Wszystkich tak. Artystów i tak
2: ale
1: dalej.
2: Ale też łatwo jej złączyć w jakieś takie grupy i dzięki temu też się łatwiej w tej powieści w sumie odnaleźć, bo okazuje się, że są reprezentanci tak naprawdę o tym, co wspomnieliśmy na samym początku, tej strefy miłości, tej strefy właśnie bardziej metafizycznej, gdzie mamy Piłata i tej strefy właśnie samego życia w Moskwie. Tak. I to jest dla mnie bardzo proste porównanie i w wielu książkach w ogóle nie ma możliwości, że się nagle te trzy rzeczy dzieją naraz. Ale w tej książce, przez to, że każda z nich jest na tyle...
1: Jaskrawa
2: to jest dobre słowo, to łatwo się połapować, w którym momencie jesteśmy, ale też nie wiem, czy masz takie wrażenie, że ta książka wcale nie jest trudna, ale jest efektowna.
1: Tak.
2: To wcale nie jest tak, że przez to, że ona jest prosta, ja od razu gdzieś wpadałem na te interpretacje, które później mogłem przeczytać w recenzjach. To nie
1: jesteś.
2: Dlatego, że jestem bardzo mądry ale dlatego, że ta groteska jest chyba takim zabiegiem, który od razu rzuca w oczy, że coś jest nie tak. Zaczynamy się śmiać, zadaję sobie pytanie dlaczego i nagle zaczyna być mi bardzo smutno. Więc już czuję, że na tym momencie, prawda, możemy coś wyciągnąć. I tu jest jakiś właśnie zabieg literacki, który Bułhakow specjalnie wrzucił.
1: Tak, dla mnie jest też ciekawe takie stwierdzenie odwrotne do Markiza de Sade, gdzie Markiz de Sade uważa właśnie po pierwsze, że Boga nie ma, a jeśli jest, to jest bardzo okrutny, no to Bułhakow z kolei wręcz na odwrót, jakby, że natura ludzka nie jest zła, tylko to system nas czyni tymi złymi, te różne machinacje, tudzież Bóg jest kimś dobrym, na tyle dobrym, że aż szatan jest, kurde, gościem. No.
2: Mm-hmm. Szatan jest gościem,
1: tak,
2: to
1: że,
2: prawda.
1: Że jest gościem, że jednak naprostowuje, może faktycznie on w trzewiach, może na tym to też polega, że on chce czynić to zło, ale mm-hmm. mu nie wychodzi, no. Bo już ci ludzie są na tyle też poniekąd zepsuci przez te tak. Systemy. Może, ale no to co widzimy, to co czytamy, no to szatan, który naprawdę sprząta elegancko tę Moskwę, no, mm-hmm. można tak powiedzieć.
2: I tutaj jeszcze udało mi się doczytać, że właśnie dużą inspiracją dla Bułhakowa był Goethe i Faust.
1: A, też słyszałem o tym, ale nie czytałem Fausta, niestety.
2: No właśnie, ja też jeszcze nie przeczytałem właśnie. Fausta, ale tam jest ten Mefistofeles, tak. który właśnie...
1: Mefisto.
2: Tak, który jest od Goethego i nie tylko właśnie on kusi czy niszczy, ale no przede wszystkim demaskuje tą ludzką chciwość, tą obłudę, konformizm cały. Mm-hmm. I to z jednej i z drugiej strony, no właśnie, chyba motyw diabła, który nie jest już tak śmiertelnie straszny, tylko właśnie zabawny w niektórych momentach.
1: Tak, tak.
2: Jest też w naszej Polski. Kulturze, która właśnie. Się pojawia.
1: Ale jednocześnie są też właśnie te odniesienia takie bardzo z szacunkiem do tych wszystkich mitologii, ponieważ na przykład jak Małgorzata przylatuje na ten staw, to mamy tam do czynienia z jakimś takim Sylwanem, poniekąd takim grubszym, no właśnie to nie jest diabeł, ale też takim stworem, czy właśnie takie nimfy tam wypływają, czy mamy osobę o kozim dole, jakby o kozich nogach, czyli fauny i tak dalej. Tudzież same odniesienie właśnie tych poszczególnych kreacji w naszym rzeczywistym świecie, jakimi jest świta Wolanda, gdy już oni opuszczają nasz świat, to z tych wszystkich swoich foremek jakby zostają, one zostają wyniszczone i zostają, na przykład Behemoth okazuje się młodziutkim chłopcem, demonem paziem, jakby i to bardzo współgra, koreluje z tym charakterem Behemotha, a Azazello jest rycerzem mordercą, gdzie wiadomo, to on jest tym, który właśnie, no, jeśli dochodzi do jakiegoś zabójstwa, to są dwie osoby umierają, tylko przez całą powieść, to też jest niesamowite, zaskakujące wręcz, to Azazello się przyczynia do tego, to on jest tym, który wykonuje te, no czy Korowiow jest właśnie takim, nie pamiętam, ale też jest takim rycerzem, jakimś tam przyboczną strażą, nazwijmy to tak. O,
2: ja myślałem, że tam będzie więcej śmierci po tej pierwszej scenie.
1: No oczywiście,
2: ja myślałem,
1: oczywiście.
2: Że tam się krew będzie lała tak naprawdę litrami. Tak.
1: No a tam nagle mamy do czynienia z konferencjerem, któremu głowę odrywają i latają, ale potem...
2: A ta głowa krzyczy.
1: Ale widownia prosi, żeby dać tę głowę na miejsce, to dobra, no. Potem ten kot bengalski przez zawsze, jak potem dochodzi do pełni, no to łapie się za karki, się czuje bardzo nieswojo. No. Albo też mamy tego Alois Mogarycz bodajże, który zamienia się w wieprza i też ma takie, no i ale potem przeżywa w każdej pełni, przeżywa jakby, że nie poszedł dalej, nie został tym wieprzem z tą wiedźmą Nataszą i tak to siedzi w tej Moskwie nudnej. No.
2: A jak chciałem tak właśnie, bo widzę, że już jest 15:56. Tak. Ostatnie moje pytanie do ciebie. Jak ty w ogóle odczytujesz to, że mistrz nie do końca ma imię? Że mamy Małgorzatę, która faktycznie ma imię, ale pozostaje ten mistrz, który jest mistrzem.
1: Myślę, że to może być poniekąd hołd oddany tej kobiecie, że ona zostaje nazwana poniekąd, a mistrz jest właśnie, no nazwany jest niby tym mistrzem, prawda, ale on jako mistrz...
2: On wcale mistrzem nie jest.
1: No właśnie. Iwan
2: powieści.
1: Bezdomny zostaje nazwany uczniem z kolei przez mistrza i to też jest fajny motyw, ponieważ on porzuca pisanie tych wierszy, które są motywowane przez system i rzuca poezję i wtedy się właśnie staje tym uczniem, czyli zaczyna żyć w zgodzie z prawdą.
2: Mm-hmm.
1: To jest fajne.
2: I tu pojawia się ta moja interpretacja, że właśnie odrzucając system, nagle ma tą swoją nową nazwę, ale też anonimową dosyć, bo już porzucę imię, że gdzieś właśnie mistrz i to, że on swojego imienia nie ma, pokazuje tę anonimowość artysty w tym świecie.
1: A, no właśnie.
2: Prawda? No przecież sam Bułhakow, że jeżeli nie podporządkujemy się, to będziemy tylko mistrzem bez imienia i nazwiska, który coś tam stworzy.
1: Właśnie.
2: I że to nagle to imię nam daje co? No to środowisko, te układy na przykład z władzą. To przecież na początku było pokazane.
1: Rozumiem, ale może też po prostu...
2: To jest moja jakaś tam interpretacja.
1: Może też by było po prostu zbyt pretensjonalnie, gdyby mistrz się nazywał Michałem. Michał i Małgorzata. Co by było wtedy? No dobrze. Chyba wyczerpaliśmy ten temat poniekąd. Tak. Chyba, że jeszcze masz coś do dołożenia.
2: Ja na razie wszystko. Chciałbym powiedzieć, że rękopisy nie płoną jeszcze raz.
1: Tak, tak. Idea zostaje w nas na zawsze. Nawet jeśli jakieś kolei losu nam nie sprzyjają, to w końcu, jeśli ma wyjść, to wyjdzie.
2: Tak, opowiadać historię, możemy opowiadać tę historię, dopóty prawda, nie wszystko zostanie stracone.
1: I to też, jeśli chodzi o tę historię, to wspaniale Bułhakow właśnie posłużył się tym motywem najbardziej uniwersalnym i znanym nam wszystkim, czyli religijnym jakby, no.
2: No tak.
1: Poruszając sam motyw Jezusa, Chrystusa, i też bardzo mi się podoba, bo podobno, tak jak sprawdziłem, chyba że internet mnie okłamał, że on się porusza też, posługuje tymi prawdziwymi imionami, które tam miały miejsce jakby w tym hebrajskim ichnim języku, tak? Mm-hmm. Jeszua, Hanokry faktycznie tak właśnie wybrzmiewał.
2: Tak.
1: Więc to i czy Jerusalem.
2: Ja pamiętam, to jest prawda.
1: No właśnie.
2: To nie, internet nie kłamie.
1: No to wspaniale.
2: No to chyba zakończę słowami, że prawda, od diabła może być znacznie gorzej i czasami to mogą być niestety ludzie.
1: Albo właśnie to też, właśnie przypomniałeś mi o takiej mojej interpretacji, że właśnie to może nie diabłami są te diabły, tylko właśnie ludzie.
2: Ludzie, a oni
1: to w nich tkwi właśnie ten diabeł jakby.
2: A diabły nagle je pokazują, jacy oni faktycznie są.
1: Diabły są może faktycznie
2: tymi... Mają taką moc, że na nich te konsekwencje, które ludzie na nich zrzucą ewentualnie, już ich nie dotkną.
1: Tak, i może są jednocześnie właśnie tymi upadłymi aniołami, w sensie boskimi posłannikami na ziemię jakby. Że może to jest to. No dobrze, no to tak, aby zakończyć, to niech nam Volant zatańczy, ponieważ Rabdomantic Orchestra skomponowała taki utwór i to też przeczytałem, że to jest hołd właśnie ku mistrzu i Małgorzacie o nazwie Volant Dance i ten tanecznym diabelskim krokiem odprowadzimy Państwa do dalszego tutaj przeżywania dzisiejszej niedzieli. To była audycja o mistrzu i Małgorzacie. W każdy wtorek o godzinie 18 na kanale Wnet Kultura nowy odcinek z wizją, gdzie można nas zobaczyć audycji Festi na Lente. Audycję realizował Fryderyk Litwin.
2: Bardzo dziękuję, Fryderyku.
1: Ze mną był
2: Tymoteusz Dąbrowski, a ze mną był
1: Igor Toporowski.
2: Do usłyszenia Państwu. Dzięki wielkie.
1: Dzięki bardzo. Do usłyszenia.

0: Festina lente, czyli spiesz się powoli.
1: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Autopromocja.
3: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
4: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
5: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
2: To była autopromocja.
1: Reklama.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Po reklamie.

0: Dolce far niente.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji Dolce far niente, czyli programie muzycznym, w którym poznajemy muzykę włoską lat 40., 50. i 60. Przeważnie tak jest, ponieważ jak Państwo wiedzą, jeżeli Państwo słuchają tej audycji na antenie Radia Wnet, to wiedzą Państwo, że w zeszłym tygodniu na przykład zajęliśmy się raczej muzyką lat 70., a przynajmniej artystów, którzy w tej dekadzie wielką karierę zrobili. I tak, dzisiaj również będziemy bardziej niż tak chronologicznie będziemy podchodzili do tematu naszej audycji bardziej tematycznie, o może tak to ujmę. Będziemy mówili o Rzymie, ponieważ trwa październik, a we Włoszech jest coś takiego, co nazywa się Ottobre Romana. To taka ciekawostka. To jest taka tradycja wyjeżdżania za miasto w ciepłe weekendy, ponieważ w październiku jeszcze w basenie Morza Śródziemnego te weekendy bywają ciepłe. I dlatego też w weekendy ludzie wyjeżdżają z miast, wyjeżdżają z Rzymu, aby troszeczkę jeszcze skosztować się z tych ostatnich podrygów lata, również z tego przedłużającego się babiego lata, który jest we Włoszech i ogólnie w tych krajach południowych trochę dłuższe niż u nas. A ja zapomniałem dodać, że dzisiejszą audycję realizuje Fryderyk Litwin oraz także jeszcze uwagę, że audycja będzie dzisiaj odrobinę krótsza, no to dlatego, że w Krakowie, gdzie się znajduje, trwają wybory prezydenckie i o godzinie 20:30 będę obecny w sztabie jednego z kandydatów, którego to się okaże jutro w Poranku Wnet, aby Państwu relacjonować to, co działo się, to, co będzie się działo za kilka godzin i przede wszystkim, kto w Krakowie zostanie prezydentem. Ale trwa cisza wyborcza, natomiast nie trwa cisza wyborcza na antenie i w audycji Dolce far niente. Zaczniemy, skoro mówimy o Rzymie, zaczniemy tę audycję od Dina Martina, który śpiewał bardzo dużo o Rzymie i choć był on pochodzenia, choć był on Amerykaninem, to jednak do swoich korzeni włoskich bardzo często wracał, dlatego posłuchamy na dobry początek piosenki On an Evening in Roma.

To był Dean Martin, którego jeszcze za chwilę posłuchamy, ale patrzymy na to, co dzieje się we Włoszech, w prasie włoskiej, a dzisiejsza prasa, przynajmniej ta internetowa, zajmuje się sprawą zdrowia papieża Leona XIV, ponieważ dzisiaj w czasie modlitwy Anioł Pański papież Leon XIV poinformował zebranych wiernych, że wykryto u niego guza, małego guza w jednym z płuc i co prawda poinformował, że ten guz został odkryty w czasie rutynowych kontroli oraz także, że jest to guz dobrze zlokalizowany i w bardzo wczesnym stadium. No w każdym razie 71-letni Leon XIV powiedział, że przychylił się do sugestii lekarzy, aby czym prędzej ten mały guz usunąć i dlatego też podda się operacji w najbliższych dniach w klinice Gemelli, a jeżeli chodzi o rekonwalescencję, to papież Leon XIV ma być hospitalizowany przez tydzień po przeprowadzonej operacji. Pytanie oczywiście, jak ten zabieg wpłynie na napięty kalendarz papieża Leona XIV, który, przypomnijmy, na początku przyszłego miesiąca ma udać się w ponad 10-dniową pielgrzymkę po Ameryce Łacińskiej. Ma udać się do Urugwaju, do Argentyny i przede wszystkim ma spędzić kilka dni w Peru, gdzie przez wiele lat papież Leon XIV posługiwał jako misjonarz. Tak więc taka informacja, już są reakcje ze strony głównych polityków włoskich, prezydent Włoch Sergio Mattarella, także premier Giorgia Meloni. O tym wszystkim będę Państwu opowiadał w serwisach międzynarodowych. To już jutro o godzinie 11:45. Wracamy do muzyki i słuchamy teraz piosenki kolejnej Dina Martina w wykonaniu Dina Martina, piosenka, którą wszyscy dobrze znamy, a mianowicie piosenkę o tytule Arrivederci Roma, czyli do zobaczenia Rzymie.

Arrivederci Roma, piosenka wykonywana w wielu, wielu językach. I przyznam szczerze, że kiedyś słuchaliśmy w audycji Dolce Farniente oryginalnego wykonania, ale nie pamiętam, kto wykonywał tę pierwszą wersję Arrivederci Roma. Poszukamy, to Państwu, to sobie przypomnę i Państwu również, ale skoro mówimy o Rzymie w kontekście tego, tych październikowych dni, to z Rzymem związanych jest także wiele filmów i oczywiście kto mówi Rzym, ten mówi Federico Fellini, wielki reżyser, który nagrał filmy przede wszystkim z bardzo dobrą muzyką i nawet w jego filmografii jest film zatytułowany Roma z roku 1972. Jest to film taki półautobiograficzny i podobnie jak wielu innych, jak do wielu innych filmów Felliniego, muzykę komponował Nino Rota. Nino Rota, który układał muzykę chociażby do filmów takich jak 8,5, czy Amarcord, czy też jeszcze, nie wiem, Ojciec Chrzestny, w każdym razie Nino Rota, który jest na pewno jednym z najbardziej znanych muzyków filmowych w historii włoskiej kinematografii. Natomiast jeżeli chodzi o ten film Felliniego, to jest film, w którym Rzym jest takim, można powiedzieć, jest bohaterką, jedną z głównych bohaterek. Zresztą te pierwsze sceny pokazują korki właśnie, które paraliżują Rzym. Ale skoro mówimy o tym filmie, to dlatego, po to, aby posłuchać właśnie muzyki kompozycji Nino Roty, Aria di Roma. Słuchamy.

No i to był Nino Rota, muzyka do filmu Roma i tak, chyba taka mniej znana kompozycja tego wielkiego kompozytora. Ale tych zakochanych w Rzymie jest bardzo wielu, jeżeli mówimy także o artystach i także w tych latach 70., konkretnie w roku 72 powstała inna piosenka, inna muzyka, piosenka, która związana jest z Rzymem i która została skomponowana przez Antonellego Venditti'ego, który był także tym muzykiem, jest muzykiem, był muzykiem, który rozwijał swoją karierę w latach 70., urodził się w roku 49. I na pewno ta piosenka Roma Capoccia, która nawiązuje do tego określenia Roma Caput Mundi, czyli jako Rzym, tego centrum świata, stolicy świata, czyli centrum Wielkiego Cesarstwa Rzymskiego. No w każdym razie ta piosenka powstała jeszcze w latach 60., została skomponowana w latach 60., konkretnie w roku 1964, ale została zaśpiewana dopiero w latach 70. Zresztą powstało bardzo dużo coverów, ale my teraz posłuchamy właśnie tej piosenki w wykonaniu autora, kompozytora Antonellego Venditti'ego.

0: No i to była piosenka Roma Capoccia w wykonaniu Antonego Venditti'ego. I teraz, proszę Państwa, już ostatni, ale najdłuższy utwór w dzisiejszej, krótszej niż zwykle audycji. I znów piosenka, znów utwór, który pochodzi z filmu, czy też z musicalu raczej. Z musicalu, który został, w którym występował wielki Nino Manfredi, który występował i który śpiewał tenże utwór Roma non fu la stupida stasera, a ten utwór pochodzi z musicalu Rugantino, którego premiera odbyła się w roku 1962 i do którego muzyka została napisana przez Armando Trovajoliego, postać bardzo znana, jeżeli chodzi o znów o filmografię, jeżeli chodzi o muzykę filmową. Urodził się w roku 1917 i napisał muzykę do wielu filmów, szczególnie tych filmów tak zwanej Commedia all'Italiana, czyli tych filmów, tych lekkich komedii, które powstawały we Włoszech na przełomie lat 50. i 60. Armando Trovajoli, który napisał między innymi muzykę, przynajmniej tak go kojarzę, napisał muzykę do filmu I Complessi. Nie wiem, jaki jest tytuł po polsku, nie wiem, czy w ogóle istnieje tłumaczenie tego tytułu. W każdym razie nie jest to film, dlatego się zawahałem. Są to raczej trzy filmy krótkometrażowe, o których chyba już kiedyś opowiadałem na naszej antenie. W każdym razie film jest krótkometrażowy, który powstał w roku 1965. I taka ciekawostka, że poza tym, że to właśnie jest muzyka Armanda Trovajoliego, to on sam występuje w jednym z tych filmów I Complessi, konkretnie w krótkim metrażu Guillermo il Dentone, i jest to ten film, ten krótki metraż, w którym można zobaczyć najróżniejsze postacie tego włoskiego show biznesu lat 60. i między innymi właśnie Trovajoli tam się znajduje. Tak, więc słuchamy, proszę Państwa, tego utworu. Ja się z Państwem wcześniej niż zwykle żegnam i już słyszę się z Państwem jutro o godzinie bodajże 7:30. Tak więc dziękuję za uwagę dzisiaj. Dziękuję Fryderykowi Litwinowi za zrealizowanie tej audycji. Ja nazywam się Mikołaj Murkociński. Udanego wieczoru.
1: Roma, Cesimo, aiutami tu. Io non te dico niente, Roma. Ma stasera c'ho bisogno di te. E quando tutte ci metti, ste cose le combini bene.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
3: Posłuchaj Radia Wnet.

0: Czarne Niebo, raport jak co tydzień na antenie Radia Wnet i na kanale YouTube Czarne Niebo. Opowiadamy o tym, co dzieje się na wschodzie, opowiadamy o wojnie z Użgorodu na Ukrainie. Wita się Paweł Bobołowicz. Dzisiejszy odcinek z wielu powodów można nazwać wyjątkowym, chociaż wiecie Państwo, że często tak mówimy o naszych programach, ale to fakt, że staramy się, żeby one były bardzo zróżnicowane i prowadzone z różnych miejsc na różny temat. Dzisiaj będziemy próbować połączyć dwa światy, przeszłość, która czasami przynajmniej uczy nas szacunku do poległych, i brutalną teraźniejszość, w której ludzkie życie i przetrwanie codziennie są wystawiane na próbę, i o tym jak zwykle za chwilę będzie opowiadać Artur Żak. W głównej części programu moim Państwa gościem będzie postać absolutnie niezwykła, która już parę razy była w naszych programach trochę w inny sposób, bo w taki sposób reporterski, z miejsc, gdzie trwały badania, poszukiwania, ale dzisiaj nasze studio w Użgorodzie odwiedzi profesor Jurij Fatuła, na co dzień wybitny ukraiński chirurg, który operuje nie tylko ludzi, cywilów, ale ratuje też życie rannych żołnierzy, którzy walczą na froncie przeciwko Ukrainie. Ale po godzinach pracy w szpitalu profesor ratuje od zapomnienia tych, którzy zginęli w górach ukraińskich Karpatach ponad 100 lat temu. Będziemy rozmawiać o niewątpliwie czymś, co można nazwać wielkim sukcesem, czyli otwarciu odnowionego cmentarza żołnierzy w Tiuszce. Spoczywają tam też żołnierze 2. Brygady Legionów Polskich. Ale tak jak powiedziałem, zanim przeniesiemy się w ukraińskie Karpaty, na szlaki I wojny światowej, to porozmawiamy o tym, co dzieje się na Ukrainie, a dzieje się wiele rzeczy czasami absolutnie zaskakujące, a nawet można powiedzieć, że porażające, szczególnie w tym wymiarze politycznym. Czarne Niebo, raport. Zaczynamy.
1: Czarne Niebo.
0: Jest oczywiście Artur Żak. Artur, jak widzę, jesteś w Lwowie. Dzień dobry, Arturze.
2: Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko. Tak, i już jestem w Lwowie.
0: Nasze ostatnie godziny naszych rozmów na komunikatorach internetowych to kompletne zaskoczenie, ale też oczywiście mnóstwo strasznie złych informacji dotyczących rosyjskich ataków, a zaskoczenie w związku z decyzjami, wypowiedziami politycznymi, szczególnie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Opowiedz, Arturze, jak wyglądają te ostatnie godziny na Ukrainie, no i oczywiście o tym elemencie politycznym też będziemy musieli porozmawiać.
2: Zanim przejdziemy do tej części właśnie politycznej, geopolitycznej, do decyzji Donalda Trumpa, do decyzji Departamentu Skarbu, do zaskoczenia, tak jak Pawle to określiłeś, no dla mnie to jest takie zaskoczenie Schrödingera, ono jednocześnie istnieje i nie istnieje, takie zaskoczenie bez zaskoczenia. Bez zaskoczeń natomiast ostatni tydzień minął, jeżeli chodzi o napady Federacji Rosyjskiej na miasta ukraińskie. Chodzi o ataki przy użyciu środków napadu powietrznego. W tym tygodniu naprawdę bardzo krwawe ataki. Między innymi rosyjska rakieta trafiła bezpośrednio w budynek, w pięciopiętrowy budynek tutaj na Ukrainie nazywany chruszczowkami, zresztą na terenie całego byłego Związku Sowieckiego te małe bloki mieszkalne tak się nazywają. Tam 24 osoby zginęło, z czego 5 dzieci. Kolejny z takich najbardziej krwawych ataków to uderzenie między innymi w dwa autobusy, które stały, czy też podjechały na przystanek. Tam z kolei na miejscu straciło życie 30 osób. No a z ostatnich krwawych ataków tego poranka, mniej więcej około godziny, no przed 5:45 rosyjskie środki napadu powietrznego, dokładnie KABY, czyli te manewrujące szybujące bomby lotnicze, trafiły w blok mieszkalny w Zaporożu. Na dany moment służby ratownicze podają, że co najmniej 20 osób straciło życie. Prace nadal trwają. Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, poinformował o tym, że ofiar jest 23. Jeżeli chodzi o inne ataki, no to tak naprawdę cały teren Ukrainy był atakowany, także miasto Dniepr, od Odessa, Charków tutaj dla nikogo nie jest żadną tajemnicą. Charków jest w związku z tym, że leży bardzo blisko granicy Federacji Rosyjskiej, atakowany niemalże przy użyciu wszelkich możliwych środków napadu powietrznego, a także dronów, FPV. Niektórzy nawet mówią, że na przedmieściach miasta często są widywane drony FPV sterowane poprzez światłowód. Jeżeli chodzi o mój teren, czyli tutaj zachód Ukrainy, no to w tym tygodniu też mamy pewne nowum. Pierwszy raz odnotowano dotarcie do Lwowa bezzałogowego statku powietrznego z napędem turboodrzutowym. Ten statek powietrzny został strącony mniej więcej w okolicy ulicy Pasiecznej. Pasieczna to jest ta ulica, która się krzyżuje z ulicą Łyczakowską we Lwowie. Według służb celem ataku Federacji Rosyjskiej było takie centrum logistyczne we Lwowie, duże centrum logistyczne. Jeżeli chodzi o front, to nadal trwa czwarty etap operacji Vivaldi, operacji no przede wszystkim na kierunku łymańskim. Przede wszystkim ta operacja jest koordynowana przez trzeci korpus armijny. No i oczywiście stowarzyszone pododdziały z tym konkursem działającym na tym kierunku. Jest dosyć duża cisza informacyjna. Oprócz tych informacji, które były wcześniej podawane w poprzednich tygodniach, to w tym tygodniu tak naprawdę tych informacji ze strony ukraińskiej nie ma wcale. Ze strony rosyjskiej, jak monitoruję, to też zauważyłem taką tendencję, że w porównaniu z tym, co odbywało się przy trzech poprzednich etapach tej operacji, jest też większa próżnia informacyjna. Część tak zwanych Turbo Z blogerów mówi, że to dlatego, że jednak służby Federacji Rosyjskiej, łagodnie mówiąc, zwróciły uwagę poszczególnym, czy też Z blogerom, czy też żołnierzom armii rosyjskiej, które przekazują tym Z blogerom informacje, żeby się na ten temat nie wypowiadali. Jeżeli opieramy się na suchych liczbach, to za ostatnie 3 doby odnotowano na całej linii frontu, a ta linia, tak warto przypomnieć, jest ma ponad 1200 kilometrów, odnotowano 218 starć. Starcia, no to brzmi bardzo tak górnolotnie i bardzo masowo, jednak często te starcia polegają nadal na tak zwanym przesączaniu się, czyli takiej infiltracji bardzo małymi grupami armii rosyjskiej, które są sukcesywnie niszczone właśnie przy pomocy między innymi bezzałogowych statków powietrznych, ale coraz częściej także naziemnych systemów robotyzowanych. Jeżeli chodzi o ukraińskie odpowiedzi z tego powodu, no to w tym tygodniu chyba najbardziej takie spektakularne uderzenia to jest ukraińska odpowiedź tak naprawdę na rosyjskie próby zniszczenia infrastruktury teleinformatycznej Ukrainy, ataki na po prostu centra danych na terenie Ukrainy. Sztab Generalny Federacji Rosyjskiej nawet opublikował taki mem, gdzie opublikowali zdjęcie bezzałogowego statku powietrznego z napisem, że to jest taki odpoczynek, kwarantanna od internetu dla Ukraińców. W tym tygodniu zostało zniszczone na terenie Federacji Rosyjskiej 3 duże współczesne centra informacyjne Yandexu. Yandex to jest największy gracz na rosyjskim rynku. Na Yandexie opiera się ogromna ilość elektronicznej państwowości i biznesu rosyjskiego. Trudno tak naprawdę nie wymienić firmy, korporacji, urzędu, które by nie korzystało z tej infrastruktury. Dzisiejszej nocy zostało zniszczone takie centrum we Włodzimierzu. Od razu odnotowano liczne problemy z dostępem do serwisów, zarówno serwisów bankowych, ale także serwisów logistycznych, które obsługują duże firmy logistyczne, także do serwisów związanych z mapami, taksówkami, dostawą Yandex, praktycznie z całym spektrum usług. Jak zapoznałem się z informacjami ekspertów tak naprawdę od rosyjskich zasobów, ten system rosyjski jest bardzo scentralizowany, czyli tak naprawdę możliwość przeniesienia, szybkiego przeniesienia, przełączenia transferu danych na inne tego typu centra jest, łagodnie mówiąc, utrudniona. Dodatkowo ten sprzęt, z którego korzystają te centra danych, to jest sprzęt bardzo kosztowny. W sytuacji, w której nadal obowiązują sankcje przy dostarczaniu tego typu sprzętu, nie tylko kosztowne, ale też problematyczne w dostarczeniu. Dodatkowo trzeba też uwzględnić, że ciągle rosnące zapotrzebowanie na tego typu sprzęt w związku z rozwojem sztucznego intelektu też powoduje, łagodnie mówiąc, dosyć duże opóźnienia w potencjalnych dostawach, no i zwyżki cen. No i teraz przychodzimy tak naprawdę do tego, co Paweł wywołał. Faktycznie burza od wczoraj wszędzie w sumie się niesie. Od Stanów Zjednoczonych poprzez Europę, Ukrainę i cały świat. Sieci społecznościowe grzmią, politycy się wypowiadają. No i tutaj nawiązuję do tego, co wczoraj opublikował w swoim poście na swojej platformie platformie społecznej Truth Social Donald Trump. Po rozmowie, cudownej, wspaniałej i konstruktywnej rozmowie z Władimirem Putinem, ustalono, że Władimir Putin zorganizuje dostawy diesla na rynek światowy, ale także na rynek amerykański. W najbliższej przyszłości 300 ton i później padały różne kwoty. Później padało, że 1,5 miliona ton w najbliższych miesiącach, później 3 miliony ton, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Departament Stanu, dokładnie 3 minuty po tweecie, po poście w Truth Social Donalda Trumpa opublikował zdjęcie właśnie sankcji, zawieszenie sankcji do kwietnia następnego roku na rosyjski diesel. Większość ekspertów zwraca uwagę, że jednak rozporządzenie, zdjęcie tej licencji nie może anulować chociażby ustawę z 2022 roku, która zabrania komukolwiek, żadnemu podmiotowi na terenie Stanów Zjednoczonych kupowania rosyjskiej ropy. Później nas rozbiła taka informacja kolejna, która powiedziała o tym, że właśnie

0: 22 października, więc wszystko wskazuje na to, że ta wolta i ta próba przekonania wyborcy amerykańskiego, że prezydent Stanów Zjednoczonych chce coś zrobić, była zaplanowana zdecydowanie wcześniej. Była reakcja ze strony prezydenta Zelenskiego, który powiedział, że to jest słaba decyzja silnego sojusznika. Po jakimś czasie odreagował też, kilkakrotnie odreagował Donald Trump, wprost atakując Zelenskiego, mówiąc, że to Zeleński, że Putin ratuje amerykańskich rolników, a Zeleński chce zniszczyć cały świat, i miał wielokrotnie możliwości zakończenia tej wojny, że Putin wykazywał takie chęcie, a Zeleński takich chęci nie wykazał. No i ostatnia taka informacja do tego bloczku, no dosłownie przed chwilą Donald Trump opublikował post w tym samym medium, czyli na swojej stronie w Truth Social, i napisał, że od tej chwili wojnie rosyjsko-ukraińskiej obowiązuje rozejm energetyczny, obie strony osiągnęły porozumienie, nie naruszajcie go. Nie wiem, Pawle, czy nie przeżywam przypadkiem pewnego déjà vu, bo to jest, jeżeli się nie mylę, za ostatni czas chyba trzeci tego typu oświadczenie Donalda Trumpa na temat rozejmu, czy rozejmu energetycznego, czy rozejmu powietrznego, czy generalnie całkowitego zawieszenia broni w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Często okazywało się, że ani Ukraina, ani Federacja Rosyjska nic na ten temat nie wiedziała, no ale z drugiej strony, jeżeli da się siedmiokrotnie odblokować już Ormus,
1: Dokładnie to, Arturze, chciałem powiedzieć. Trump zakończył już ile? 8 wojen? Czy 8. Więcej? Nie wiem, ile razy ogłaszał, że Iran na coś się zgodził, i nigdy to nie było prawdą, więc teraz też nie możemy być pewni, co się wydarzyło, jeśli chodzi o kwestię tego rozejmu energetycznego, ale sposób, do którego, nawet jeżeli faktycznie udało się osiągnąć ten rozejm energetyczny, sposób, który wybrał Trump, jest po prostu szokujący, i on jest szokujący nie tylko dla opinii międzynarodowej, nie tylko dla Ukrainy, nie tylko dla prezydenta Ukrainy, ale też dla samych Amerykanów. Bardzo silne ataki ze strony demokratów, zaskoczenie ze strony republikanów. No przecież oni zostali też postawieni w paskudnej sytuacji, bo też nie mieli pojęcia o tym, że te tankowce, czy być może nie tankowce, to co mówisz, płyną już z Federacji Rosyjskiej, czyli to zostało uzgodnione wcześniej. No to przecież to jest niewątpliwie efekt tych rozmów, które prowadzi Witkow i Kushner, czyli właściwie kieszeń Donalda Trumpa i jego biznesowe zaplecze z Putinem.
0: To wcale nie jest powiązane z dieslem, tylko bardziej z Lukoilem. Tutaj zachęcam do, w najbliższym czasie wyjdzie na Black Sky także artykuł Olgi Siemaszko, ale także mówiliśmy w innych audycjach Radia Wnet na ten temat, co jest ceną za mniej więcej przychylność Donalda Trumpa. No coraz częściej republikanie zauważają,
1: że... To jedna z cen, o której wiemy, to jedna z rzeczy, o której wiemy, Lukoil, a jakie jeszcze robią biznesy ci panowie, to pojęcia nie mamy, ale no jak widać, to po prostu bezczelna, wielka korupcja o wymiarze ogólnoświatowym, firmowana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, który oskarża o korupcję innych polityków w innych państwach. To jest w ogóle, no znaleźliśmy się w sytuacji niewyobrażalnej.
0: No tutaj niektórzy eksperci twierdzą, że Stany Zjednoczone teraz są najbardziej korumpowanym państwem na świecie. Oczywiście tutaj trochę odbijając się od sytuacji Ukrainy. No i faktycznie to niestety tak wygląda, bo nawet republikańscy politycy, kandydaci są łagodnie mówiąc szokowani, bo tak naprawdę dzięki Donaldowi Trumpowi oni przegrywają wybory w Stanach, w których ostatni raz republikanie przegrali w latach 80. Na przykład mam na myśli tutaj Teksas, i tylko i wyłącznie dzięki działaniom Donalda Trumpa, i nie tylko powiązanych z Iranem, Ukrainą, ale także z promowaniem na przykład kandydatów, czy też mówiąc kolokwialnie uwalaniem starych republikanów, którzy mieli szansę na wygranie i wstawianie na ich miejsce, no łagodnie mówiąc, dosyć kontrowersyjnych postaci z sekty MAGA, więc... Ale nawet sekciarze MAGA, z tego co zauważyłem, coraz gorzej...
1: Też już mają pretensje do Trumpa. Też
0: coraz gorzej trafią, no bo pomimo wszystko niektórzy też potrafią liczyć, bo nawet jeżeli załóżmy ten

0: Diesel dopłynął już, jutro dopłynie do Stanów Zjednoczonych, zostanie wyładowany i Trump po raz kolejny złamie prawo, no nie po raz pierwszy, tak? To będzie bezpośrednie złamanie prawa, ale 300 tysięcy ton to jest pół dnia działalności gospodarki amerykańskiej.
1: Przecież wiemy, że to nie chodzi o te 300 tysięcy ton, tylko chodzi o inne interesy, które w tym czasie się odbywają, a to jest po prostu pewnego rodzaju takie przykrycie tych interesów i wprowadzenie pewnej zasady, że jednak można, że Putin jest partnerem. Bardzo tak stosując język publicystyczny, ja mam wrażenie, że po prostu Trump i jego otoczenie chce się nachapać przed tą przegraną i przed tym, jak przyjdzie im odpowiedzieć po prostu w Stanach Zjednoczonych za to, ale te miliony, które wyprowadzą w relacjach z Rosją, no będą po prostu na kontach ich i ich rodziny i pewnie ciężko będzie je zabrać. Bardzo też mocna reakcja prezydenta Zełenskiego na ten element wyborów, bo przecież powiedział Trump, że Zełenski powinien przestać być prezydentem. Wyobraźmy sobie sytuację w jakimkolwiek innym państwie, że szef innego państwa tak to mówi i Zełenski powiedział, że niech Trump załatwi pokój na 2 miesiące, to Ukraina przeprowadzi wybory. Wiadomo, że takiego pokoju, takiego rozejmu nie będzie.
0: Jeszcze najświeższa informacja, już jest reakcja na ten post Trumpa na temat zawieszenia broni energetycznego. Wołodymyr Zełenski powiedział, że jeżeli Donald Trump umówił się z Putinem na temat zawieszenia broni, to bardzo prosi, żeby powiadomić o tym Ukrainę i Ukraina oczywiście jest gotowa, aby takowe zawieszenie broni wprowadzić. No tutaj nikomu nie trzeba przypominać, że jednak o zawieszeniu broni energetycznym Ukraina mówi od co najmniej roku. Co najmniej roku. Tak naprawdę od praktycznie początku prezydentury Donalda Trumpa. Przecież pomysłem Donalda Trumpa, do którego Donald Trump i jego administracja zmusili Ukrainę, było właśnie zawieszenie broni. Tak?
1: Już nie mówiąc o tym, że patrzę od samego początku pełnoskalowej inwazji, to przecież Zachód ogranicza środki bojowe, które są dostarczane, uniemożliwiając Ukraińcom normalną obronę. Między innymi właśnie ostrzeliwanie infrastruktury energetycznej. Jakby Ukraina wcześniej dysponowała tymi środkami, to dzisiaj w ogóle nie byłoby pewnie mowy o żadnej wojnie. No ale obserwujemy tę hipokryzję. Na koniec pozwolę sobie jeszcze na taki polityczny komentarz wewnątrz Polski. Bardzo współczuję polskim zwolennikom Trumpa. Naprawdę macie bardzo ciężko sytuację. Nie wiem, jak jesteście w stanie wytłumaczyć tę kolejną, to nie była zanadę, bo to jest dramat oczywiście w relacjach międzynarodowych, ale co teraz powiecie, w czym jest ten Trump taki świetny? No trzeba mieć w głowie jednak, mieć świadomość, że Trump jest gigantycznym problemem świata, niestety Polski też. Bo oczywiście do tego tematu, Arturze, będziemy wracali, ale przed nami bardzo długi temat, czekający ponad 100 lat, więc należy mu się też więcej czasu. Oczywiście Artur Żak z nami zostaje, za chwilę Czarne Niebo skorzysta z pomocy Artura trochę innej formie. Artur na żywo będzie tłumaczyć rozmowę z naszym gościem, którym przypomnę, że dzisiaj jest profesor Jurij Fatua. I chociaż jest sam chirurgiem, ale będziemy głównie rozmawiać o sprawach historycznych, o niezwykłym wydarzeniu, o otwarciu odnowionego cmentarza polskich legionistów na Ukrainie. Zapraszam cały czas do słuchania nas. Przypominam, że jesteśmy obecni na kanałach YouTube Czarne Niebo i kanale YouTube Radia Wnet. Tam możecie Państwo zobaczyć też materiały, które w czasie rozmowy się pojawią, zdjęcia i z tych wydarzeń bieżących, ale też materiały historyczne. Serdecznie zapraszam, żeby, jeżeli Państwo słuchacie nas na radioodbiornikach, to być może skorzystać też z tej formuły multimedialnej i popatrzeć na kanały YouTube. Czarne Niebo, raport.
2: Czarne Niebo.
1: A żeby udało nam się wejść w klimat tej rozmowy i zrozumieć, o czym będziemy opowiadać, to zapraszam Państwa do wysłuchania relacji, która pojawiła się w Panteonie Polskim w 1931 roku, ale to jest opowieść uczestnika wydarzeń w ukraińskich Karpatach w miejscowości Tiuszka w czasie I wojny światowej w grudniu 1914 roku.
3: Dnia 21 grudnia atakowaliśmy powtórnie Tiuszkę. Moskale wycofali się do okopów pod drugą wsią. 22 i 25 był dalszy ciąg bitwy. Szturmem nasi wzięli okopy i dużo jeńców. W ataku odznaczyła się nasza kompania, którą prowadził Czuma. Straty w rannych były duże. Zaginął podchorąży Borelowski. 24 grudnia Moskale zajęli na powrót okopy. W wieczór wigilijny patrol naszej kompanii łamał się sucharem przy krzaku Jałowca, dzięki pamięci starszego legionisty Andrzeja Wróbla. Opodal leżały zwłoki legionisty Jońskiego, którego sanitariusze mieli pogrzebać, a jednak go zostawili. Placówki odpierały napady. Kompanie w pogotowiu marszowym stały w chałupach. W jednej z chałup przypadkowo postrzelił się w rękę legionista z naszej kompanii. Nad ranem opuściliśmy Tiuszkę. Moskale na kolędę posłali nam kilkanaście szrapneli. Zatrzymaliśmy się znów na Prysłopie. Ponieważ Moskale nie kusili się o przejście przez górę, po południu, po rozdaniu podarków świątecznych, tu nam przysłanych, pozostawiono kompanię jako placówkę. Reszta zeszła do Rekamezo. Podarunki przysłane były z Węgier i z kraju. Od armii austriackiej również były podarunki w liczbie 42 pakietów na cały batalion. Może przypuszczali, że nas tyle pozostało po bitwach. Prócz tego fasowaliśmy rum. Kompania, która pozostała na placówce, była zebrana z tak zwanych łazików. To jest tych, którzy nie brali udziału we wszystkich bitwach w tych dniach. Niektórzy z nich odprowadzali jeńców, inni zwolnieni byli od lekarza lub samowolnie przedłużyli sobie pobyt poza kompanią przy powierzonych im czynnościach. Nazbierało się tych ponad 40. Oficera dała kompania szósta. Placówki wystawili dwie, w liczbie po 6 żołnierzy i jednego komendanta. Reszta, jako rezerwa, siedziała w szałasie skleconym z gałęzi przy ogniu. Zadaniem wedet było, w razie podejścia patroli, usunąć się ze ścieżki, po przejściu tejże odwrócić się i razem z placówką brać żywcem patrol. Na wypadek zbliżenia się silniejszego oddziału i zaatakowania, strzelać. Strzały na placówkach były zwykle alarmem dla kompanii na kwaterach. Toteż strzały dla błahej przyczyny były zakazane. Obejście placówek na tej pozycji było niemożliwe.
1: To relacja polskiego żołnierza z walk w Tiuszce, karpackiej Tiuszce w 1914 roku, ale te wydarzenia mają swój epilog teraz, w 2026 roku i zgodnie z zapowiedzią moim i Państwa gościem jest profesor Jurij Fatuła, ukraiński znany chirurg, ale też szef, inicjator powstania organizacji Memento Bellum, która zajmuje się upamiętnieniem miejsc I wojny światowej, w tym w tego miejsca w Tiuszce. Panie profesorze, dzień dobry przede wszystkim.
4: Dobry wieczór, szanowny pan Paweł, szanowny pan Artur. Mnie dużo przyjemno być obecnym u waszej studii i spotkać się z szeroką audytorią polskich i ukraińskich słuchaczy.
0: Dzień dobry panie Pawle, dzień dobry panie Arturze. Jest mi bardzo miło i przyjemnie móc z panami i z tym szerokim audytorium rozmawiać dzisiaj.
1: Panie profesorze, przed chwilą usłyszeliśmy relacje sprzed 100 lat. Miejscowość Tiuszka jest na ukraińskiej mapie. Jest to tak samo mała wioska karpacka, jak pewnie 100 lat temu gdzieś ukryta w tych karpackich dolinach i miejscowość, w której pozostał świadek tych wydarzeń z 1914 roku, cmentarz. Przez ponad rok pan razem z członkami stowarzyszenia Memento Bellum staraliście się przywrócić ten cmentarz do pamięci, wydobyć go gdzieś z tych zarośli. Jak wyglądała ta droga, która została zwieńczona otwarciem odnowionego cmentarza w ostatni piątek?
4: Ця дорога почалася 7 років назад, у 2019 році, коли була заснована наша громадська неприбуткова, недержавна організація Центр військово-історичних досліджень «Memento Bellum» в місті Ужгород Закарпатської області України.
0: Ta droga rozpoczęła się dokładnie 7 lat temu, w 2019 roku. Wtedy właśnie została założona nasza społeczna organizacja, nasze Stowarzyszenie Badań Wojskowych Memento Bellum w Użgorodzie obwodu zakarpackiego, Ukrainy.
4: Nasza organizacja zajmuje się poszukiem i odnowieniem wojskowych cmentarzy I światowej wojny na terytorii Ukrainy i za kordonem, a także poszukiem в архівних і інших історичних матеріалах даних про солдатів, які загинули в Першу світову війну.
0: Nasza organizacja zajmuje się przede wszystkim odnajdywaniem i odnawianiem cmentarzy wojskowych żołnierzy I wojny światowej, zarówno na terenie Ukrainy, jak i za granicą, ale także pracami w archiwach, poszukiwaniami w archiwach i innych zasobach historycznych informacji na ten temat.
4: Nasza organizacja objednuje ludzi różnych profesji, różnych wiekowych grup, які об'єднуються на принципах добровільності, волонтерства, взаєморозуміння для виконання цієї роботи.
0: Nasza organizacja skupia ludzi o bardzo różnych profesjach, w różnych grupach wiekowych. Łączy nas podejście wolontariackie do działania w naszej organizacji, do działania właśnie na rzecz wypełnienia statutowych zapisów naszej organizacji i spełniania właśnie wymogów naszej organizacji w postaci poszukiwania i upamiętnienia żołnierzy z tego okresu. Czyli z okresu I wojny światowej.
4: Takim czynom, za ostatnie 7 roków my odnowili 6 wojskowo-memorialnych obiektów na terytorii Закарпатської області України. Це подібні до тюшки військові цвинтарі Першої світової війни в таких населених пунктах, як Синевірська Поляна, Завійка, гора Щоуб над селом Прислопом, цвинтар польських легіоністів біля села Брустури в Тячівському районі.
0: W tym czasie odnowiliśmy co najmniej 6 takich memoriałów upamiętniających żołnierzy pierwszej wojny światowej tutaj właśnie w obwodzie zakarpackim. Takich podobnych właśnie do tego cmentarza wojskowego w Tiuszce. Pane profesorze, mają prośbę, powtórzyć,
1: bo dla... Jeżeli pozwolisz, to ja powiem te miejsca. Bo powiedz. To Synewerska Polana, Zawijka, Góra Szczow i Brustury, gdzie są też pochowani polscy legioniści.
4: Tak. I my dużo radzi, że w tym roku nam wspólno udało się відновити військовий цвинтар у селі Тюшка на Міжгірщині. Це спільна...
0: Jestem bardzo zadowolony, że w tym roku właśnie nam wspólnie udało się odnowić cmentarz wojskowy w rejonie Meżgiria w miejscowości Тюшка.
4: Ця робота виконана за підтримки місцевої влади, керівництва Пилипецької територіальної громади, староста та села Тюшки, за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Львові.
0: Te prace zostały wykonane przy wsparciu władzy miejscowej, między innymi tutaj właśnie władzy rejonu Prypłyckiego, ale także przy współdziałaniu i wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.
1: To może tylko jedna poprawka. Pylipec, tak nazywa się.
0: Pylipeckiego, przepraszam. Tak.
1: Tak, ta miejscowość. I w tym momencie ci z Państwa, którzy nas oglądają, możecie zobaczyć najnowsze zdjęcia. To są zdjęcia z tego piątku, z uroczystości otwarcia. Widać i działaczy Memento Bellum, przedstawicieli miejscowych władz, ale też naszego konsulatu generalnego we Lwowie. Jeżeli pan profesor nie ma nic przeciwko, to może oddalibyśmy teraz głos konsulowi generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Marek Radziwon był na tych uroczystościach, brał udział w uroczystości otwarcia. Przez chwilę rozmawiałem o tym znaczeniu tego, że ten cmentarz został ponownie otwarty po ponad 100 laty. Posłuchajcie Państwo, co pan konsul powiedział.
5: Ma znaczenie to, że w odległej karpackiej Tiuszce został odnowiony, otwarty cmentarz, na którym są też polscy legioniści.
6: W czasie uroczystości otwarcia tego cmentarza dzisiaj kilka osób o tym wspominało i myślę, że to jest może najważniejsza rzecz, że to nie są tylko polscy legioniści, którzy tutaj leżą i oni nie należą tylko do polskiej historii, a więc nie są tylko naszymi przodkami i nie jest tylko naszym obowiązkiem i przywilejem, też powinnością pamiętać o nich, że jest to w dużej mierze również historia Ciuszki, historia naszych ukraińskich znajomych i przyjaciół, którzy tutaj mieszkają. To po pierwsze i obecność i władz miejscowych, i uczniów, i nauczycieli tutaj z Ciuszki. To potwierdza, że to jest miejsce, które jest wpisane w krajobraz Ciuszki, w pamięć Ciuszki i w codzienność ludzi, którzy tutaj żyją. To są, powiedziałbym, ich żołnierze również. A druga myśl jest taka, że chociaż otwieramy cmentarz żołnierzy, którzy zginęli 100 kilkanaście lat temu, to mamy w Ukrainie świeże groby żołnierzy, którzy zginęli 5, 4, 3, 2 lata temu, którzy dzisiaj giną. I w tym sensie każdy z tych chłopców, niektórzy 17-18-letni, niektórzy nawet 30-letni, ale więc w gruncie rzeczy też młodzi chłopcy, dzieci moglibyśmy powiedzieć, żołnierze, którzy tu zginęli w czasie pierwszej wojny. Pamiętamy o nich nie jako zamkniętej historii, tylko jako o historii, która dzieje się nadal. Dzisiaj też giną ukraińscy chłopcy, którzy też mają po 19, 20, 25 lat.
1: Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, pan Marek Radziwon. Bezpośrednio ta wypowiedź została nagrana w czasie uroczystości otwarcia cmentarza w Tiuszce. Konsul mówił też o tym aspekcie wielonarodowym, bo rzeczywiście to nie tylko przecież polscy legioniści, nawet można powiedzieć, że akurat w tym miejscu stanowią oni mniejszość. Tam jest 5 polskich legionistów, których nazwiska znamy też dzięki panu profesorowi, dzięki pracy w archiwach, która jest nieodłączną częścią pracy Stowarzyszenia Memento Bellum. To nie tylko praca w terenie, nie tylko wydobywanie tych grobów, tych miejsc z terenu, z tego otoczenia, spod zawalonych drzew, chaszczy, ale też praca w archiwach, poszukiwanie informacji. Ale zarówno pan konsul, jak i pan, panie profesorze, często mówi pan o tym wymiarze, o tej spuściźnie europejskiej, ciężkiej, dramatycznej, pierwszej wojny światowej, ale to, że to są żołnierze różnych armii, pochowani w różnych miejscach, liczby nieprawdopodobne, gdzieś bardzo często uciekające wręcz z naszej rzeczywistości, ale że jest to nasze wspólne dziedzictwo, tym bardziej tragiczne w tej sytuacji, w której jest teraz Ukraina.
4: Так, військові меморіали і поховання Першої світової війни – це наша спільна європейська історична спадщина. На території Закарпатської, лише Закарпатської області України знайшли свій останній спочинок і захоронені біля 20 тисяч солдатів австро-угорської, німецької і російської царської армії, які загинули у Першій світовій війні.
0: Memoriały wojskowe, kwatery wojskowe z czasów pierwszej wojny światowej to nasza wspólna europejska historia. Na terenie Zakarpacia, obwodu zakarpackiego, takich żołnierzy, takich kwater jest 20 tysięcy, to znaczy 20 tysięcy żołnierzy są w takich kwaterach pochowani. To są żołnierze zarówno wojsk austro-węgierskich, pruskich, ale także rosyjskiej carskiej armii.
4: Це солдати різних національностей, різного віросповідання, різних вікових груп. Багато з них були мобілізовані за тисячі кілометрів від своєї батьківщини і знайшли свій останній спокій саме на закарпатській землі. Тому ця сумна тема об'єднує всю Європу. Це загальноєвропейська тема історичної спадщини і історичної пам'яті.
0: Так. Ci żołnierze są żołnierzami, którzy byli różnych narodowości, różnych wyznań. Niektórzy przybyli na tę wojnę i spoczęli na zakarpackiej ziemi za tysiące kilometrów. Dlatego to jest nasze wspólne europejskie dziedzictwo, nasza wspólna pamięć o tych tragicznych wydarzeniach.
1: To może dobry moment, żeby zapytać się o to, jak to się stało, że na tej zakarpackiej ziemi, tak daleko od ojczyzny, znaleźli się żołnierze 2. Brygady Legionów i tutaj prowadzili walki.
4: Bojowy szlach 2. Brygady Legionów Polskich to mało wiadoma storinka історії Першої світової війни і історії наших народів.
0: Szlak bojowy drugiej brygady legionów polskich to część historii pierwszej wojny światowej, która nie jest dobrze znana.
4: U żółtni 1914 roku druga brygada była zaliznicą odprawiona z Krakowa do Хуста, Тячева, це населені пункти на території сучасного Закарпаття, де вона вивантажила і почала свій бойовий шлях на території Закарпаття.
0: В październiku 1914 року друга бригада по załadunku в Кракові на вагони до pociągów została przetransportowana до Тячева на Закарпаття, до місцевості, і там розпочався їх шлях бойовий.
4: В жовтні 1914 року вона здійснила 100-кілометровий марш до перевала Рогодзе, до головного карпатського хребта, і, перейшовши в Галичину, вступила в бій з російськими царськими військами в районі села Рафайлова, нині це село Бистриця Надвірнянського району Івано-Франківської області.
0: Właśnie w październiku 1914 roku druga brygada Bystryca, tak? Miejscowość.
4: I
0: pierwsza walka stoczona z armią rosyjską była w okolicy miejscowości Rafajlowa Bystrzyca, to jest teraźniejszy obwód Iwano-Frankowski.
1: To tylko dodam, że to był 100-kilometrowy szlak, który musiała pokonać druga brygada do Rafajłowej.
4: Tak. Хочу підкреслити, що в другій бригаді було біля 9 тисяч солдатів, було два піхотні полка, було два артилерійські дивізіони і один кавалерійський дивізіон. І для того, щоб перейти через гірську лісисту місцевість, була збудована дорога легіонів у 3 дні довжиною 7 кілометрів.
0: Warto jest zaznaczyć, że w brygadzie, w drugiej brygadzie Legionów Polskich było 9 tysięcy żołnierzy. Dwa dywizjony piechoty, dwa dywizjony kawalerii. Także były dwa dywizjony artyleryjskie. I aby ta cała masa żołnierzy mogła w ogóle przejść przez teren górski, została zbudowana droga legionów długości 7 kilometrów i została zbudowana w trzy dni.
4: Ale Tiuszka, to inna historia ważkiego bojowego szlachu i inna geografia, tому що Тюшці, біля Тюшки, легіоністи опинилися в грудні 1914 року. Це так звана операція, бойова операція «Битва за Окормезо». Зараз це населений пункт називається Міжгір'я.
0: Але jeżeli chodzi o Tiuszkę i te walki w Tiuszce, to jest inna historia. To jest operacja z grudnia 1914 roku. Właśnie w grudniu 1914 roku żołnierze Legionów Polskich znaleźli się właśnie obok tej miejscowości. To jest operacja Okormezo. Teraz miejscowość nazywa się Miżgiria.
1: I to może jest też dobry moment, bo gdy wróciliśmy już do tej geografii wojen o Tiuszkę i o tę miejscowość, to pomimo tego, że ten element jest jeszcze mniej znany niż w ogóle walki drugiej brygady na terenie Zakarpacia, to okazuje się, że tutaj dzięki aktywności pana profesora udało się znaleźć osobę, która wprost jest związana z tym miejscem, wnuk legionisty, który walczył w Tiuszce. To jeden z kompanów, który na pewno występował w tej relacji, którą państwu pokazaliśmy na początku. Pan Grzegorz Jachymiak, który prowadzi też na Facebooku taką grupę Druga Brygada Legionów Polskich, znalazł pana Grzegorza, zaprosił go i pan Grzegorz przybył na te uroczystości w Tiuszce.
4: Так, нам дуже приємно, що на ці мероприємства приїхав із Польщі, із міста Ополе Grzegorz Jachimiak, uczytel liceju u miasta Opole, uczytel fizyki i matematyki, także nieprofesyjny historyk. Jego dziad Jan Jachimiak wojował u drugiej brygadzie i brał udział саме w tej operacji biля Окормезо.
0: Nam jest bardzo przyjemnie, nam jest bardzo miło, że właśnie na te uroczystości z Opola przybył Jerzy Jachimiak, nauczyciel chemii i fizyki z liceum właśnie w Opolu, a jego dziadek właśnie w strukturach drugiej brygady Legionów Polskich akurat brał udział w tej operacji Okormezo w okolicach Tiuszki.
1: Nie muszę Państwu powiedzieć, że niezwykłym było rozmawiać z panem Grzegorzem właśnie przy tym cmentarzu, gdzie też są pochowani koledzy dziada pana Grzegorza, którzy razem z nim walczyli, a których nazwiska poznaliśmy dzięki działaniom pana profesora. Posłuchajmy rozmowy, którą nagrałem nad grobami nie tylko polskich żołnierzy w Tiuszce z panem Grzegorzem Jachimakiem w ten piątek.
7: Jakie emocje towarzyszą w takim miejscu? W miejscu, które z jednej strony jest bardzo dalekie, a z drugiej strony w jakiś sposób rodzinnie też bliskie?
8: Mi trudno opisać dzisiaj te emocje, ale powiem szczerze, to co mówiłem już przy gościach, to jest pierwsze miejsce na liście, które chcę i muszę odwiedzić. Czuję taką potrzebę. To miejsce jest o tyle wyjątkowe, że wiem, że właśnie w tej kampanii dziadek przeszedł chyba najgorsze rzeczy. To zdeterminowało jego życie. Wielokrotne odmrożenia, reumatyzm, którego całe życie dręczył, zwyrodniałe stawy, pokrzywione palce. To jest właśnie rezultat tej kampanii. I to tak naprawdę całe życie jego później już determinowało. Powiem tak, gdy profesor Fatua przysłał mi zaproszenie, nie zastanawiałem się nawet minuty. Ja po prostu wiedziałem, że dzisiaj tutaj muszę być, w tym miejscu. To jest jedno z ważniejszych miejsc na liście i jedna z ważniejszych chwil w moim życiu. Taką chwilą w ostatnich latach niewątpliwie było odsłonięcie pomnika nagrobnego mojego dziadka na nowo, uroczyste, z honorami. Ale taką chwilą jest też ten moment, kiedy jestem w miejscu, gdzie leżą jego towarzysze broni.
7: To właśnie o to chciałem się zapytać. Czy towarzysze broni, być może koledzy, chłopcy po 17 do 35 lat.
8: Ostatnich 5 grobów to właśnie są koledzy, być może z kompanii, ale na pewno z drugiego baonu, na pewno z drugiej brygady, bo to mogli być równie dobrze chłopaki Janusza Itisa z pierwszego batalionu drugiego pułku. Nie wiemy tego na pewno, ale wszystko wskazuje na to, że te 5 mogił zlokalizowanych za krzyżem najwyżej, to właśnie są mogiły żołnierzy drugiej brygady Legionów Polskich, więc jakby nie patrzeć, chłopaki, z którymi razem w okopach był mój dziadek.
7: Dzisiaj tutaj w tych karpackich, w Karpatach, w górach, tej dolinie górskiej zabrzmiał i polski hymn, i Wojenko, Wojenko.
8: Dokładnie.
7: To takie bardzo pewnie symboliczne. Nie wiemy, czy chłopcy to słyszą, ale może to nie było.
8: Ja wierzę, że słyszą. Ja wierzę, że słyszą. Tym bardziej, że znaleźli się tutaj wbrew własnej woli. W końcu rekrutowali się do Legionów po to, żeby iść walczyć z pierwszą brygadą w Królestwie Polskim, a decyzją Armii Oberkommando znaleźli się na węgierskiej ziemi. Nowe San Domingo nie wzięło się znikąd, prawda? Przyszli walczyć w swoim pojęciu na starcie, no nie w swojej wojnie i nie o swoją wolność. Ale potem się okazało, że był to bardzo ważny wkład w dzieło odzyskania niepodległości.
7: A jak pan ocenia postawę, reakcje władz ukraińskich, lokalnych mieszkańców, no fakt odnowienia tego cmentarza?
8: Przyznam szczerze, że dzisiaj byłem bardzo wzruszony tym. Bardzo dużo mieszkańców, lokalne władze, ogromna uroczystość, powiem wręcz pompatycznie, tak nie wiem jak dobrać dobre słowo, bardzo uroczyście. I szacunek dla lokalnej ludności i mam nadzieję, że będą dbać o to miejsce.
1: Proszę Państwa, pan Grzegorz Jachymiak, który już wrócił do Polski, pokonał te 500 kilometrów, o których mówił pan profesor, w jedną i w drugą stronę, czyli 1000 kilometrów i z przejazdem przez granicę jakimś cudem udało się to wszystko zrobić bardzo szybko, ale to też była olbrzymi wysiłek. Pozdrawiamy pana Grzegorza i jego brata. Wiemy, że już pan Grzegorz jest na miejscu. Dzieje dziadka, który szczęśliwie przeszedł Tiuszkę, trafił w końcu do rosyjskiej niewoli w 1916 roku i trafił na Sybir. I ten Sybir wywarł straszne piętno na całym życiu w dziadka pana Grzegorza. Pan Grzegorz zatytułował książkę o nim Zmarzlok, bo dziadek pana Grzegorza do końca życia, a dziadek zmarł w 70-tych latach w Polsce. Do końca życia ubierał się ciepło, bo odczuwał to straszne zimno w Syberii, ale być może nie tylko Syberii, bo też Tiuszki, bo te walki, które tam się odbywały się w dramatycznych warunkach pogodowych. W jednej z relacji jest mowa o tym, że polski żołnierz mówi, że mógłby całą kampanię I wojny światowej spędzić, ale nigdy nie zapomni właśnie tych strasznych, zimnych dni I wojny w ukraińskich Karpatach. Dramatyczne okoliczności i po ponad 100 laty udaje nam się przywrócić pamięć o tych ludziach. Przede wszystkim panu profesorowi udaje się przywrócić pamięć o nich, ale wśród tej grupy działaczy Memento Bellum, tych wolontariuszy, są osoby, które teraz też doskonale wiedzą, czym jest front. Pan jest chirurgiem, który leczy ukraińskich żołnierzy i też wie pan, czym jest front, bo szpitale teraz na Ukrainie wypełniają też taką rolę szpitali frontowych, ale wprost niektórzy z wolontariuszy to są osoby, które albo wróciły z frontu i pomagały przy tych pracach, albo w czasie prac trafiły na ukraiński front.
4: Так, це суворі реалії життя українського народу зараз. Фактично ця війна прийшла фактично в кожну українську сім'ю. Якщо говорити про нашу громадську організацію, то в 2022 році троє наших членів нашої організації добровольцями пішли в українську армію. Двоє з них воювали.
0: Jeżeli chodzi o tą rzeczywistość, to jest ciężka, trudna rzeczywistość wojenna, która dotarła do każdej rodziny mieszkającej tutaj na Ukrainie. To jest rzeczywistość, która także nie obeszła stroną naszą organizację. Jeżeli mówić konkretnie, to w 2022 roku trzech członków naszej organizacji jako ochotnicy poszli do ukraińskiego wojska.
4: На щастя, вони вже демобілізовані, вони залишилися живими і здоровими. Півроку назад нашого волонтера мобілізували до українського війська.
0: Całe szczęście te trzy osoby, którzy poszli jako ochotnicy, teraz są już osobami demobilizowanymi. Całe szczęście przeżyli właśnie swoją służbę, a pół roku temu jednego z naszych członków także powołano do wojska.
4: Крім того, вся наша організація, кожен член нашої організації допомагає українській армії, кожен на своєму місці.
0: Oprócz tego każdy członek naszej organizacji, nasza organizacja pomaga armii ukraińskiej, każdy w tym zakresie, w którym jest w stanie pomóc, na tym miejscu, na którym w stanie jest armii pomóc.
4: My zajmaliśmy i zajmujemy się wielką волонтерську діяльністю, і всі ці роки ми допомагали і українській армії, і лікарням за Ужгорода, зокрема. Наші хлопці ремонтують військову техніку на Івано-Франківщину. Тобто, в певній мірі, ми, як і все українське суспільство, частина нашого життя, ми стоїмо за Україну і це робимо свідомо.
0: Nasza organizacja działa na zasadach wolontariackich. Między innymi wspieramy szpitale, wspieramy także bezpośrednio armię ukraińską jako wolontariusze, jako pomoc właśnie humanitarna dla żołnierzy. Nasi członkowie między innymi zajmują się naprawami sprzętu wojskowego w obwodzie Iwano-Frankiwskim. Działamy na tych samych zasadach, co całe społeczeństwo ukraińskie, które w ten czy inny sposób wspiera państwo w walce w tej wojnie Rosji z Ukrainą.
1: Gdy rozmawiamy o tych walkach, które teraz się toczą, też mamy świadomość, że wielu ukraińskich żołnierzy pozostaje w ziemi, która nie jest pod kontrolą Ukrainy. Ich groby są bardzo często bezimienne. A pan bardzo często też mówi o tym, że wojna się kończy wtedy, gdy przywróci się nazwiska, gdy one powrócą do świadomości. Ja miałem też tę refleksję za każdym razem, jak jeździliśmy, a tych wyjazdów, panie profesorze, było pięć?
4: Na Ciuszku było pięć,
1: a jeszcze do tego inne miejsca, do których jeździliśmy. Przez rok miałem możliwość obserwowania pracy stowarzyszenia i nadal będę to oczywiście robić, ale to było też takie bardzo ciężkie doświadczenie, gdy w tych karpackich miejscowościach, nawet najmniejszej miejscowości, nawet w takiej miejscowości jak właśnie okolice Tiuszki, na każdym cmentarzu stoją maszty z ukraińskimi flagami, a to jest świadectwo, że żołnierze z tych miejscowości zginęli w tym froncie, teraz, w tej współczesności, w XXI wieku.
4: Так, на жаль, для України історія робить своє чергове драматичне коло. І це коло пов'язано з подіями сторічної давнини. Історія, взагалі, це наука про теперішній час і майбутнє, на яке ми дивимося через призму минулого.
0: Niestety historia zatoczyła koło dla Ukrainy i to ta wojna to jest właśnie takie koło, połączenie z tym, co się już odbywało wcześniej, a historia to jest nauka o teraźniejszości i przeszłości, ale widzianej przez pryzmat przeszłości.
1: Panie profesorze, jaka jest osobista motywacja pana, by w czasie wolnym, którego nie ma pan wiele, ja doskonale o tym wiem, jak pan pracuje, ale w tym wolnym czasie jeździć, poszukiwać tych cmentarzy, szukać w tym losów polskich żołnierzy. Nie opowiedzieliśmy, ale muszę państwu pokazać, to jest taka wielka praca przygotowana przez pana profesora i Fatuę i przez polskiego badacza Andrzeja Olejko, Manyłowej 1915. To są żołnierze pochowani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niesamowita historia, o której na pewno jeszcze kiedyś opowiem, bo byłem też niedawno na takim wspólnym wyjeździe, ale czy jest coś takiego osobistego w pana życiu, co popchnęło pana do tego, żeby poszukiwać tych miejsc?
4: No, w mojej rodzinie, jak i u każdej rodziny zakarpackiej, to ja думаю i w europejskiej, jest ślady historycznej dawniny. Mój pradzied Janusz Fatula, Tomasz Fatula, пропав безвісти у 1914 році, будучи солдатом 66-го унгварського піхотного полка Австро-Угорської армії.
0: W mojej rodzinie, tak jak w rodzinach wielu mieszkańców Zakarpacia, jest ślad, który wywarła pierwsza wojna światowa. Mój przodek, mój pradziadek Tomasz Fatuła, który walczył w pierwszej wojnie światowej w ungwarskim 66. pułku ungwarskim w 1914 roku zaginął na tej wojnie.
4: У нього залишилася дружина, вдова із трьома дітьми. Один з цих дітей – це мій батько, професор Фатула Михайло Іванович. Ця родинна історія, так би мовити, мене стимулювала для пошуків і вивчення цієї теми.
0: Mój pradziadek zostawił w domu żonę, wdowę z trójką dzieci. Jedno z tych dzieci to mój ojciec Michajlo Fatula, profesor Michajlo Fatula. I między innymi właśnie dlatego ta historia w jakiś sposób popchnęła mnie do prowadzenia tej działalności, tych badań.
1: Proszę Państwa, Memento Bellum, działalność pana profesora, można więcej o tym zobaczyć na stronie Memento Bellum, przeczytać informacje też o innych miejscach, o których dzisiaj nie mówiliśmy, ale gdzie dzięki działalności stowarzyszenia albo zostały odnowione, albo wprost zostały postawione pomniki. Mnie też fascynuje ten element Polski, że pan profesor tak dużo uwagi przywiązuje losom żołnierzy drugiej brygady. Czy napisze pan książkę o karpackich losach żołnierzy drugiej brygady? Czy napisze pan książkę o tych cmentarzach, gdzie spoczywają moi rodacy?
4: Безперечно, це надзвичайно потужна і цікава, це ментальна тема, яка заслуговує написання книги, написання. Так, я думаю, що до цього це буде так зроблено, прийде час і ми зробимо це.
0: Oczywiście ten temat jest tematem bardzo ciekawym, mentalnie ciekawym tematem i oczywiście przyjdzie na to czas i taką publikację stworzymy.
1: Mam nadzieję, że też w jakiś sposób będę mógł obserwować powstawanie tej publikacji, tak jak obserwuję, a nawet trochę uczestniczę w pracach Stowarzyszenia Memento Bellum. Profesor Jurij Fatuła, ukraiński wybitny chirurg, ale też badacz i wybitny badacz tematyki I wojny światowej, w tym losów II Brygady Legionów na ukraińskim Zakarpaciu, był moim państwa gościem. Rozmowę tłumaczył Artur Żak. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję.
4: Щиро дякую вам, шановний пан Павел, і я дуже радий, що ви, так би мовити, є учасником нашої організації Memento Bellum. Ми познайомилися рік назад, і за цей рік ми зробили дуже багато спільних акцій, тому що це наша спільна європейська історична спадщина, і ми разом повинні її вивчати, досліджувати і робити це всі разом. Дякую. Дякую, пан Артур, за прекрасний переклад.
0: Dziękuję panie Pawle za to, że pan też jest członkiem naszej organizacji. Poznaliśmy się rok temu i za ten czas byliśmy w stanie zrobić naprawdę dużo pożytecznych działań wykonać.
1: Czarne niebo raport. Dzisiaj może troszeczkę inaczej, ale niezwykła postać była państwa i naszym gościem. Arturze, dziękuję ci za tę tytaniczną pracę. Zdradzę drobny sekret. Artur jest chory i pomimo tego pomógł w tłumaczeniu. To nie jest łatwa misja, zwłaszcza, że tym się zawodowo nie zajmujemy. Jesteśmy dziennikarzami, ale Artur jest człowiekiem o wielu różnych zdolnościach. Bardzo, Arturze, ci dziękuję. Państwu też dziękuję. Zapraszam do oglądania i słuchania naszych wszystkich programów, a teraz słuchacze Radia Wnet, zapraszam na powrót na antenę, a my za tydzień Czarne Niebo raport. Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Czarne Niebo.
9: Reklama.
10: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
12: Pokaż!
11: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
12: A ile tych linii?
11: Giga!
12: No to będzie Giga Challenge.
13: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrabkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrabkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrabki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Bo reklamie.
15: Porozmawiajmy o sporcie.
16: Dobry wieczór. Fryderyk Litwin, audycję realizuje Grzegorz Milku. Witam i zapraszam na godzinne spotkanie ze sportem. Piast wygrywa w dramatycznych okolicznościach z Widzewem w 10. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy 2-1. W 91. minucie gol dla Piastunek. W tym momencie Pogoń Kielce, Pogoń Korona 0-0. Liverpool, Manchester City również 0-0. 20:15, hit po polsku, jeśli chodzi oczywiście o Ekstraklasę. Legia Wisła Kraków do naszej piłkarskiej ekstraklasy, także do pierwszej ligi będziemy wracać, ale zaczniemy od tenisa, bo piękna rzecz wydarzyła się w Szanghaju. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie wyeliminował Nowaka Dziokowicza, później jeszcze zwyciężył Chińczyka i teraz będzie pojedynkował się z tym, który niedawno przegrał z nim w finale, więc Alejandro Dawidowicz Fokina. Gorzej, że Iga Świątek przegrała i odpadła z Elis Mertens w Pekinie. Ja już teraz witam bardzo serdecznie na naszej antenie redaktor Adam Romer, redaktor naczelny Tenis Klub. Witaj serdecznie, Adamie.
9: Witam Cię, witam Państwa i no rzeczywiście można powiedzieć, że to jest taki ostatnie dni, trochę nam się tutaj mieszają takie gorzko-słodkie, bo rzeczywiście ten sukces odniesiony przez Huberta Hurkacza, na pewno będziemy go długo pamiętali, bo tutaj warto podkreślić, że Hubert wygrał po raz pierwszy z Nowakiem Dżokowiczem. To był ich 9 mecz. 8 poprzednich Hubert przegrał. I Hubert może teraz powiedzieć, że ma już na rozkładzie, jak to się ładnie nazywa, nie tylko Rogera Federera, nie tylko Rafaela Nadala, ale także i Nowaka Dżokowicza. Więc to na pewno mało kto będzie mógł to o sobie powiedzieć. A dokładnie takich zawodników było w historii, którzy ograli tych trzech wielkich 31, ale może warto wspomnieć o takiej statystyce, że tylko czterech zawodników, właśnie Hubert Hurkacz jest czwartym zawodnikiem, który wygrał z Nadalem na kortach ziemnych, z Federerem na trawie i z Nowakiem Dżokowiczem na korcie twardym. Także na pewno bardzo to jest duże osiągnięcie polskiego tenisisty. Natomiast no, co do Igi Świątek, to rzeczywiście troszkę nas zmartwiła tą porażką w ćwierćfinale, bo raczej była faworytką, raczej liczyliśmy na to, że Iga zawędruje trochę dalej w turnieju w Pekinie, zwłaszcza, że Polka ma cały czas ma bardzo duże ambicje, jeżeli chodzi o turniej Masters, bo ja przypominam, że do turnieju Masters kwalifikuje się 8 najlepszych zawodniczek z rankingu. Polka jest aktualnie numerem 10 w tym rankingu. No i jednak trochę jej jeszcze brakuje do tego miejsca kwalifikacyjnego i cały czas o to walczy. Między innymi ten turniej w Pekinie miał być takim miejscem, gdzie miała nadrobić trochę punktów głównie do Karoliny Muchowej i Marty Kostiuk. No to się nie do końca udało, ale mamy jeszcze drugi turniej, duży tysięcznik, który właśnie się zaczyna też w Chinach, w Wuhan.
16: Swoją drogą, jak to się to życie sportowe zmienia, bo przecież jeszcze niedawno to był pewnik, już nawet nie to, że Iga wystartuje, ale że ona wygrywała przecież te Mastersy, prawda? Kiedy nikomu...
9: Wygrała go rzeczywiście raz w 2023 roku w meksykańskim Cancun. To rzeczywiście był jeden z większych jej sukcesów w karierze. I poza tym, no to zbyt raz jeszcze była w półfinale. Ostatnie dwa lata, kiedy ten turniej był rozgrywany w Riadzie, w Arabii Saudyjskiej, tam niestety nie wychodziła z grupy. Także, no ale niewątpliwie od roku 2021 grała regularnie, co roku się w tej najlepszej ósemce meldowała. Jeszcze zobaczymy, to jest jeszcze oczywiście wszystko kwestia otwarta, ale powiedziałbym tak, że to z jednej strony nie będzie dramat, jeżeli Polki w tym turnieju nie będzie, z drugiej strony no będzie to też jednak odzwierciedlenie tego nieco słabszego sezonu 2026, no bo tak naprawdę chyba najwięcej punktów zabrakło w startach wielkoszlemowych, bo wiemy, że Iga paradoksalnie najlepszy swój wynik wielkoszlemowy w tym roku zaliczyła w Melbourne, w Australian Open, a potem była czwarta runda w Paryżu, trzecia runda na Wimbledonie i też czwarta runda, tak, na US Open. Już trochę tego dużo, ale tak, na pewno tak. to są wszystko wyniki, które dla tak ambitnej zawodniczki myślę sobie trochę, że mogą spowodować, że ona z jeszcze większym zapałem ruszy do przygotowań do nowego sezonu, bo jednak myślę sobie, że ona widzi się gdzieś tam w tej absolutnej czołówce, czyli w pierwszej piątce, pierwszej trójce światowego rankingu i będzie chciała tam wrócić po prostu.
16: No tak, ona siebie widzimy i my też ją widzimy, bo przecież cały czas ma w nas wielkich swoich kibiców, sympatyków, no my też jako dziennikarze oczywiście podchodzimy zawsze jakoś tak, no mimo wszystko ta Iga zdobyła nasze serca, no ja przynajmniej tak się wydaje, że rzeczywiście kiedy wygrywała seryjnie, to byliśmy z nią, a teraz kiedy przegrywa też, na my pewnie jest trudno, bo też to zachowania są różne, ale no nic, ale bądźmy z nią. W każdym razie dla takiej jeszcze gwoli statystyk, to tylko dodajemy, przed własną publicznością wygrała Chinka Qinwen Zheng, prawda, bo wygrała z Mirrą Andrejewą finał, obroniła 3 piłki setowe, ale chciałbym, jeśli pozwolisz Adamie, wrócić do tego sukcesu Huberta Hurkacza, bo jak to wielka sprawa cały czas, mimo wszystko, tak, no wygrać z Nowakiem Dżokowiczem?
9: No, ja muszę powiedzieć, że to jest absolutnie wielki sukces Polaka, dlatego że już abstrahując od samej tej statystyki, o której mówiłem na początku, tak, czyli że naprawdę mało komu było dane wygrywać z tymi największymi, to naprawdę wygranie z Nowakiem Dżokowiczem jest wyczynem, no, godnym odnotowania, bo to jest zawodnik, który nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że on ma już 39 lat, on ciągle goni kolejne rekordy. On właśnie przed chwilą dosłownie, czyli w poprzednim turnieju właśnie China Open w Pekinie, wygrał ten turniej. To w ogóle jest ciekawa historia, że Nowak Dżokowicz nigdy nie przegrał w Pekinie. On startował tam teraz po dłuższej przerwie, bo dawno tam nie grał, ale on nigdy nie zaznał porażki w Pekinie. Wygrał ten turniej po raz kolejny i to był jego 102 sukces turniejowy. Tym się zrównał z takiej tabeli wszechczasów z Rogerem Federerem. Od razu zostaje poprawiony, że Roger ma jeszcze przewagi jednego turnieju 103, ale myślę, że to jest właśnie rzecz, którą Nowak chce osiągnąć, czyli właśnie ten dogonić swojego wielkiego rywala z kortów. I tak jak powiedziałem, Nowak Dżokowicz to jest ciągle zawodnik, który szczególnie w meczach do 2 wygranych setów jest niezwykle groźny. Dlatego, że no już ten wiek, o którym też mówiłem wcześniej, no nie pozwala mu rywalizować z tymi najlepszymi sukcesami w turniejach wielkoszlemowych, gdzie gra się do 3 wygranych setów. Ale do 2 wygranych setów on ciągle jest groźny. Więc tym większa jest to zasługa Huberta, tym większe uznanie, że jednak, i to znowu też przypominam, to był 9 ich pojedynek. Oni poprzednio, przed tym meczem w Szanghaju spotkali się w Genewie w finale w ubiegłym roku, gdzie Hubert był też dosłownie o krok od zwycięstwa. Jeśli dobrze pamiętam, miał tam nawet piłkę meczową. Tego meczu mu się nie udało wygrać. Cały finał wygrał Serb. No ale wreszcie się udało w Szanghaju. No i ja myślę sobie, że to też jest taki dobry prognostyk dla Huberta Hurkacza, który z nowym trenerem, bo przypominam, on pracuje od pewnego czasu z Gilles Servarą, to jest taki francuski trener, który przez lata pracował z Danilem Miedwiediewem, między innymi w czasach, kiedy Miedwiediew dochodził do finałów wielkoszlemowych. I to jest taki, ja bym powiedział, nowy sygnał dany ze strony wrocławianina, że on jednak do tej światowej czołówki chce wrócić. Czy uda mu się wrócić do dziesiątki, ja tego nie wiem. Natomiast on jest na pewno predestynowany do tego, by odnieść jeszcze jakiś nie jeden, dwa, więcej, parę sukcesów, szczególnie na kortach szybkich, przy swoim serwisie, przy swoim stylu gry. Można powiedzieć, że możemy się liczyć z tym, że Hubert nas jeszcze pozytywnie nieraz zaskoczy.
16: A jak teraz właśnie wygląda teraz ta drabinka?

0: Huberta idzie do góry. No a gdzieś w perspektywie niewykluczone, że może dojść do... Bo wiemy, że on wkrótce będzie liderem światowego rankingu, czyli z Aleksandrem Zwieriewem, który w Szanghaju jest...
1: Akurat coś... Przepraszam cię, Adamie. Akurat coś zaczęło przy momencie, kiedy teraz zacząłeś mówić, z kim może dojść do pojedynku. To bym bardzo ciebie tylko poprosił o lekkie przesunięcie w prawo lub lewo i powtórzenie po prostu tego, z kim się może Hurkacz spotkać.
0: No, jeżeli ten mecz z Dawidowiczem Fokiną pójdzie po myśli Huberta, no to gdzieś tam na horyzoncie możliwe jest spotkanie w ćwierćfinale z Aleksandrem Zwieriewem, który też oczywiście jeszcze swój mecz musi wygrać, ale, no, ale jest to o tyle ciekawe, że jak wiemy, Aleksander Zwieriew za chwilę dosłownie będzie liderem światowego rankingu, bo no, to jest związane trochę z jednej strony z jego doskonałymi występami, bo przecież w tym roku on wygrał 2 turnieje wielkoszlemowe, był w finale Wimbledonu, ale także z kłopotami zdrowotnymi Jannika Sinnera, który do tej pory był liderem i który już ogłosił, że do końca sezonu nie zagra. I w związku z powyższym wiadomo, że Niemiec go przeskoczy. Także to też gdzieś tam będzie miał taki dodatkowy smaczek, ten ewentualny ćwierćfinał Huberta z przyszłym liderem rankingu ATP.
1: No to będzie rzeczywiście wspaniale, trzymajmy kciuki. Te mecze są jakoś w nocy, prawda, czy też nad ranem czasu polskiego, bo to z Chin, jak teraz z tym Fokiną, kiedy oni się zmierzą?
0: Szczerze mówiąc, nie patrzyłem jeszcze na plan gier, ale myślę, że to powinno być, nie wiem, albo jutro w ciągu dnia, albo najpóźniej we wtorek będziemy mieli taki pojedynek, także no a ja tu jeszcze tylko dodam, że Hubert bardzo komfortowo i dobrze się czuje w Szanghaju, bo on już kiedyś ten wielki turniej, bo to jest turniej rangi 1000, już go kiedyś wygrał, także niewykluczone, że będzie mógł nawiązać do tych, do tego dobrego występu sprzed paru lat i tutaj też jeszcze stać go na parę innych niespodzianek po tym zwycięstwie nad Nowakiem Dżokowiczem.
1: Tak, naprawdę wielkie gratulacje. Dziękujemy bardzo. Redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer był z nami. Dziękuję, Adamie. Wszystkiego dobrego. Wielu emocji. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: My będziemy wracali do wydarzeń związanych z tenisem. Bardzo dopingujemy i naprawdę no, jesteśmy dumni z Huberta Hurkacza. Wygrać z Nowakiem Dżokowiczem to zawsze wielka sprawa. A Iga myślę, że jakoś sobie to wszystko poukłada i w tym Wuhan po prostu będzie tylko lepiej. Natomiast z tamtej strony świata ostatnio przebywał polski prezydent, a więc oczywiście Karol Nawrocki spotkał się w takie bardzo ciekawe spotkanie z Manny Pacquiao, a więc z wielkim mistrzem świata w boksie. Oczywiście już teraz byłym zawodnikiem, ale legendą absolutną w ogóle sportu. Ośmiokrotnie zwyciężał w 8 różnych kategoriach Mistrzostwa Świata. W ogóle wielka legenda. Doszło do takiego treningu, do wymiany uprzejmości. No i całej tej wizycie przyglądał się bardzo blisko Maciej Mikurda, więc nasz kolega, przyjaciel, który po prostu jest mieszkańcem Filipin, ale właśnie bardzo wspierającym Radio Wnet, kiedy tylko może to opowiada nam o różnych ważnych rzeczach i wydarzeniach. No i właśnie między innymi także poprosiłem Adama Macieja oczywiście o to, żeby poopowiadał nam o tej wspaniałej, o tym wspaniałym spotkaniu właśnie Karola Nawrockiego z Manny Pacquiao. Nawet z polskiej perspektywy trudno sobie wyobrazić, jak wielką legendą jest Manny Pacquiao, ale właśnie w tej rozmowie z Maciejem Mikurdą także i to się wyjaśniło. Posłuchajmy. Maciej Mikurda wprost z Filipin.
2: Jednym z takich wyraźniejszych punktów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego na Filipinach było jego spotkanie z byłym senatorem Manem Pacquiao. No, Manny Pacquiao poza Filipinami najbardziej jest oczywiście znany z tego, że jest wybitnym pięściarzem, jest uznawanym za jednego z najlepszych bokserów w historii tego sportu. Wystarczy wspomnieć chociażby o tym, że

0: zdobył 8 mistrzowskich pasów w 8 różnych kategoriach. Również zdaje się, że był mistrzem kilku dekad, bo swoją sportową karierę zaczął w latach 90. i w następnych dekadach regularnie wygrywał, zdobywał pasy mistrzowskie i, o ile dobrze pamiętam, jest też najstarszym mistrzem wagi półśredniej. Także jest to utalentowany, wybitny sportowiec. Oczywiście na Filipinach jest postacią powszechnie uwielbianą, między innymi dlatego, że prosławił po prostu Filipiny, zbudował im markę na świecie i to oczywiście tutaj jest pamiętane, to jest doceniane. Manny Pacquiao jest też aktywnym politykiem, co również warto podkreślić. Co ciekawe i co istotne, ten krótki fragment ze sparingu, bo obaj panowie, prezydent Karol Nawrocki i senator Manny Pacquiao, spotkali się na ringu, został nagrany z tego taki krótki fragment, wyglądający raczej na przygotowania może do jakiejś poważniejszej walki, która miała się odbyć później. No my otrzymaliśmy tylko taki fragment sparingu. Ale co jest istotne, to opublikował Manny Pacquiao w swoich serwisach społecznościowych. Sprawdziłem dzisiaj jego profil na Facebooku. Proszę sobie wyobrazić, że w zaledwie 18 godzin to krótkie nagranie uzyskało ponad 64 tysiące polubień. To oczywiście świadczy o popularności tutaj tego sportowca, tego polityka. Na pewno zrobiło to wspaniałe wrażenie. Tutaj na Filipinach polityka trochę się miesza z takim życiem celebryckim. Wydaje się, że prezydent wyczuł tę sytuację. No, wykorzystał potencjał, który ma, żeby nasz kraj tutaj wypromować od takiej może niecodziennej strony. Na pewno to zostało odnotowane. Na pewno zbudowało to Polsce pozytywny wizerunek i prezydentowi. I nawet zdaje się, nie wiem, czy mogę tak cytować tutaj, ale zdaje się, że minister Przydacz, komentując między innymi właśnie to spotkanie prezydenta z Mannym Pacquiao, powiedział, że tą jedną walką, tym jednym spotkaniem prezydent zrobił więcej niż MSZ przez wiele ostatnich lat, jeśli chodzi o budowanie wizerunku Polski na Filipinach.
1: Ciekawe, czy Manny Pacquiao dostał taki research umiejętności pięściarskich naszego prezydenta Karola Nawrockiego, które są naprawdę duże, no bo wiadomo, że on trenuje po prostu, jest to jego pasja i świetnie wygląda fizycznie, prawda? Więc myślę tak sobie, że już nie chodzi mi o to, że jest prezydentem, ale że Manny Pacquiao z byle kim do ringu by pewnie nie wchodził, co? Jak myślisz?
0: To na pewno. No jest też tutaj oczywiście duża dysproporcja, jeśli chodzi o wzrost. Nie znam szczegółów, ale prezydent Karol Nawrocki, podejrzewam, że to jest gdzieś około 1,90 m. Manny Pacquiao, bo miałem okazję raz go spotkać, byliśmy razem na obiedzie, no jest niższy ode mnie gdzieś przynajmniej o głowę, czyli od prezydenta to myślę, że o wiele, myślę, może około 30 centymetrów. Także Manny Pacquiao na pewno nie zlekceważył tego spotkania. To jest jednak sportowiec, to jest jednak człowiek, który dba o swoją reputację, więc jeżeli doszło tam do takiej poważniejszej wymiany ciosów, na pewno był przygotowany do tego.
1: A mam takie pytanie o tą działalność charytatywną Manny Pacquiao, bo między innymi właśnie też chwalił go za to, czy też tak właśnie podkreślał prezydent Nawrocki, że Manny Pacquiao, no poza tym, że jest legendarnym sportowcem, też jeszcze bardzo dużo dobrego robi dla ludzi ubogich na Filipinach. Jak wygląda ta jego działalność?
0: Po pierwsze, ma ona też wymiar oficjalny, ponieważ Manny Pacquiao stoi na czele Komisji do Spraw Walki z Ubóstwem. A po drugie, trochę jeszcze zaczynając od takiej pewnej dygresji, tu jest tak przyjęte na Filipinach, że człowiek, który jest człowiekiem majętnym, a Manny Pacquiao, przypomnijmy, do niedawna otrzymał największą, brał udział w najlepiej opłaconej walce w historii boksu. Chyba już ktoś ten rekord przebił, ale do niedawna to był Manny Pacquiao z Floydem Mayweatherem, o ile dobrze pamiętam. I jest tutaj tak przyjęte na Filipinach, że człowiek, który posiada pieniądze, tymi pieniędzmi się dzieli. Z Mannym Pacquiao jest jeszcze taka historia, że on wychował się w skrajnej biedzie. Czasami na ulicach Manili można spotkać bezdomnych, którzy śpią na kartonach, rozkładają sobie kartony na ulicy i tak po prostu śpią, spędzają noc. Manek Pacquiao, podobno takie krążą historie, był właśnie jednym z takich ludzi, dopóki jego talent nie został odkryty, więc on rozumie ubóstwo, on rozumie biedę i rzeczywiście prywatnymi środkami, które uzyskuje ze swojej walk, czy ze swojej też działalności sportowo-bokserskiej, dużą część tych pieniędzy na pewno się dzieli, nawet słyszałem, że wydaje na przykład obiady dla ludzi ubogich ze swoich środków. Także jest to człowiek o wielkim, wielkim, wielkim sercu. No wspaniale, że prezydent Karol Nawrocki mógł się z nim spotkać.
1: Mhm. A właśnie mam takie pytanie, no bo Manny Pacquiao jest byłym senatorem. Ja rozumiem, że ta jego sława i popularność jest no pewnie wielka, bo to jest sportowiec absolutnie wybitny, legendarny dla całego światowego sportu. No już sobie wyobrażam, jak musi być popularny na Filipinach. Może tak jak Andrzej Głota w Polsce, a może tak jak Robert Lewandowski na przykład, czy Iga Świątek, tak sobie myślę. Ale właśnie on się nie pnie w tej karierze politycznej, no bo były senator, to znaczy, że go teraz nie wybrali, czy że może on nie chce, czy może ludzie jednak patrzą bardziej na niego jak na sportowca, a nie na polityka, jak to jest?
0: Rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, z Travisem Simpsonem, który był jedną z tych osób, które pomogły właśnie Mannemu Pacquiao tę wielką karierę, wielki sukces osiągnąć. Zresztą Manny Pacquiao często go nazywa swoim godfather, swoim ojcem, przez co między oboma panami jest duża przyjaźń. I on opowiadał mi trochę pewne takie zakulisowe historie z filipińskiej polityki. Więc w ostatnich wyborach Manny Pacquiao podobno miał taką propozycję, aby w tandemie z Sarą Duterte, niezwykle popularnym politykiem na Filipinach, wystartować jako kandydat na wiceprezydenta, czyli Manny Pacquiao wiceprezydent, Sara Duterte stanęłaby w tym wyścigu o fotel prezydenta Filipin. Niestety podobno zrezygnował z tej propozycji i wystartował, postawił swoją kandydaturę jako kandydat na prezydenta. W tym wyścigu niestety przegrał, no nie mógł jednocześnie kandydować na senatora, bo zapewne to stanowisko by w wyborach uzyskał. W wyborach prezydenckich przegrał, ale gdyby z Sarą Duterte wystartował w walce o fotel wiceprezydenta, to być może prezydent Karol Nawrocki stanąłby w ringu z wiceprezydentem Filipin.
1: To by było ciekawe. Też tak na końcu zapytam ciebie, patrząc właśnie na tą historię w ogóle ludzi z Filipin, no nazwijmy to, którzy podbili świat, to Pacquiao jest, nie wiem, w pierwszej trójce, czy może jest nawet najwybitniejszą postacią? No nie wiem, jak na to patrzeć, bo oczywiście to dziedzina dziedzinie nierówna, ale mi chodzi o zasięg, o sławę po prostu.
0: Odpowiem pytaniem na pytanie, jakich znasz innych znanych Filipińczyków.
1: No tak, teraz ta tenisistka trochę zaczęła grać, ta Elaya, ale to melodia przyszłości.
0: To prawda.
1: Wiesz, może kogoś znam i nawet nie wiem, że pochodzi z Filipin. Możesz mi podpowiedzieć. Może jakiś zdobywca Nagrody Nobla?
0: Jest jeszcze jedna znana niedawno i to nawet w Polsce postać, ale zajmująca się zgoła czymś innym niż walka, mianowicie kardynał Tagle. Filipińczyk, o którym głośno mówiono, że ma szansę zostać papieżem podczas ostatniego konklawe. I nawet tutaj na Filipiny przeciekały takie informacje, że w Polsce kardynał Tagle cieszy się dużą popularnością i rzeczywiście pamiętam, że polskie media, polska prasa wymieniała go jako jednego z potencjalnych kandydatów i z takim ciepłym odniesieniem, że byłby być może on również godnym papieżem.
1: No rzeczywiście, ja pamiętam to nazwisko, absolutnie, bo śledziłem konklawę, jak pewnie my wszyscy, więc ja pamiętam. A mam jeszcze takie pytanie, Macieju, do ciebie, bo kiedyś mi podałeś tą liczbę, to przy okazji naszych spotkań siatkarskich. Ile jest wysp na Filipinach? Jaki to jest archipelag? Ilu tysięcy wysp?
0: 7643.
1: No właśnie.
0: Trzy, tak mi się wydaje. Może jeden, ale chyba trzy.
1: No to, no właśnie, bardzo duża, ogromna liczba. Ale czy na przykład daną wyspę jakąś mniejszą, na przykład można sobie kupić, wejść w jej prywatne posiadanie? Bo chcę zapytać, czy Manny Pacquiao ma na przykład swoją wyspę?
0: Więc on sam jest z największych wysp południa, z Mindanao, i z tym rejonem jest związany. No i też bardzo dużo robi również, żeby tamten fragment Filipin, który turystycznie chyba jest najmniej odkryty, jakoś promować, do przyjazdu tam zachęcać. Czy można sobie kupić prywatną wyspę? Owszem, nawet znam jednego właściciela, więc gdybyś miał ochotę kiedyś na Filipinach się pojawić, może sam jeszcze tam nie byłem, udałoby nam się wybrać się w to miejsce.
1: No to czuję się zaproszony. Zrobię wszystko, żeby przylecieć. Tak, i zrobimy wtedy ciekawe korespondencje. Zaczynaliśmy od siatkówki, to teraz chętnie skorzystam z twojego przewodnictwa po tym fascynującym kraju. W ogóle nigdy nie byłem w tamtej części świata, więc czuję się po prostu zachęcony. Naprawdę. Dziękuję ci, Macieju, bardzo.
0: A muszę ostrzec uczciwie, że bardzo wiele osób, które przyjechały tutaj na 2-3 tygodnie, no, zostało już tutaj na zawsze, także trzeba to brać pod uwagę. Czasami to jest miłość, która zatrzymuje tutaj ludzi, miłość do Filipin na długi, długi czas.
1: Zrobię to chętnie, ale pod warunkiem, że zabiorę ze sobą mojego psa, bo nie zostawiłbym go tutaj samego w Polsce. Umarlibyśmy z tęsknoty. On za mną, a ja za nim. Można psa przywieźć na Filipiny?
0: Na pewno znaleźlibyśmy mu nawet tutaj sympatycznych filipińskich kolegów. Nawet jest taka rasa, pies filipiński, taki specyficzny rodzaj pieska, którego można spotkać na Filipinach, więc myślę, że zarówno ty, jak i twój pupil czulibyście się tutaj wyśmienicie.
1: Fantastycznie. Macieju, bardzo dziękuję za to spotkanie i wszystkiego dobrego. Wielu wrażeń także z innych wydarzeń, bo oczywiście no, to już taki top topów, kiedy prezydent Polski przylatuje do danego kraju, no, ale myślę, że jeszcze bardzo, bardzo dużo różnych wydarzeń. No masz w kalendarzu, nie wiem, może coś takiego jest, o czym chcesz powiedzieć, że coś się ma wydarzyć i już możemy to zapowiedzieć w jakiś sposób, czy na razie jeszcze ciężko przebić wizytę Karola Nawrockiego?
0: No, na pewno tutaj jakieś kolejne wydarzenia będą miały miejsce, bo cały czas na Filipinach coś się dzieje, cały czas ta polityka i w tym zakresie międzynarodowym, oczywiście w rejonie, no, który wiadomo, że jest w tym momencie często na ustach wielu dziennikarzy zajmujących się geopolityką, miejsce zapalne, ale i w polityce krajowej też sporo się dzieje. Ja przyznam szczerze, że powoli zaczynam się pakować, muszę trochę odsapnąć po wizycie prezydenta, bo było to wymagające. Także trzymajcie kciuki, żebyśmy usłyszeli się niebawem.
1: Trzymamy kciuki. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiam. Cześć.
2: www.wnet.fm Reklama.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
2: Po reklamie.
4: Porozmawiajmy o sporcie.

0: Lady Punk, znowu pada deszcz. Do konferencji, do tych wydarzeń, o których wcześniej mówiliśmy, a więc tenis, a więc także nasza piłkarska ekstraklasa. Oczywiście będziemy powracać. Jeśli chcą Państwo jeszcze raz odsłuchać sobie rozmowy z Maciejem Mikurdą a propos tego fenomenu Manego Pacquiao, no i także tych wydarzeń związanych z naszym prezydentem, to zachęcamy na portal wnet.fm. Tymczasem trwa mecz 10. kolejki pomiędzy Pogonią Szczecin a Koroną Kielce. Pogoń prowadzi 1-0. Dużo ciekawych wyników w tej 10. serii, w meczach, które się odbyły. No między innymi ta wygrana Wieczystej nad Wisłą Płock, bardzo wyraźna. Wieczysta uciekła z ostatniego miejsca. Porażka Rakowa z GKS-em 1-4. Także no, przegrana Jagiellonii z Górnikiem 1-3 i porażka Śląska u siebie z Lechem 1-4. I właśnie zacznijmy od tego ostatniego wydarzenia w stolicy Dolnego Śląska, gdzie no, nastroje są nie najlepsze. Śląsk jest w strefie spadkowej. Przegrać z mistrzem Polski to nigdy żadna ujma, no, ale z drugiej strony w takim stylu i w takich rozmiarach. Posłuchajmy, co na konferencji prasowej po tym meczu powiedział trener Śląska Andrzej Simundza.
1: Witamy na drugiej części konferencji prasowej po meczu Śląska-Wrocław z Lechem Poznań. Jest z nami trener Śląska Ante Simundza, a także Marek Wadas, który pomoże w tłumaczeniu słów trenera. Trenerze, na początku poprosiłbym o podsumowanie tego spotkania.
2: It's very hard to say something.
3: No myślę, że bardzo trudno coś powiedzieć.
2: But in the same moment we play against I believe the best team in Ekstraklasa.
3: Jednocześnie wierzę, że graliśmy z najlepszą drużyną w Ekstraklasie.
2: And on what we have to work on it is for 65-70 minutes, because we were, let's say, equal in first half. They didn't have a chance, but they scored. In the same moment we have 2-3 situation, but they have a very big quality. And after that we have to be more mature.
3: No coś, musimy pracować. Mam wrażenie, że przez pierwsze 65-70 minut byliśmy na w miarę wyrównanym poziomie, jeśli chodzi o ten mecz z Lechem. Natomiast później wyszła jakość indywidualna zawodników, no i na pewno musimy nad tym pracować, no, nad dojrzałością chociażby.
2: And of course they deserve to win.
3: No i oczywiście przeciwnik zasłużył dzisiaj na zwycięstwo.
1: Dziękuję trenerze. Jeżeli są pytania do pana trenera, proszę bardzo, Karol.
4: Dobry wieczór, panie trenerze. Karol Bogajski, Przegląd Sportowy. Mówił pan wczoraj na konferencji przedmeczowej, pracowaliśmy nad prawą mentalności, nad wiarą w to, że mamy jakość. No i dzisiaj jest taki mecz wysoko przegrany u siebie, pierwszy po przerwie na kadrę. Jak drużyna może zareagować, pańskim zdaniem? Bo to jest taki cios, który może trochę tę wiarę odbierać.
2: I have to say, like we talked yesterday, we have to work, we have to be on the level, and I think, na zdrowie, I think that we have good 60-65 minutes, because I believe the situation that we can score 2-1 and everything will be open. A little bit unlucky, we received the second goal, a little bit unlucky, but After that, how we received the third and fourth goal, this is unacceptable. This is the problem.
5: Okay, sorry.
3: No myślę, że te pierwsze, tak jak rozmawialiśmy wczoraj, myślę, że musimy cały czas z tym pracować. Co do samego spotkania, to te 60-65 minut wyglądało w naszym wykonaniu nieźle. Gdybyśmy byli bardziej skuteczni, gdyby może nie zabrakło trochę szczęścia, to ten mecz mógłby wyglądać inaczej. Natomiast trzeci i czwarty stracony przez nas gol, no to już jest absolutnie nieakceptowalne.
4: Zastanawiam się, co tutaj można zmienić, jeśli pan mówi, że to jest kwestia jakości i z meczu na mecz tak naprawdę tych błędów albo jest więcej, to tak jak dzisiaj, albo one są powtarzalne, tak jak w poprzednich meczach, więc na ile pańska rola też tutaj jest, a na ile no, to są pewne rzeczy, które przerastają może tą drużynę?
2: First of all, I want to say I take responsibility for everything, but in the same moment, if we don't stick with the principle, if we don't stick in the set pieces on our principles, it's very hard to change something. But in the same moment, it's always like this when you face the quality team, play against the better team from you, always sometimes can happen. And today, if we score the first goal and then 1-1, maybe we can win or something like this. But in the same moment, with their quality, physically, technically, mentally, I believe they show everything today.
3: No, przede wszystkim biorę pełną odpowiedzialność za wszystko, natomiast jeśli zespół nie trzyma się pewnych ustaleń zasad, chociażby w stałych fragmentach gry, no to trudno tutaj myśleć o pozytywnym wyniku. Jednocześnie no, tak czasami bywa, jeśli mierzysz się z zespołem, który jakościowo i zespołowo jest po prostu od ciebie lepszy.
4: Powrót Piotra Sancetelara. Zastanawialiśmy się wczoraj, w jakim wymiarze. Dzisiaj on faktycznie zagrał w pierwszym składzie i nie dawał tego, bo po prostu, co wcześniej, bo po prostu się nie dało na tle takiego rywala. Czy widzi pan, że jemu jeszcze jednak dużo brakuje do optymalnej formy?
2: It's logical when you have a big break and this injury, it's very hard to be on the top level, or on the level how he was before.
3: Tak, logiczne jest to, że gdy piłkarz ma dłuższą przerwę, no to trudno jest od razu wznieść się na ten poziom najwyższy, chociażby z tego, co Piotrek pokazywał przed przerwą na kadrę.
2: Not only Sami, for the all players.
3: Ale to nie dotyczy się tylko Sancetelara, tylko wszystkich zawodników.
2: In the same moment he prepared good situation for Mats, he make good shots, he connect one good situation with right foot, he connect few passes. After this break, how he was in first half, of course physically second half he was he going a little bit down, but I believe he will be better and better in each game.
3: No tak, jednocześnie warto podkreślić, że podczas tej pierwszej połowy wykreował chociażby dogoną sytuację dla Jehora Madsenki, też oddał kilka groźnych strzałów. Oczywiście po przerwie pod kątem fizycznym wyglądało to już nieco gorzej, ale wierzę, że i pod tym względem będzie tylko lepiej i lepiej.
1: Jeżeli nie mamy więcej pytań, mamy, tak? Marcin, proszę.
5: Dobry wieczór, panie trenerze. Marcin Sapoń, Śląsk.net. Chciałem zapytać o dzisiejszych napastników. Od pierwszej minuty zagrali Przemysław Banaszak i Luka Marianas. To zmiana w stosunku do ostatniego meczu z Wisłą, wtedy Kamoesz i duet z Dembele. Skąd taka zmiana wynikała?
2: Because of their profile. So I'm happy with them. Bana was on the very good level for me against Lech, because they have more intensity, they have more defensively attitude, let's say like this, than Papi and Kamush, and that was the decision. Because of that, I make this decision.
3: No tak, wynikało to też po części z tego agrywa z profilu Lecha Poznań, dlatego postawiono Marianaca i na Banaszaka. Jeśli chodzi o Banaszaka, to jestem z niego zadowolony, jaką pracę wykonał, no bo zarówno jeden, jak i drugi po prostu mają, powiedzmy, nieco większe zaangażowanie w aspekty defensywne, stąd moja decyzja.
5: Jak pan patrzy na tę współpracę tych dwóch duetów? Banaszak, Marianac. Banaszak, Marianac i Dembele, Kamoesz. Nie tylko w dzisiejszym meczu, ale przez pryzmat tych ostatnich meczów, gdzie mieli okazję ze sobą zagrać.
2: I said already, in, I don't know when, 2 weeks or 3 weeks ago, that I tried to find the best combination from these four guys.
3: No tak, powiedziałem już kilka tygodni temu, że staram się znaleźć jak najlepszą kombinację, jeśli chodzi o całą czwórkę.
2: And I will repeat myself as well, for the team is the best, and the striker will help the team with a goal or with assist. This is their job.
3: No i tak, i powtórzę, że najlepiej dla zespołu, jakby właśnie napastnicy pomagali swoimi bramkami i asystami, bo na tym polega ich praca.
2: But it depends, of course, against who you play, and today they fight a lot, and Bana and Luke, and then, okay, Kamosz and Papi has a good opportunity.
3: No tak, to oczywiście wszystko zależy też od tego, jak gra przeciwnik. Dzisiaj i Marianac, i Banaszak dużo walczyli. W drugiej połowie pojawili się i Dembele, i Kamoesz. Dembele miał jedną dobrą sytuację.
2: And this is important against who you play, but in the same moment I want from the striker to score and to assist.
3: Tak, to oczywiście ważny aspekt przeciwnika jest ważny, no ale koniec końców oczekuję i chcę od napastników tego, żeby strzelali bramki i notowali asysty.
5: Przed przerwą reprezentacyjną dużo mówiliśmy o tej obronie, defensywie, że tam Śląsk no, traci dużo tych goli, był oczywiście okres, żeby nad tym popracować. Natomiast chciałem zapytać, czy przed meczem miał pan jakieś znaki zapytania dotyczące tej trójki stoperów, kto tam powinien zagrać, czy duet, który no, już długo oglądamy ze sobą, tak? Madsenko, Malec oraz Ba. Ma u pana takie duże zaufanie na tyle, żeby właśnie w tych meczach kolejnych wystąpić?
2: To be honest, with the Slovan Liberec, I try to play with Iro and then with Mats and then try with Charlene, it was okay, but unfortunately Iro get injury and he cannot be in the squad, so this is something what I have to change, and of course like I said before, for the strikers, from them I expect that they score and assist, from defenders I expect they defend.
3: Tak, będąc szczerym, no gdzieś chociażby w sparingu ze Slovanem Liberec próbowałem chociażby Rodotosa, Cristo Dulu, Dominika Szala, ostatecznie Cypryjczyk, no jak wiemy, wypadł przez problemy zdrowotne, więc stąd wynika, powiedzmy, moja zmiana. No ale tak nawiązując do poprzedniego pytania, od napastników oczekuję bramek i asyst, a od obrońców jak najlepszej gry defensywnej.
5: Dziękuję. Okay.
2: Proszę.
6: Dobry wieczór, panie trenerze. Jakub Lewandowski, Śląsk.net. Ja mam pytanie o pierwszą bramkę. Czy widział pan ją może na powtórce i czy nie ma pan pretensji chociażby do Jehora Madsenki, który tam cieszył się z główki, z wybicia, a tymczasem całe prawe skrzydło było wolne i gracz Lecha Poznań miał wolną pozycję, by dośrodkować i tak padła bramka.
2: First of all, it's few situations or few players make different after second, this was I believe second or third cross, and then the goal was after fourth cross, I believe. Yeah. Yes.
3: No tak, ta sytuacja była, powiedzmy, nieco dłuższa, no bo to były trzy albo nawet cztery dośrodkowania i w międzyczasie wydarzyło się kilka rzeczy.
2: And when we have our principles that you have to stay with the player until to the end, if you change the position you have to stay with the player to the end, until you don't win the ball you have to stay with the player.
3: No tak, naszym założeniem jest gdzieś to, żeby być, kryć zawodnika cały czas do momentu, w którym my nie odzyskamy piłki.
2: And what Mats can do better here, because if he don't win the first ball with the head, the player from Lech will be alone on the after second cross, yes?
3: No tak, Madsen nie wygrał pierwszej walki w powietrzu, stąd wynikała też chociażby ten brak krycia.
2: And the only thing what he can be better there is to he has to attack this player who make a cross. This is only what he can do better.
3: No tak, jedyne co mógł zrobić lepiej tej sytuacji, to zaatakować tego zawodnika, który wykonywał dośrodkowanie.
6: Dziękuję.
2: Proszę.
7: Dzień dobry, panie trenerze, Jan Pindrel, Śląsk.net. Ja chciałbym się zapytać o Adama Ciuszkę, bo jakby nie patrzeć ostatnio, jak nie wchodzi z ławki, to robi jakiś impet. W meczu z Kroną asysta, w meczu przeciwko Wiśle Kraków gol, a dzisiaj też wydaje mi się, że wystąpił bardzo przyzwoicie. Ja chciałbym zapytać, jak blisko jest on gry od pierwszej minuty?
2: Very close.
7: Lub czego mu na przykład brakuje do tego, żeby właśnie wejść na ten wyższy poziom i grać?
2: It's different for young players, it's very important to when he get opportunity that he use it.
3: No tak.
2: Not for young player, but for all players, of course, but for young is more let's say sensitive.
3: No tak, chodzi o każdego zawodnika. Jeśli dostaje szansę, to musi zrobić wszystko, żeby ją wykorzystać.
2: And with Adas.
0: No tak, i to właśnie na pytania dziennikarzy odpowiadał wzięty w kleszcze pytań, można powiedzieć, trener Andesi Mundża, bo przecież Śląsk jest wiceliderem od dołu patrząc, czyli na przedostatnim miejscu w ligowej tabeli, 17 miejsce. No Beniamin pewnie o innym rozwiązaniu by myślała tutaj rzeczywiście. Z mistrzem Polski Lechem trzeba było przełknąć gorycz i to tak znacznej porażki, bo rzeczywiście jeszcze u siebie, no ale tak już jest, tak wygląda ta 10. kolejka, rzeczywiście te wyniki są bardzo różne i zupełnie na innym biegunie z kolei są kibice Górnika Zabrze, gdzie Górnik jest liderem, wygrał 3-1 w Białymstoku i posłuchajmy, co na konferencji prasowej z kolei po meczu powiedział trener Górnika Michał Gasparik.
8: Przed nami druga część konferencji prasowej. Naszym gościem trener Mikołaj Łuczak. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Zanim trener podsumuje spotkanie, to chcielibyśmy podziękować kibicom. Frekwencja na dzisiejszym meczu wyniosła 18 026 widzów. Zatem serdecznie dziękujemy. A teraz trenerze poproszę o krótkie
10: bardzo
8: podsumowanie.
10: Bardzo ciężko jest grać przeciwko Jagiellonii. Bardzo ciężko jest grać po trzech tygodniach przerwy. Jak nie mieliśmy wszystkich chłopaków, a tylko wczoraj mieliśmy jeden wspólny taktyczny trening a szacunek dla chłopaków, że wygrali tak ciężki mecz. My zdecydowaliśmy się, że chcemy na boisku w tej wejściowej 11 co najwięcej tych chłopaków, którzy z nami vo większości trénovali, že ten Šrodek, stopéry, nápasník Sondre, že oni byli s nami dlhšie, potom do nás dovončili skřídlovi Dimi i Makšuchuaň i kilka tréningov s nami absolvovali, potom dovončili krajní obronci. Stratili sme Sáčeka, to Ondro Zmrzli zagral z pravej strony pierší raz, ale ťažký meč. Čerpili chlopáci na bojsku, museli dobre broniť, ale ten kľúč sa pokázal, to co vlastne probovali sme, že potrebujeme byť aktívni, stvárať situácie, strieľať brámky, byť skutečný. Mali sme ich v pieršej, miala Jagiellonia v pieršej, dobrá intervencia alebo dobré intervencie od obuch na jednej i druhej strane brámkařov. No i potom bardzo vážna pierša brámka, druhá brámka a už potom vlastne ten meč miali sme, kde chceli sme mieť a bardzo šipko stratili sme takou latvou tou brámke na 2-1 i potom bylo goronco, ale v koncovke meču potom tí chlopáci bardzo dobře to ustali, zagrali dobře i strelili sme ešte potom tou dodatkovou třečou brámke a no, tešíme sa, bo chceli sme utrímať to převage, tých 10 punktov minimálne utrímať a máme 13, čo je bardzo dobrý vynik, bo Jagiellonia je jeden z našich rivalov, ktorý będzie walczyć o tej puchar.
9: Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam do zadawania pytań. Mamy mikrofony po obu stronach sali.
11: Dobrze, przyniosłem sobie się do rozmowy. Chciałem zadać pytanie. Wygraliście to spotkanie, gratulacje. Natomiast jak pan ocenia tę sytuację? Wygraliście to w kontrowersyjnych okolicznościach i można byłoby stwierdzić, panie tylko ja, że trochę skarpę z pomocą decyzji sędziowskiej. Sytuacji, gdzie w połu karnym Nowicki nadepnął na Nowego i Baza, w tej drugiej sytuacji, kiedy nie była uznana bramka. Jak pan odnosi się do tych decyzji? Czy pan to widział w ogóle generalnie? Jakiś ma pan na ten temat, który robił?
10: Ten pierwszy faul Janickiego, albo co to było kontakt, to było na drugiej stronie, to dwukładnie nie widziałem. To było daleko, prawdopodobno tam jakiś delikatny kontakt był, a nie możemy za wszystko chcieć karne. A ta druga sytuacja była od początku jasna. To szczerze muszę powiedzieć, tam po prostu był na Melteholtego Hojholta, przepraszam, faul. To było widać, a to myślę, że był faul, a to była dobra decyzja potem VAR-u i głównego sędziu. Ja myślę, że ten główny sędzia ma pewną kontrolę nad tym meczem, że nie musimy o tym rozmawiać, po prostu byli to dobre dwa zespoły, Jagiellonia grała to, co, w czym jest mocna przy utrzymaniu, przy pilce, dobrze kombinują, ale my chcieliśmy być skuteczni po tych kontratakach a myślę, że potem wykorzystaliśmy ładne sytuacje, a dlatego potem wygraliśmy i mieliśmy więcej jeszcze okazji. Trzy bramki strzeliliśmy jeszcze, mogliśmy może jedną, dwie bramki jeszcze strzelić.
11: Ten drugie pytanie, początek drugiej połowy. Wyszliście jakby zupełnie innym górnikiem i bardzo szybko wykontrowaliście Jagiellonia. Czy pan miał jakieś specjalne dyspozycje wydał, widząc co się dzieje w pierwszej połowie, czy też to po prostu była kwestia konsekwentnego grania, zmiana sposobu grania? Pan zauważył coś, jeśli chodzi o szeregi defensywne Jagiellonii?
10: Przepraszam, mieliśmy dużo rzeczy w przerwie, co do jakichś taktycznych rzeczy i w defensywie, ale szczególnie w ofensywie trochę mieliśmy pretensje do naszych obrońców, bo coś jeszcze więcej trenowaliśmy, że potrzebujemy lepiej się utrzymać przy tej pilce, a właśnie ta pierwsza sytuacja, która może trochę zdecydowała ten mecz, to była ta sytuacja, że tí chłopacy to zagrali tak, jak powinno być, a myślę, że w tej przerwie najważniejszy był ten mental, że nie wystarczy tylko dobrze bronić przeciwko Jagiellonii, ale my potrzebujemy grać więcej do przodu i właśnie to pokazali, a potem zdobyliśmy te pierwsze dwie bramki.
12: Dzień dobry panie trenerze, Marcin Dziakuj z Lata81.pl. Na początku serdecznie gratulacje.
10: Dziękujemy.
12: Raz drugi w tym roku wygrywacie z Tobą. Było widać, że po końcowym blisku zeszło z Pana totalnie ciśnienie. To był taki głęboki oddech, jakby Pan były potężne ekspozycje?
10: No nie, że tylko w końcówce, ale był to trochę podobny mecz do tego, co mieliśmy rok temu przeciwko Lechu Poznań w domu. Że też tam był większy odstęp i ten Lech u nas zdobył zwycięstwo 1-0 i potem zdobił mistrza. Jako nemusíme tutaj rozmawiać o mistrzowi, ale po prostu chcieliśmy utrzymać tą przewagę a tam było trochę to ciśnienie, które ja odczuwałem, że jak tutaj zrobimy dobry wynik a naraz jest to 13 punktów przewagi dla nas, no to wygląda to bardzo dobrze na razie.
12: Jest bardzo krótka ławka w dzisiejszym meczu, bo i Antist, i Saczek, i także Dieca. Czy to jakieś urazy są
10: jakieś? Ja wierzę, że są to tylko drobne urazy, ale wrócili się z kadry. Antiste rozpoczął z nami czwartek trochę rozrzewki dziadek a powiedział, że ma problem z dwójką, schodził z treningu i nie chcieliśmy potem ryzykować a Michał Sáček to samé, ma problém, taký drobný úraz pięty a zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale ja wierzę, że będzie w stanie zagrać już w następnym meczu a Dic też tam mal taký drobný úraz w trakcie tych treningów a dzisiaj też Warczak był na ławce a też mal kontuzję, nie zagrał nam sparingu i nie był dzisiaj jeszcze na 100% przygotowany i dlatego Ondro Zmrzli zagrał z prawej strony, ale zagrał bardzo dobry mecz.
12: Bramka kolejnego, podnosił pan ręce, bo tak piłka wpadła z bramki, bo pan większe pretensje tak do Filipa Schulze czy do Indywidza?
10: Ja to dokładnie też nie widziałem, ale trochę i do linii, ale co potem rozmawialiśmy z trenerami, że ta piłka trochę skoczyła nad nogą bramkarza, ale właśnie to jest Imas, to jest on, że jak jest w formie, jest w stanie wstrzelić bramkę, a obojętnie skąd, no trochę łatwiejsza ta bramka dla nas, ale potem było widać, że ta Jagiellonia jest mocna, naciskała i przeczkaliśmy potem trudny okres w tym meczu.
0: I to powiedział trener zwycięskiego Górnika w meczu z Jagiellonią i to w Białymstoku, Michał Gaszpari. Górnik jest liderem, ale też na pewno wszyscy czekają na mecz Legia Wisła. To jest 20:30 dzisiaj. W tym momencie Pogoń prowadzi z Koroną 1-0. Jutro od rana serwisy, tam między innymi o tych wydarzeniach, po tych zakończonych meczach jest godzina 19. Fryderyk Litwin audycję zrealizował. Grzegorz Milko, dziękuję. Do usłyszenia.
10: My mu to pozwolimy, ale...
13: Porozmawiajmy o sporcie.

0: autopromocja.
1: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
2: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
0: To była autopromocja.
3: Reklama.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Reklama.
6: Anno Domini 1492, Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011, Republika Latina startuje.

0: I tak mamy kolejną niedzielę, tym razem 11 października, 3 minuty po godzinie 19 i co tydzień jak, nie jeszcze raz, jak co tydzień o tej porze na antenie Radia Wnet Republika Latina. Dzisiaj przenosimy się bardzo muzycznie do Hiszpanii, ale o tym za chwileczkę. Póki co przywitam się z Państwem, mój buenas noches dama y caballero, buonoite señoras y señores, dobry wieczór Państwa, nazywam się Zbyszek Dąbrowski. Zapraszam na kolejne wydanie Republika Latina i zanim, że tak powiem, przejdziemy do muzyki, to chciałbym Państwa tutaj razem z naszą panią gość, która jest po drugiej stronie telefonu, zaprosić Państwa na bardzo ciekawe wydarzenie związane właśnie z Ameryką Łacińską, a dokładnie to dr Maja Zawierzeniec nam o tym opowie. Dobry wieczór.
1: Cześć Zbyszek, dobry wieczór Państwu.
0: No to na jakie wydarzenie zapraszamy naszych gości, naszych słuchaczy?
1: Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby znające język hiszpański i lub portugalski na spotkanie naukowe poświęcone szeroko rozumianym tożsamościom iberoamerykańskim, które odbędzie się jutro, pojutrze oraz w środę, czyli 12-14 października w Pałacu Kultury i Nauki na 8 piętrze w siedzibie Akademii WSB. Będzie to bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ będzie można posłuchać ekspertów zajmujących się kwestiami Ameryki Łacińskiej z Polski, z Europy, ale też ze Stanów Zjednoczonych i oczywiście Ameryki Łacińskiej. Jutro zaczynamy od wykładu poświęconego Filipinom o 13.30. Kończymy około 17.00. Natomiast we wtorek i środę te godziny to tak orientacyjnie od około 9.00 do około godziny 18.00. Wstęp jest wolny, można wpadać. Wejście do Akademii WSB jest od strony Placu Centralnego. Główne drzwi, potem winda, 8 piętro i aula 832.
0: I czego nowego możemy się dowiedzieć? Tak, żeby, no bo też jak patrzę sobie teraz na ten program, no to widzę rzeczywiście, że jest program jest bardzo, bardzo napięty, w zasadzie od samego rana do późnego wieczora, ale no gdyby, jakie tematy będziecie poruszać podczas tego kolokwium międzynarodowego? Halo? Spróbuj się jeszcze raz połączyć. Spróbuj się. No to proszę Państwa, za chwileczkę spróbujemy się, coś tam się przerwało tutaj, spróbujemy się jeszcze raz połączyć z naszą panią gość. Czy się słyszymy, czy się nie słyszymy? Nie słyszymy się, proszę Państwa. Dobrze. Czasami zdarzają się takie przerwy techniczne niestety i no może ja zaproszę Państwa w takim razie w imieniu organizatorów, którym akurat nie jestem, ale wydaje mi się, że jest to wydarzenie, na które rzeczywiście osoby, które chciałyby poznać Amerykę Łacińską, niekoniecznie od tej strony nazwijmy to popularnej, kulturalnej, ale takiej powiedzmy tego, czym nas bombardują media, ale w sposób dużo, dużo bardziej naukowy. Halo?
1: Halo, jak? Tak, już jestem.
0: Dobrze,
1: ponownie.
0: Bo się przerwało. No to jeszcze raz może, tak. Jakbyś opowiedziała, czego możemy się dowiedzieć? Bo ja tutaj powiedziałem naszym słuchaczom, że generalnie to jest takie wydarzenie, na które można poznać Amerykę Łacińską, ale nieco ja bym powiedział troszkę bardziej od kuchni. To znaczy nie to, czym nas bombardują media, prawda, jakimiś tam informacjami o kolejnych uciętych głowach, jakichś dziwnych rzeczach, tylko tego, czym tak naprawdę jest Ameryka Łacińska.
1: Tak, można tak powiedzieć, bo z jednej strony jest to wydarzenie akademickie, więc można by uznać, że bardziej formalne, natomiast z drugiej strony większość osób, które będą występować, prezentować swoje badania, jest z Ameryki Łacińskiej, więc rzeczywiście jest to taka trochę Ameryka Łacińska od kuchni widziana przez samych jej mieszkańców. Jeżeli mogłabym tak szybciutko może zaprosić na takie wykłady albo takie bloki, które mnie się wydają, że są takimi highlightami, to jutro, poniedziałek 12, 13:30 wykład na temat Filipin. Następnie we wtorek do południa bardzo ciekawy blok, bo będzie, zaczynamy o godzinie 9:30 i o muzyce latynoamerykańskiej, konkretnie z Puerto Rico, potem literatura.
0: Dokładnie bomba portorykejnie.
1: Tak, dokładnie. Potem temat myśli latynoamerykańskiej, tożsamości latynoamerykańskiej, też w kontekście masonerii, następnie muralizm meksykański, następnie... Halo?
0: Z polskim elementem też masonerii, bo widzę, że tutaj...
1: Tak, też z polskim elementem, tak, dokładnie, następnie muralizm meksykański, później wykład na temat mostów powiązań między Ameryką Łacińską i Bałkanami, czyli tutaj mówimy o wtorku rano od 9:30 do około godziny 12:00 i jeżeli chodzi o środę, to blok poranny od 9:00 poświęcony kobietom z Ameryki Łacińskiej w różnym kontekście. Natomiast o 11:20 dwie mowy, dwa przemówienia poświęcone językowi hiszpańskiemu na Kubie i w Ameryce Środkowej. Natomiast na zamknięcie przede wszystkim w Meksyku od 16:00 w środę. Tożsamość latynoamerykańska w kontekście Meksyku, również tego, co się dzieje na świecie, w kontekście polityki. I o 17:00 zamknięcie o tożsamości latynoamerykańskiej powie profesor Pan Instytutu Antropologii i Historii Meksyku. Także serdecznie zapraszamy, tak jak mówię, wstęp wolny. Piętro 8, aula 832, Pałac Kultury i Nauki.
0: Ja tutaj widzę, że też powiedzmy nasi słuchacze, którzy bezpośrednio by osobiście nie mogli być, też teoretycznie mogą obserwować to wydarzenie przez internet.
1: Dostępna w internecie, tak. Natomiast tutaj w tym momencie ciężko podać mi, bo tutaj na swoich mediach społecznościowych się promujemy. Prawdopodobnie będzie to też dodane na stronie uczelni, wówczas kiedy zaczniemy transmisję. Więc można śledzić fanpage Akademii WSB Warszawa. Akademia WSB, siedziba w Warszawie.
0: I zachęcamy Państwa do tego, żeby aktywnie się włączyć do tego, również dlatego, że tak jak tutaj Maja powiedziała, no to są takie, ja bym powiedział może w ten sposób, to są takie wykłady, to są takie informacje, to są takie ciekawostki, których Państwo pewnie nigdzie indziej nie usłyszycie, do których pewnie, żeby poznać, żeby zagłębić się w te tematy, potrzeba by było rzeczywiście spędzić bardzo, bardzo dużo czasu śledząc rozmaitą lekturę, czy to w formie książkowej, czy w formie internetowej, a poza tym, proszę Państwa, no, o Ameryce Łacińskiej chyba nikt tak dobrze nie opowiada jak sami Latynosi. Dlatego też zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. A ja bardzo dziękuję
1: doktor Mogę jeszcze jedno
0: tak,
1: słówko?
0: Możesz, proszę
1: Jakby
0: bardzo.
1: Ktoś chciał program Tak last minute całe zobaczyć, bo ma naprawdę chęć przyjść, to może napisać do mnie na maila uczelnianego. Mogę podać?
0: Możesz podać.
1: maja.zawierzeniec@wsb.edu.pl maja.zawierzeniec@wsb.edu.pl Wówczas prześlę program i serdecznie zapraszamy.
0: Także zachęcamy do tego, żeby skontaktować się bezpośrednio z doktor Mają Zawierzeniec i nie wysyłać jej reklam Viagry na przykład, tylko po to, żeby wziąć udział w tym jakże ciekawym sympozjum. Przypomnę, naszym gościem w tej części Republika Latina była doktor Maja Zawierzeniec. Bardzo dziękuję, no i trzymam kciuki, żeby wszystko się udało.
1: Serdecznie dziękuję, dobrego wieczoru i ciekawej kolejnej audycji. Cześć.
0: Cześć, dobranoc. A ja tylko przypomnę Państwu, że opiekę duchową nad dzisiejszą audycją sprawuje
2: magiczny Pan, jemny Pan, laska nebeska jemnego Pana.
0: To zaczynamy drugą część.

0: Będzie wywiad.
1: Jaki?
0: Latynoski.
1: No, z chłopcem z wioski.
0: Marek Świrkowicz, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: No i dzisiaj kolejna porcja muzyka urbana, ale nie z Nowego Świata, ale przenosimy się, powracamy w zasadzie jak gdyby tymi statkami odkrywców powracamy
2: cofamy
0: na stary
2: wszystko,
0: kontynent,
2: cofamy taśmę.
0: Na Półwysep Iberyjski, dokładnie do Hiszpanii. Dlaczego?
2: Dlatego, że trudno mówić o współczesnej muzyce urbana bez wspomnienia chociaż o artystach hiszpańskich. Jakby no w związku oczywiście z postępującą globalizacją, z tym, że wszystko tak naprawdę już się nie odbywa lokalnie, tylko globalnie, w sieci tak naprawdę, to no te przepływy, inspiracje są już tak wymieszane, że nie ma co jakby takich sztucznych granic stawiać. Granice geograficzne są, natomiast granic artystycznych nie ma. Artyści z Ameryki Łacińskiej przyznają się otwarcie do inspiracji tym, co robią artyści hiszpańscy, i w drugą stronę jedni z drugimi bardzo często nagrywają. Hiszpanie regularnie są nominowani do nagród Latin Grammy, zdobywają te nagrody również właśnie w kategorii muzyka urbana. Więc no, siłą rzeczy nie ma co tego rozdzielać, więc postanowiliśmy, chyba pierwszy raz tak naprawdę w historii naszych audycji, jednak do tej Hiszpanii zajrzeć, zrobić taki mały skok w bok i posłuchać, co się tam dzieje również.
0: Dlatego, że tak jak zresztą też powiedziałeś, że w zasadzie trudno mówić o muzyce urbana bez wspomnienia o Hiszpanii, bo no dobra, ja powtórzę to, co powiedziałeś, ale generalnie no jednak ta współpraca jest i te wpływy, wydaje mi się, że zwłaszcza właśnie jeżeli chodzi o muzykę urbaną, pewnie gdybyśmy zajrzeli do muzyki rockowej,
2: też by tak, też, tak, pewnie też by tam było, natomiast nie w takim stopniu mi się wydaje, jak muzyka urbana.
0: No kumbi nie. No.
2: Chociaż kumbie się teraz na całym świecie gra.
0: Tak
2: i w Japonii, i nawet w Polsce już ostatnio.
0: Ojos de Brujo.
2: Tak, zaczęliśmy od Ojos de Brujo, zespołu, który nie jest traktowany, znaczy nie był, bo już od wielu lat nie istnieje, natomiast nie był nigdy traktowany jako część tej takiej ortodoksyjnej sceny rapowej, hip-hopowej, hiszpańskiej. No natomiast zespół, w którego muzyce elementy hip-hopowe były bardzo istotne, bardzo wyraźnie słyszalne. A przy okazji naprawdę jeden z moich ulubionych zespołów wszechczasów, więc nie mogłem sobie po prostu, skoro już mamy temat

0: o rapie, hip-hopie hiszpańskim, no to nie uwzględnienie w takiej audycji czegoś, co stworzyli Ojos de Brujo, no wydawało mi się po prostu niemożliwe. Więc no, dlatego zaczęliśmy od Ojos de Brujo, z rewelacyjnej absolutnie płyty Bari z roku 2001. Ojos de Brujo, czyli zespół z Barcelony, z Katalonii, zespół łączący tradycyjne rytmy flamenco, co ciekawe właśnie działający w Katalonii, nie w Andaluzji, skąd flamenco, jak pewnie Państwo wiedzą, się wywodzi. Natomiast no, robiący to w bardzo naprawdę ciekawy, nowatorski sposób. Z jednej strony flamenco, z drugiej strony elektronika, hip-hop, elementy rapu. I oni tak naprawdę jako jedni z pierwszych pokazali, że to wszystko może ze sobą grać, może ze sobą współbrzmieć i nie jest to sztuczne, tylko po prostu jakby to flamenco podbite elektroniką, podbite rapowymi wokalami jest naprawdę w stanie poruszyć tłumy. I no i Ojos de Brujo swego czasu naprawdę był to zespół, jeden z ważniejszych zespołów nowej sceny hiszpańskiej. No to była pierwsza dekada XXI wieku. Ale przejdźmy do tego rapu już bardziej ortodoksyjnego. I tutaj, co ciekawe, ten rap w Hiszpanii rozwinął się stosunkowo późno. A na pewno później niż w wielu miejscach w Ameryce Łacińskiej. No szczególnie w Meksyku czy w środowiskach latynoskich w Stanach Zjednoczonych. Gdzie jakby no, siłą rzeczy już w latach 80. artyści latynoscy nasiąkali tym, co jakby pionierzy rapu i hip-hopu tam w Stanach Zjednoczonych tworzyli. W związku z tym no, pierwsze takie kluczowe dla rozwoju pionierskie twory, że tak powiem, hip-hopowe w Meksyku na przykład powstawały wcześniej. I co ciekawe, miały wpływ na to, co się działo w Hiszpanii, więc jakby tutaj trochę...
1: Rekonkista.
0: Trochę ten przepływ inspiracji działał też w drugą stronę. W Hiszpanii tak naprawdę ten taki prawdziwy, autentyczny rap rozwinął się gdzieś no pod koniec pierwszej połowy lat 90., więc tu już zdecydowanie mówimy o latach 90. Ciekawe, że to, co było wcześniej, czyli tak przełom powiedzmy lat 80., 90., gdzieś tam, no wiadomo, na całym świecie wpływy rapu się wtedy zaczęły już pojawiać. Natomiast w Hiszpanii było to takie dosyć mocno spłycone, sprowadzone na samym początku do takich komercyjnych flirtów rapu z popem i no dzisiaj mało kto o tym pamięta tak naprawdę.
1: Może i dobrze. Więc
0: może i dobrze. Tak, więc taki ten prawdziwy, autentyczny rap, po pierwsze nie miał łatwo, bo jakby ci raperzy w Hiszpanii jednak nie mieli z początku przynajmniej wsparcia przemysłu fonograficznego i raczej robili wszystko na własny rachunek, oddolnie gdzieś tam musieli o tę swoją pozycję walczyć. No a po drugie musieli też walczyć o publiczność, o to, żeby gdzieś tam rzeczywiście do tego, że są tym autentycznym głosem ulicy, tych słuchaczy przekonać. I takim, teraz posłuchamy zespołu, w każdym kraju tak naprawdę musi chyba być taki artysta albo zespół, który jest tym ojcem, założycielem, czy tam dziadkiem nawet tego nurtu muzycznego. W przypadku Hiszpanii jest to taki kolektyw El Club de Poetas Violentos, czyli klub okrutnych poetów, można by było powiedzieć. Kolektyw, tam różni artyści wchodzili w jego skład. Ten skład się trochę zmieniał, powiedzmy, no, jakby taki trzon był stały, natomiast różni współpracownicy gdzieś tam przychodzili i odchodzili. Zespół z Madrytu, więc jakby ze stolicy hiszpańskiej. Zespół, który powstał właśnie gdzieś tam na początku, na przełomie lat 80. i 90., natomiast zaistniał tak naprawdę na rynku w roku 1994, wydając pierwszą w Hiszpanii taką prawdziwą autentyczną, true płytę rapową zatytułowaną Madrid Sona Bruta. I to jest absolutna legenda. To jest po prostu wiadomo, że oni byli pierwsi, nikt wcześniej tego nie zrobił. To była taka dosyć no, mroczny, uliczny rap, a tak naprawdę dosyć, myślę, że z dzisiejszego punktu widzenia dość ciężkostrawny, można by było powiedzieć. Natomiast oni szybko gdzieś tam, szybko się uczyli, szybko zdobywali popularność i my posłuchamy chyba największego przeboju, mi się wydaje, SPV, czyli Club de Poetas Violentos, utworu nagranego w roku 1998, również przełomowego. Dlaczego? Dlatego, że do niego nakręcono pierwszy w historii hiszpańskiego hip-hopu teledysk. Ale zauważmy, że to jest już koniec lat 90., a dopiero mówimy o tych początkach, o tych korzeniach.
1: Chyba jeszcze wolniej niż u nas.
0: Tak, myślę, że jeszcze wolniej niż u nas. Chociaż u nas te taki pierwsza eksplozja, czyli Liro i tak dalej, to też był chyba 94 rok, o ile dobrze pamiętam.
1: No tak.
0: Więc mniej więcej podobnie.
1: Tak.
0: Więc w Hiszpanii też tak to wyglądało. I cóż, no CPV później tak naprawdę gdzieś tam funkcjonuje do dzisiaj, natomiast myślę, że wszyscy z tych takich głównych artystów wchodzących w skład tego zespołu, tam takie postacie na przykład jak El Mezwi, czy Kamikaze, Super Nafa Macho, czy producent, DJ Jota Majuskula, oni wszyscy jakby zrobili później kariery solowe i jakby no też zaznaczyli swoją obecność w kolejnych latach, no natomiast jako CPV, jako Club de Poetas Violentos byli tymi, którzy gdzieś tam te drzwi wyważyli jako pierwsi. Więc posłuchajmy największy przebój zespołu z Madrytu z roku 1998, zatytułowany De Caceria.

0: I tak żeśmy sobie z Markiem stwierdzili, że naprawdę, jeżeli chodzi o te początki hip-hopu, to one były bardzo, bardzo zacne, chociaż późne, bo w Polsce chyba byliśmy, mimo wszystko...
1: Chyba byliśmy trochę wcześniej. Znaczy inaczej, no ten hip-hop oczywiście się robiło w Hiszpanii już wcześniej, już na początku lat 90. Większość tak naprawdę tych pionierskich zespołów zaczynała na samym początku lat 90. Natomiast oni nie za bardzo mieli środki i wsparcie zarówno mediów, jak i przemysłu fonograficznego, żeby gdzieś tam z tą swoją sztuką wyjść szerzej. Więc no to działało w obiegu jednak podziemnym. Było, ale gdzieś tam dosyć głęboko pod powierzchnią i dopiero gdzieś tam właśnie w połowie lat 90. te pierwsze takie, no jeszcze nie mainstreamowe, ale już znaczące produkcje zaczęły się pojawiać. I taką produkcją była również płyta wydana w 1997 roku, debiutancka płyta zespołu, tym razem o długiej nazwie. Zespołu z Barcelony tym razem, więc o ile Club de Poetas Violentos byli z Madrytu, to mniej więcej w podobnym czasie takim najważniejszym zespołem sceny katalońskiej był zespół Siete Notas, Siete Colores, dowodzony przez rapera o bardzo uroczym pseudonimie Mucho Muchacho. No też jeden z takich, no jedna z ikon rapu hiszpańskiego. Ikon, które z biegiem czasu gdzieś tam trochę przyblakły, trochę zniknęły gdzieś z radarów, bo rzeczywiście no, w latach 90. i na początku pierwszej dekady XXI wieku Mucho Muchacho był naprawdę w tej ścisłej czołówce hiszpańskiego rapu. Później zajął się DJ-ką, gdzieś tam przeniósł się na Ibizę, po prostu występował w klubach i no niespecjalnie nową muzykę tworzył. I tak naprawdę do dzisiaj gdzieś tam się czasami pojawia gościnnie, ale jednak no, często mówi się o tym, że wielki talent, który gdzieś tam w międzyczasie trochę się pogubił i nie do końca ten swój potencjał wykorzystał. Natomiast no, to, co zrobił, to jego w latach 90. najrzeczywiście debiutancka płyta Siete Notas, Siete Colores, czyli Echo es Simple z roku 97. No na owe czasy była sensacją, bo sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy, co na płytę taką właśnie, no jednak undergroundową, było osiągnięciem bez precedensu. Wtedy też Siete Notas, Siete Colores to był taki rap, no bardziej zbliżony do tych, powiedzmy, wzorców ze Stanów Zjednoczonych, do gangsta rapu, do tego typu klimatów. No i na pewno dzisiaj również jest gdzieś tam w tym panteonie pionierów takiej muzyki w Hiszpanii. My natomiast nie posłuchamy niczego z tej debiutanckiej płyty, posłuchamy utworu z płyty drugiej, również popularnej, płyty wydanej w roku 1999, zatytułowanej Setenta y Siete. Piosenki Hacer Dinero, czyli robić pieniądze, wiadomo, raperzy lubią o takich rzeczach. Lubią o takich rzeczach nawijać. Piosenki o tyle ciekawej, że wykorzystującej elementy, no, typowo latynoskie w podkładzie. Gościnnie tutaj się pojawia artystka występująca pod pseudonimem Amparanoia, jaka Amparo Sanchez, artystka, którą swego czasu no, dość mocno promował Manu Chao. I ona w swojej twórczości właśnie no, do tradycyjnej muzyki latynoskiej bardzo chętnie się odwoływała. Tutaj, co ciekawe, ona nagrała ten utwór jako pierwsza na swoją w ogóle debiutancką płytę. Natomiast później dogadali się z Mucho Muchacho i zrobili nową wersję, już wspólną, zdecydowanie bardziej właśnie hip-hopową. Natomiast no, ten latynoski feeling cały czas w tym utworze jest. Więc posłuchajmy Mucho Muchacho jeszcze jako Siete Notas, Siete Colores z gościnnym udziałem Amparo Sanchez i utwór Hacer Dinero.
2: Cuánto valgo, ¿eh?

0: I żeby nie było, proszę państwa, pani Amparo, nie tylko pani Amparo, może powiedzmy tak, tworzyła czy tworzy hip-hop hiszpański, bowiem wydaje mi się, że nie chcę powiedzieć, że w przeciwieństwie do Ameryki Łacińskiej, ale jednak ten w Hiszpanii, ten udział pań w hip-hopie jest dużo, dużo większy. I teraz przed nami będzie pani, która jest, bym powiedział, że jeżeli chodzi nie tylko hip-hop hiszpański, ale w ogóle hiszpańskojęzyczny, jest prawdziwą legendą przez wielkie L.
1: Tak, dokładnie tak. I no, na naszej wspominanej tu wielokrotnie liście, znaczy nie naszej, ale takiej, do której często się odwołujemy, stworzonej przez dziennikarzy Rolling Stone, liście 50 najważniejszych artystów w historii rapu właśnie hiszpańskojęzycznego. Mala Rodriguez, bo o niej oczywiście mowa, zajmuje zaszczytne miejsce 7. Więc
0: zasłużenie.
1: Tak, bardzo wysoko i jak najbardziej zasłużenie, bo no rzeczywiście to co ona zrobiła, jej wkład jakby i w szeroko pojęty hip-hop, ale też w ogóle w muzykę urbana, bo ona też próbowała innych stylów w ramach tej no, szeroko pojętej stylistyki, no jest niepodważalny i co, no jest na pewno w tym momencie najważniejszą raperką hiszpańską, czy obecnie najważniejszą reprezentantką muzyka urbana z tego kraju, można by polemizować pewnie, natomiast no, w historii hiszpańskiego i hiszpańskojęzycznego rapu jest, no, zapisała się złotymi zgłoskami, że tak powiem. No,
0: również otrzymała też nagrodę Latin Grammy.
1: Tak, w ogóle tutaj, co ciekawe, otrzymała nie jedną nagrodę Latin Grammy, w ogóle była pierwszą kobietą, która otrzymała Latin Grammy jednocześnie za płytę z gatunku muzyka urbana i piosenkę z gatunku muzyka urbana, więc już chociażby w ten sposób w historii tej stylistyki się zapisała. Ale co zadecydowało o tym wielkim sukcesie? Myślę, że właśnie dosyć takie ciekawe, oryginalne połączenie jednak tego klasycznego rapu z elementami muzyki z południa Hiszpanii, w tym przede wszystkim właśnie flamenco. No ile Ojos de Brujo też to robili, natomiast u nich więcej było flamenco, ten rap, elektronika były gdzieś tam powiedzmy próbą unowocześnienia tych tradycyjnych brzmień. W przypadku Marii Rodriguez, bo ona tak się w cywilu nazywa, natomiast no, pseudonim La Mala przyjęła, jest sobie jeszcze jako nastolatka, tak podobno na nią mówili na ulicy. Ale
0: zresztą wywodzi się ze środowiska romskiego. Taką znalazłem informację.
1: Prawdopodobnie ona się urodziła w Jerez de la Frontera, mieszkała w Sewilli, wychowywała się w Sewilli, natomiast no, też pierwsze kroki muzyczne stawiała w Madrycie. Później już jako gwiazda przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, więc gdzieś tam też między tymi dwoma światami funkcjonuje. No ale rzeczywiście już na przełomie lat 90. i no pierwszej dekady XXI wieku pokazała się jako artystka wyjątkowa, właśnie jako artystka, która potrafiła ten klimat niepowtarzalny tej Andaluzji, południa Hiszpanii, połączyć właśnie no, z elementami takiego tradycyjnego, no nie powiem ortodoksyjnego, ale jednak klasycznego rapu i to zadziałało. To naprawdę, naprawdę robiło ogromne wrażenie. Ona była w tym bardzo autentyczna, w tym co robiła, była taka, no, mówiąc kolokwialnie, wyszczekana. Więc no to wszystko jakby zadziałało i wpłynęło na to, jakby na ten wizerunek artystki wyjątkowej, bezkompromisowej i no, na pewno jedynej w swoim rodzaju. Co ciekawe, w ogóle jej pierwsze płyty były produkowane przez DJ-ów związanych choćby właśnie z SPV, Club de Poetas Violentos, czy też swoje trzy grosze dołożył producent od Mucho Muchachos, Siete Notas, Siete Colores, więc jakby to wszystko się gdzieś tam we własnym sosie mieliło. Na pierwszej płycie gościnnie występuje też na przykład Kaseo, raper, do którego dzisiaj jeszcze kilkakrotnie na pewno wrócimy, więc gdzieś tam ta scena się konsolidowała w tym czasie już wyraźnie i no jeśli do króla przejdziemy, natomiast jej królową na pewno była Mala Rodriguez.
0: Jest.
1: I jest do dzisiaj, tak, zdecydowanie. I tak, posłuchamy pierwszego wielkiego przeboju z debiutanckiej płyty wydanej w roku 2000, płyty zatytułowanej Lujo Iberico. Utwór, który drugą młodość przeżył w roku, ja dobrze pamiętam, 2015, kiedy się okazało, że na swojej playliście ma ów utwór sam Barack Obama.
0: No proszę.
1: Więc, tak. Wtedy też myślę, że spora część świata, która wcześniej o Marii Rodriguez nie słyszała, wtedy się o niej dowiedziała i naprawdę no, wyświetlenia skoczyły w dużym stopniu po tej ciekawostce, ale no jest to już utwór z historią i no zasłużenie naprawdę jedno z najważniejszych nagrań całego rapu, nie tylko hiszpańskiego, ale w ogóle iberoamerykańskiego, można by było tak powiedzieć. Tengo un trato i La Mala Rodriguez.

0: No i teraz pora na kolejną panią i tak jak na wstępie dzisiejszej audycji powiedzieliśmy, w drugiej części dzisiejszej audycji powiedzieliśmy, że no, nie można mówić o musica urbana, latynoskiej musica urbana bez Hiszpanii, dlatego między innymi, że ten świat hiszpański i świat latynoski w zasadzie przenikają się. One są, no można powiedzieć, jednością i tutaj mamy tego najlepszy przykład.
1: Tak, mamy tego najlepszy przykład, bo następna artystka, chociaż jest, jakby tworzyła i tworzy w Hiszpanii, jest pochodzenia latynoskiego, a pochodzi konkretnie z Republiki Dominikany, gdzie się urodziła, gdzie mieszkała chyba do 7 czy 8 roku życia, po czym wraz z rodzicami przeniosła się do Hiszpanii, a konkretnie do Girony. Tak, dokładnie. I z tą Gironą w zasadzie całe życie jest związana. Tutaj jeszcze na marginesie warto powiedzieć to, o czym wspomnieliśmy na samym początku, czyli że hiszpańscy artyści współpracują regularnie z artystami latynoamerykańskimi, no to Mala Rodriguez jest chyba najlepszym przykładem. Mala Rodriguez, której słuchaliśmy przed chwilą, no bo ona nagrywała i z Calle 13, i z Julietą Venegas, i z Romeo Santosem, i z Vico C. No jakby z tymi naprawdę wieloma kluczowymi artystami dla rozwoju musica urbana po tamtej stronie Atlantyku. Więc to naprawdę jest już jeden świat i nie ma co tego rozgraniczać. Zresztą w przypadku artystki, której teraz posłuchamy, która nazywa się Arianna Puello, na początku przez jakiś czas występowała pod pseudonimem Ari, natomiast później już od chyba drugiej czy trzeciej płyty zaczęła posługiwać się po prostu imieniem i nazwiskiem. Również jest podobnie. Ona na przykład nagrywała z Orishas, nagrywała też z wieloma innymi.
0: Z Cartel de Santa.
1: Tak, z Cartel de Santa, Sekanem, dokładnie.
0: Sikan
1: był, tak, więc dokładnie z raperami meksykańskimi. Więc gdzieś tam te przepływy talentu i inspiracji w tym przypadku, no w tym przypadku dużo bardziej naturalne, bo ona też, o ile zaczynała od takiego dosyć surowego rapu z dość mocno zaznaczonym elementem feministycznym w jej przypadku, później jakby w kolejnych, w swoich późniejszych dziełach coraz bardziej gdzieś tam odkrywała te swoje latynoamerykańskie, karaibskie korzenie i coraz więcej było w jej twórczości właśnie tych no już takich powiedzmy typowo latynoskich elementów, więc ona też gdzieś tam w bardzo naturalny sposób funkcjonuje między tymi dwoma światami. Natomiast no, zaczynała, pierwsze kroki stawiała tak naprawdę nawet jeszcze wcześniej niż Mala Rodriguez, jeszcze jako nastolatka w połowie lat 90. Już gdzieś tam zaczynała rapować. Ona na przykład dosyć blisko współpracowała z artystami związanymi z klubem okrutnych poetów, Club de Poetas Violentos. Swoje pierwsze płyty wydawała w ich wytwórni. Jej utwory produkowali artyści właśnie związani z tym kolektywem, więc gdzieś tam znowu jesteśmy gdzieś tam, to jest kolejny przykład na to, że ta scena no gdzieś tam miksowała się, że ci wszyscy artyści byli gdzieś tam blisko między sobą, współpracowali ze sobą i w ramach zarówno samej Hiszpanii, jak i później właśnie i Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej te przepływy miały miejsce. Arianna Puello zadebiutowała wcześniej, tak jak mówiłem, i zaczęła, i zadebiutowała, bo jej pierwszy album ukazał się w roku 1999. Zresztą bardzo dobra płyta, jedna z takich naprawdę klasycznych pozycji w historii rapu hiszpańskiego. My natomiast posłuchamy utworu pochodzącego z drugiej płyty, z płyty La Fecha, wydanej w roku 2001, więc to cały czas jest mniej więcej ten sam moment, ten przełom lat 90. i kolejnej dekady. Wtedy no, rzeczywiście ten rap hiszpański już nabierał tych kształtów i rósł w siłę, zdecydowanie rósł w siłę, tak, nabierał 7 kolorów, nawiązując do nazwy zespołu, którego mieliśmy okazję chwilę temu posłuchać. A wracając do Arianny Puello, Utwór z płyty La Fecha, utwór, który no ja osobiście bardzo lubię od lat, z dosyć takim błyskotliwym, zabawnym tekstem. Utwór zatytułowany La Ley de Murphy, czyli Prawo Murphy'ego. Piosenka, w której pani Arianna właśnie no, z takim trochę przymrużeniem oka, ale też błyskotliwie bawiąc się słowami, mówi, jak to jest, że wszystko idzie nie po naszej myśli. Po prostu wszystko, co próbujemy robić, zawsze wyjdzie inaczej. I no, dużo tam jest. Jak masz pieniądze, to nie masz czasu. Jak masz czas, to nie masz pieniędzy. Ileś tam różnych takich sytuacji, w których myślę, każdy z nas mógłby się zidentyfikować. Więc nie jest to może typowy utwór dla niej, ona w tamtym czasie naprawdę była mocno jakby zaangażowana w walkę o prawa kobiet, o walkę z tym maczyzmem hiszpańskim takim i gdzieś tam o walkę o podniesienie jakby rangi kobiet też w środowisku hip-hopowym, więc jakby te elementy feministyczne w jej twórczości były istotne. Tutaj to jest utwór trochę bardziej... ja wiem, zabawne, czasami to jest śmiech przez łzy, bo to jest sama prawda. Natomiast na pewno bardzo, bardzo fajnie tekstowo skonstruowany i też, który do dzisiaj jest chyba jednym z jej największych przebojów. Więc posłuchajmy Arianna Puello i La Ley de Murphy.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla Ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
5: Kiedy lew wchodzi na lwicę, to zaczyna się akt kopulacji. Dzięki temu powstają małe lwiątka. A kiedy latynos wchodzi na latynoskę,
6: powstają szczęśliwi ludzie, obywatele Republika Latina.
7: Ale dzisiaj nie będziemy mówili o wchodzeniu, chociaż nie, no tam czasami te tematy się powtarzają, znaczy pojawiają. Ale proszę państwa, byliśmy w Andaluzji.
8: Byliśmy w Katalonii.
7: Byliśmy w Katalonii, byliśmy w Madrycie. I teraz przenosimy się na północny wschód, do Aragonii. I można byłoby powiedzieć, no Aragonia, no z czym się kojarzy? No tak nie bardzo z niczym w zasadzie, ale proszę państwa, miłośnikom hip-hopu jak najbardziej, bowiem stamtąd pochodzą legendy. Rzeczywiście, jeżeli tutaj mówimy też o hiszpańskim hip-hopie, to kolektyw, o którym teraz opowiemy, bez tego no byłby całkowicie niepełna audycja.
8: Zdecydowanie tak. I no to jest nazwa, bez której w ogóle historia hip-hopu, nie tylko hiszpańskiego, ale tak samo hiszpańskojęzycznego, no byłaby zdecydowanie niepełna. Kolektyw pochodzący z Saragosy właśnie, czyli stolicy Aragonii. Kolektyw znany jako Violadores del Verso. Czyli
7: gwałciciele słowa.
8: Gwałciciele słowa, tak, dokładnie. Ciekawa nazwa. I no jakby tutaj myślę, że i krytycy, i fani są zgodni, że jest to najważniejszy, najciekawszy zespół w ogóle w historii tej muzyki w Hiszpanii. I co więcej, jakby jego legendę jeszcze podsyca to, że on wcale dużo po sobie nie zostawił do tej pory. Znaczy to jest zespół, który powstał no, na początku lat 90. Natomiast zadebiutował fonograficznie w roku 1999, czyli już jakby w momencie tego przełomu. Natomiast no, największe sukcesy odnosił w kolejnej dekadzie i między innymi głównie dzięki ich kolejnym płytom. Ta pierwsza dekada XXI wieku no, nazywana jest złotym wiekiem hip-hopu hiszpańskiego. I no tutaj co do tego nie ma wątpliwości. I znowu, no co ciekawe, bo przecież w tym czasie po drugiej stronie oceanu już rodził się reggaeton, prawda? Mm. Już gdzieś tam ten rap, który królował w latach 90.
7: Wychodził na powierzchnię, może powiedzieć.
8: No, tak, wychodził na powierzchnię, dokładnie. Przechodził już do tego głównego nurtu. No a rap, który w latach 90. tam królował, gdzieś tam właśnie schodził na dalszy plan. By później, jak wiemy, jeszcze kilkakrotnie powracać. Natomiast w Hiszpanii to właśnie pierwsza dekada XXI wieku była tą złotą, tą najważniejszą. I no swoje trzy grosze na pewno do tego Violadores del Verso dorzucili. Zespół stworzony przez czwórkę artystów, trzech MCs, czyli nawijaczy. To byli Caseo, Lirico i Shohai. Takie ksywki noszą do dzisiaj. I producent DJ R.E.D. Rumba. No wszyscy dzisiaj wymieniani naprawdę z czcią, jeśli przez fanów hiszpańskiego rapu i no tym bardziej, że oni wspólną działalność zakończyli właśnie pod koniec tej pierwszej dekady XXI wieku i tak naprawdę Do dzisiaj, to chyba w 2011 roku oni chyba się gdzieś tam rozstali, przyjacielsko i współpracują regularnie ze sobą w różnych konfiguracjach, natomiast każdy z nich chciał gdzieś coś na własny rachunek zrobić i na ten własny rachunek cały czas coś robią. Natomiast cały ten świat hiszpański, hip-hopowy czeka cały czas na powrót. Jakby kiedy Violadores del Verso wrócą, to jest jedno naprawdę z najważniejszych pytań, które fani tej muzyki w Hiszpanii sobie zadają.
7: Bo jakby wrócili.
8: Tak. I pewnie wcześniej czy później to się zdarzy. Znaczy oni nagrywali w międzyczasie we czterech utwory pojedyncze, pojawiali się też na scenie, natomiast to nigdy nie był taki zorganizowany comeback, nie nagrali całej płyty, nie wyruszyli w trasę, więc no, cały czas jeszcze na to czekamy, czy się doczekamy, nie wiadomo, natomiast na pewno można i trzeba wracać do tego, co stworzyli w tym złotym wieku, bo no, stworzyli rzeczy naprawdę, naprawdę wyjątkowe. Oczywiście wyjątkowe głównie w kontekście hiszpańskim i głównie zrozumiałe dla publiczności hiszpańskiej, no bo jest to też rap, no powiedziałbym finezyjny, taki wymagający od słuchacza, naprawdę no oni potrafią się tym słowem bawić, potrafią mówić o ważnych rzeczach. Nie jest to na pewno prosty, brutalny, agresywny rap uliczny, tylko już coś zdecydowanie lokującego się poziom wyżej. I dlatego no, również to zapewniło im miejsce w tym panteonie iberoamerykańskich, łącznie iberyjskich, można było powiedzieć, hiszpańskojęzycznych, najważniejszych artystów w historii. A posłuchamy ich chyba, wydaje mi się, największego przeboju pochodzącego z płyty wydanej w 2006 roku, płyty zatytułowanej Vivir para contarlo, i utwór również jest tak zatytułowany, utwór tytułowy Vivir para contarlo, czyli jakby żyć, aby o tym opowiedzieć. I jest to piosenka uznawana za taki nieoficjalny hymn w ogóle hiszpańskiej sceny rapowej. To jest to życie, żeby opowiedzieć o tym, co się przeżyło, co się widzi, czego się doświadcza, no jest gdzieś tam naprawdę do dzisiaj to skojarzenie pozostaje wśród fanów tej muzyki żywe. Więc cóż, posłuchajmy zespół Violadores del Verso z Saragossy, rok 2006 i Vivir para contarlo.

0: está claro.
1: Está claro.
2: I tak jak Marek powiedział, drogi panów, członków Violadore del Verso rozdzieliły się. Każdy z nich rozpoczął solową karierę i teraz opowiemy o jednym z nich.
3: Tak, o jednym z nich, czyli Caseo, Javier Ibarra w cywilu, znany jako Caseo. I tak jak... Sprawa jest prosta. Tak jak Violadore del Verso są powszechnie, naprawdę powszechnie uznawani za najważniejszy hiszpański skład hip-hopowy, tak Caseo jest powszechnie uważany za najlepszego hiszpańskiego rapera. Kropka. Jakby nie ma wątpliwości, naprawdę. We wszystkich możliwych ankietach on zawsze zajmuje pierwsze miejsce. Zresztą...
2: No, tutaj akurat drugie, jeżeli chodzi o listę Rolling Stone.
3: Tak.
2: Jednak Canserbero...
3: Tak, ale mówię o hiszpańskich.
2: Chciałem do tego nawiązać,
3: że na liście Rolling Stone'a, tak, Caseo zajął miejsce drugie, zaraz za Canserbero. Mm. Violadore del Verso jako cały kolektyw, ale gdzieś tam chyba 11, o ile pamiętam. Tak, dokładnie, 11 miejsce. Natomiast Caseo sam jako artysta, no tam oczywiście jury wzięło pod uwagę zarówno to, co stworzył jako członek kolektywu, jak i to, co jakby nagrał już jako artysta solowy, a również nie nagrał wiele. Myślę, że to też warto. To jest artysta, który gdzieś tam wypowiada się dosyć oszczędnie artystycznie. Więc on do tej pory, od czasu rozstania z Violadore del Verso, wydał, o ile dobrze liczę, chyba 3 płyty tylko. A to jest już 15 lat minęło. Pierwszą wydał właśnie zaraz po, w 2011 roku. I co ciekawe, to była płyta jazzowa. Nagrana z pełnym składem jazzowym. Zresztą to były nowe aranżacje kilku jego starszych utworów. Właśnie jakby oni później pojechali w trasę, grali to na żywo. Jakby też pokazał się jako artysta otwarty, jakby z otwartą głową i no nie zamykający się w tym ortodoksyjnym świecie rapu i hip-hopu, tylko też próbujący gdzieś tam nowych dróg.

0: Kaseo ma to do siebie, że potrafi na kilka miesięcy czy nawet lat kompletnie zniknąć, zaszyć się gdzieś. On na przykład na kilka lat się zaszył w Kolumbii, gdzie łącząc się, że tak powiem, z naturą i z samym sobą, szukał inspiracji. Więc no, w jego przypadku to jest takie przerwy też były naturalne. I na przykład potem, jak wrócił z tej Kolumbii, nagrał chyba najwybitniejsze swoje dzieło, album El Círculo w roku 2016, no, który też jest naprawdę tak no, wymieniany wśród tych najważniejszych dzieł w ogóle w historii rapu, nie tylko hiszpańskiego, ale też no, po hiszpańskojęzycznego po obu stronach Atlantyku. Kaseo bardzo często też współpracuje z artystami latynoamerykańskimi. Na przykład w ostatniej audycji mogliśmy go usłyszeć w tym utworze, w którym pojawia się wielu iberoamerykańskich raperów, w którym jakby został ożywiony Canserbero. Był utwór Bendecidos i tam właśnie reprezentantem Hiszpanii był właśnie Kaseo. Kaseo nagrywał, znaczy regularnie grywa trasy w Ameryce Łacińskiej. No jest po prostu uznawany za jednego z czołowych artystów i tu i tu. Tak jak mówię.
1: Jest aktywny.
0: Jest aktywny. Co ciekawe, ostatnio jest bardzo aktywny. On w ogóle tak ze 3 lata temu, czy 4 zapowiedział, że już kompletnie się wycofuje. Zrobił sobie właśnie następną przerwę. Tak jak mówiłem, no w jego przypadku to się zdarza. Że on po prostu mówi, że się wycofuje, nic nie robi gdzieś tam, po czym twierdzi, że jednak nie, że gdzieś tam nowy przypływ inspiracji się pojawił i dokładnie w czerwcu tego roku powrócił z nową płytą, zatytułowaną Camisa de Fuerza. Zresztą...
1: Koszula mocy.
0: Tak, koszula mocy, dokładnie. Zresztą bardzo dobra płyta i no mówi się, że to była najbardziej oczekiwana płyta rapowa w Hiszpanii ostatnich kilku lat, tak naprawdę. Tam są no też takie współprace. Polecam taki utwór El Tres, czy Los Tres, on się chyba nazywa i tam jest... Trójka najważniejszych raperów hiszpańskich obecnie, czyli jest Kaseo, jest Nach i jest Satu z zespołu SFDK. Do tych dwóch pozostałych jeszcze dzisiaj wrócimy. To jest dosyć śmieszne w teledysku, bo oni są już tacy siwi, już są nie najmłodsi. No nie da się ukryć, no to jest już pokolenie, które robi ten rap od 30 lat. Ale no mają tą iskrę cały czas, naprawdę, bo to jest świetny numer i... I widać, że, no, że oni są trochę jak wino jednak. Oni potrafią nawet pomimo postępującego wieku robić rzeczy kapitalne. Kaseo rzeczy kapitalnych w życiu nie zrobił dużo, natomiast w jego przypadku to nie ilość, a jakość rzeczywiście ma znaczenie. I no, można było wybrać tutaj wiele przykładów jego twórczości, natomiast posłuchamy utworu otwierającego tą jego taką, no do tej pory uznawaną za najlepszą solową płytę, czyli El Círculo z roku 2016. Utwór zatytułowany Esto No Para. Utwór mocny, agresywny, dynamiczny, no jakby w dość takich mocnych słowach opisujący to, co się na świecie dzieje. Esto No Para, czyli jakby to nie ma końca. To wszystko, co złe, co się dzieje na świecie, nie ma końca. Utwór aktualny, cały czas aktualny. Myślę, że aktualny jest... jeszcze bardziej dzisiaj niż w momencie powstania.
1: Bo to też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, Kaseo jest artystą wrażliwym społecznie, tak, politycznie i to, co widzi, przekłada na słowa, po prostu.
0: Zdecydowanie, więc jakby jak nagrywa mocny utwór, to nie jest mocny utwór o strzelaninach na ulicy i przechwalaniu się, kto to jest lepszy, jak to fajne jest życie gangstera. Kompletnie nie, to jest zupełnie inny poziom rapu. To jest no bardzo świadome, zaangażowane i dające do myślenia rzemiosło muzyczne. Więc posłuchajmy Kaseo, najważniejszy raper w historii hip-hopu hiszpańskiego i utwór Esto No Para.

0: FM. Reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: O reklamie.
2: Kiedy walą się reżimy, to powstają nowe systemy. A kiedy Latynos wchodzi na Latynoskę,
3: powstają szczęśliwi ludzie, obywatele Republika Latina.
4: A my przeniesiemy się, proszę Państwa, teraz geograficznie na południowy wschód do miasta Albacete, Castilla-La Mancha, tak się nazywa prowincja, bo stamtąd pochodzi kolejny wybitny hiszpański raper.
5: Tak, wspomniany już zresztą dzisiaj. I co ważne, nie doczytałeś, bo stamtąd pochodzi, natomiast
4: wychowywał się
5: i związany jest najbardziej z Alicante.
4: Tak, czyli dokładnie. Też południowy wschód.
5: Tak, no. Też południowy
4: tylko
5: wschód.
4: Walencja, no.
5: Ale no jakby w jego przypadku tym kluczowym miejscem jest Alicante. Mowa o artyście o pseudonimie Nacz.
4: Wcześniej, od Ignacego od, po prostu.
5: Tak, od imienia Ignacio. Wcześniej występował jako Nacz Scratch, ale stwierdził, że to trochę takie...
4: No Nacz może lepsze. No.
5: Nacz lepsze, tak, dokładnie. Więc Nacz. No i znowu artysta wybitny. Tak jak Caseo na liście Rolling Stone'a został sklasyfikowany na miejscu drugim, tak, Nacz, tylko okienko niżej, czyli trzeci. Wyżej niż cała reszta latynoskich raperów, poza oczywiście Canserbero. Dlaczego? Dlatego, że Nacz po pierwsze jest absolutnym wirtuozem słowa, o czym się za chwilę przekonamy na własne uszy. Naprawdę, no mało kto potrafi tak posługiwać się językiem hiszpańskim jak on. Jest mistrzem, naprawdę jest mistrzem w tym i nie ma w tym żadnej przesady, ale też nie tylko się posługuje tym językiem, ale też potrafi coś ważnego w nim powiedzieć. Nacz zdecydowanie reprezentuje ten odłam hip-hopu, który jest znany jako w języku hiszpańskim jako rap conciencia, czyli ten taki rap świadomy, zaangażowany społecznie, mówiący o ważnych sprawach, no i jakby mający u słuchaczy wywołać przede wszystkim refleksję. No jakby Nacz skończył socjologię, więc w jego przypadku tak. To gdzieś tam wszystko się wiąże, więc jest też kierunkowo wykształcony do tego, żeby takie społeczne treści przekazywać. No i to robi, dokładnie to robi. Naprawdę robi to w sposób bardzo błyskotliwy. Nagrywał, nie wiem, na przykład nagrał taką płytę, na której, ona się zatytułowana Miradas, czyli jakby spojrzenia, na której każdy z utworów jest zaśpiewany, znaczy zarapowany, że tak powiem, z perspektywy zupełnie kogoś innego. Znaczy jakby to jest właśnie spojrzenie na życie, natomiast z perspektywy, z zupełnie różnych perspektyw, czyli tam jeden jest z perspektywy noworodka, inny jest z perspektywy nie wiem, ojca rodziny, który stracił pracę, jeszcze inny z perspektywy taksówkarza, pary homoseksualnej, prostytutki. No tam jest naprawdę jakby każdy z utworów jest zupełnie inny, on się wciela po prostu w rolę, robi to kapitalnie i no naprawdę w ogóle, to jest też artysta bardzo aktywny, zresztą właśnie no z Caseo nagrał, wystąpił na tej ostatniej, najnowszej płycie Caseo, więc też cały czas gdzieś tam działa. On też dość aktywnie współpracuje z artystami latynoamerykańskimi, jest popularny w Ameryce Łacińskiej, regularnie tam bywa, regularnie grywa koncerty. Na swoje płyty zaprasza, no nie wiem, takich artystów jak Residente chociażby, czy A Cappella, więc no, uznanych w Ameryce Łacińskiej. I I co? I tak jak mówiłem, wróćmy do tego, do tej jego wirtuozerii, no bo to jest on, nagrał taki utwór i no w jego przypadku nie było, naprawdę nie było wątpliwości, jaki utwór zaprezentować. Utwór pochodzący z jego najważniejszej płyty, uznawanej za taką absolutnie klasyczną, jeśli chodzi o dyskografię Nacha. Album zatytułowany Un día en suburbia, czyli Dzień na przedmieściu, z roku 2008. No co ciekawe, to jest jedna z niewielu takich ważnych płyt rapu hiszpańskiego wydana przez dużą wytwórnię, przez Universal. On akurat wtedy zaczął współpracować z Universalem. Wspominaliśmy wcześniej, że jednak ten hiszpański rap gdzieś tam w dużej mierze zachowywał niezależność od tych dużych koncernów fonograficznych. Tutaj jakby duzi, ci wielcy tego świata muzycznego postanowili zainwestować w rapera. Myślę, że nie żałowali tej decyzji, bo rzeczywiście ten album gdzieś tam katapultował go już do tej absolutnie pierwszej ligi rapu w języku hiszpańskim. No ale jak się nagrywa takie utwory jak ten, to naprawdę nie ma w tym nic dziwnego. Utwór zatytułowany Efectos Vocales to jest taka, ja wiem jakby to nazwać, trochę popis, trochę wprawka. O co chodzi? Chodzi o to, że to jest utwór podzielony na trzy części, z których w każdej Nacz posługuje się wyłącznie słowami z jedną samogłoską. Czyli w pierwszej części są tylko słowa z samogłoską A, w drugiej części tylko słowa z samogłoską O, natomiast w trzeciej części tylko i wyłącznie słowa z samogłoską E. I to ma sens. I to po prostu naprawdę działa, bo to nie jest bełkot, tylko to jest naprawdę sensowny przekaz, a jednocześnie no pokaz absolutnej wirtuozerii, jeśli chodzi o posługiwanie się językiem hiszpańskim. Tam dodatkowo są jeszcze takie, to jest zrobione w konwencji takiego testu, jakby tam znana hiszpańska aktorka dubbingowa też jakby zapowiada to wszystko, co się będzie działo. No, na pewno ciekawostka, ale coś, co pokazuje, że raperzy no, naprawdę są mistrzami w swoim fachu, tacy raperzy jak właśnie Nacz. Więc posłuchajmy Nacz z roku 2008 i utwór Efectos Vocales.
0: Bienvenidos al Centro de Experimentación Vocal Magna. Hoy en nuestro laboratorio estamos investigando con un nuevo sujeto. Se hace llamar Nacz y es quizás el más extraño y activo de los que hemos trabajado anteriormente. Pero empecemos con la exposición. La dividiremos en tres fases. Y por favor, no intenten hacer esto en sus casas. Fase de la experimentación número 1. Nivel de dificultad 6. Vocal A.

0: I rozmawialiśmy z Markiem, że de facto w języku polskim to nie byłoby możliwe raczej utworzenie takie, a przynajmniej byłoby bardzo, bardzo trudne stworzenie tego
1: stworzenie,
0: typu utworu.
1: Tak, sensownej takiej nawiki stworzonej tylko i wyłącznie ze słów z jedną samogłoską. Jednak język hiszpański jest do tego zdecydowanie bardziej predestynowany, chociaż to też nie jest łatwe. Na pewno nie było łatwe i więc myślę, że to trzecie miejsce wśród najważniejszych raperów w historii rapu w języku hiszpańskim jest jak najbardziej zasłużone w tym przypadku.
0: I pełen szacunek dla pana Nacia. Ale, bo kolejny artysta też na pewno należy do czołówki, jeżeli chodzi o hiszpański rap, chociaż
1: i też znalazł się na liście Rolling Stone'a w tej 50.
0: To właśnie miałem na myśli.
1: To kończ, przepraszam.
0: Natomiast to też jest pan, który, no właśnie chyba też się dobrze czuje w tej nawijce.
1: Zdecydowanie tak, też jest wirtuozem słowa, co potwierdza w jego przypadku rekord Guinnessa.
0: Tak.
1: Rekord Guinnessa przyznany za największą liczbę sylab wyrapowanych w ciągu minuty. No, jemu udało się w ciągu minuty wystrzelić z siebie 921 sylab. Można by przeliczyć, ile to jest na sekundę.
0: Tak.
1: To wyższa matematyka. No w każdym razie na pewno jest to liczba imponująca. I co ciekawe, on ten rekord pobił chyba w 2008 albo 2009 roku i do dzisiaj został niepobity. Żaden inny raper do tej pory tego nie dokonał, więc no również wirtuoz słowa. Ale też artysta bardzo wszechstronny. Nie wiem, czy nie najbardziej z tych wszystkich, których dzisiaj mamy okazję słuchać. Mowa o artyście o pseudonimie El Chojin, czy Choin nawet, bo ta jego ksywka pochodzi z anime jakiegoś japońskiego, od bohatera japońskiego anime. Natomiast znany jest jako El Chojin. Artysta również reprezentujący ten hip-hop taki zaangażowany, świadomy, jakby skłaniający do refleksji. Co więcej, w jego przypadku dla niego ważne jest, żeby rap niósł pozytywny przekaz. Jakby to jest, El Chojin jest takim artystą, zresztą otoczonym wielkim szacunkiem naprawdę w środowisku hip-hopowym, hiszpańskim i nie tylko. On na przykład w ogóle nie stosuje w swoich tekstach przekleństw. Co jak wiadomo, raperzy lubią czasami rzucić sobie niezbyt cenzuralnym słowem. W jego przypadku praktycznie takich słów nie ma i on mówi, że to nie jest tak, że to jest jakaś kreacja. On po prostu tak nie mówi. Jakby on jest też bardzo przeciwny gloryfikowaniu przemocy w rapie, tym wszystkim przechwałkom takim. No dla niego po prostu rap ma wpływać na ludzi, młodych ludzi głównie w pozytywny sposób. Ma być wzorem, ma pokazywać, jak można zmienić świat, jak można żyć. Jakby El Chojin przede wszystkim sprzeciwia się jakimkolwiek formom dyskryminacji, rasizmu, którego sam był obiektem jako młody chłopak.
0: Jest mulatem.
1: Tak, jest mulatem. Jakby jego ojciec pochodzi z Gwinei Równikowej.
0: Czyli pojawia się kolejna część świata.
1: Tak, dokładnie. Pojawia się Afryka tym razem, więc jakby jest w połowie ma korzenie afrykańskie. No i jakby dosyć często w swoich utworach również się do tego odnosi, że no do dyskryminacji, ale nie tylko dyskryminacji pod względem rasowym, bo on też dużo jakby odwołuje się do przemocy wobec kobiet na przykład, no do jakichkolwiek innych form no, zła tak naprawdę, z którym tą swoją twórczością próbuje walczyć. Robi też różne inne rzeczy. On pisze książki, pisze eseje, występuje w telewizji. Miał na przykład taki swój program, w którym rapował najnowsze wiadomości, więc napisał książkę w ogóle o historii rapu w Hiszpanii. Jest też, chyba ma, no nie wiem czy czarny pas, ale jakiś na pewno dosyć wysoki stopień zaawansowania w jiu-jitsu, więc jest naprawdę jest facetem wszechstronnym i dużo ciekawych rzeczy robi. Prowadzi wykłady, jakby angażuje się w działalność organizacji pozarządowych, więc no nie tylko mówi o tym, co jest dla niego ważne, ale też jakby realnie wprowadza to wszystko w życie, a jednocześnie w swojej twórczości sięga po dosyć ciekawe i takie nietypowe dla rapu rozwiązania, czego przykładem będzie utwór, którego za chwilę posłuchamy. Utwór pochodzący z albumu nagranego roku 2007, czyli to no znowu ten złoty okres hiszpańskiego rapu. Albumu zatytułowanego Striptease, na którym on sam tłumaczył, że po prostu chciał jakby zrzucić wszelkie pozory z siebie i pokazać szczerze, stuprocentowo szczerze siebie takiego, jakim jest. To jest też album ciekawy muzycznie, bo no, ten utwór, którego za chwilę posłuchamy, jest bardzo, bardzo nietypowy, jeśli chodzi w ogóle o raperów, bo to jest tylko głos i gitara akustyczna. Prawie jak poezja śpiewana, tak naprawdę, natomiast no zdecydowanie poezja rapowana w tym przypadku, rapowa poezja śpiewana. Utwór ważny w dyskografii El Chojina, zresztą dał tytuł jednej z jego książek też i no taki myślę tytuł dający do myślenia, czyli Rie cuando puedas, llora cuando lo necesites. I śmiej się, kiedy możesz, płacz, kiedy tego potrzebujesz. I posłuchajmy, jak brzmi El Chojin.
2: Ey. Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Es El Chojin, Striptease 2007. Ajá. Bien. Ahí me tenéis en uno de esos días en los que nadie te coge el teléfono y las paredes se te echan encima. Yo sé que siempre hay salida, pero saber que todo irá mejor no quita que me sienta hecho una porquería. Pasan los años, los proyectos, los sueños. ¿Recuerdas cómo querías ser cuando eras pequeño? Crecer es darse cuenta de que la vida no es como quisieras que fuera. Todo es mucho más complejo. Responsabilidades, luchas, deberes. Sonreír cuando no te apetece. Mentir para no hacer daño a la gente que quieres. Fingir cuando perfectamente sabes que te mienten. ¿Merece la pena hacer lo que se supone que debes más veces de lo que realmente quieres? Porque terminé haciendo lo que todos hacen, si se supone que siempre me sentí diferente. He sido un cobarde disfrazado de valiente, siempre pendiente del qué dirá la gente. Escondo mis miedos para parecer fuerte, pero ya no más, es hora de ser consecuente porque... porque creo que lo he visto, amigo, y... quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. Ser honesto con uno mismo, centrarse en lo importante y olvidarse del ruido. Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. No obcecarse con los objetivos, tratar de relajarse y vivir algo más tranquilo.

0: Bo jeden pan, teraz będzie dwóch panów i powracamy na południe Hiszpanii do Andaluzji, a dokładnie do Sewilli.
1: Do Sewilli, tak. I teraz będzie klasyka sceny andaluzyjskiej, rapowej. Byliśmy już w Andaluzji przy okazji Marii Rodriguez. Natomiast teraz będzie dwójka artystów po kolei tak naprawdę, którzy tę scenę andaluzyjską, sewilską, dosyć specyficzną, jeśli chodzi o rap hiszpański, tworzyli. Tworzyli wspólnie, bo oni z panią Rodriguez nagrywali i ze sobą też, więc to gdzieś tam wszystko jest jedna wielka hip-hopowa rodzina. Ale no, jest to też żelazna klasyka, której pominąć w przypadku opowieści o rapie hiszpańskim nie można. Zresztą też jedni i drudzy znaleźli się na wspominanej wielokrotnie liście tak. Rolling Stone'a. Więc...
0: Oczko niżej od pana Ciochina, 22 miejsce.
1: No właśnie. Tak, więc najpierw zespół, w zasadzie duet SFDK. Czyli oni to różnie ten skrót rozwijali. Najczęstsza interpretacja to siempre fuertes de conciencia, czyli jakby zawsze silni, jeśli chodzi o świadomość. Natomiast tam też czasami dla zabawy próbowali interpretować go inaczej. Zespół, który no również powstał na początku lat 90., zadebiutował w drugiej połowie, pod koniec w zasadzie lat 90. i aktywny do dzisiaj i no naprawdę taki, jeśli chodzi o rap andaluzyjski, chyba najważniejszy. Tutaj w skład zespołu wchodzi raper Satu, o pseudonimie Satu, i producent o pseudonimie Axion Sanchez. I jakby ten skład jest niezmienny od lat. To taka ciekawostka. Residente kiedyś powiedział, że Satu jest jedynym artystą, który kiedykolwiek pomógł mu napisać tekst. Więc zawsze pisze swoje teksty sam, natomiast raz jedyny mu się zdarzyło, że ktokolwiek mu w tym pomógł, i był to właśnie Satus SFDK. Więc no, kolejny dowód na to, że gdzieś tam te wpływy, te inspiracje przepływają po obu stronach Atlantyku. I to wszystko tworzy jeden muzyczny wszechświat. Jeśli chodzi o twórczość SFDK, to jest taki rap, można powiedzieć, południowy. Z poczuciem humoru, gdzieś tam z takim luzem robiony, no a jednocześnie dość mocno zakorzeniony w problemach społecznych, jednak uliczny dosyć w znacznym stopniu. No zresztą też Satu zawsze opowiadał, że nie miał łatwego dzieciństwa, więc to wszystko, co przeżył, gdzieś tam w te swoje teksty wplata. No dzisiaj, tak jak mówiłem, jest naprawdę jednym z tych chyba trzech, myślę, takich naprawdę najważniejszych. To tu znowu w nawiązaniu do jednej z tych nowych piosenek Caseo, właśnie nagranej w składzie Caseo, Nacz i Satu. I to jest ta trójka, myślę, która, jeśli chodzi o ten złoty wiek i to, co najważniejsze w rapie hiszpańskim, no to właśnie oni przede wszystkim się liczą. My tutaj posłuchamy dzisiaj utworu stosunkowo nowego, jeśli chodzi o twórczość zespołu Siempre Fuertes de Conciencia. Jak mówiłem, oni zaczynali jeszcze w latach 90., nagrywali dosyć dużo, więc ta ich dyskografia jest całkiem bogata. Ale posłuchamy utworu z roku 2019, utworu niepochodzącego z żadnej płyty, nagranego trochę przy okazji jubileuszu 30-lecia działalności, ale utworu, który no dzisiaj jest, myślę, jednym z największych przebojów i najczęściej słuchanych utworów tego zespołu. Utwór taki dosyć lekki, myślę, ale pozornie lekki, melodyjny bardzo, natomiast tam Satu w dość znacznym stopniu odwołuje się do swojego dzieciństwa, które jak wiadomo właśnie nie było łatwe i do tej swojej drogi, która zaprowadziła go w miejsce, gdzie jest i które definiuje tytuł tego utworu, czyli Un pobre con dinero, czyli no,
0: biedak z kasą.
1: Ale z pieniędzmi, tak. Właśnie, z kasą. Jakby on...
0: Tak, no bo chłopaki rzeczywiście pochodziły z takiego, no z takiej, no biednej, no marginalnej dzielnicy Sewilli. No.
1: Tak. I no do dzisiaj są tam bogami, można było powiedzieć, pojawiają się na muralach gdzieś tam, więc tak, no wyrwali się stamtąd i dzisiaj są właśnie tymi biedakami, ale z kasą. Więc posłuchajmy. Absolutna klasyka rapu z Andaluzji, tym razem, czyli zespół SFDK i utwór Un pobre con dinero.

0: I teraz proszę Państwa tak, po pierwsze pozostajemy jedną nogą w Andaluzji, bowiem dwóch artystów z czwórki, których posłuchamy sobie, pochodzi właśnie z Andaluzji, chociaż jeden bodajże z Sewilli, a drugi...
1: Jeden z Sewilli, drugi z Malagi.
0: Tak. Pojawi nam się artysta, o którym już wspominaliśmy w kwestii kolektywu i pojawi nam się artysta z drugiej strony oceanu, a nawet z nadpacyfiku, więc jeszcze dalej. I to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest też taka, że powoli, powoli zaczynamy zmieniać generację. Bo tak jak poprzedni, w zasadzie wszyscy poprzedni artyści urodzili się w latach 70. Oni brzmią naprawdę bardzo młodo. Nikt nie powie, że są koło 50, przepraszam.
1: Chociaż są. Są, ale są aktywni w większości.
0: Ale są aktywni, tak.
1: I są, no to jest ta klasyka. To jest tak. Jakby oni rzeczywiście wykuwali ten hiszpański rap i do dzisiaj są traktowani jako ci jednak kluczowi. I tak naprawdę artysta, który tutaj gra pierwsze skrzypce, że tak powiem, dowodzi całą tą ekipą, również jeszcze zalicza się do tego pokolenia właśnie, które gdzieś tam wchodziło na scenę na przełomie lat 90., jeszcze w latach 90., na początku pierwszej dekady. I również no, jest klasykiem tej sceny andaluzyjskiej, sewilskiej, czyli Tote King. Tote King, który z kolei jeszcze inne oblicze rapu reprezentuje. On jest nazywany często najlepszym tekściarzem rapowym. Tak jak pamiętamy, no Nacz na przykład jest wirtuozem języka. Nie wiem, El Chohin jest najszybszym raperem świata i tak dalej. Tak Tote King no naprawdę potrafi tworzyć błyskotliwe, absolutnie błyskotliwe teksty, a jednocześnie jest też facetem bardzo muzykalnym, więc jakby ten jego rap gdzieś tam, no to znowu jest ten andaluzyjski luz południowy gdzieś tam połączony z ciekawymi, często ciętymi takimi obserwacjami. On jest znany z tego, że gdzieś tam te szpile potrafi wbić i zrobić to w naprawdę pomysłowy, finezyjny sposób. Więc on no, bawi się różnymi tematami, ale też rapuje o rzeczach ważnych. I też się nie ogranicza jakby do jednej inspiracji, bo na przykład w jego twórczości dość istotne są wpływy rockowe, od których on się absolutnie nie odcina. W swoich utworach nawiązuje do Black Sabbath, do Iron Maiden i jakby mówi, że zawsze był fanem rocka, sampluje takie rzeczy, więc no jest na pewno postacią ciekawą, jeszcze inną niż ci wszyscy, których dotychczas słuchaliśmy. Ale posłuchamy go znowu, no tak jak mówiłem, on też już od dobrych no, ponad 20 lat na scenie funkcjonuje i jest gdzieś tam zaliczany do tych klasyków. Natomiast klasyków, tak jak pozostali, wciąż aktywnych, i posłuchamy właśnie jednego z utworów świeższych z płyty zatytułowanej King Tape z roku 2021 i utworu, w którym gościnnie właśnie występują już przynajmniej częściowo artyści młodszego pokolenia, przede wszystkim Foyone, jeden z najważniejszych raperów hiszpańskich młodszego pokolenia. To ten z Malagi.
2: Tak.
1: Ten z Malagi. Pojawia się tam też Shohai, czyli no jedna czwarta kolektywu Violadores del Verso, i jeszcze jeden artysta.
0: Z Chile.
1: Tak. Dokładnie. Erstame, dokładnie. Więc tu no, ewidentny przykład współpracy międzykontynentalnej, której, tak jak to się staramy podkreślać dzisiaj już wielokrotnie, która ma miejsce i coraz częściej te więzi są zacieśniane. A utwór sam bardzo fajny, melodyjny, mi osobiście się kojarzy z rapem meksykańskim. Co ciekawe, Meksykanin żaden w jego tworzeniu udziału nie brał, natomiast ten klimat gdzieś tam, wydaje mi się, ma w sobie coś z takiego współczesnego rapu meksykańskiego. Ale myślę, że tu każdy może mieć własne skojarzenia, więc po prostu posłuchajmy Tote King, a wraz z nim Foyone, Shohai i Aerstame i utwór No Hay Manera.

0: Chao, chao, se acabó el vídeo.
1: Adiós.
2: Vamos a Hawaii.
3: Nie było jeszcze Balearów, więc artysta kolejny o bardzo ciekawym pseudonimie pochodzi z Balearów, proszę Państwa, a dokładnie z Ibizy.
4: Tak, pochodzi z Ibizy, natomiast sporą część życia spędził w Granadzie, więc andaluzyjskim klimatem
3: nasiąkł.
4: I luzem południowym również nasiąkł. Choć no Ibiza, no to wiadomo, kojarzona z dobrą zabawą, choć on akurat zawsze podkreśla w wywiadach, że to jak świat widzi Ibizę to jedno, a to co naprawdę tam się dzieje, no bo jednak cały biznes rozrywkowy ma też drugą zdecydowanie mroczniejszą stronę, którą on sam no jako osoba stamtąd dobrze poznał. Fernando Costa, pseudonim artystyczny Fernando Costa, tyle że pisane razem.
3: I dużymi literami.
4: Tak, dokładnie. Więc no, nie wysilił się, ale tutaj też podkreśla, że po prostu chce być sobą, więc zawsze będzie tym Fernando Costą. I to już jest przedstawiciel nowej generacji rapu hiszpańskiego, zdecydowanie, czyli urodzony w latach 90., wtedy, kiedy poprzedni bohaterowie naszej audycji już stawiali pierwsze kroki na tej swojej hip-hopowej ścieżce, no to on dopiero wtedy
3: przyszedł na świat.
4: Tak, przyszedł na świat, ten świat poznawał, więc wychowywał się na tym, co robili Violadores del Verso, SFDK, czy Tote King właśnie, więc no, nasiąkał tym i teraz jakby no to jest jeden z, myślę, najważniejszych reprezentantów tej współczesnej sceny hip-hopowej, latynoskiej. Akurat Fernando Costa reprezentuje ten taki najbardziej taką uliczną odmianę rapu. Nie jest to do końca gangsta rap, ale no taki właśnie, no on chce być blisko po prostu tych swoich ziomków z dzielni, czy z Ibizy, czy z Granady i śpiewa po prostu o tym, znaczy śpiewa, nawija głównie o tym, co jest gdzieś tam ważne dla młodych ludzi we współczesnej Hiszpanii, bez względu na to, czy pochodzą z Ibizy, z Granady, z Madrytu, czy gdziekolwiek. I no jakby to podkreśla, że gdzieś tam właśnie chce być wierny i chce być autentyczny przede wszystkim w tym, co robi, więc no nie tylko, nie wymyślił sobie żadnego dziwnego pseudonimu, ale

trochę inaczej niż większość artystów hip-hopowych, bo gdzieś tam tutaj ceni sobie tą żywą muzykę. I co? Posłuchajmy utworu, na którym Fernando Costa tak naprawdę, można powiedzieć, wypłynął w roku 2017. Jego pierwszy wielki przebój, jeszcze zanim wydał debiutancką płytę, która ukazała się rok później. Utwór zatytułowany Mala Manera. To jest zresztą takie słowo, no, które dla niego jest ważne. On sam siebie tak określa jako ten Mala Manera i tłumaczy, że Mala Manera to jest ktoś, kto może i robi rzeczy nie do końca dobre, nie do końca legalne, natomiast nie stoją za tym żadne złe zamiary. No, po prostu często okoliczności zmuszają go do zrobienia czegoś takiego, więc taki trochę dobry łotr, można by było powiedzieć, nawiązując do absolutnej klasyki kulturowej, że tak to ujmę. Więc posłuchajmy, jak ten dobry łobuz z Ibizy brzmi i jak brzmi współczesny uliczny rap hiszpański Fernando Costa i Mala Manera.

0: I powrócimy do, znaczy nie, w zasadzie pozostaniemy w Andaluzji, w Granadzie, ale teraz duet, ale duet bardzo specyficzny. Dlaczego? Dlatego, że są to bracia i w dodatku bliźniacy.
1: Bliźniacy, identyczni bliźniacy, tak, dokładnie. Bliźniacy występujący pod pseudonimami Ajax i Prok. Co prawda Ajax, naprawdę ma na imię tak. Ajax. Prok chyba się nazywa
0: Adrian,
1: tak, dokładnie, więc tutaj...
0: Nie wiem, skąd ten Prok się wziął.
1: Nie, mniejsza o to.

Tak, bliźniacy, zresztą bardzo zaprzyjaźnieni z Fernando Costą, no, który jak wspominaliśmy też w Granadzie sporą część życia spędził. Podobne pokolenie i no również jeden z ważniejszych głosów na współczesnej scenie rapowej hiszpańskiej. W tym przypadku trochę od innej strony to wszystko wygląda. Znaczy, po pierwsze, Ajax i Prok no, podkreślają, że swoje w życiu przeżyli. Są młodzi, ale jakby szczególnie Ajax podkreśla, że trafił w pewnym momencie do Poprawczaka, gdzie nawet był torturowany gdzieś tam. No, nie było mu łatwo. I zawsze jakby w wywiadach podkreśla, że nie da się robić rapu, autentycznego rapu, jeśli się nie przeżyło no naprawdę takich trudnych rzeczy, bo można sobie rapować o głupotach, o imprezach, ale to nie o to chodzi. To nie będzie autentyczne, to nie będzie prawdziwe, nie będzie w tym tej iskry, która decyduje właśnie o tym, że ten rap jest właśnie w 100% szczery i autentyczny, więc w ich przypadku... I oni tak naprawdę słów na wiatr nie rzucali. Oni jakby zawsze podkreślali, że chcą być autentyczni, chcą być gdzieś tam blisko swoich słuchaczy, którzy no też wywodzą się gdzieś tam z tych niższych warstw społecznych. I na przykład no, głośna była sytuacja, kiedy dostali propozycję lukratywnego kontraktu od dużej wytwórni fonograficznej, kiedy byli już no, popularni, naprawdę popularni. I odrzucili ją, mówiąc, że no to nie o to chodzi, że jakby oni chcą sami decydować za siebie, chcą być niezależni, więc jakby znowu wracamy do tego tematu niezależności, które gdzieś tam w całej historii rapu hiszpańskiego powraca. Jakby naprawdę duża część sceny hip-hopowej hiszpańskiej działa niezależnie od tego wielkiego przemysłu fonograficznego do dzisiaj nawet. No teraz jest to oczywiście dużo prostsze dzięki social mediom, dzięki kanałom takich jak YouTube czy serwisy streamingowe, które pozwalają tak naprawdę tę muzykę dystrybuować bez wsparcia no, dużego przemysłu fonograficznego. No i właśnie tacy artyści jak Ajax i Prok właśnie na tym korzystają. Ale w ich przypadku myślę, że warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, to znaczy o dosyć ciekawych takich inspiracjach muzycznych. Znaczy oni, poza tym, że jakby tworzą taki rap naprawdę zaangażowany, bardzo zaangażowany, nie do końca taki uliczno-imprezowy jak Fernando Costa, ale właśnie jednak dużo bardziej zaangażowany społecznie, trochę też politycznie, więc gdzieś tam to jest znowu ten rap conscientia, można powiedzieć. Czyli ten motyw takiego rapu właśnie no, dającego do myślenia, o tak. Ale też w ich przypadku, no tak jak mówiłem, te inspiracje, zobacz, oni sięgają do korzeni flamenco, ale też sięgają po elementy innych stylów muzycznych, bardziej tradycyjnych, można było powiedzieć, jak na przykład salsa, co można będzie za chwilę usłyszeć w utworze, w ich największym przeboju, który ma już chyba 70 milionów wyświetleń na YouTubie, więc no, dla artystów niezależnych, rapowych to jest naprawdę nie byle co. I w którym wsamplowany jest utwór salsowy z lat 70. Reya Pereza, wenezuelskiego artysty. I cały ten numer ma właśnie taki mocno, mocno właśnie salsowy, bujający klimat. Jeśli chodzi o duet Ajax i Prok, każdy z nich działa też na własną rękę, działają wspólnie, działają niezależnie, a tak naprawdę działali. Bo pod koniec 2024 roku wybuchła dość poważna afera wokół nich, to znaczy zaczęły się pojawiać kolejne oskarżenia o molestowanie, o gwałty, o generalnie no, niezbyt parlamentarne zachowanie wobec kobiet. Tych kobiet się
Łącznie się zebrało takich oskarżeń chyba z 70 czy 80, więc no, sprawa naprawdę zrobiła się dość poważna. Oni sami oczywiście się od wszystkiego odcinają. No tu może uważni słuchacze pamiętają bardzo podobną sytuację w przypadku rocka argentyńskiego, gdzieś w połowie drugiej dekady XXI wieku, gdzie też te oskarżenia o gwałty, o molestowanie się pojawiały i tak naprawdę duża część sceny argentyńskiej się nigdy nie podniosła po tej fali oskarżeń. W tym przypadku no artyści w tym momencie milczą, znaczy oni tak, bardzo się jakby ostro od oskarżeń odcinają, no natomiast już są napiętnowani na pewno, więc nie grają obecnie koncertów, nie nagrywają nowych rzeczy. Jak to się rozwinie, trudno powiedzieć. Kto ma rację, trudno powiedzieć. W przypadku tego typu oskarżeń nigdy nie wiadomo, po której stronie jest racja, jakby, no ale muzycznie to, co zrobili już wcześniej, na pewno zapisało się już, myślę, na stałe w historii tego nowego rapu hiszpańskiego. Więc posłuchajmy największy przebój duetu Ajax i Prok z Granady, dwóch bliźniaków, zatytułowany Reproches.

0: I pozostajemy w tym młodszym pokoleniu, ale teraz będzie znowu przykład na to, że Hiszpania i Ameryka Łacińska ze sobą współpracują.
1: Tak, dokładnie tak. Kolejny duet. Duety są modne, jak widać teraz w Hiszpanii.
0: Też nierodzinne.
1: Tym razem już nie rodziny, nie są to bracia, tym bardziej nie bliźniacy. Natomiast myślę, że gdzieś tam braterstwo duchowe ich połączyło i co więcej połączyło ponad granicami kontynentalnymi, tak powiem, bo w skład tego duetu wchodzi Hiszpan i Argentyńczyk. Noszą pseudonimy, jak to zwykle w przypadku raperów, posługują się ksywkami. Argentyńczyk Natos i Hiszpan Waor. Tu z kolei, to jest kolejny przykład, to jest obecnie bardzo, naprawdę bardzo popularny zespół, nie wiem czy nie w tym momencie oni nie są jakby gdzieś tam naprawdę na szczycie, jeśli chodzi o popularność w tym świecie rapowym. I co ciekawe, oni również do tego miejsca, w którym teraz są, doszli zupełnie sami, kompletnie niezależnie, jakby autentycznie od zera, od samego dołu, to znaczy... Oni się poznali na jakichś freestyle'owych bitwach.
0: Batalla de Gallos.
1: Tak, Batalla de Gallos to się nazywa po hiszpańsku. Dokładnie tak, czyli walka kogutów dosłownie. No natomiast chodzi o te freestyle'owe starcia, organizowane często gdzieś w głębokim podziemiu. I oni w tym głębokim podziemiu zaczynali. Znaczy Waor przede wszystkim pochodzący z Madrytu i jakby on zawsze powtarzał, że on ma taki background, brzydko mówiąc, mocno punkowy, właśnie związany z tą sceną niezależną i ze skłotami, z różnymi takimi nie zawsze jakby legalnymi przejawami kultury, o tak. Więc i oni dużą część tych pierwszych swoich występów organizowali właśnie na skłotach, w jakichś takich zaimprowizowanych miejscach, gdzieś tam w obrębie tej kultury punkowej, powiedzmy, do której gdzieś tam cały czas się odwołują, również w muzyce, bo te elementy rockowe tam się pojawiają. Chociaż oczywiście nie są dominujące, jest to zdecydowanie nowocześnie zaaranżowany rap z elementami trapu również. No teraz coraz trudniej to wszystko gdzieś tam rozróżnić. No ale wracając do meritum, to Natos i Waor naprawdę oni zaczynali w 2011-2012 roku od tych improwizowanych właśnie występów w parkach, na skłotach, na placach. Natomiast z czasem gdzieś tam również dzięki dosyć umiejętnie prowadzonym działaniom w social mediach, na YouTubie, coraz więcej osób się o nich dowiadywało. Te koncerty ściągały coraz większą publiczność. Wszystko się robiło coraz bardziej profesjonalne, zaczynały się pojawiać nagrania, najpierw demówki, single, później albumy. No i dzisiaj naprawdę oni są w stanie w tym albo w zeszłym roku zapełnili stadion Atletico Madryt w Madrycie, więc już naprawdę to jest ta historia ze skłotów na stadiony w tym przypadku i cały czas pozostają niezależni. Sami jakby wydają swoją muzykę, sami to tworzą, sami produkują. Tak samo odmawiają jakichkolwiek propozycji, kontraktów, współpracy z firmami fonograficznymi. Mówią, że nie o to chodzi, to jest... Oni muszą być niezależni, bo jakby na tej niezależności zbudowali swoją markę i tę niezależność sobie cenią. I w ich przypadku posłuchamy utworu tytułowego z przełomowej płyty zatytułowanej Cicatrices, czyli Blizny, płyty wydanej w 2018 roku, która naprawdę już katapultowała ich do wielkiej, wielkiej popularności. Więc posłuchajmy Natos i Waor, utwór Cicatrices.

0: No i tak powoli zbliżamy się ku końcowi dzisiejszego wydania Republika Latina, ale został nam jeszcze jeden artysta, który już się pojawił, ale który się pojawił w komplecie, a teraz będzie sam.
1: O, w ogóle nie będzie sam.
0: No tak, no tak.
1: No kompletnie, kompletnie nie będzie sam. Tak, pojawiał się wcześniej jako gość u Tote Kinga. Fojone, bo o nim mowa, czyli raper z Malagi, również przedstawiciel tej współczesnej, nowej powiedzmy sceny rapowej w Hiszpanii. Zresztą Fojone, nie wiem czy nie jest najpopularniejszym obecnie raperem hiszpańskim w Ameryce Łacińskiej. On jakby od początku jest bardzo, bardzo tam ceniony, zapraszany, regularnie grywa koncerty w wielu krajach i w Meksyku, i w Chile, i w Argentynie, i w Peru na przykład również jest popularny. Więc też myślę, że na koniec warto wspomnieć, że takie postacie, tacy artyści też są i też to jest ważne. Ale Fojone zasłynął poza jakby swoimi regularnymi albumami, takim cyklem, który zaczął tworzyć w 2011 roku, w zasadzie od początku swojej kariery, który jest zatytułowany Rap Sin Corte. To jest jego autorskie zupełnie przedsięwzięcie, które polega na kolejnych nagraniach w różnych miejscach na świecie, tak naprawdę, jakby każdemu towarzyszy też nagranie wideo. Nagrania freestyle'owe, czyli odpalamy kamerę, mikrofon i Fojone nawija bez cięć żadnych cały kawałek. Na przestrzeni 10 lat stworzył kilkadziesiąt takich nagrań i ten cykl, kolejne odsłony cyklu Rap Sin Corte zbierały naprawdę setki tysięcy wyświetleń na YouTubie i dzisiaj jest głównie tak naprawdę z tym właśnie kojarzony. I żeby uświetnić dziesięciolecie tej inicjatywy i 50. odcinek właśnie cyklu Rap Sin Corte, stworzył coś tak naprawdę bez precedensu, jeśli chodzi o rap hiszpański, bo do tego 50. odcinka zaprosił całą plejadę gwiazd hiszpańskiego rapu, od klasyków po młodzież, można było powiedzieć, i no nikt wcześniej czegoś takiego nie dokonał. Jakby wtedy się mówiło, to był 2021 rok i mówiło się, że no historyczne, absolutnie historyczne wydarzenie, bo oni wszyscy też wystąpili w teledysku nagranym w teatrze takim ładnym w mieście Aranjuez. Aranjuez jest pod Madrytem, prawda? O ile dobrze pamiętam. No i mówiło się, no, że nigdy wcześniej tylu artystów tak zasłużonych dla hiszpańskiego hip-hopu w jednym miejscu się nie znalazło. Ja może nawet przeczytam, bo nawet nie pamiętam, kto tam dokładnie jest, ale jest ich tam koło 20. Mam tu wszystkich wypisanych. I tak, są to nasi dobrzy już znajomi, czyli Caseo, jest tam również Tote King, jest tam Fernando Costa, są Ajax i Prok, ale są też inni, czyli Elio Tofana, Spock Esponia, Craneo, Bejo, Easy Ese, Moneo z kolei jest wokalistą flamenco, więc on gdzieś tam tak no, porusza się na granicy rapu i flamenco. Dolar niejaki, później Recycle J, bardzo również popularny raper. I kobiety, Peta Seta, Las Niñas del Corro, duet bardzo popularny, żeński, obecnie rapowy. I jedna artystka z korzeniami argentyńskimi, czyli Sofia Gabbana. Chyba wszystkich wymieniłem. No jest ich tu mnóstwo. Każdy dodaje coś od siebie, a całość, no, była w momencie nagrania czymś absolutnie wyjątkowym. W zasadzie do dzisiaj pozostaje takim no, dosyć niezwykłym przykładem tego, jak można zebrać w jednym miejscu takie no, all stars tak naprawdę hiszpańskiego rapu. I myślę, że to jest najlepsza rzecz, żeby dzisiejszą audycję zakończyć, bo to jest i klasyka, i młodzież, i wszystko to, co w hiszpańskim rapie najlepsze tutaj słychać.
0: I tutaj też trzeba powiedzieć, proszę państwa, że jak przygotowałem tabelkę do ZX, to rzeczywiście przypomniałem sobie, że dużo było imion i nazw do wpisywania jako autorów i kompozytorów tegoż dziełka, w związku z tym, no dziełka, no... No, dzieła, bo to ponad 8 minut to trwa. Więc tak, rzeczywiście sporo osób się tam nagromadziło, ale pan Fojony był jako główny, że tak powiem, tutaj inicjator, dlatego powiedziałem na początku, że tak powiem, no nie jako zaproszony, tylko jako właśnie...
1: Tak, jest to jego inicjatywa i on to wszystko, w ogóle on firmuje cały cykl Raps in Quartet, jest to jego przedsięwzięcie.
0: Tak czy inaczej, proszę państwa, jak mieliście państwo okazję usłyszeć, muzyka urbana... To jest nie tylko Ameryka Łacińska, to jest również Europa i do Hiszpanii będziemy jeszcze powracali. Myślę, że nie raz, bo tak naprawdę tutaj rzeczywiście to jest to, co było kiedyś, że tak powiem, w czasach starożytnych, że woda bardziej łączy niż dzieli, po pierwsze, a po drugie, że w obecnych czasach, w obecnej dobie de facto olbrzymi ocean atlantycki zmniejszył się, ja myślę, no, do takich rozmiarów małego jeziorka, bajorka, kałuży, którą można, że tak powiem, spokojnie się przedostać na drugą stronę.
1: Tak, i współpracować gdzieś tam nad tym bajorkiem.
0: A my do muzyki urbana powrócimy już w listopadzie. Powrócimy też do Ameryki Łacińskiej, jeżeli chodzi o ten gatunek muzyczny. Przypomnę, naszym gościem był Marek Świrkowicz. Bardzo ci dziękuję za kolejną prezentację, no tym razem hiszpańskiej muzyki. Hip-hopu po prostu, już to nie będziemy wymyślać.
1: Tak. Ja również bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję Fryderykowi za realizację dzisiejszej audycji, wszystkim państwu za wysłuchanie dzisiejszego wydania Republika Latina. Za tydzień prawdopodobnie przeniesiemy się do Brazylii politycznie, bo przypomnę państwu, że w Brazylii trwają wybory ogólnoprezydenckie. Ogólne, no bo przypomnę państwu, że Brazylijczycy wybierają nie tylko nowego prezydenta, ale również i sporą część brazylijskiego parlamentu i sporą część również brazylijskich gubernatorów poszczególnych stanów, więc powiedzmy, o ile ta pierwsza część parlamentarno-gubernatorska już się zakończyła, o tyle za dwa tygodnie czeka nas druga tura wyborów prezydenckich w Brazylii, a przypomnę, że pierwszą turę wbrew sondażom politycznym wygrał Flávio Bolsonaro, a nie Luiz Inácio Lula da Silva. I póki co sondaże tym razem jako faworyta wskazują młodego Bolsonaro, syna Jaira, byłego prezydenta Brazylii. A co będzie dalej i dlaczego akurat to Flávio Bolsonaro wygrał pierwszą turę wyborów brazylijskich, o tym mam nadzieję, że porozmawiamy sobie już za tydzień. Póki co życzę państwu wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu i przypomnę, że opiekę duchową nad dzisiejszą audycją sprawował
1: magiczny pan, jemny pan, laska niebieska, jemne hopana.
0: Na sąsiedz.

To the game once again, once again. Ey, yo, mira.

0: emocja.
1: Trzy akordy i prawda to najkrótsza definicja muzyki country. To prawdziwa opowieść o każdym z nas, oprawiona w atrakcyjną melodię i szlagwort. W mojej audycji posłuchacie tradycyjnych utworów, ale i premierowych piosenek z nashvillskich i polskich studiów muzycznych. Będą także goście i ciekawe rozmowy z artystami country, ale też i pobocznych stylów muzycznych. Zapraszam w każdy poniedziałek w godzinach od 19 do 20.30 na audycję Czas nie tylko na country. Jerzy Głuszek.
2: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
0: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie.
2: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dzień dobry Państwu. Ojej, zaczynam od dzisiaj, proszę Państwa, mówić dobry wieczór. Wyglądam za okno, a tu ciemno. A jeszcze w zeszłym tygodniu było dosyć jasno. Szymon, nie? Pamiętaj, jak było w zeszłym tygodniu? Nie słychać Szymona.
3: Było jaśniej.
2: Jaśniej, było jasniej, a stała się ciemność. Proszę Państwa, więc tak, dzisiaj w Warszawie w tej chwili jest 21 stopni Celsjusza. Już podaję pogodę. Nie, 20, przepraszam. Natomiast u mnie na wyspie jest 20. I w Warszawie 20. No to po co mieszkać w Grecji, kiedy Polska jest taka piękna? Panie Januszu Janino Iwański.
4: Kłaniam się pięknie słuchaczom Radia Wnet.
2: I ja witam ciebie, Janina.
4: No, Milo, nie widzieliśmy się wieki. Cieszę się, że jestem gościem twojego programu. No,
2: ja jestem Matuzalem, wiesz, także te wieki dla ciebie to dla mnie są sekundy.
4: Matko jedyna.
2: Więc Janusz Janina Iwański to jest muzyk, który zmienił moje życie, który zmienił koncepcję mojego pierwszego zespołu po powrocie do Polski, czyli Drum Freaks. To był zespół perkusyjny. Przyszedł Janina wystraszony, wystraszyli go ludzie, że ja to jestem jakiś... Oj, to już Janina sam powie, jeśli będzie chciał powiedzieć. No i przyszedł do zespołu perkusyjnego i jak ruszył z tą gitarą. Posłuchajcie, jak ruszył z tą gitarą w drugiej części audycji, bo puścimy dwa nagrania z kościoła świętego Jana w Gdańsku.
4: Oj, to świetny, ja pamiętam ten koncert. Jak dzisiaj pamiętam.
2: Odjazd był.
4: Pamiętam. Fantastyczne miejsce i w ogóle rzeczywiście aura była nieprawdopodobna. Masz cały ten materiał z tego koncertu?
2: Ja mam cały koncert nagrany, ale nie cały. Dlatego, że zrobiłem błąd. Ponieważ nie wiem, czy pamiętasz, jak my wtedy tam graliśmy w tym kościele. Kościół wypełniony, ale i tak jest echo, taka
4: no
2: przestrzeń.
4: To jest,
2: wiesz,
4: takie miejsce, tak jak Taj Mahal, to
2: tak
4: również
2: jest.
4: To również Tomek Stańko przecież pojechał do Taj Mahal, żeby nagrać właśnie to coś.
2: No i musiał przestępstwo popełnić i przekupić tego, dozorcę.
4: To się zdarza.
2: Żeby wejść, a my nikogo nie musieliśmy przekupywać. Tak. No więc tam ten błąd, który popełniłem z tą płytą, to jest taki, że jak my skończyliśmy grać, pamiętasz, ja na okarynie taką iguanę zagrałem na okarynie sam. Skończyłem, zawiesiłem dźwięk. 60 sekund było ciszy.
4: Fantastycznie.
2: I było nagrane na płycie. A ja, kurczę, zamiast zostawić to i żeby oklaski były po minucie, to uciąłem.
4: No wiesz, to powinno być karalne, mój drogi Milo.
2: Karę zapłaciłem.
4: Dobrze, dobrze. To już jestem zadowolony. Chociaż tyle.
2: Proszę Państwa, Janusz Janina Iwański. Ja o nim wiedziałem dużo jeszcze przed emigracją z Polski.
4: O, ja ciebie też
2: wojennym.
4: Pamiętam z 70-tych lat. To nie przypisuj sobie, że wziąłeś się znikąd w moim życiu. Ja, wiesz
2: co, no, ty też no, w końcu grałeś w zespole Manam, czyli Milo i Marek.
4: No to jest oczywiste. Byłem, słuchaj, kochany, ja byłem świadkiem momentu, kiedy Marek dostał informację, że został wyrzucony z grupy Manam. Ja tak mówię, Marek, jak to? Przecież Manam to jesteś ty. Dzwoń do Milo i on dzwoni do ciebie.
2: Dzwonił.
4: I to się wszystko odbywało u mnie w przedpokoju
2: Co
4: w domu. Tak. I później włączył na głośno mówiącym i słyszę, Jasu. I Marek cię pyta, mówi tak, Milo, kto założył zespół Manam? A ty odpowiadasz, jak to kto? Ja i ty.
2: No, nie, powiedziałem ty i ja.
4: Nie, powiedziałeś ja i ty.
2: Tak,
4: tak jest. I to było fantastyczne po prostu. No.
2: Bo ja lubię jednak wymieniać przede mną innych ludzi.
4: Bo to jesteś cały ty i to jest cały twój urok.
2: Urok, dobra. Dostałem przed chwilą płytę pod tytułem 1999
4: Harmolodic.
2: Harmolodic Odyssey.
4: Tak.
2: I gra tutaj mój ulubiony perkusista, no oprócz ciebie, mojego ulubionego gitarzysty, gra ulubiony w ogóle sami fajni ludzie grają. Gra Michał Zduniak.
4: Wybitna jednostka.
2: Posłuchamy go, zdaje się, dzisiaj jeszcze. Tak?
4: Jeżeli puścisz...
2: Ten duet.
4: Duet jest z Przemkiem Pacanem.
2: Nie mogę. Aha, z Pacanem, dobra. Tak. Też wybitny perkusista.
4: Ale może będzie okazja, kiedyś puścisz to.
2: No jasne, ja to zostawię. Przecież dostałem właśnie tą płytę. Harmonic Odyssey. Harmonic to robił ten... Kto tak grał?
4: No było trochę,
2: czy trochę to nie było, on zaczynał? Czy...
4: Popularnym przedstawicielem przecież jest i James Blood Almer i Ornette Coleman, przecież oni wszyscy, Albert Dyler, oni wszyscy po prostu, cała ta ekipa jakby z lewej ręki Coltrane'a, oni po prostu grali w tę stronę.
2: Nie, Ayler. Pamiętaj, co Coltrane mówił o Aylerze. Przecież on się od Aylera uczył.
4: No dobrze,
2: wiesz, chciał grać tak jak Ayler,
4: to w ogóle nie zmienia
2: umiał,
4: faktu, że wiesz, że jednak Coltrane jest na szpicy po prostu tego drzewa, które pchnęło muzykę.
2: Miał rodzinę, która go wypchnęła. No wiesz, ja słucham Aylera jednak bardziej niż Coltrane'a.
4: Ale to nie ma znaczenia, możesz go bardziej lubić.
2: Tak.
4: Dlaczego nie?
2: Ciebie też bardziej lubię niż tego gitarzystę, tego, kurczę, jako że on się nazywa.
4: Nie wiem o kim.
2: Zapomniałem, ale ty na pewno wiesz.
4: Nie wiem o kim.
2: Znasz 8 tysięcy gitarzystów.
4: Właśnie
2: nie. A ty jesteś z przodu.
4: Nie słucham gitarzystów.
2: Nie słuchasz?
4: Nie, jest niewielu gitarzystów, tych, których słucham jako nie gitarzystów, tylko słucham ich jako muzyków.
2: Z kompozytorów.
4: Jako twórców. Między innymi to jest Frank Zappa, czy Jimi Hendrix na przykład, czy właśnie również. No jest trochę, ale to są dla mnie to. Dla mnie to nie są gitarzyści, to są po prostu geniusze.
2: Oczywiście.
4: Geniusze muzyki.
2: Oczywiście.
4: Używają gitary, ale są gitarzyści, którzy technicznie grają lepiej, ale ja ich nie słucham. Może jest kilku, których bardzo lubię, wiesz. Na przykład John McLaughlin jest wybitny prostu. Uwielbiam go.
2: Ja go też uwielbiam, natomiast Wojtek Wasilewski niespecjalnie za nim się pada.
4: Wojtek jest
2: gitarzystą.
4: Wojtek jest inną osobą, po prostu ma prawo do swoich wyborów i kochać muzykę taką, jaką lubi, jak każdy z nas.
2: Tak. Tak, proszę państwa, posłuchamy teraz, zanim się dowiemy, w którą stronę podróżuje Janusz Janina Iwański. Posłuchamy teraz będzie co? Number one. Ja jestem przed operacją.
4: Czy to jest piosenka?
2: Tam jest napisane.
4: Ja niestety nawet w okularach nie widzę. Kocham twoje łzy, wzruszenia.
2: O, chyba tak.
4: Kochani, to mogę powiedzieć
2: kilka słów.
4: To jest piosenka...
2: Czy to na twoje żony napisane?
4: To zbyt głębokie pytanie. Proszę cię, mój drogi, jeżeli chodzi o tą piosenkę, ona jest wyjątkowa, długo rzeczywiście powstawała, w ogóle miała nie powstać, bo był jak gdyby ta podstawa muzyczna, którą zrobił Franz Dreadhunter i Wojtek Namaczyński, natomiast mieliśmy duży problem z opanowaniem fortepianu, bo nawet światowej sławy pianiści nagrywali, nie siedziało to w literaturze, którą napisałem.
2: No właśnie.
4: I pewnego dnia pomyślałem, że to Ta piosenka ma raczej klimat Piwnicy pod Baranami, czyli Ewa Demarczyk, pomyślałem.
2: Tak.
4: Mówię, Ewa Demarczyk, jest taki pianista, który grał z nią 20 lat do końca życia, Janusz Frączek. I oczywiście szybciutko się z nim skontaktowałem, przeczytałem mu tekst, nagrał mi 3 partie fortepianu i to jest druga partia fortepianu. Smyczki zrobiła moja córka Zuzanna.
2: No tak.
4: Partię smyczków i po raz pierwszy w życiu zaśpiewałem bez gitary do fortepianu. Mało tego, kilka dni przed śmiercią Staszek Sojka zadzwonił do mnie i powiedziałem mu o tym. Mówię, Staszek, właśnie nagrałem po raz pierwszy piosenkę bez fortepianu. On mówi, Janinka, braciszku, przyślij mi. Ja mówię, jak będę miał demo, to ci przyślę.
2: Tak.
4: Dzień po śmierci dostałem. Nie zdążyłem, ale mam nadzieję, że istnieje niebo, gdzie Staszek jest, bo był z jednej strony był przepięknym człowiekiem, a z drugiej strony był wybitnym artystą. No.
2: Mimo, że z Janiną jesteśmy, to dla słuchaczy sekcji lewackiej, mimo, że z Janiną jesteśmy w same wariaty, to jednak jesteśmy ludźmi wiary. Posłuchajmy.

0: Mówię, że jestem od samego początku w tym radiu. Tak długo ja bym cię zwolnił.
1: Nie, ja bym cię zwolnił dlatego, żebyśmy dalej jako Drum Freaks zagrali coś, mój drogi, a nie... Wiesz, ja też coś tam robię w radio, ale wiesz, nie czuję się dziennikarzem. Natomiast myślę, że...
0: Ja też się nie czuję. Nie jestem dziennikarzem.
1: Okej.
0: Bo ja nie prowadzę z tobą wywiadu, tylko sobie gadamy w spokojnie.
1: No ja oczywiście, to jest najpiękniejsze.
0: Więc obiecuję ci, że z Drum Freaks zagramy prawdopodobnie w kwietniu. Więc się szykuj, zacznij wreszcie ćwiczyć.
1: Dobrze.
0: No, kurczę, myślałem, że jakiś zaoponujesz. Przecież ja wiem, ile ty ćwiczysz. Dlatego tak sobie pozwalam.
1: Nie wypuszczam gitary z ręki, oczywiście.
0: Dobra. No jakie masz plany, powiedz mi? Bo ja słyszałem, że z chłopcami z Placu Broni grasz.
1: Trzy lata. Który dzisiaj jest? Siódmy?
0: Ósmy.
1: Wczoraj minęło 3 lata od naszego pierwszego oficjalnego koncertu. Nie ukrywam, trochę to trwało, zanim Franz namówił mnie, że byłem...
0: Który Franz?
1: Nie chciałem, Franz Dread Hunter.
0: Co ty, to on jest...
1: To jest band leader, wiesz, to był przyjaciel Bogusia Łyszkiewicza i właśnie to on przywołał zespół, żeby piosenki Bogusia dalej żyły. Ja uważam, że te piosenki powinny żyć, bo to jest polska literatura, to jest polska piosenka i Boguś był bardzo przemiłym, pięknym człowiekiem, znałem go, więc uznałem. No trochę to trwało. Tak samo jak Marek namawiał mnie kilka miesięcy, żeby z Manamem grać.
0: No właśnie.
1: Wiesz, no, ale to ja jestem dość opornym człowiekiem. To by się udało szybko mnie namówić.
0: No bo wiesz, przyszedłeś na próbę i zobaczyłeś, co się dzieje. A okazało się, że nie dzieje się tak, jak ci mówiono, że będzie się działo.
1: Także, no taka jest prawda.
0: No ja troszkę ze strachem do mnie podchodziłeś.
1: Chyba żartujesz.
0: Tak powiedziałeś.
1: Coś ty w ogóle się ciebie nie bałem, nie boisz.
0: Mówiłeś, że na próbę przyszedłeś, bo nie wiedziałeś, bo tyle o mnie słyszałeś, takich dziwnych
1: plotek i tak dalej. To prawda, oczywiście. No. Ale również, wiesz, o Dread Hunterze i wielu innych, rozumiesz, ludźmi, z którymi mam świetny kontakt.
0: A, też słuchasz sam.
1: To ciekawe. Mało tego, Dread Hunter wspominał mi, że też słyszał różne dziwne rzeczy o mnie.
0: Tak, no co ty?
1: Wiesz, to w ogóle jest bez znaczenia tak naprawdę, bo wiesz, sobie kolegujemy się około 30 lat.
0: No chyba więcej.
1: No, ale no, wiesz, no, znamy się dłużej.
0: No właśnie, znamy się znacznie tak, dłużej, ale, 50. 45, no, niech ci będzie, no.
1: No,
0: nie, myślę, że jest 50.
1: Nie, 45 może być. Przed twoim wylotem do Stanów. Na pewno.
0: O, no to 50.
1: To było na pewno.
0: To,
1: to było przed... wiesz co, chyba może ma koniec 70 lat, nie?
0: Tak, tak.
1: Kochani, my w ogóle nie żyjemy tyle, to są tylko opowieści. Ziemia się po prostu szybciej teraz kręci i te lata tak się szybciej nawijają.
0: No właśnie, ziemia się kręci.
1: Także tak to wygląda, ale coś mnie zapytałeś.
0: No i co? Ja cię pytałem o ten Chłopcy z Placu Broni.
1: A, Chłopcy z Placu Broni.
0: I no co, więc... jakie macie plany?
1: Już ci mówię, mój drogi, Chłopcy z Placu Broni.
0: I czy ty jesteś liderem zespołu, czy Dread Hunter?
1: Nie, ja jestem, Dread Hunter jest liderem, ja jestem front liderem, jestem wokalistą po prostu tego zespołu.

0: zmarł, zostawił, rozumiesz, 6
1: ja
0: miliardów dolarów. Nie, wuj.
1: A, wuj. No, dobra.
0: Wuj, więc jestem spadkobiercą, zostałem, rozumiesz, około pół tony złota, wiesz, jakby mam.
1: Co ty?
0: Tak.
1: To ja przy tobie jestem, ja dopiero dwie uncje złota dostałem z Ameryki. Trzy tygodnie temu.
0: Zobacz, jakimi jesteśmy bajkopisarzami.
1: No właśnie. No. Więc musimy znowu zacząć grać z Drum Freaks. Także... Więc zapraszam cię na koncert Drum Freaks w kwietniu przyszłego roku.
0: Z przyjemnością.
1: Na festiwalu Kultury Greków Polskich. Ty jako czołowy Grek polski, Janina.
0: No tak,
1: dlaczego Janina?
0: Nie graliśmy w Janinach, a mieliśmy grać.
1: Graliśmy w Janinach.
0: Graliśmy?
1: A nie, deszcz
0: nie,
1: spadł,
0: bo wtedy
1: coś?
0: Burza jakaś była, porwało to wszystko, bo byliśmy oczywiście w Grecji z Milo na festiwalu European Jazz Festival dwa
1: a
0: razy.
1: Tak.
0: Byliśmy z Drum Freaksem i byliśmy z Janina Free Wave.
1: A tak, to prawda.
0: Bardzo pamiętam ten koncert, po prostu przeniesamowity.
1: No Janina Freewave był fajny koncert, no. Natomiast to Drum Freaks to nie poszło tam za dobrze. A nie, to we Włoszech nie poszło.
0: Nie, dobrze
1: zagraliśmy. W Grecji poszło dobrze.
0: Dobrze zagraliśmy,
1: w Grecji był i Wicki był z nami.
0: Graliśmy dobrze, dobrze żeśmy zagrali.
1: Mateusz Pospieszalski, ty, ja i jeszcze ktoś.
0: I Lakis. No Lakis wtedy mieszkał, dużo czasu spędzał wtedy na Atenach.
1: Tak, Apostolis. No tak, też słuchamy następnej piosenki.
0: Ale dodam, skoro mówimy o chłopcach z Placu Broni, to
1: no właśnie.
0: Singla wydaliśmy, gdzie są trzy piosenki i z Francem pracujemy nad następnymi piosenkami, żeby na 40-lecie zespołu, bo w przyszłym roku jest 40-lecie powstania zespołu i mam nadzieję, że nam się uda wydać nowy album z piosenkami. Tak, nowy album z piosenkami. W tej chwili można znaleźć w internecie trzy piosenki. Jedną z nich to jest ta, którą państwo przed chwileczką wysłuchali.
1: Druga będzie za chwileczkę.
0: A poza tym piosenki autorskie i muzyka gitarowa, którą miałem nagrać 40 lat temu i jeszcze do dzisiaj tego nie zrobiłem. Została mi zmyta głowa za to, że nie zrobiłem tego do dzisiaj. Ale piosenki typu Janina śpiewa z gitarą.
1: Słuchamy Janinę śpiewającego z gitarą i jeszcze z czymś.
0: No, to tutaj duet. To jest duet instrumentalny.
1: Duet. Chyba, czyli perkusja i później opowiesz o tym, bo to ostry staw jest.
0: To jest... mogę dodać jeszcze jedno słowo?
1: Proszę.
0: Właściwie zawsze fascynowały mnie duety Coltrane'a i jest wybitna płyta John Coltrane, Rashid Ali, płyta zjawiskowa, ale wcześniej słyszałem pierwszy raz utwór Vigil, nagrany jeszcze z Elvinem Jonesem w duecie. A jeszcze wcześniej słyszałem Szakala z Małym Bartkowskim w Remoncie i po prostu odjechałem. Nie wiedziałem, że w duecie można robić takie rzeczy. Tak. Również takie, które myśmy robili.
1: No, robiliśmy.
0: Milo po prostu.
1: Ale na razie posłuchamy Janiny.
0: Tu jest duet z Przemkiem Pacanem.

0: No to jest odjazd. Gitara i perkusja. Ten perkusista, świetny człowiek, świetnie gra.
1: Wiesz co, to jest mega utalentowany człowiek. Zacząłem z nim współpracować, jak był w 8 klasie szkoły podstawowej, czyli miał 14 lat. I okazało się to, bo nagrodziłem taką grupę młodych ludzi kiedyś na festiwalu jazzowym. I wszyscy, że tak powiem, wyszli na ludzi. Kontrabasista później poszedł do Staszka Sojki, grał do końca życia ze Staszkiem Sojką, czyli ponad 20 lat. Wybitny saksofonista, który swoją karierę robi, no i Przemek Pacan, który grywał z Urbaniakiem i z Ulą Dudziak. I oczywiście ze mną przez wiele lat, do dzisiaj współpracujemy.
0: Aha. No jakie plany? Podobno masz być 3 występy w samej Warszawie.
1: Kurczę, wiesz co, tak, rzeczywiście.
0: Ale ty dużo grasz.
1: Gram recital. Zaprosił mnie Krzysztof Toman, Krzysztof Logan Tomaszewski, tutaj gdzieś pod Warszawą. Bardzo ciekawa osobowość, która kiedyś pisała piosenki dla Irene Santor. Następnie jestem w Warszawie 29, jest premiera książki.
0: Października.
1: A ja powiedziałem w listopadzie. Dziękuję ci, kochany.
0: Nic nie powiedziałeś. Nie? Dobrze. Tylko mówisz
1: 29 tego. Października jestem w Warszawie i jest premiera książki o Staszku Sojce.
0: Dobrze, gdzie?
1: Nie pamiętam.
0: I którego?
1: Nie pamiętam. 29. Myślę, że łatwo znaleźć to będzie w internecie, ale przepraszam, ale nie mam takich informacji.
0: Proszę państwa, po następnym utworze dostaniemy tą
1: dobrze,
0: informację.
1: Dobrze. Potem jest oczywiście również...
0: Potem, czyli kiedy?
1: Wiesz, to tego jest sporo. Słuchaj, kochany, więc ja powiem tak, 12 mam recital w Częstochowie, 15 również w Częstochowie recital, bo są 200 lat Częstochowy. Później ze Sztywnymi, czyli Sztywny Palazzi zaprosił mnie na swoją 40. Zaśpiewam piosenkę Sztywnych, a później z Francem Dreadhunterem zaśpiewamy Wolność Chłopców w Placu Broni. Później gram pod Opolem, gram recital również. I tak jak wspomniałem, na Warszawa, która jest...
0: Ale gdzie w Warszawie?
1: W Warszawie...
0: Dobra, spiszemy sobie w przerwie, jak będziecie tak, słuchali muzyki. Zegnąć. Na szczęście mamy agentkę pana Janiny Janusza Iwańskiego.
1: No to ja nie pamiętam takich rzeczy.
0: Ale ona musi pamiętać i na pewno wszystkie terminy mi poda i ja wam podam.
1: Dobrze,
0: ale
1: dziękuję ci, Milo. Dziękuję
0: ale
1: ci,
0: najważniejsze mam. Jest wejście na stronę Janiny.
1: Tak, tam będzie na bieżąco będą. No, to jest Facebook Janusz Janina Iwański, także łatwo będzie znaleźć.
0: A www masz też? Czy,
1: nie,
0: czy tylko
1: www zrezygnowałem z www, bo w ogóle mi to nie funkcjonowało. Wiesz, także ten Facebook i te i jak to się, no są takie różne inne, Instagram na przykład.
0: Tak.
1: Są takie komunikatory, wiem, że są, że młodsi ludzie jeszcze z innych korzystają, ale ja myślę, że to są takie
0: politycy
1: dość...
0: Politycy korzystają z TikToka.
1: Z TikTok, no wiem, że to są... Okej, okay, no.
0: Znaczy polscy politycy, przepraszam,
1: tak,
0: przepraszam.
1: Okay, dobrze.
0: I przepraszam, jeszcze dalej się poprawię, tak zwani politycy. Bo w Polsce od czasów Dmowskiego nie było żadnego polityka tak naprawdę dbającego o sprawy polskie.
1: No coś podobnego. Ja jestem człowiekiem, który w ogóle jakby nie zajmuje się polityką, więc jakby
0: to była
1: nie...
0: polityka, zajmuje się tobą.
1: Ona się zajmuje mną, okej. Okay. No ale wiesz, jakby nie mam jakichś ani predyspozycji, ani parcia. W każdym razie interesuje mnie muzyka, sztuka mnie interesuje, interesują mnie ludzie, z którymi się spotykam, którzy przychodzą na koncerty, ludzie, z którymi spędzam czas.
0: Rozumiem. No, mnie interesuje najbardziej granie, samo granie, jako wyraz siebie, prawda?
1: No, to prawda, ale wracając jeszcze z chłopcami z Placu Broni, mamy całą serię koncertów Zadzwońcie po milicję i będziemy w Warszawie na Torwarze. Chyba 11 stycznia gramy na Torwarze, to już zapraszam, bo tam mnóstwo świetnych zespołów będzie. Będzie, bo to jest ten przełom.
0: Okazja?
1: To się nazywa Zadzwońcie po milicję.
0: To ja powinienem tam zagrać.
1: No to, pewnie, wiesz co, organizatorzy to, rozumiesz, robią od wielu lat, jest jedna to jest zestaw... Ty byłeś wtedy w Ameryce, mój drogi.
0: Wiem.
1: Ty byłeś wtedy w Stanach Zjednoczonych.
0: Nie, no, stan wojenny spędziłem w Polsce.
1: Ale to nie chodzi o przełom 80-tych, 90-tych lat. I tam właśnie występuje, jeżeli mogę powiedzieć, to pozwolę sobie, Wanda Kwietniewska, są Róże Europy, jest zespół Sztywny Palazzi. Oczywiście Big Cyk ze Skibą, którzy bryluje w ogóle... No do tak. Tego jest Ira i Chłopcy z Placu Broni ze mną.
0: O, A no to tak, no to jest, już wiem jaki to jest zestaw. To ja tam nie, w ogóle nie pasuję.
1: No chyba nie.
0: Raczej nie za bardzo.
1: To chyba nie.
0: Czymś. Za stary jestem dla was.
1: To nie jest kwestia za stary.
0: To nie jest za stary. Na wasze młodzieńcze rytmy.
1: Troszeczkę myślę, że jakby muzyka jest bardziej, wiesz, chociaż przecież grałeś z zespołami rockowymi tamtego czasu.
0: Ale prostu, nie wychodziło mi to, wiesz, no, nagrałem jakąś płytę z Republiką, ze Sweet Noise i tak dalej. No. Ale no przecież...
1: A z Brylewskim grałeś?
0: A z Brylewskim wydałem dwie płyty.
1: No.
0: No a rzeczywiście z Izraelem.
1: No,
0: ja zapominam, przecież ty też nie pamiętasz, ile płyt
1: nie pamiętam, jak masz na imię?
0: Ja? No. Dimitrios.
1: A, Dimitrios.
0: Dimitrios Jan Chrzciciel Curtis.
1: Nie znam chyba, wiesz?
0: Nie słyszałeś o takim?
1: Nie.
0: No widzisz,
1: nie.
0: A o tobie cały świat mówi.
1: No patrz, jak jestem sławny. No, to dopiero.
0: No dobra, a teraz tak, no bo ty no jesteś kompozytorem, ale miewałeś swoje zespoły przecież.
1: No ja, wiesz co, no sporo tych, trzy pierwsze zespoły już nie żyją.
0: Aha, znaczy członkowie tych zespołów.
1: Tak.
0: Nie zastanawiasz się czasami dlaczego, bo ty jesteś młodszy ode mnie znacznie.
1: No chyba z 15 lat, no to wiesz.
0: Dlaczego tacy ludzie jak ja jeszcze żyją?
1: Nie, ja bym się raczej zastanowił, wiesz dlaczego?
0: Nie wiem.
1: Bo po prostu chcesz żyć.
0: A może właśnie, bo się w ogóle o tym nie myślę?
1: A może o tym w ogóle nie myślisz? No poza tym masz, wiesz, nie wiem.
0: Nie, ostatnio się zastanawiam, tak? Z jakiej racji tak dobrze mi się żyje? Przecież nic pożytecznego w życiu nie zrobiłem.
1: O,
0: więc dlaczego dostaję taką nagrodę od
1: dlaczego
0: tego życia?
1: Z twoich opowiadań znam historię, kawałek
0: ale
1: twojego życia.
0: Ale to tylko z moich opowiadań. Ale poczytaj sobie jakieś tam, wiesz, to nigdzie mnie nie ma.
1: A ja?
0: No ty, ale ty nie opowiadasz publicznie o tym, co ja robię. Wiesz, nie, no mnie nie ma po prostu, ale ja się sam wycofałem. Sam się wycofałem, wiesz.
1: Słuchaj, jesteś historią polskiej muzyki, czy chcesz, czy nie chcesz? Bez względu na to, że masz grecką krew, bracie, jesteś historią polskiej muzyki.
0: Czystą. Ja jestem prawdziwy Grek. No. Ty prawdziwy Polak,
1: no,
0: a ja
1: tak jest.
0: Porozmawiamy jak prawdziwy Grek z prawdziwym Polakiem.
1: Ciekawe, że masz, mówisz piękną polską polszczyzną. Polszczyzną mówisz.
0: Kto tak mówił oj? Chyba pankowski. Nie? Czy skinheadzi?
1: A nawet nie wiem, wiesz, nie mam pojęcia.
0: Bo było coś
1: jakoś
0: takiego,
1: te subkultury
0: oj.
1: Jakoś nie tyle mnie omijały, ale w każdym razie jesteś historią polskiej muzyki i to naprawdę niemałą.
0: No, jakoś nie zauważają tego. Wszystko jedno, nie będę narzekał. Rozmawiamy o tobie, a nie o mnie. No więc tak, no, planujesz jakąś kapelę zrobić? Coś?
1: Wiesz co, chyba nie. Myślę, że wszystkie zespoły już zrobiłem. Franz wciągnął mnie do zespołu Chłopcy z Placu Broni. Wiesz, poza tym mam grupę Tiebreak, którą założyłem
0: no
1: w 70. W przyszłym roku 50-lecie grupy jest.
0: Ja zagrałem jeden albo dwa koncerty, bo tam chyba wszyscy grali z tobą.
1: To ci powiem.
0: W tym Tiebreaku.
1: Myślę, że rzeczywiście z grupą Tiebreak wielu muzyków grało i to dużego formatu. Natomiast jeżeli chodzi o Tiebreak, to rzeczywiście szykujemy materiał. O widzisz, bo tu jest też kawałek prawdy. Przygotowujemy płytę na 50-lecie i mam nadzieję, że w przyszłym roku ukaże się książka o grupie Tiebreak, bo właściwie wszystkie materiały lub prawie wszystkie są zebrane. W tej chwili są już, że tak powiem, przygotowywane do przejrzenia. Także tu jest taka historia z tym. Ale wiesz, Tiebreak jest tak dla mnie organiczny, że nawet nie myślę o nim po prostu.
0: A powiedz mi, dlaczego? Czy to dlatego, że nie było, nie wiadomo było, jak to się wybawia w czasach komunistycznych? Dlaczego się mówi tie break, a nie tiebreak?
1: Nie mam gdzie mówimy
0: break. No. Przerwa to jest break.
1: Tak, ale no.
0: Break. No, tiebreak masz w siatkówce, tiebreak masz w tenisie, tiebreak masz w wielu dyscyplinach sportu na przykład.
1: To jest spolszczenie, tak jak się wiesz.
0: Spolszczenie jednak.
1: Spolszczenie zespołu The Beatles jest Beatlesi lub Beatlesi. Ja jestem naszym Beatlesem.
0: Tak, a ja jestem Beatlesem.
1: A wiesz dlaczego? Dlatego, że w przypadku Beatles zmieniasz szygliter w wyrazie.
0: A no tak. Więc ja jestem...
1: Beatles się pisze, więc bardziej do Beatles niż do Beatles.
0: A przedtem o jakim zespole mówiliśmy? Straciłem wątek.
1: O grupie Tiebreak.
0: Tiebreak.
1: Słuchaj, to jest, wiesz, nazwa się pojawiła nagle, bo trzeba było pojechać na Jazz Juniors i ówczesny nasz przyjaciel, menadżer Marek Górniak mówi, mam dla was świetną nazwę, ale zapomniałem. Ale może byście fajnie się nazywali Tiebreak. To jest takie słowo, które wszyscy na świecie znają, a niekoniecznie musi się kojarzyć z tenisem, bo wtedy...
0: A on wiedział, że to w tenisie jest.
1: No to nie, znaczy tenis sobie przyswoił tą nazwę.
0: Od Natomiast od siatkówki.
1: O przerwanie remisu, to znaczy przerwanie czegoś tam.
0: Czyli tam z golfa. No?
1: Możliwe,
0: golf
1: że z golfa.
0: Jest trochę starszy od
1: Ale
0: tenisa.
1: Był taki pianista ze Zbyszkiem Namysłowskim pod koniec 70-tych lat i właśnie u tego menadżera siedzieliśmy w domu. Aha. Tam wtedy pierwszy raz widziałem, jak pomieszał czystą wódkę z mlekiem. Myślałem, że to się zważy i okazało się, że to było bardzo dobre.
0: Kubys, jak to się nazywa?
1: Nie wiem, jak to się nazywa. W każdym razie myśmy...
0: W Mongolii tak piją.
1: Myśmy kiedyś... chyba może to się nawet tak nazywa. Myśmy wtedy praktykowali zamiast zakąski pić się właśnie mleka.
0: O.
1: Czyli nie piliśmy alkoholu, tylko piliśmy mleko.
0: Kiedy się uczyłem o kotach, bo miałem 9 kotów, kociąt w domu, to właśnie tam pisano, że mleko dla kota jest jak jedzenie dla człowieka.
1: Czyli niezbyt zdrowe.
0: Koty powinny pić wodę, a nie mleko. Mleko, chyba że dajesz obiad w postaci mleka.
1: Albo jakiś tam dodatek. No. Ale wracając do tego pianisty jeszcze, tak? który nam wtedy... Bo on był jak gdyby też w tej sytuacji. Powiedział, że na przykład w Nowym Jorku słowo tiebreak znaczy również nagła śmierć albo ucięty krawat. W slangu nowojorskim.
0: Tak, no tam break, tak, ale nie break. Break.
1: Ale bo nie, jak powiesz, ja się jak na tym powiesz, nie znam. Ja ci powiem, ponieważ
0: mieszkałem kilkanaście lat w Stanach, jak powiesz tie break, to ludzie nie będą wiedzieli, o co ci chodzi. Będą wiedzieli, że chodzi o krawat, ale break nie będą wiedzieli, co to znaczy. Mm. Po prostu. Ta nazwa jest, to jest międzynarodowa nazwa. I wydaje mi się...
1: Myślę, że tak różnie mówią. Jest tak, czasami taką rolkę oglądam z językiem angielskim, gdzie ten sam facet jakby mówi w języku angielskim i w języku amerykańskim. Tak. Ej, rzeczywiście. Wiem. Grubo, powiem ci, między
0: To trwa 6 tygodni. Między, taki kurs. Ja w Berkeley.
1: Fantastyczne.
0: Ja mieszkałem w Berkeley, tam, gdzie jest ten słynny uniwersytet. Mm. I mi zaproponowano 6-tygodniowy kurs, że będę mówił jak prawdziwy Amerykanin, bez najmniejszego akcentu.
1: No proszę.
0: Oczywiście się nie, za darmo. Nie zgodziłem się. Ja chciałem mówić z akcentem.
1: Widzisz,
0: chciałem się wyróżniać, że ja nie jestem Amerykaniec, bo Amerykanami tak naprawdę niespecjalnie ich szanowałem. Dlatego uciekłem z Ameryki przecież do Polski.
1: Rozumiem.
0: Polska rozwojowo jest, wiesz...
1: Polska jest pięknym krajem, nigdy się stąd nie prowadziłem.
0: Nie tylko pięknym krajem, ale krajem mądrych ludzi i krajem wspaniałych ludzi. Nie mówiąc o krajobrazach, o Jurze krakowsko-częstochowskiej.
1: Zrozumiałem. Także spotkamy się poza anteną również. Ja wiem, Milo. Przecież znamy się wieki.
0: Ja już skończyłem z tymi podróżami.
1: Tak?
0: Z tego typu podróżami. Ale słuchajcie, no to popodróżujemy sobie w takim razie, skoro o podróżach mowa, to ja sobie otworzę telefon, bo jestem już nowoczesnym, starszym panem. Pyk. I teraz posłuchamy sobie utworu pod tytułem Alarm FW. Opowiedz o tym utworze.
1: Alarm Freeway, w skrót jest FW, czyli Freeway. Alarm Freeway. I to jest utwór,
0: to był świetny zespół, był ten Freeway.
1: Ja kiedyś złożyłem płytę Freeway. Ona jest nadal. Freeway to jestem ja, Janina Freeway. To jest jakby podmiot artystyczny po prostu.
0: Rozumiem.
1: I złożyłem kiedyś właśnie ten album. To jest ten materiał, Milo, który graliśmy w Atenach na European Jazz Festival. Dokładnie to są te same utwory, które wtedy graliśmy. I wydałem płytę, złożyłem ją do Fryderyków i została odrzucona jako płyta nie jazzowa.
0: No i co?
1: Fajnie, no świetnie. I
0: to jest znaczy, jeden, że nie była jazzowa.
1: I to jest jeden z utworów nie jazzowych z tej płyty, który nosi tytuł właśnie Alarm Freeway. Utwór właściwie grają tam 17-letni Marek Pospieszalski. Marek Pospieszalski.
0: W tej chwili najwybitniejszy saksofonista.
1: Jest to
0: w Polsce.
1: Od urodzenia miał po prostu parcie, po prostu nic innego nie robił, tylko grał.
0: Grał, tak.
1: Kocham go jak własne dziecko. Marek Pospieszalski, czyli najmłodszego Pospieszalskiego.
0: Tak.
1: Później gra, tak jest. I później gra Łukasz Kluczniak. Zjawiskowy saksofonista, tak. Rozpoznawalny.
0: Ty go sprowadziłeś kiedyś do Drum Freaks.
1: Tak, zagrał z nami parę koncertów. Tak. Jest też właśnie Przemek Pazan na bębnach, Marcin Lamch, wybitny basista.
0: Tak.
1: Gra. No i ja gram na gitarce. Ten utwór został uznany za niejazzowy. Poza tym dostałem właściwie informację, że nie gram w tonacji.
0: No to słuchamy nie w tonacji zespołu nie jazzowego.

0: proszę państwa, Esterka napisała mi, gdzie gra Janina. Ale to fajnie, ja marzę o tym, żeby mieć kogoś, kto będzie mi mówił, masz pracować tu, tu i tu, masz zrobić to i to, kurczę, nie być liderem, tylko wykonywać polecenia. Całe życie marzę o tym, żeby wykonywać czyjeś polecenia i nie wychodzi, kurczę, ciągle muszę ja wydawać polecenia, a wcale to nie jest takie przyjemne. Nie Więc jest. Przypomnę ci, mój drogi przyjacielu, jakie koncerty zagrasz jeszcze w październiku?
1: Bardzo cię proszę.
0: No bo widzę, że ty nie wiesz, tylko Estera wie. Postaram się, jednak zróbmy tak, postaram się to chronologicznie. Chronos to po grecku znaczy czas. Chronos, tak. 15 października, dwustulecie Częstochowy. Czy zagrasz w tej katedrze?
1: Nie, gramy w
0: na stadionie. Raków Częstochowa.
1: Obok stadionu Żużlowego.
0: No i szkoda. Raków Częstochowa, to mój klub. Kocham. Raków Częstochowa, ekstra klasa, kurczę.
1: Proszę bardzo.
0: A mój klub Polonia Warszawa, pierwsza liga. No. Gorsi jesteśmy od was.
1: Jakich nas? Przecież to wszystko my jesteśmy.
0: Nie, wy Częstochowa, od nas warszawiaków.
1: Proszę, to się zmienia jak w kalejdoskopie.
0: No,
1: mino.
0: Nie, no, dobra. Dobra, niech ci będzie. 24. 40-lecie sztywny pal Azji w Chrzanowie. Chrzanów, wiecie, to jest na południu Polski, prawda?
1: Fantastyczni ludzie, świetny zespół, właściwie znam ich od pojawienia się ich. Bardzo piękne piosenki mają.
0: Ja słyszałem ich przed wyjazdem do stadu. I teraz tak, 25 grasz koncert w najdroższej dzielnicy wasz, a chociaż nie, leci chyba to, Milanów, to, już miasteczko da. Milanów chyba przebiło. Konstancin Jeziorno. Z kim tam grasz?
1: Sam. Recital.
0: Ależ to ty masz fajnie, może ja się nauczę grać sam. Ja chciałem sam grać na ulicy, wiesz, u nas w miasteczku w Grecji.
1: Ja nie
0: Ciocia mi nie pozwoliła.
1: O, proszę bardzo.
0: Powiedziała, ty się nazywasz Kurtis.
1: Ja Ciocia nie... żyje jeszcze?
0: Żyje, ma 96 lat.
1: No, daj Boże.
0: I zajmuję się nią cały czas. Pięknie. Widziałem się z ciocią dwa tygodnie temu. Dobra, to Konstancin Jeziorna, 25, 24 sztywny pal Azji, 25 października, proszę państwa. Konstancin Jeziorna, uważajcie, Janina przyjeżdża. 29 października, sold out. No, niestety. Premiera książki o Staszku Sojce,
1: tak
0: w którym ty wystąpisz solo.
1: Wystąpię, będę gościem Beaty Białej, która jakby napisała książkę, tą książkę. Ona też napisała Słońca bez końca o korze.
0: Wiem, bo tam także są Beata jakieś Białe ze mną będzie. Wywiady.
1: Marysia Żabłowska będzie prowadzić to spotkanie, także pewnie stąd jest sold out, czyli sprzedane.
0: No, ja myślę, że sold out jest dlatego, że ty jesteś.
1: O, proszę, no nie wiem, co teraz mam zrobić, mój drogi.
0: Zaczerwień się, to będzie widać na YouTubie.
1: Chyba nie wyjdzie.
0: Umiesz się zaczerwienić.
1: Chyba nie wyjdzie.
0: Nie umiesz się zaczerwienić? No co ty?
1: Czekaj, może tak zrobię.
0: O! Proszę państwa, premiera książki będzie w Ursynowskim Centrum Kultury. To jest bardzo mocno działający ośrodek kultury w Warszawie. Bardzo poważne miejsce i tam jest bardzo duża sala. Ciekawe, że jest sold out. Ale wbijajcie, wiecie, bo są tacy ludzie, którzy kupują na wszelki wypadek bilet wcześniej, później oddają.
1: Wiesz, Staszek Sojka był wyjątkowym artystą, wiesz. Tak. Dla mnie, wiesz, był w grupie tak zwanych śpiewaków, tak jak Kiepura, jak Czesław Niemen. To jest tego typu łatwość. Grzesiu, to jest jeszcze inne zjawisko. Dobra. To jest zjawisko wyjątkowe.
0: Wiesz, jak się to zjawisko na świecie nazywa? No. Folk.
1: No folk, ale wiesz, folkowy również
0: bo
1: był Jacek.
0: Bo ci, wiesz, jak kapela ze wsi Warszawa twierdzi, że gra folk music, no to kabanda.
1: Wiesz co, ja myślę, że Grzesiu był miejskim folkmenem, tak. A Janusz Laskowski był podmiejskim folkmenem.
0: Tak.
1: Ja bardzo go lubię z lat 60. Czasami koledzy moi się śmieją.
0: Nie, żółte kalendarze, tylko
1: nie, ja tam Beata,
0: się...
1: żółty jesienny liść.
0: Beata, żółty
1: ale jest, wiesz, bo wszyscy to znamy. Tak. Są tacy, którzy znają
0: wszyscy
1: tylko...
0: Wszyscy po 70 to
1: kolorowe
0: znamy.
1: Jarmarki, ale kochani, on naprawdę nagrał w 60 latach mnóstwo piosenek. Czasami wyciągam gitary i śpiewam. Mówię, kto to? Klęczon. Koto. Nie. To. No to twoje. Ja mówię, też nie. No to jeszcze kogoś miałem. Nie. To jest właśnie Janusz Laskowski z 60 lat.
0: No właśnie. No ale żebyśmy nie zapomnieli, uwaga. Październik, Kurczę, czy październik ma 31 dni?
1: Tak jest, oczywiście, możesz to na palcach policzyć.
0: Dobra.
1: Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec.
0: Czwarty, piąty,
1: tak jest, 31.
0: Do 31 mam doliczyć.
1: Tak jest. Znaczy...
0: 31 w Opolu, proszę państwa, szykujcie się. Recital autorski Janiny,
1: tak,
0: z Darkiem Bafełtowskim.
1: Tak.
0: To jest gitarzysta Budki Suflera i Martyny, ale jak widać również gitarzysta Janiny.
1: Tak, ja nagraliśmy płytę Janina 4 gramy. On gra tam na gitarze. Wybitny gitarzysta, nietuzinkowy.
0: Akustyczny czy elektryczny?
1: Jeden i drugi.
0: Ale jak ty grasz?
1: Gitara akustyczna, elektryczna.
0: Gdzie gracie w Opolu?
1: W Opolu gramy w Zameczku pod Opolem, dokładnie.
0: O.
1: Ale nie pamiętam nazwy niestety. Ci, którzy się zainteresują, znajdą u mnie na stronie.
0: Na Facebooku wejdźcie na fanpage Janusza Janiny, Janina przez Y, jakby ktoś nie wiedział, bo dużo ludzi, którzy nas słuchają, jest sporo młodzieży, którzy nigdy nie słyszała ani o mnie, ani o tobie.
1: A wiesz, skąd się wzięło Janina przez Y i Sojka przez Y?
0: Nie wiem.
1: Graliśmy trasę koncertową po Europie i w Paryżu wylądowaliśmy, graliśmy w Auditorium Châtelet, graliśmy w takiej sali przepięknej i zapowiedziano nas Sożka i Janina.
0: Janina.
1: Tak, i Staszek mówi, Janina, patrz, jakbyśmy tutaj w te jotki wrzucili Y, bo przecież Maria kiedyś się przypisała przez Y.
0: Oczywiście.
1: No i zrobiliśmy taki greps i od tej pory wszędzie za granicą zapowiadano nas prawidłowo, to jest raz, ale koledzy w kraju z branży mówili, ty Anina. Ale to sympatyczne było, tak, że to bezpretensjonalnie.
0: W związku z 50-leciem naszej kapeli Manam. Wiesz, że w Manamie wystąpiliśmy na dwóch koncertach wspólnie?
1: Słuchaj, to piękne.
0: W sali kongresowej.
1: Mówisz o koncercie...
0: Jubileuszowym. Dwa koncerty jednego dnia.
1: 25-lecie, tym mówisz, tak, no tak. No, świetnie, świetnie.
0: Jeszcze wtedy mnie zaproszono, natomiast ja chciałem zrobić 50-lecie powstania Manamu.
1: Słuchaj, Marek cię bardzo cenił, często opowiadał o tobie, wiesz.
0: No, ale ja Marku
1: wiem, że
0: też.
1: Przyjaźniliście się po prostu.
0: Przyjaźniliśmy
1: się.
0: Chciałem zrobić 50-lecie Manamu. Bo on mnie zapytał w czwartek, umarł w sobotę.
1: W sobotę, tak. Ja z nim rozmawiałem codziennie.
0: A ja w czwartek rozmawiałem i on mnie się pyta, czy może założyć zespół Złoty Manam. A ja mówię, ale co mnie pytasz? Dlaczego mnie pytasz?
1: No bo ty jesteś...
0: No bo jesteś Manam, Milo i Marek, nie? Mówię, dobra, to ty zakładaj, bo ja chcę grać rock'n'rolla ze Złotym Manamem. No to ja mu powiedziałem, ty zakładaj Złoty Manam, a wróćmy do nazwy Manam i zagrajmy w duecie akustycznym, tak jak graliśmy na samym początku. Natychmiast się zgodził, umówiliśmy się
1: pięknie
0: na próbę w poniedziałek.
1: Marek był pięknym człowiekiem.
0: W poniedziałek się na próbę umówiliśmy w duecie, w sobotę umarł.
1: Matko jedyna, świeć Panie nad jego duszą. Pięknym człowiekiem był i dziękuję mu bardzo za piękną podróż rock'n'rollową.
0: No i tam graliśmy rzeczywiście z Markiem. My no jeszcze będziemy grali na pewno. To niemożliwe, żebyśmy nie grali ze sobą dalej. Z Darkiem, pamiętajcie, 31.10. w Opolu, 31 października. Przychodźcie. Będziemy musieli kończyć, a ja chciałem nastawić na samo zakończenie dwa utwory. Zmieszczą się. Jeden się nie zmieści. Będzie do połowy, ale Szymon umie tam
1: zawsze
0: do wyciszenia zrobić.
1: Zawsze to fade coś. Fade out zrobisz, pięknie będzie.
0: Zobaczymy,
1: jak
0: może da się przedłużyć troszeczkę, bo Łukasz jest po nas i on 7 pozaczyna. No więc posłuchamy utworów z płyty Smyrna.
1: Czyli Drafix, w którym graliśmy razem, tak?
0: Czyli to, skąd pochodzi ten pierścień. I to jest Warriors Dance, taniec wojowników.
1: Tak, yes.
0: Jeszcze wtedy był czas, kiedy wróciłem ze Stanów. To było 3 lata po moim powrocie. I jeszcze używaliśmy angielskich tytułów.
1: Tak,
0: ja już nie używam żadnych angielskich, bo wiesz, no. Nie, najczęściej używam
1: ich. Drumflix, bardzo, bardzo mile wspominam. Uważam, że to był jeden z ciekawszych rzeczy, które tutaj... Takich,
0: Warriors Dance, no. A później z tego Warriors Dance, czyli z tańca wojowników, który gramy w duecie, przechodzimy na twój utwór Sun's Play.
1: Czyli Taniec Słońcu.
0: Taniec Słońcu,
1: tak.
0: To było nagrane w 2000 roku.
1: Matko jedyna, naprawdę?
0: 26 lat temu.
1: To niemożliwe, ludzie tyle nie żyją.
0: Boże, nie jesteśmy ludźmi. Może za życia staliśmy się świętymi.
1: No ja tam do świętych to specjalnie bym, wiesz, nie pretendował, wiesz, znając swoje grzechy po prostu, ale wiesz.
0: Ja pierwsze to powiedziałem na początku audycji.
1: Że?
0: No, że co ja dobrego zrobiłem, żeby tak mi się fajnie
1: zrobiłeś wiele rzeczy dobrych, nie opowiadaj, no.
0: Dobra.
1: Ja dziękuję Milo za zaproszenie, kochany.
0: Słuchaj, dziękuję ci za zaproszenie. Proszę państwa, Janusz Janina Iwański zaszczycił nas swoją obecnością. Opowiedział o tym, co będzie robił dalej, ale nie udało mi się za dużo wyciągnąć. W związku z czym wiadomo, że będzie musiała być za jakiś miesiąc, dwa, najpóźniej za trzy. Do końca roku jeszcze jedną audycję zrobimy. Janina, przyjmiesz zaproszenie, proszę.
1: Z dużą przyjemnością przyjmę. Może coś zagramy jeszcze z takich...
0: Ach, przecież my możemy tu zagrać. Przyniesiesz gitarkę, ja mam
1: bębek. Że mogę wziąć.
0: Albo klarneci.
1: Ja
0: no właśnie. No widzisz, dobra, proszę państwa, zapraszamy na Jam Session za dwa miesiące. Janusz, Janina Iwański.
1: Dzięki za uwagę.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Zaczynamy, proszę Państwa. Godzina 19.09, 7.09. Tutaj się działo przed nami w studio. Był Milo Curtis, był jego gość, była muzyka, były wspomnienia, było gorąco, a teraz będzie jeszcze goręcej i będzie równie ciekawie, ale na nieco inną nutę będziemy i mówić, i śpiewać. Pojawimy się w studio, jak być powinno, czwartek po 19.00, czyli wieczór z doktorem Józefem Orłem, który grzebie w komórce. Kamery stoją, mikrofon włączony, a doktor Józef Orzeł grzebie i grzebie w urządzeniu typu smartfon, bo coś zapisuje sobie.
2: Co nie, gorzej odcyfrowuję. Chciałem się dowiedzieć, jaką ksywkę miał gitarzysta Iwański, już dostałem się, że Janina.
1: Janina, właśnie. Przed sekundą był w studio, a była tak dobra muzyka, że doktor Józef Orzeł niemalże tańczył tutaj. Ale tego Państwu nie pokażemy, jak tańczy doktor Józef Orzeł.
2: Bo to nieprawda i trudno, trzeba by stworzyć jakiegoś deepfake'a, a co się da zrobić?
1: No, rozumiem, nieprawda, po prostu kwestia wyobraźni.
2: Wiesz co, zaprosili mnie na bal 11 listopada i miałem problem, że ja nie tańczę, ale organizatorzy powiedzieli, że połowa tańczy, a połowa siedzi i pije. Ciekawe, czym się to skończy.
1: A, to dobrze, to wiadomo, w której połowie będzie doktor Józef Orzeł. I dobrze, bo nie wiem, czy doktor widział ostatnie wyniki poboru akcyzy od alkoholu. Raptem 35% w pierwszym półroczu udało się pozyskać, czyli około 1/3 zakładanych wpływów. Ja to jakoś tak się
2: składa. A to resztę towarzystwo przepiło?
1: Nie, no bo właśnie nie wypiło i stąd nie ma wpływów z akcyzy.
2: Albo wypiło i nie zapłaciło tej akcyzy, jak myślisz?
1: Ja myślę, że to jest dziwnie skorelowane z faktem, że marszałek podobno zakazał alkoholu w barze za kratą w Sejmie.
2: To jest prawda.
1: I wpływy
2: tam
1: z akcyzy.
2: Nikt nie chodzi.
1: I poszły wpływy z akcyzy w dół, bo być może parlamentarzyści piją coś innego bez banderoli w pokojach hotelowych i od razu budżet kuleje. Dzisiaj debata budżetowa w Sejmie, ale to może o budżecie nieco mniej, a zacznę od tematu tygodnia, czyli wizyty, która miała miejsce w marcu w Białym Domu. Wizyty, którą
2: strasznie
1: miał...
2: Strasznie dawno temu było,
1: a wiesz? I to jest pierwsze moje pytanie w tej historii. O co chodzi, że z wizyty, która była 6 miesięcy temu, o ile dobrze liczę... Właśnie się obudziła i robisz teraz tego news i od tygodnia rozmawiamy, czy tam Donald Trump próbował, czy też nie próbował
2: dokonać zamachu stanu.
1: Tak, rozłożyć rząd Donalda Tuska na czynniki pierwsze i wyjąć z tego czynnik PSL-owski. Ja nawet widziałem takie pochukiwania dawnych działaczy KOD-u. Nawet pan Mazguła taki był
2: pułkownik
1: stanu wojennego, więc powiedzmy osoba, która szła w zupełnie drugiej stronie barykady niż ty, drogi doktorze, swego czasu i chyba dalej tak idzie zupełnie inną stroną ulicy.
2: I mundur miał. A może nawet był uzbrojony.
1: I on powiedział, że dlaczego Donald Tusk nie aresztował Nawrockiego, Kaczyńskiego, Bosaka i wszystkich innych za zamach stanu, który był planowany w Waszyngtonie. O co chodzi w tej historii? Kto do kogo pojechał i z jakimi intencjami? Proszę.
2: Chciałem powiedzieć, że jak jest zamach stanu, to chyba trzeba tych wszystkich winnych rozstrzelać.
1: To bardzo
2: ciekawa jest historyjka, bo jest tak. Kolega Bielan ze swoim serdecznym przyjacielem z PSL-u, misiem Michałem Kamińskim, organizuje szefowi MON-u i PSL-u spotkanie z prezydentem Trumpem tylko po to, żeby prezydent Trump powiedział Kosiniakowi to, co jest jasne, banalne i oczywiste. Chłopie, tak porządnie wyglądasz, a co ty z tym Tuskiem, którego ja nie znoszę? Weź, chłopie, daj sobie spokój, idź do przyzwoitych ludzi. I mogą wychodzić tu fotografie dla CIA, bo wizyta nie była formalna, zdjęć nie było. I przychodzi taki inteligentny i bardzo sprawny poseł Adam Bielan i pół roku później mówi, że takie spotkanie się odbyło. Jeśli on mówi, że takie spotkanie się odbyło, to najważniejsze jest, jaka jest jego wersja, o co tam chodziło. No chodziło o to, o czym ja powiedziałem. Chodziło o odejście od Tuska. A dlaczego powiedział? Bo Kosiniak od Tuska nie odszedł. Czy dlatego, że teraz całkiem dobre ma notowania, koalicja rządząca, a prawica ma trochę mniej, jeszcze w dodatku jest rozbita? Czy w ten sposób Bielan próbuje w tę jednoczącą się koalicję rządową wsadzić swój szpadelek, czy tam kij w mrowisko? Albo w szprychy? Chyba tak. W związku z czym jest to taka reakcja obronna, ale wskazująca na to, że poseł Bielan, uhonorowany w międzyczasie szefostwem Wielkiej Partii Europejskiej, europejscy konserwatyści i reformatorzy,

0: To zamach stanu, interwencja, jak zabory. W ogóle armia amerykańska chciała siłą obalić rząd. Jedyny i legalny. I tu się okazało, że bardzo słabe nerwy mają dziewczynki i chłopcy po stronie rządzącej. I taki sobie wtręcik delikatny kolegi Bielana nagle wywołał taki rumor. I tyle. Czyli Bielan osiągnął swój efekt. Teraz pytanie, czy ten efekt się tak rozłoży jak grom taki ni stąd, ni zowąd padający z chmur. Jest pierwszy huk, a potem tak się odbija od chmur i coraz dalej, coraz lżej, ale słychać jeszcze przez minutę i wszyscy są pod wrażeniem. Czy to tutaj tak nie jest, a nawet bym powiedział, właśnie tak jest. Że to nie zginie od razu ten dźwięk, że on, i o to chodziło, wzbudzi kompletną nieufność między PSL-em a Tuskiem, a kierownictwem Platformy, i także pewną niepewność między Kosiniakiem a kierownictwem PSL-u i przede wszystkim dołem, aparatem PSL-u. No to gdzie my idziemy? Panie Kosiniak, mów pan, mówią aparatczycy z PSL-u. Zdradzamy tego, jak to poładnie powiedzieć, tego niedobrego Tuska i idziemy z prawicą, czy zostajemy tam, gdzie jest kasa? I jeden Bielan wywołał całkiem niezłą awanturę, tylko pytanie, czy Bielan miał jakiś cel w tym dalszy, z nadzieją, że może PSL się opamięta i pójdzie na prawicę. Mnie się wydaje, że ponieważ aparat PSL-u myśli o kasie, to mu się to niespecjalnie opłaca, ale może trzeba pomyśleć o przyszłości, o tym, że ta koalicja rządowa może po prostu paść w wyborach i potem będą rządzić konserwatyści, reformatorzy i Amerykanie. Nawet z Trumpem, który przegrał wybory połówkowe, to nic nie szkodzi. I to ciekawe, no, jeden drobny tekst jednego posła, czy europosła, i taki szum na całej scenie, ale przy, no, po tej scenie rządowej. Więc chyba trzeba patrzeć, czy to będą te, jak ktoś rzuci kamieniem, kaczkę tak zwaną, proszę nie myśleć tutaj o PiSie, kaczkę na wodę i ona tam się parę razy odbije coraz dalej, coraz słabiej i w końcu się utopi. Czy to wywoła taki efekt? I chyba o to chodziło.
1: No ale efekt jest taki, że tak, Kosiniak-Kamysz został się w rządzie. Nigdzie nie poszedł, więc to...
0: No gdzie miał iść?
1: No, co, mógł źle? Zostać premierem. A ale źle mu, czy
0: pamiętasz,
1: mu nie
0: że już raz mógł zostać premierem
1: 23
0: i
1: odrzucił.
0: I to w znacznie lepszej kombinacji, bo nie jako brakujący partner do większości teraz, tylko wtedy jako partia mniejszościowa z PiS-em, który by go popierał w każdej sytuacji, tak obiecywał. Czyli rząd mniejszościowy składa się z samego PSL-u, Kosiniak rządzi jak chce, tylko czasem mu PiS wyznacza jakieś tam granice. No przecież to była dużo lepsza propozycja, też wariacka, ale dużo lepsza niż teraz. To jeżeli wtedy się nie zdecydował, trudno, żeby się zdecydował teraz.
1: To po co cała gra była podjęta, skoro...
0: Komu? Bielanowi? Widzisz, bo to może...
1: I z tego, co ja znam pana europosła Adama Bielana, przez chwilę osobę, która pełniła funkcję prezesa formacji Jarosława Gowina, żeby było ciekawiej porozumienia, bo to był też ciekawy manewr.
0: Prezes zastępczy.
1: To raczej Adam Bielan tego typu działań nie podejmuje samodzielnie.
0: No.
1: I raczej no, było to konsultowane z Jarosławem Kaczyńskim,
0: no,
1: więc
0: oczywiście.
1: No to skoro tak, to był to pewien plan. I to też jest ciekawe, że to na wiosnę tego roku, czyli już w sytuacji, kiedy okrzepła prezydentura Karola Nawrockiego, kiedy ten szok...
0: Miał wysokie notowania.
1: Tak, ale szok minął. To już jest moment, kiedy tak. Donald Tusk skonsolidował obóz rządzący.
0: Już się zrobiło normalnie. Tak.
1: I wtedy tak, to był bardzo ciekawy moment.
0: Kijek.
1: Tak, chyba, że to była inicjatywa Ameryki. amerykańska. Chyba, że Amerykanie uznali, że oni jednak potrzebują w Polsce nie niemieckiego partnera. A zresztą w Polsce ostatnio się Niemców taroiło tyle, że aż chyba będziemy musieli po niemiecku nadawać, bo gdzie się nie obejrzy, tam Niemiec.
0: Same Niemce.
1: Same Niemce. A to Tuska, to Braun.
0: A też mogę o Niemczech opowiedzieć.

0: powiedzieć. Tak. Dzisiaj rozmawiałem z bardzo mądrą
1: Aleksandrą
0: panią Olą Fedorską. Ta, i trochę się nauczyłem, ale myślę tak. Adam Bielan robi pewne rzeczy albo w uzgodnieniu z Jarosławem Kaczyńskim, albo na jego prośbę, ale Bielan ma tu ważny głos, to znaczy nie każdą propozycję przyjmie. To jest jeden z ostatnich nielicznych partnerów dla Jarosława Kaczyńskiego. Ale wiadomo, że Adam Bielan zrobi bardzo dużo dla Jarosława, ale też dbając o własną perspektywę, własny interes i tak dalej. To pierwsze. Więc jasne, że to zrobił z Jarosławem. Drugie. Czy mieli plan, który miał przewrócić scenę polityczną, czy tylko ją osłabić po stronie rządzącej? I ja myślę, że tacy naiwni nie byli, żeby myśleć, że słowo Trumpa zmusi Kosiniaka i cały PSL do zmiany frontu. To pokazuje i bardzo dobrze, że ta scena polityczna jest dość niezależna od wielkich protektorów. Kłopotem jest to, że nie od wszystkich. To znaczy PSL się okazał w miarę niezależny od głosu prezydenta Trumpa, natomiast rząd Tuska nie jest niezależny od głosu Niemiec. I to jest problem, ale to wszyscy wiedzą i to była propozycja dla Kosiniaka. Czy ciągle chcesz być niemieckim pośrednikiem, elektorem, wybrańcem? Może by fajnie było wyjść na niepodległość. No to Kosiniak nie wybrał, ale to przecież nie oznacza, że tak już będzie do końca. Pytanie chyba ważne, czy PSL w końcu zgodzi się być na liście koalicji rządzącej, czy jednak pójdzie samodzielnie. To chyba pokaże, czy ta rozmowa z Trumpem była ważna dla Kosiniaka. Te PSL-owce to są chytre i doświadczone chłopy. One wiedzą, co Trump powiedział i one wiedzą, co Trump znaczy w Ameryce. I ja myślę, że oni wiedzą, że jeżeli nawet Trump przegra połówkowe wybory, jeśli nawet demokraci zyskają większość w Izbie Reprezentantów, raczej w Senacie nie, ale zobaczymy, że ta polityka, nawet gdyby demokraci zaczęli ją dyktować, niewiele się zmieni. I niech się nie łudzą różne Tuski, że jak demokraci wygrają, to ta polityka wobec Europy będzie inna. Będzie bardzo, bardzo podobna. I w tym sensie to nie Trump mówił do, albo nie tylko Trump mówił do Kosiniaka, to mówiła Ameryka polityczna. Z Tuskiem Polska zaufanym partnerem Ameryki nie będzie, nawet jak będą rządzili demokraci. To zresztą pokazuje wpływy Radka Sikorskiego u demokratów. Niby dobrze, ale nie słychać ze strony demokratów jakiegoś potępienia dla polityki u nas prawicowej bądź poparcia dla rządu Tuska. Bo jednak ta proniemieckość przeszkadza także demokratom, chociaż oni, zresztą jak w ogóle raczej opinia amerykańska, uważa, że Niemców nie da się usunąć z pierwszego miejsca partnerstwa w Europie i co najwyżej, i to pokazuje koncepcja grupy Bergen według Elbridge'a Kolbiego, jak jest ta grupa, czyli takich najbardziej zaufanych państw NATO skonstruowana. Skandynawia, rozumiemy. Weszli do NATO, znaczy Szwecja z Finlandią, zbroją się, prowadzą dobrze swoje armie, prowadzą dobrze politykę asertywną wobec Rosji. Okej, Polska, wiadomo, potrzebna, No, zastępcze dobro krajów bałtyckich, które do tej grupy nie weszły, to błąd, ale małe kraje, to tam, co tam Kolbi sobie myśli, Polska je reprezentuje. I Niemcy i Holandia. Jak już mówiłem, Holandia to jest kraj, który swoją armię oddał pod dowództwo niemieckie. Więc Holandia i Niemcy, Niemcy i Holandia, to tak jakby Niemcy były. Czyli Amerykanie, na razie Kolbi, albo Departament Obrony, czy Wojny, uważa, nie da się w tej chwili postawić na jednego konia w Europie, trzeba postawić na oba. I na Niemcy, i na Polskę z sojusznikami. Taka gra jest sensowna i da Ameryce minimum kosztów, maksimum bezpieczeństwa. Niech się Niemcy z Polską gryzą o pierwszeństwo, o to, kto będzie liderem obrony Europy. Raczej szanse Niemcy mają większe, ale to pokazuje, że tak samo będą myśleć demokraci, czyli tu się dużo nie zmieni i wiadomo, z Tuskiem Ameryka wspólnej strategii obrony Europy nie wymyśli.
1: No, pytanie, czy wymyślałaby z Kośniakiem, to już puentujące całą
0: ale
1: historię.
0: Ale z prawicą i z Kośniakiem?
1: To już może.
0: Ale tylko w konkurencji z Niemcami. To nie ma czegoś takiego, że Polska z Kośniakiem, prawica z Kośniakiem będzie więcej warta niż Niemcy, nie? Raczej Amerykanie pytają, kto z was da więcej tej obronie, czyli zmniejszy nasze koszty amerykańskie.
1: Rzeczywiście Amerykanie na razie chyba się przyglądają, chociaż też w tej układance włożyłbym jednak coś, co chyba wszystkim umknęło, czyli nieprzyjęcie całkiem już niedawno Kośniaka w Pentagonie.
0: No to
1: i
0: jest,
1: moim zdaniem to
0: dalszy
1: nie jest
0: ciąg tamtej
1: dalszy...
0: wizy. Tak, tak.
1: To nie jest
0: nie chciał,
1: przypadek.
0: To nie, to się dogadamy tam. Mamy w tej Polsce tylu partnerów, ile chcemy. Nie musimy z Kosiniakiem rozmawiać o taktycznych problemach obrony, wspólnej obrony i tak dalej. Tak.
1: Czyli
0: myślę,
1: ta furtka,
0: tak,
1: która była otwarta, prawda, że tak. Okej, z Sikorskim niespecjalnie, no bo an Applebaum itp. itd., z
0: no
1: Tuskiem
0: tam,
1: nie.
0: Niech
1: no,
0: Niemcy bo... będą silniejsze. Tak.
1: Tak, ale nawet z Kośniakiem już zdaje się nie bardzo.
0: No tak, nie sprawdził się. Oczywiście Amerykanie postawili przed nim bardzo trudne zadanie, ale co oni się przejmują? Nie ich sprawa. Pionek z Europy mógł się ruszyć w lewo, mógł się ruszyć w prawo, nie ruszył się w prawo, jego problem, no to na razie z nim nie rozmawiamy, ale to nie znaczy ani zakazu kontaktów, ani tego, że on nie będzie partnerem, nie. Po prostu okazało się, że konikiem szachowym czy wieżą nie chciał być. Chce być pionkiem, no to będziemy z nim grali jak z pionkiem.
1: No dobrze, to będziemy grali, mówią Amerykanie, a co do polskiej polityki, żebyśmy od razu spuentowali temat PSL-u, wydaje się, to już wszędzie się o tym mówi, że PSL idzie do wyborów z listy Koalicji Obywatelskiej, że klamka de facto zapadła i tutaj nie trzeba, żeby to każdy z Państwa może to stwierdzić. Proste badanie zadam, jest rok do wyborów. I dużo, i mało, ale zobaczmy, że wszystkie partie się uwijają. PiS z różnym skutkiem, ale co tydzień jakaś konwencja, a to gospodarcza, a to wcześniej kongres armii.
0: A to program.
1: Tak, niewiele z tego wynika politycznie, ale coś tam się dzieje. Rozwój Plus też się uwija. Konfederacja, co prawda bardzo pokuszona coraz bardziej, też się uwija. Grzegorz Braun, mimo że ma swoje ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia, teraz już chodzi o Lasce, tam coś się dzieje niedobrego, ale też jest wszędzie. Stara się być jak najczęściej gdziekolwiek Donald Tusk sam przez się, a czy ktoś zauważył jakiekolwiek spotkania w PSL-u? Jakiekolwiek konwencje? Jakiekolwiek promowanie jakichś twarzy, może nowych, może odświeżonych?
0: A po co im?
1: Nic. PSL nie robi nic, bo kierownictwo już wie, że pójdzie z Donaldem Tuskiem i to potwierdzają nieoficjalne rozmowy z politykami.
0: No to popatrz.
1: Koniec.
0: Tak,
1: kończy
0: to,
1: się PSL. Ty pamiętasz PSL z pierwszej kadencji.
0: Oznacza?
1: Przez 36 lat PSL
0: był.
1: Był i wywierał istotny wpływ na polską politykę.
0: Był
1: a to rządził z SLD-ówkiem, a to z...
0: Był języczkiem uwagi.
1: A to z tym. Tak. I właśnie na naszych oczach ta partia zniknie, bo pójście z listy koalicji to nie są, to trzecia droga.
0: Oni myślą, że nie znikną, ale oczywiście masz rację. Taka jest logika. Partia, która wchodzi na czyjeś listy, już z nich nie schodzi po prostu i się zaczyna wiązać tam więzami, sieciami, interesami z tą partią, na której listy weszła. Ale co jest ciekawe, to po raz pierwszy PSL do tej pory mówił...
1: Idziemy samodzielnie.
0: Zdobędziemy 5%, tam w dniu wyborów jesteśmy lepsi niż w sondażach poprzedzający ten dzień. I to tak zawsze było. Nie będziemy teraz o przyczynach tego opowiadać. Natomiast to jest bardzo ważna decyzja, ona zmienia całą scenę polityczną. Bo jeśli PSL wpisuje się na listy koalicji rządzącej, to Morawiecki, który też nie będzie miał 5%, musi się albo wpisać na czyjeś listę, albo z kimś blok zrobić i z PSL-em już nie może. Musiałby dokonać zdrady narodowej i idąc za PSL-em na listy Tuska. Morawiecki teraz w tych wszystkich swoich tekstach, to co mówi, jest bardziej antypisowskie niż antytuskowe. Chociaż tam cały czas mówi o brzydkim Tusku, ale liczy się to, jak on powie coś złego o Tusku, no to co powie wyborca? Normalka, no był przeciwko Tuskowi i jest. Ale jak powie coś przeciwko PiSowi, to wywołuje konwulsję w aparacie elektorskim, bo no jak to? Był z PiSem i teraz na ten PiS narzeka, pluje. Oskarża go o coś, najczęściej nie wiadomo o co, jakieś głupoty, że program swój ekonomiczny próbuje zbudować, to bym się chciał zatrzymać na dwa zdania. Mianowicie to oskarżenie Morawieckiego PiSu o to, że on tam zły program ekonomiczny szykuje, jest o tyle bez sensu, że wiadomo, że w czasie prekampanijnym nie ma specjalnego znaczenia, co partie programują, co partie obiecują, bo wiadomo, że liczy się to, co mówią w kampaniach. Są potem też kłamią oczywiście i nie dotrzymują tego, ale to, co jest dla elektoratu ważne, to jest obietnica w czasie kampanii, a nie na rok przed. No to co Morawieckiego obchodzi, co tam PiS sobie ekonomicznie postanowił, tak i tak. Jeśli ma zamiar negocjować z prawicą wspólny rząd, wspólny pakt senacki, wspólną koalicję parlamentarną, to dopiero najpierw się politycznie rozstrzyga, czy chcą iść razem, a dopiero jak się to uda, to dopiero wtedy rozmawiają o programie ekonomicznym, ale nie teraz. Wcale nie wiadomo, czy jeżeli będą wypracowywać oby, wspólny program ekonomiczny, to czy te propozycje PiSu przypadkiem w tym programie się nie znajdą, bo to jest kwestia kompromisu politycznego. Więc jakby albo to są emocjonalne reakcje Morawieckiego, albo to jest takie postanowienie, niech mnie elektorat wyraźnie od tego PiSu zacznie odróżniać. Tylko że jeśli myślał o wspólnej liście z PSL-em, bo to by dało obu partiom powyżej 5% i na pewno duży klub byłby, mogliby się potem rozdzielić, to już prawdopodobnie nie wchodzi w rachubę zgodnie z tym, co mówisz, że PSL raczej się zdecydował na bycie na wspólnej liście z koalicją rządzącą. Jeśli tak, to zamknęło Morawieckiemu moralny wybór. Bo jeśli pójdzie z Tuskiem, to będzie niemoralny. Nikt mu nie uwierzy.
1: Znaczy, tam chyba nie będzie jest miał taka poparcia. Racjonalna kalkulacja, że zbliżenie się do Tuska byłoby śmiertelne. No. Zresztą jasne jest, że w tej chwili Mateusz Morawiecki będzie się od PiSu starał odróżnić, także na polu ekonomicznym.
0: Ale odróżnić, a mówić, że oni głupie rzeczy robią, wiesz, to jest różnica. Mógłby się zachować poważnie jak premier Morawiecki i z roli eksperta opowiedzieć, co o tym myśli. Przecież istnieją poważne debaty ekonomiczne. Nie trzeba używać wyrazów w stylu, że coś jest głupie albo niesensowne.
1: No, ale ty takich użył, chcę pokazać, że się różni. Zresztą, jak rozmawiałem ostatnio z Mateuszem Morawieckim na jakimś szerszym spotkaniu prasowym w piątek, to już będzie prawie tydzień, to zapytałem właśnie o to, że PiS szykuje w sobotę konwencję programową i że tam raczej ma być, i to się sprawdziło, pokazane takie bardziej prospołeczne nastawienie. Tak, żeby ta Szydło miała być
0: uwzględniona,
1: tego nie było, ale że PiS sobie popatrzył, tu Konfederacja bardzo liberalna, tu Grzegorz Braun turboliberalny.
0: Andrzejewski prospołeczny.
1: Tu Mateusz Morawiecki też do tego samego, w ten sam nurt, trochę co Konfederacja próbuje wejść, taki właśnie prorozwojowy, ale też trochę taki tu przedsiębiorcy, no to my będziemy tą starą polską prawicą, nie tą anglosaską, tylko polską, kontynentalną, która jest bardziej czuła społecznie, mniej ufa wielkiemu kapitałowi.
0: Jak zwykle, jak PiS, jak zwykle.
1: Tak, jak PiS, jak
0: tak,
1: zwykle.
0: Przy okazji, jak ja pamiętam, to profesor Andrzejewski był dość bliskim współpracownikiem premiera Morawieckiego.
1: No, to tak jak wielu pisarzy, a tam rzeczywiście muszę powiedzieć, że między PiS-em a Rozwojem Plus to emocje są nie lepsze.
0: No właśnie.
1: Oni
0: no
1: się właśnie, naprawdę znielubili no przez ten czas i oni,
0: to jak oni
1: sobie
0: rąk
1: nie podają.
0: To nie jest wcale takie proste, potem usiąść do stołu i negocjować merytorycznie, czy jakoś tam. Wcale to nie jest takie łatwe, bo to zostawia takie głębokie blizny i ja tego nie rozumiem. I jak rozmawiam z tymi ludźmi, to im mówię, no chłopaki, opanujcie się spokojnie i można się pięknie różnić i właśnie prawica powinna teraz się pięknie różnić po to, żeby móc pięknie usiąść do wspólnego, pięknego stołu, jak mówi prezydent Trump.
1: Tak się nie, a może się wydarzy. Jest tak, że wiele osób mówi rok do wyborów, też jest trochę czas, jeszcze pogodzą na wiosnę, spotkają się liderzy, ale jak na razie jest stan wojny.
0: Blizny zostają.
1: To zanim jeszcze wrócimy do świata, to przejdźmy teraz do koalicji rządzącej raz jeszcze. Sytuacja ma być ciekawa, bo PSL podobno Kosiniak już miał się z tym pogodzić i Wierchuszka, doły trochę się buntują, ale doły w PSL-u czasami coś mogą, ja chociażby wybrać Piechocińskiego, to było zaskoczenie i obalić Pawlaka swego
0: ale
1: czasu.
0: Ale niedługo był tym szefem.
1: Ale niedługo, więc doły coś tam mogą, ale chyba nie aż tyle w PSL-u.
0: No ta grupa Pawlaka raczej ma
1: oni przegrali
0: 40%,
1: ostatni,
0: tak, oni ale przegrywają nie,
1: ale,
0: kongres.
1: Ale kongres ostatni bardziej niż 40% polegli całkowicie. Ten kongres z zeszłego roku, gdzie odnowił swój mandat Kosiniak-Kamysz, tam ten Pawlak, który się nagle stał się konserwatystą i próbował trochę ten, to oni przegrali z tak. Kretesem.
0: Nie ma powrotu.
1: Nie ma powrotu do tego, więc PSL, ale
0: Kosiniak zapewnia wyżywienie dla aparatu.
1: Podobno Donald Tusk na jednej liście nie bardzo chce pana marszałka Czarzastego.
0: Pana marszałka?
1: Czarzastego.
0: On nie jest PSL-u, jak pamiętam.
1: Nie jest. PSL chce, a lewicy Donald Tusk podobnoż nie chce. Chociaż sam mówi o jednej liście, to jego dziennikarze z Newsweeka, jego w sensie sympatyzujący ideowo z tym obozem, przynajmniej, a może i bardziej, z innych czasopism, innych portali na O i W, to jest taka jedna lista, jest potrzebna, ale ostatnio Roman Giertych napisał, z PSL-em nam wystarczy i chyba Roman Giertych to właśnie tak
0: dokładnie
1: zasugerował, że lewica nie jest nam potrzebna, a pan marszałek, kierownik sali Czarzasty, towarzysz, podobno pazurami drapie, żeby się do tej listy dobrać. I wcale nie palić do samodzielnego startu, bardzo się boi i na lewicy jest taki oto przykład, skoro mamy iść kiedyś z partią razem, to nie wiadomo, kto jest silniejszy teraz, proszę zauważyć.
0: Po Krakowie.
1: Okej, sondaże sondażami, ale Kraków pokazał, wybory prezydenckie pokazały, że to razem ma większe poparcie, tak. Więc hola, hola, kto z kim ma się łączyć ewentualnie, panie Czarzasty, może wy macie limuzyny i asystentki, ale my mamy, jak się okazało, w Krakowie lepsze struktury i lepszych kandydatów.
0: Ale przeskoczyłeś jeden szczegół, tak. To wróćmy do tego.
1: Ale bo ja byłem przekonany, że lewica jakby chciała, to Tusk chętnie weźmie, a okazuje się, że nie.
0: Za późno.
1: Donald Tusk
0: Otóż.
1: A puka do tej jednej listy właśnie Włodzimierz Czarzasty.
0: Ja myślę, że kombinacja Tuska była taka. Wystarczy mi jeden z tych dwóch partnerów, PSL albo SLD. Kogo namówię, jest okej. Ale ten drugi wyleci za drzwi. I niech sobie radzi sam. Ponieważ PSL pierwszy się zgłosił, a Czarzasty tam tromtadamtnie cały czas mówił o silnej lewicy, to Tuskowi chyba jest to wygodne. Mieć na wspólnej liście słaby jednak PSL, ale za to z aparatem, który dobrze organizuje wybory, dobrze zorganizuje kampanię, przyda się. Zrobi część roboty za tych leniwych platformiaków. Zostaje za drzwiami kolega Czarzasty i to oznacza, że do zjedzenia jest PSL jako na liście, ale do zniszczenia pozycji jest SLD. Oni z PSL-em nie będą walczyć, wręcz przeciwnie. Będą ich tak przytulać, żeby już ich nie było całkiem widać, tylko muszą temu aparatowi dać wyżywienie na całą kadencję. Z aparatem PSL-u, tym dolnym, nie ma problemu. Przecież każdy może dać, każdy rząd może dać pieniądze na koła gospodyń wiejskich i na straż ochotniczą pożarną. Trochę gorzej jest z miejscem dać w agencjach rolnych, czy nie dać miejsca, ale wystarczy, tak jak PiS opanował wieś, dając pieniądze na koła gospodyń i na straż pożarną. I wystarczyło. I jeszcze trzeba dać na chodniczki dla gmin wiejskich, jest, czy drogi, jest bardzo dobrze. I to Morawiecki bardzo dobrze potrafił. Więc PSL się da przytulić, a wtedy jako takie nieznośne kaczątko, jeszcze dodatkowo brzydkie, występuje ta lewica i można się od niej cały czas odbijać. I myślę, że elektorat, mając jedną listę różnych tam organizacji, jak platformianych, Platformę i Tuska tam z PSL-em, chętniej to wybierze niż lewicę, bo one się tam już nie wiadomo czym różnią w ogóle.
1: Nie, coś tam różnią się przede wszystkim taktyką.
0: Ale jak programem. Dojść... Jak sobie wymyślisz tu SLD-owca, a tu platformiaka, to tak nie do końca wiadomo. Wiadomo, że jest za LGBT i za rewolucją genderową i za polityką klimatyczną i za emigracją, czyli wszystko źle. No to może tak być, że wspólna lista Tuska i PSL zdobędzie więcej głosów i procent w sondażach niż kosztem lewicy. Kosztem lewicy SLD. Wcale nie Razemków. Razemki mogą zostać osobno, nie dostaną 5%, ale może się okazać, że będą miały tyle samo, co SLD. I wtedy będzie kwestia po wyborach tego, co ma robić lewica, która jest poza parlamentem. Albo ledwo, ledwo.
1: Dobrze, to w takim wypadku jeszcze zapytam o inny wariant, a może podrzucę inny wariant. Tym innym wariantem to jest lewice, mamy dwie i aktualnie niewiele wskazuje, żeby miały pójść razem. No, Donald Tusk to sobie siedzi, bo żeby państwo sobie wyobrazili, jak myślą politycy. Polityk ma taką mapę w swoim gabinecie, gdzie ma mapę Polski podzieloną na co?
0: Na 100 okręgów senackich i 41 okręgów poselskich.
1: Dokładnie, widać, były poseł siedzi w Sejmie. Ma taką mapę i ma drugą tabelkę Excela z dądem wpisanym. I sobie wpisuje, jak ma takie poparcie, to ile mu wyjdzie wedle przeciętnej metody donta.
0: Jakby z PSL-em to mam ile, a jak z lewicą to mam ile, a z jedną i drugą mam ile.
1: A właśnie, a jakby tak było, że się powtórzy wariant z roku 15. I lewica razem zabierze lewicy nowej od Czarzastego, czyli starej, tyle, że razem nie mieli po 4% i nie wejdzie ani jedna, ani druga do Sejmu, to kto zbiera największą premię według Donta?
0: Tusk.
1: Donald Tusk.
0: Oczywiście.
1: Więc dla niego to jest, a wejdą, a jak wejdą, to wejdą w koalicję. Też dobrze, i tak dobrze, i tak dobrze. To po co mi ta lewica? A ja mam więcej, po co mi ta...
0: I co więcej, mogę mieć taką przewagę, jeśli prawica nie pójdzie razem
1: nad
0: PiS-em, że pan prezydent będzie zobowiązany do tego, żeby mi dać misję tworzenia rządu.
1: Bo się wygłupi.
0: To większość uzna, że to jest niesprawiedliwe, bo mi się to należy.
1: Znaczy pytanie, czy Karol Nawrocki powtórzyłby manewr Andrzeja Dudy, który jednak postawił na Morawieckiego, gdzie wszyscy wiedzieli, pewnie, że to jest bez sensu, ale...
0: Pewnie bo w przypadku prawicy to nie jest bez sensu. Nawet jak będzie rozbita i niezjednoczona, to jednak razem tam koło 50 będzie miała i co prawda być może rozmowy koalicyjne będą długie, jak w Niemczech, ale one nie są tak bez szans, jak wtedy, jak Morawiecki te na te 2 czy 3 tygodnie poszedł sobie rządzić, mając tam, nie wiem, 30%. No, tragedia. Po prostu. Wtedy to było jasne, że to nie ma żadnych szans. I to jest tak na lipę przygotowanie, ten rząd po to, żeby przygotować prawicę do oddania władzy. Innych tam funkcji nie było. Jeszcze coś tam sobie zorganizować. No, krótko mówiąc, wychodzi na to, że kolega Mentzen, jak rozmawiał z Rymanowskim, zapytany o to, kto będzie rządził za rok, powiedział na 51% według mnie
1: Donald Tusk.
0: Donald Tusk, a alternatywą rząd prawicowy chyba.
1: Mniejszościowy, rząd
0: właśnie
1: mniejszościowy.
0: Właśnie tego nie powiedział.
1: Już powiedział rząd mniejszościowy.
0: Mniejszościowy. I wtedy Rymanowski, który człowiek jest dobry przecież w sztuce dziennikarskiej, nie zapytał go, jaki rząd, lewicowy, prawicowy, a jeśli prawicowy, to dlaczego mniejszościowy, bo bez Konfederacji? No i się tak wywiad skończył i nie dowiedzieliśmy się, o co tam Mentzenowi chodzi.
1: No właśnie, ale jak na razie mamy taki oto scenariusz, to jest z koalicji rządzącej, a na opozycji ruszyły, to o tym mówiliśmy tydzień temu, rozmowy u prezydenta o pakcie senackim. Efektów nie ma, ale jest w tych rozmowach Grzegorz Braun, chociaż jak teraz rozmawiam z politykami prawicy, to coraz większa jest obawa, że Grzegorz Braun jest bardzo potulny w tych rozmowach.
0: Nie potulny, tylko umiarkowany.
1: Umiarkowany i wystawia bardzo niekontrowersyjnych kandydatów, takich nieznanych, a to wójt gdzieś tam, a to ktoś tam taki, którzy są do przyjęcia dla wszystkich, ale politycy prawicy węszą tu spisek, że jak oni z Braunem sojusz zawiążą,
0: to z tej drugiej strony burza z piorunami, z faszystami.
1: To już paliwo faszystami.
0: Ten faszysta.
1: Teraz mamy oczywiście zachęcanie do budowy polsko, czyli niemiecko-rosyjskiego kondominium w Polsce. Tam jeszcze jest Jared Kushner, więc pewnie pod żydowskim zarządem powierniczym. Część prawicy, Robert Winnicki, mówi, że aha, to w takim wypadku nie było to hasło wyborcze, tylko program Grzegorza Brauna z roku 15, bo pod takim...
0: Wszystko się sprawdza.
1: Wszystko się sprawdza. Rzeczywiście przeczytałem dość dokładnie program energetyczny Konfederacji Korony Polskiej i to jest program kopiuj wklej z Platformy z roku 10. łącznie z przywróceniem niesławnego formatu tak zwanego Trójkąta Kaliningradzkiego, co było szczytowym osiągnięciem Radka Sikorskiego i niechlubnego...
0: Ale tam miała być elektrownia ruska.
1: Tak, prezydenta Rosjanie Komorowskiego, więc...
0: Nie wybudowali.
1: Ja nie wiem, czy jeszcze Bronisław Komorowski nie znajdzie się obok Leszka Millera na listach Grzegorza Brauna, ale ewidentnie...
0: To by znaczyło, chociaż... że zamiast budować w tym... choć nigdy nie umiem powtórzyć nazwy, to może Polska powinna wybudować tę elektrownię, Polska pod zarządem Brauna, powinna wybudować tę elektrownię w Kaliningradzie, nie? Bo w Polsce się chyba nie...
1: W Królewcu chyba się mówi po polsku, no ale tam trójkąt był kaliningradzki, więc rzeczywiście ja bym tak czytam ten dokument i tak muszę powiedzieć, że ja tu widzę jakąś koalicję imienia profesora Bratkowskiego, to był ten pan, który kreował politykę wschodnią, nie tylko wschodnią, Radka Sikorskiego, a teraz przyszedł do Korony, więc bardzo możliwe, że będziemy mieli rząd, gdzie zaplecze intelektualne Sikorskiego z poprzednich lat będzie ministrem spraw zagranicznych wspólnego rządu, bo naprawdę, i to jest też ciekawe, bo jak rozumiem, Grzegorz Braun się ustawia pod nowy układ w Niemczech.
0: Tak.
1: Z AfD.
0: Razem spotkał się z AfD w tej miejscowości, gdzie było to kółko.
1: Bo układ polityczny w Niemczech, który nam zafundował Tuska, właśnie się kończy.
0: Tak.
1: I w miejsce Tuska wchodzi nowy Niemiec
0: musi
1: polski.
0: Musi ktoś wejść.
1: Chociaż nazwisko mogło być lepsze niż Beun, ale dobra, to może...
0: Filia AfD w Polsce pod tytułem Korona Polski.
1: Tak, i tak jak Platforma była filią HDC niemieckiej, tak Korona Polski staje się filią AfD w Polsce. No jak widać, zawsze musi być jakiś Niemiec, aż tu jeszcze Niemiec taki bardzo mocno... Ale Donald Tusk też był rosyjski, więc pod tym względem jest to powtórzenie drogi Donalda Tuska. Który też przychodził do władzy po tym strasznym, rusofobicznym pisie, że on pogodzi.
0: Ciekawy pomysł.
1: Nie, naprawdę, przestuduj ten dokument, bo odświeży. On jest dwusłownicowy, tam wiele nie ma, ale to jest hasło kopiuj w klej. Jota w jotę, albo nawet powiedzieć bardziej rosyjsko, toczka w toczkę, żeby być bardziej prowokacyjnym, z programu i idei polityki zagranicznej Sikorskiego i Tuska z poprzedniej kadencji.
0: Ale wiesz co,
1: kiedy ich nadzorcy z Berlina wtedy jeszcze układali się z Rosją, no zanim tak się pokłócili.
0: To jest taka inteligentna reakcja inteligenta, który myśli, że w Niemczech CDU nie daje rady i prędzej czy później tam jakoś muszą rządzić z AfD, AfD sama, albo z CDU, albo wszystko jedno, ale w każdym razie wiadomo, bardziej prorosyjska.
1: Ale jak w Niemczech będzie rządzić CDU z AfD, no to w Polsce jako żywo.
0: Tusk z Brauna. No,
1: dwie ekspozytury niemieckie.
0: Tak.
1: I to jeszcze kondominium niemiecko-rosyjskie pod...
0: To tylko
1: zarządem
0: po to,
1: powierniczym,
0: żeby wrócić do resetu gospodarczego, przynajmniej na początku z Rosją, i wtedy i postawa Tuska, te żółwiki z Putinem i Brauna, taka oficjalnie prorosyjska, całkiem do wszystkiego pasują. Kłopot tylko polega na jednym. Jeżeli Niemcy w rozpaczy, bo tracą konkurencyjność zbyt szybko, by chciały wrócić do resetu z Niemcami.
1: Z Rosją.
0: Przepraszam, Niemcy z Niemcami, z Rosją. Niemcy z Niemcami też. To obudzi reakcje amerykańskie. To wszystko jedno, czy będą tam rządzić republikanie czy demokraci, to im się będzie nie podobało i Amerykanie wzmocnią tutaj, albo się opowiedzą za, czy pokażą, że są, myślą tak samo z prawicą polską, prawicą pisowską, może Mateuszową Morawiecką, może z częścią Konfederacji. To się dopiero zacznie sprawdzać wtedy tak naprawdę, jakie partie są za suwerennością Polski. Może się okazać, że my mamy tak potężny obóz targowicy, że on ma ponad 60% elektoratu. No wyobraź sobie, że to jest biedny PSL z tą koalicją rządzącą.
1: Nie no, ja jeszcze jestem tak stary i mam tak niestety jeszcze nie najgorszą pamięć. Może kiedyś mi się popsuje, to będzie mi łatwiej żyć. Ale dopóki mi się nie popsuła, to ja pamiętam PSL ze słynnym plakatem finansowanym przez PSL. PiS równa się wojna, jak PSL w roku 14 bronił naszych relacji z Rosją przed strasznym PiS.
0: A jak Pawlak podpisywał z jakimś tam Gazpromem absolutnie tak niekorzystną umowę wieloletnią, że Komisja Europejska musiała interesu polskiego bronić.
1: No więc właśnie. I to jest
0: dobra, jak to woli niemieckiego.
1: Też ciekawe, że w wyniku wojny i w wyniku zmiany w Europie Zachodniej współpracownicy albo ekspozytura, jak zwał, tak zwał niemiecka w Polsce, Donald Tusk, zanim pan Pawlak zrobił ten zwrot też antyniemiecki, tak, antyrosyjski, to się pojawiło się duże wolne pole.
0: Ale nieprawdziwy, tak.
1: Nieprawdziwy, ale polne retoryczne się zostało.
0: Tak.
1: Znaczy, kiedyś to pole zajmowało SLD z Leszkiem Millerem i Waldemarem Pawlakiem, tak. Potem to pole bardzo skutecznie obsiadł Donald Tusk, a szczególnie Bronisław Komorowski, który w skutecznie z WSI świetnie tak to pole rosyjskie uprawiał.
0: I służby specjalne,
1: i teraz
0: się z
1: to
0: Rosjanami
1: pole
0: przyjaźni,
1: no, taktycznie musieli opuścić i tutaj rzeczywiście bardzo inteligentnie rozszedł się Grzegorz Braun, trochę z innej flanki idąc, ale to samo pole obsiewając, będąc tym, który się z Rosją porozumie. To jest w ogóle ciekawa dyskusja, bo też niestety mój kłopot z tą pamięcią jest taki, że ona jest nie najgorsza i że ja pamiętam, jak żeśmy się wszyscy cieszyli, kiedy udało się w roku 22 uwolnić od szantażu. Ja pamiętam całe moje...
0: Od szantażu gazowego.
1: Tak, całe moje życie jako nastolatka to były co zimę powtarzające się informacje, że kurek zakręcą. Zakręcał.
0: I zakręcali czas.
1: I zakręcali. Piotr Woźniak kiedyś wyliczył, że...
0: Minister.
1: Tak, że co 6 miesięcy...
0: Szef PGNiG-a.
1: Tak. Co 6 miesięcy był jakiś kryzys z Rosją. Mniejszy, większy, zakręcili, zagrozili, no i ceny dla Polski były bardzo złe.
0: I o to chodziło.
1: Co nawet przyznał wielki zwolennik Brauna, pan Wieromski, ale mówiąc, że no dlatego były złe dla nas ceny, bo mieliśmy złe relacje. Czyli jednak ta Polska musi taka...
0: Jakbyśmy byli tacy jak Niemcy, to na pewno byśmy mieli ceny jak Niemcy.
1: Albo tacy potulni jak Białoruś, no tylko czy to będzie suwerenność? To mam takie pytanie.
0: A po co komu suwerenność, jak się...
1: No i jak to, przecież hasła
0: dobre
1: są...
0: Dobre interesy robi z Rosji.
1: Przecież hasła są suwerennościowe, ale co to jest za kraj suwerenny, który nie może nic zrobić, bo mu zakręcą kurek? To suwerenny jest, czy jest niesuwerenny?
0: Ale zobacz.
1: Czy on musi mieć dobre relacje, bo inaczej nie ma gazu.
0: Co nam wyszło?
1: Jak to jest?
0: Że w stronę rosyjsko-niemieckiego porozumienia może być tyle partii, które mają ponad 60% elektoratu, czyli one wygrywają. Jedyny problem polega na tym, że nie mogą...
1: Ale kiedyś miały SLD z Platformą, z PSL-em, miały te 60%. Miały więcej.
0: A teraz trzeba mieć Brauna. No tak, tylko że Braun nie może...
1: Wtedy kondominium polsko-niemieckie miało się doskonale. Wpływy były dopiero PiS to popsuł i teraz rzeczywiście pytanie, czy to się nie odtworzy.
0: Albo inaczej, czy ta siła porozumienia rosyjsko-niemieckiego w Europie, przecież ona nie dotyczy tylko Rosji i Niemiec, też sporo
1: i nie tylko Polski krajów. Dotyczy.
0: Tak, o tym mówię. Czy ona nie wymusi zupełnie innego rozdania, ale mówię, Braun no nie może wejść do koalicji z Tuskiem, ani Tusk nie może go przyjąć przed wyborami.
1: Nie, przed wyborami nie, po wyborach.
0: A po wyborach może nawet Braun, który będzie
1: wiesz, protestował. Oficerowie prowadzący, jak się dogadają, to nie ma...
0: No, jak znasz oficerów prowadzących, to oni już się dawno dogadali.
1: Nie, ja,
0: oni tylko teraz mają program, jak to zrealizować, żeby się elektorat nie obraził, nie powiedział, że ktoś tu coś zdradza i tak dalej. To świadczy tylko o słabości Ameryki i o tym, że ci oficerowie prowadzący tę słabość już dawno dostrzegli i próbują ją inaczej rozegrać. I kiedy poseł Bielan z posłem, a nawet senatorem chyba Kamińskim,
1: wicemarszałkiem senatorem,
0: Kamysza do Białego Domu, to oficerowie chyba się śmiali. Powiedzieli, że to jest absolutnie niemożliwe, że są słabą Ameryką, to się nie opłaca i dawno trzeba stawiać na sojusz niemiecko-rosyjski, który przy okazji może otworzyć drogę do konkurencji z Ukrainą. Bo taki sojusz pozwala Polsce być bliżej i może ona cenna jest bardziej niż Ukraina. A tu ukrywa się gra konkurencji między Polską a Ukrainą, którą aktywnie prowadzi Ukraina, nie Polska. Polska tu jest dość bierna. To jest gra, która wewnątrz tego, o czym my opowiadamy, jest toczona i Ukraina jest na lepszych pozycjach niż Polska. Ma więcej inicjatywy, jest bardziej dynamiczna, jest bardziej bezczelna i bardziej się przytula do Niemiec. A my nie możemy się przytulić do Rosji. Więc Ukraina ma tu przewagę.
1: Ma przewagę. No dobrze, tak się zasłyszałem. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Ciekawy jestem, bardzo mi ten ruch... Znaczy spodziewany, nie jestem zaskoczony, ale jest to ciekawe. Jest to ciekawa rozgrywka i trochę wszyscy możemy poczuć się młodsi, bo znowu wylądujemy w Polsce lat 2027, a może i latach 90. wczesnych, że znowu ta polska prawica niepodległościowa będzie w takiej mniejszości. To jak była za rządu Jana Olszewskiego, jak potem gdzieś tam przecież AWS był różny, już o rządzie postkomunistów nie wspominam, że to może jednak Grecy mieli rację, że wszystko się rozwija po pewnej spirali. Wracamy do punktu wyjścia i idziemy dalej.
0: Albo inaczej, ale to zgodnie z tym. Geopolityka ma swoje twarde zasady i niedużo można w niej zmienić, szczególnie jak się jest państwem, no jednak drugiego rzędu, tak jak Polska, nie tego Rosja, Chiny, Ameryka. I swobody mamy dużo mniej. Pytanie, co możemy zagrać w naszym interesie, a ta geopolityka pokazuje Polsce to podrzędne miejsce, a nie widać u nas bohaterów, którzy by chcieli naród pociągnąć do tego, żeby złamać te ograniczenia, choćby
1: chociaż
0: na
1: wydawało
0: chwilę.
1: Się, że myśmy te ograniczenia złamali, że jednak koalicja imienia Bratkiewicz musiał odejść z Platformy. Musiał odejść z MSZ-u Tuska, nie wrócił już, tak? No odnalazł się ten zaplecze intelektualne, czy Rosjota robiła politykę, to robił politykę Tuska.
0: Mówisz o jednym agencie Rosji, a ilu ich tam w ogóle było? Ilu w ogóle jest ich do tej pory? Może nie są tak znaczący, może są gdzieś niżej poukrywani, ale jest tego od cholery. Po prostu. I oni swoją robotę robią. To jest ta ukryta partia rosyjska. Nie tak śmieszne mi się, jak ten Piskorski tam szef partii, bo on został wypchnięty na wierzch, prawda? Ale nie, mamy,
1: każdy szanujący się
0: agent. Mamy dyplomatów, którzy pracowali na rzecz porozumienia Polski z Rosją i dalej są w MSZ-cie.
1: I dalej tam pracują. No dobrze, patrzę się na to wszystko. A właśnie, my za chwilę mamy jakąś debatę w Krakowie transmitować. To jeszcze 4 minuty mamy dodatkowego czasu, stąd ja tak chciałem już się zbierać, a to jeszcze możemy sobie porozmawiać. Coś jeszcze o świecie też, czy jesteśmy polską polityką?
0: Co chcesz?
1: Bo mnie jak zawsze interesuje ta polska polityka. Jedna koszula bliższa.
0: Patriota jesteś.
1: Ciało, niestety. Bo to teraz niemodne. Teraz się raczej inne
0: ale
1: cię wartości...
0: lubią ludzie właśnie dlatego. No.
1: Aż mnie zatkało. Nie spodziewałem się, że dobrze. To w takim wypadku takiego komplementu na koniec... Prezydent, dobrze, zacznę, wybrałem temat, czysta bieżączka, nie wiem czy wiesz, dzisiaj są ataki, wczoraj były ataki w szkołach, rozmawiałem z Ryszardem Terleckim na ten temat, który twierdzi, że to nie może być przypadek, że to musi coś tam, że coś się musiało wydarzyć, bo to 3 ataki. W
0: rozumiem, tak,
1: dnia.
0: Tak, wiem.
1: Ale zainteresował słucham. Mnie atak Donalda Tuska, który postanowił ten atak, tę tragedię w szkołach wykorzystać do ataku na prezydenta.
0: To znaczy, sednem polityki i propagandy Tuska jest pokazywanie polaryzacji pomiędzy dobrym rządem Tuska a złym prezydentem.
1: Który zawetował ustawę,
0: tak,
1: która...
0: Cokolwiek, prezydent winien jest wszystkiemu, jest to całe zło, już nie PiS, tylko prezydent Nawrocki, co budzi taki niepokój, że Tusk próbuje jakoś spróbować usunąć Nawrockiego tak czy inaczej, albo na chwilę chociażby ze sceny politycznej, no ale też nie może się zdecydować na to przejęcie siłą Trybunału Konstytucyjnego. No do tego jest jeden warunek formalny, że ten Berek musi tam wobec kolumn sejmowych przysiąc. Jakoś to się nie odbywa. A to musi się odbyć przed takim przejęciem. Zresztą wygląda na to, że oni się jednak boją tego. Chcę powiedzieć coś innego. Z jednej strony jest to śmieszne, z drugiej strony to jest prawdziwa wojna z prezydentem, ponieważ to on ma siłę prawną psucia polityki, szkodliwej zresztą, polityki Tuska. Prawda, może zawetować, a może też coś złego powiedzieć, a może Radę Bezpieczeństwa Narodowego może zwołać, jak się to nazywa, i coś tam powiedzieć, może różne rzeczy, ale może też montować koalicję prawicy. I jak słychać od różnych naszych kolegów, wreszcie te negocjacje się zaczęły, idą dobrze, prowadzi je podobno minister Szefernaker, Braun się zachowuje dobrze. Moje pytanie jest, jak się zachowuje Mentzen i Morawiecki, ale podobno też w miarę nieźle. Jeżeli prezydent potrafi to zrobić, do czego wzywał go, czy prosił o to Jarosław Kaczyński, to oczywiście to prezydent będzie twórcą koalicji prawicowej i będzie miał swoje 3 grosze, czyli tych środowisk prawicowych będzie 6, a nie 5 czy 4. I to jest dużo, i to jest skomplikowana gra. Ale jeśli się te negocjacje zaczęły, a presja społeczna była bardzo duża ze strony prawicy, żeby one się odbywały, no to to oznacza, że też prawica po raz drugi zacznie patrzeć na prezydenta Nawrockiego jako na swojego patrona. I to i każdy atak na Nawrockiego będzie już atakiem na całą prawicę i atakiem na elektorat prawicy, a to oznacza, jak my myślimy po prawej stronie, że to będzie atak na Polskę.
1: To niemożliwe.
0: Poczekaj, to jeszcze skończę. Według mnie, jeśli Tusk by się, w to, co nie do końca wierzę, ale gdyby się zdecydował na działania w Trybunale, przejętym Trybunale Konstytucyjnym takim, żeby na przykład zawiesić prezydenturę Nawrockiego, to według mnie to się skończy na ulicy, a na ulicę według mnie formacja rządu Tuska nie jest gotowa. To powiedz, co, gdzie jest twoje nie?
1: Moje nie jest rzeczywiście, że myśl jest dobra. I to jest dość takie powszechne, że jeżeli prezydent przy tej skali ataku nie wejdzie w głębszą, że nie wyjdzie z roli prezydenta ojca narodu, tylko nie stanie się liderem partyjnym, nie otoczy się jakimś istotnym wianuszkiem tego, co użyje partii politycznych prawicowych, to go Donald Tusk wdepcze w ziemię, koniec końców. Waląc, ale nie będzie ojcem całej prawicy, ale... bo to już widać, może być ojcem Porozumienia PiS-u i Rozwoju, może być ojcem Konfederacji. Jasne. PiS-u i to jest tym, ale jeżeli pozostanie, bo to jest pewno zarzut samego Jarosława Kaczyńskiego do pana prezydenta, tak, się za mało angażuje, że za bardzo chce, tak, być poza tym wszystkim, a jeżeli nie osiądzie mocno...
0: No to ci powiem, co jaka jest droga wyjścia. Otóż to jest taktyka Tuska. On chce Nawrockiego wmontować w to patron radykalnej faszystowskiej prawicy, która szkodzi Polsce i tak dalej. Trzeba z nim zrobić porządek. Otóż dlaczego mówiłem o tych 6 środowiskach? Bo jak masz Brauna, PiS, Morawieckiego, 2 konfederacje, to środowisko prezydenta może, montując te rozmowy, patronując im równocześnie, to ono albo razem z Morawieckim mogą mówić, że są reprezentantem tego tam centroprawu, bardziej centrowej pozycji. I nikt im tego nie zabroni. Tylko pytanie, czy to zrobią. To środowisko prezydenta powinno mówić właśnie, my nie jesteśmy z tej prawicy, my jesteśmy patriotami, którzy dbają także o centrum, o rozszerzenie tego elektoratu. To dla Morawieckiego świetne wejście, ale dla prezydenta szansa, że to żadna z tamtych partii, Konfederacje nie pójdą do centrum, Braun nie pójdzie, PiS nie pójdzie, Morawiecki z prezydentem mogą.
1: To prawda. A my chyba możemy już iść do Krakowa tam.
0: Albo do domu.
1: My, słuchając radia, idziemy do domu.
0: Tak.
1: Państwo gdziekolwiek są, mogą teraz posłuchać debaty jednostronnej, co prawda z Krakowa. My bardzo dziękujemy. Oczywiście prosimy o to, żeby wspierać Radio Wnet, być Radio Wnet, żeby ten film na YouTubie, jak Państwo go obejrzał, polajkować, polubić, zasubskrybować kanał. Wszystko to zrobić, czego nie powiedziałem wcześniej przed audycją. Jest godzina 20:09, idziemy do Krakowa, a to był Wieczór Wnet. W naszym studiu był Józef Orzeł. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Piekarnik.net.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Zapert, a mam honor gościć w studiu panią Martę Orzeszynę.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
1: Porozmawiamy o książce zatytułowanej Paryż, lata 20, lata 30, opublikowanej w bardzo eleganckiej formie przez wydawnictwo Rebis. Pani Marto, nie jest to pani pierwsza przygoda z Francją, a z Paryżem w szczególności, przygoda literacka. Pani penetruje stolicę Europy, można powiedzieć, nawet tak ją nazywano kiedyś. Nie wiem, czy to aktualny termin.
2: Wciąż aktualny dla mnie, moim zdaniem.
1: Natomiast tak? Doszukując się na światło dzienne, wyjmując rozmaite ciekawostki, odkrywając niektóre rzeczy dla wielu czytelników, to jest ten najnowszy tom, który tutaj trzymam w ręku, to jest czas Interbellum. Pokazane od strony sztuki, kultury, obyczajów, które się bardzo zmieniały. Taka szeroka panorama miasta na tle historii.
2: Paryż jest takim miastem dla mnie i życiowo, i literacko bardzo ważnym. To było takie moje dziecięce marzenie od pierwszej lektury Ruchomego Święta Hemingwaya, kiedy miałam tam 13-14 lat. Mama mi podsunęła wydanie z 60 któregoś roku, pamiętam. Takie mamie cały czas już bardzo zużyte. Natomiast zakochałam się w literackiej wizji Paryża, która oczywiście jest miastem idealizowanym oczywiście, ale tak to się stało, że rzeczywiście w tym Paryżu zamieszkałam jako dorosła osoba, mieszkałam tam 10 lat i to miasto eksplorowałam i to miasto pokochałam. To miasto dało mi bardzo dobrą znajomość języka, bardzo szeroką wiedzę. Dało mi też prywatnie, poznałam tam mojego męża, tam mieszkałam z moimi synami przed powrotem do Polski. Także ono ukształtowało mnie jako człowieka i ukształtowało mnie też jako przyszłą pisarkę. Bo jeszcze wracając do Polski, jeszcze nie marzyłam o tym, że będę pisać, ale z tęsknoty za Paryżem zaczęło się też moje pisanie i tak naprawdę moje wszystkie publikacje, czy to są książkowe, czy to są publikacje dla Art Monitora o sztuce, czy o obyczajach, czy o modzie francuskiej, one są zawsze poświęcone i związane z Paryżem.
1: Żadnych rodzinnych, genealogicznych związków z Francją nie było? Czy mąż jest Francuzem, muszę dopytać?
2: Nie, mąż jest Polakiem. Co najśmieszniejsze, nasza historia się zaczęła na meczu eliminacyjnym Polska-Anglia w październiku 2005 roku. Spotkaliśmy się, bo u znajomych wspólnych, którzy jako jedyni mieli telewizję satelitarną, na której mogliśmy ten mecz obejrzeć, a potem się okazało, że mieszkaliśmy przez lata dosłownie 200 metrów od siebie i żeśmy się nie poznali w moim rodzinnym mieście, a poznaliśmy się we Francji.
1: Czyli tak połączyła was piłka trochę też.
2: Piłka nożna, która jest wielką moją pasją, popełniłam też. Zresztą bardzo popularną w bibliotekach, ma dużo wypożyczeń i bardzo dobrze się też sprzedała. Powieść Gra o miłość, o miłości Polki i Francuza piłkarza.
1: Czyli Paris Saint-Germain, rozumiem, pani kibicuje?
2: A no oczywiście, śmieją się ze mnie moi synowie, że jestem jedyną kibicką w Polsce Paris Saint-Germain.
1: Wracając do pani książki, czy ten czas, te dwie dekady, które są tu tak drobiazgowo zrelacjonowane, to był najbardziej twórczy okres w dziejach Paryża, czy jednak Belle Époque, czy jeszcze coś innego?
2: Trudno jest wybrać jedną epokę twórczą. To jest naprawdę bardzo trudne. Ja teraz myślę oczywiście już o kolejnej książce, która będzie

0: gdzie obejmowała czas wojny i do roku 1968 i to też uderza, jak to się mówi po francusku, bouillon, czyli ten wrzenie intelektualne, wrzenie artystyczne, to jest, myślę, że nierozerwalnie złączone z Paryżem. To miasto jest po prostu synonimem sztuki i twórczości i to miasto zmusza trochę do wysiłku twórczego. Wydaje mi się, że taka jest tam atmosfera po prostu i jaki to nie byłby czas w epoce Paryża, czy to był romantyzm, czy to był Belle Époque, czy to było bardzo fascynujący teraz ten czas, o którym mówimy, międzywojnia. Zawsze jest coś, co jest nowe, co jest zaskakujące, co stawia Paryż znowu jakby na pierwszym miejscu tych miast twórczych.
1: A jak pani miała wskazać jedną dziedzinę sztuki, która dominowała w tym czasie w Paryżu i rzutowała w skali globalnej, to co to było? To by była plastyka, muzyka, literatura, taniec, moda.
0: Oczywiście jest, mamy literacki jakby przełom nas, był studentów romanistyki, wszyscy mamy to w głowie, oczywiście powstanie w poszukiwaniu straconego czasu, jest to lektura, przez którą przechodziliśmy na studiach obowiązkowo i mój profesor zawsze pamiętajcie, od tego momentu zaczęła się literatura nowoczesna, to trzeba znać, to trzeba czytać, to trzeba rozumieć.
1: 7 tomów w przekładzie Boya, chyba nie wszystkie w przekładzie Boya były.
0: Ja czytam w oryginale, musiałam czytać w oryginale, także miałam wtedy 18-19 lat i czytaliśmy już prosta w oryginale.
1: Czyli do kawy pani Magdalenki jada.
0: Zdarza mi się bardzo często, moje dzieci bardzo lubią, więc muszę od czasu do czasu lub kupić, lub upiec Magdalenki, tak? Nie ukrywam, że jest to wcale nie snobistyczne, ale jak się w tym Paryżu mieszkało i trochę było, pewne nawyki się do domu przenosi. Także myślę, że literatura oczywiście tak, natomiast ja bym też stawiała, zwłaszcza ze strony, jeżeli spojrzymy z perspektywy polskiej, jednak na sztukę, tak, rzeźbę i malarstwo, grafikę lub
1: czyli
0: sztukę użytkową,
1: tak,
0: bo była silnie reprezentowana przez Polaków.
1: No właśnie.
0: Czyli, którzy stali się częścią tak zwanego ruchu École de Paris, który próbuje się cały czas Szkoła paryska, tak, która jest bardzo szerokim pojęciem i obejmowała wiele narodowości, ale była duża część należących do niej, do tej szkoły artystów, tworzących tak naprawdę tę szkołę artystów, to byli artyści z Polski, z Rosji, ze wschodniej Europy. Jest tam wiele, wiele nazwisk bardzo znanych. No teraz mamy w Willi Lafleur wystawę Melimuter, ale jest Alicja Halicka, Ludwik Markus, czyli Markusi, Ksawery Dunikowski też przez moment był, Sara Lipska. Zaskakujące jest, bo jestem autorką biografii Antoana Cierpikowskiego, fryzjera, natomiast w trzech katalogach
1: wirtuoza
0: fryzjerstwa, Napoleona, nawet był papieżem lokówki Napoleonem ondulacji zwany, ale był też trzykrotnie wystawcą rzeźb swoich na salonie paryskim, więc też należał do Stowarzyszenia Artystów Plastyków Polskich we Francji i reprezentował Polskę jako artysta rzeźbiarz, zresztą uczeń Dunikowskiego, więc jest bardzo, myślę, że dla nas Polaków jest ważna ta perspektywa sztuk plastycznych, tak.
1: No ale w tym okresie też doszło do zmiany wizerunkowej pani. I to Paryż się do tego przyczynił, kreatorki, kreatorzy mody.
0: I nasz Antoine Cierpikowski.
1: Tak, też. No i to wywołało skandale, polemiki, dyskusje, awantury.
0: Tak. Bo krótkie włosy były uważane za symbol diabła i tak naprawdę w takiej symbolice prostej było to uważane za deprawację. Bo krótkie włosy nosiły aktorki, kurtyzany, kobiety lekkich obyczajów w tamtych czasach, bo niestety stawiano wówczas znak równości między aktorką a kurtyzaną, tak? Uważano ten zawód za nieodpowiedni, tak? dla porządnych kobiet, tak zwanych porządnych kobiet. krótkie włosy. Antoine przeprowadził tę rewolucję jeszcze przed I wojną światową w 1909 roku. Natomiast one, moda na te krótkie włosy eksplodowała podczas I wojny światowej. Kiedy mężczyźni znaleźli się na froncie, kobiety musiały przejąć wszystkie męskie zajęcia. Długie włosy w fabrykach, gdzie były turbiny, były niebezpieczne i dochodziło do oskalpowania kobiet, które nosiły warkocze i długie rozpuszczone włosy. Wymagała po prostu sytuacja tego, żeby kobiety miały krótkie fryzury, żeby nie chodziły w gorsetach, bo stanie przy taśmie w fabryce, w gorsecie, to omdlenia, to było po prostu niemożliwe do zniesienia dla tych kobiet, więc znikają gorsety już i tu jest ważna informacja, nie za sprawą Coco Chanel, tylko za sprawą Paula Poiret, bo to jest często bardzo niesłusznie, niesprawiedliwie przypisywane Chanel. Chanel przychodzi dopiero później i Antoine, który na chodniku przed swoim salonem na Rue Cambon ścina włosy amerykańskim pielęgniarkom, żeby pozbyć się wszawicy.
1: A, to względy higieny
0: zdrowotnej. Tak, naprawdę ta rewolucja z krótkich włosów weszła pod koniec wojny, tak około 1917 roku, właśnie za sprawą zupełnie prostą i przyziemną, czyli higieny.
1: Wspomniała pani o enklawie polskiej, szczególnie uwidocznionej w plastyce, ale była też enklawy innych narodowości, znaczy osoby innych narodowości też Paryż przyciągał, no Ernest Hemingway, George Orwell.
0: Amerykanie, właśnie Hemingway, który ostatnią jego książką, którą wydał przed śmiercią, było Ruchome Święto, czyli powrót tego już starszego pana, który przeżył wszystko do czasów młodości i do czasów Paryża. I pisze, że tam byliśmy sobą. Kto był młody w Paryżu, ten Paryż poniesie wszędzie później ze sobą. I to jest rzeczywiście prawdziwe zdanie. Amerykanie kochają Paryż. Czy to było Belle Époque? Bo ta miłość się zaczęła w Belle Époque, kiedy bogaci biznesmeni amerykańscy przywozili tu swoje córki, żeby zdobyć małżeństwa z arystokratycznymi nazwiskami. Oni wnosili pieniądze, tak. To było dosyć.
1: Nazwisko, żeby
0: tak, oni wnosili nazwiska, Francuzi, a Amerykanie wnosili posagi. I to bardzo dobrze we Francji funkcjonowało. Bardzo było dużo małżeństw francusko-amerykańskich. I tak jak Oscar Wilde powiedział, że dobrze Amerykanie po śmierci idą do Paryża. Bo ta miłość jest absolutnie bezkrytyczna. Dobrze to widać po filmie Woody'ego Allena O północy w Paryżu, który jest odą miłosną do Paryża.
1: Są retrospekcje takie fajne, historyczne.
0: Ale to jest tak piękny wizualnie film, że...
1: Lekki.
0: Tak, ale ludzie, którzy oglądają ten film i zakochują się w Paryżu, jadą później do Paryża.
1: I ta melodia Sydney'a Beckera, taka słynna...
0: Którą on szuka na płycie. I ludzie pod wpływem tego filmu, znam bardzo dużo osób, które wyjechały do Paryża zainspirowane tym filmem lub bardzo popularnym teraz serialem Emily w Paryżu i nagle wysiadają w Paryżu i jest lekki syndrom rozczarowania, syndrom paryski, czyli że ten Paryż nie wygląda niestety jak na widokówkach.
1: No, wspomniała pani trochę o amerykańskich wątkach paryskich, to nie mogę przywołać słynnego utworu, poematu symfonicznego, też właściwie, nie jest, powiedzieć, to jest utwór George Gershwina,
0: tak, Amerykanin w Paryżu, jest Cole Porter, który...
1: Paryż i Polski, pośpiewał Gniatkowski.
0: W ogóle jest prawdą, że Paryż... z wieżą Eiffla, na której się pije szampana i Paryż romantyczny, taki współczesny, stworzyli Amerykanie w amerykańskich filmach i w ich właśnie piosenkach i w tych scenach Amerykanie w Paryżu widzimy teraz, że to jest sztuczne dekoracje, tak? I tak dalej. Ten Paryż jest naprawdę jak z bajki, jak z kreskówki.
1: Paśniowy, tak?
0: Tak. No to jest wizja amerykańska i oni od niej nie odstępują na krok. Ta właśnie najnowsza produkcja Emily w Paryżu świadczy o tym, że miłość do Paryża nie tam nie ustaje u Amerykanów. Bardziej krytyczni jesteśmy my, Europejczycy, tak w odbieraniu ciągle Paryżowi. Ach, Paryż się skończył, Paryż już nie jest stolicą mody, Paryż już nie jest awangardą sztuki, Paryż już nie to, nie tamto. A tak jak napisał Hemingway, Paryż nigdy nie ma końca.
1: No ale żeby nie było tak idylicznie, no to też stolica Francji została dotknięta światowym kryzysem i były też były też dzielnice nędzy, byli też kloszardzi.
0: Paryż ma, jak każde miasto, ma swoją ciemną stronę. Po to, żeby powstało to miasto nowoczesne, które znamy, to piękne, jasne, z tymi zabudową osmanowską, z tymi mansardami, szerokimi arteriami z Champs-Élysées.
1: Oświetlenie.
0: Tak, wyrzucono z centrum wszystkich mieszkańców, których nie stać było, czyli rzemieślników, sklepikarzy, którzy mieli na przykład mieszkanka w kamieniczkach nad sklepami, oni wszyscy musieli wynieść się z centrum miasta. Centrum miasta, i to jest dla mnie bolesne, bo ja też mieszkałam w centrum i jeszcze, kiedy ja mieszkałam w Paryżu te kilkanaście lat temu, to była moja boulangeria, czyli moja piekarnia, był mój zieleniak, była pani, teraz już nie palę papierosów, ale był mój tabak, gdzie się brało przy zęk, czyli przy kontuarze, brało się szybką kawę za, wtedy jeszcze chyba 50 centymów szocik kawy kosztował. Wracam teraz już jako odwiedzająca Paryż, dosyć regularnie, ale już nie jestem, nie mieszkam w tym mieście i tych miejsc już nie ma. Chciałam pójść się przywitać z moimi...
1: Nostalgia.
0: Centrum miasta zostało owładnięte przez wielkie marki, wielkie korporacje i straciło ten
1: urok, swój...
0: Tak?
1: Tak, szarm,
0: czy uroku, czy szarm, czy całkowicie oczywiście Paryż nie straci, natomiast jest ta we mnie ta nostalgia za tym Paryżem takim bliższym zwykłemu człowiekowi, bo można było być mieszkańcem zwykłym Paryża, nawet ja mieszkam, akurat miałam ogromne szczęście mieszkać w pierwszej dzielnicy, zaraz przy Luwrze, ale im dalej od centrum, tym oczywiście ten Paryż jest bardziej naturalny, bardziej swojski i jest ta atmosfera zwykłego życia, ale to życie było kiedyś w centrum, teraz coraz mniej tego widać.
1: Ale wróćmy do tego wielkiego kryzysu. No, jak to rzutowało miasto? Zostało zastopowany rozwój? Czy tylko mieszkańcy zubożeli?
0: W Paryżu nawet taki przykład Antoana, który dobrze gospodarował swoimi pieniędzmi i jego ten kryzys naprawdę nie ruszył. Jest taka legenda, że Helena Rubinstein w czasie wielkiego kryzysu sprzedała najwięcej szminek, bo kobiety, które ubożały, nie mogły po sobie pozwolić na luksus, ale chciały mieć tę szminkę od Heleny Rubinstein, żeby chociaż poczuć odrobinę tego luksusu w ten sposób. I ten Paryż zawsze w ten sposób się bronił przed, wracam też do tej legendy prawdziwej, kiedy w czasie oblężenia Paryża przez Prusaków w XIX wieku, że arystokracja jadła steki ze słonia z zoo paryskiego, bo nie było dostaw jedzenia do Paryża. I Paryż zawsze wychodzi obronną ręką. Oczywiście były samobójstwa, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych ludzie tracili fortuny.
1: Tak.
0: No i niestety to wszystko oczywiście dotknęło też biznesmenów paryskich i przede wszystkim wzmocniło nadchodzący faszyzm, tak? I który w Paryżu zaczął się panoszyć dosyć mocno i takim dla mnie, kiedy pracowałam, bo ja zawsze staram się pracować na źródłach bezpośrednio, siedzę w archiwach policyjnych, na przykład w Paryżu czy w archiwach narodowych i pracowałam nad tym okresem, gdzie Antoine na przykład został wygnany z Niemiec jako tak zwany synonim, żeby jest kulturbolszewikiem i że deprawuje niemieckie kobiety, to w jednym z czasopism dla mężczyzn francuskich, który się zatytułowanym Adam, była zdjęcie Josephine Baker, na którym narysowano wąsika Hitlera. I to mnie pamiętam, jak to zobaczyłam, mówię, Boże, co to były za czasy, że uważano to za... Oczywiście my mamy perspektywę. Czym...
1: Właśnie, dystans.
0: My mamy ten dystans i mamy perspektywę, co się stało, więc to uderza jeszcze bardziej, wiedząc, że ci, którzy śmiali się wtedy z tej Josephine Baker i dorysowując jej wąsiki Hitlera, najczęściej znaleźli się po stronie kolaborantów, francuskich kolaborantów w czasie wojny. Natomiast Josephine Baker została narodową bohaterką Francji, Amerykanka, która została pochowana niedawno w Panteonie za zasługi dla państwa francuskiego.
1: No tak, ale z drugiej strony, no, patrząc na ten, to mój ulubiony pisarz francuski, Louis Ferdinand Céline.
0: Céline. Ja też mam słabość do Céline, ale jego...
1: Arcydzielny pisarz dla mnie.
0: Ja pamiętam, jak skończyłam liceum, to Śmierć na kredyt kupiłam sobie za bon książkowy i uwielbiam jego sposób pisania. Natomiast był dosyć radykalny później w swoich poglądach, które wynikały może nawet nie z poglądów, o dziwo, bo też nad Celinem troszkę siedziałam podczas pisania książki, tylko z rozgoryczenia, że jego literatura nie została zrozumiana. I rzeczywiście... Że nie uzyskała takiej...
1: Niedocenienia, niedowartościowania.
0: Tak, on nie został, on nagrody nie dostał Goncourtów, on nie został tak, nie był tak hołubiony jak na przykład Proust, a teraz już obiektywnie wiemy, że to była literatura, jest literatura na wysokim poziomie. I w nim się zrodziła ta niezgoda i szukał tego... W jego głowie urodził się spisek, który Żydzi zawiązali przeciwko niemu, żeby jego literatura
1: przemilczana była,
0: została przemilczana. Jak kiedy się jest pisarzem, wiem to z własnego doświadczenia.
1: Artyści są narcyzami zawsze.
0: Jest często trudno zrozumieć, że ma się dobrą książkę, a na przykład sukces odnosi książka, w której są przekłamania, w której są bzdury napisane, powstają książki, w których co nie wiem, to dowymyślam też i one mają sukces, bo mają poparcie, bo mają wpływ, mogą iść do szerokiej mediów, bo wydawcy mają, jeden wydawca ma więcej pieniędzy i my, artyści, musimy z tym sobie radzić niestety, z tymi wyborami, z tym, że czasami, niestety, mimo wielkiej pracy, mimo tego, że książka jest dobra, ona ginie, bo okoliczności są złe po prostu.
1: A czy już w okresie międzywojnia było widać lewicowość dominującą we francuskim środowisku artystycznym, która się tak uwidoczniła po wojnie II światowej?
0: To znaczy, tak jak napisała to w którejś książce, już nie pamiętam dokładnie, w której, Małgorzata Kudowska-Damczyk,
1: współautorka
0: mojej poprzedniej książki, w jednej ze swoich książek napisała: Francuzi kochają bardzo komunizm i lewicę, bo nigdy go nie doświadczyli na własnej skórze. Ta lewica francuska, no to jest taka troszkę lewica
1: kawiorowa.
0: I przed wojną było to samo. Ja siedzę teraz troszkę, kończę biografię Sary Lipskiej, tak? I tam jest, ona, jej kuzynem, wujem był Wiktor Alter, szef Bundu, ale brat Wiktora Altera, Jean Arens, był już attaché w ambasadzie Związku Radzieckiego w Paryżu, potem był ambasadorem chyba Związku Radzieckiego w Stanach Zjednoczonych, potem został zamordowany przez Stalina, tak samo jak jego brat Wiktor Alter, który
1: tak
0: był
1: jest.
0: Po drugiej stronie.
1: Tak, tylko wcześniej Wiktor Alter, w czasie II wojny jeszcze, tak.
0: I to są naprawdę losy... Jean Arens, czyli wuj Sary Lipskiej, był nazywany, ja właśnie nawet jestem teraz w trakcie przerabiania tych dokumentów na książkę, najniebezpieczniejszym szpiegiem radzieckim we Francji. Czyli,
1: i nie było to na wyrost?
0: Nie, akta są wstrząsające naprawdę. Wiele zginęło, bo był jakiś układ między Francją a Rosją, a Związkiem Radzieckim po wojnie, że wiele tych akt zostało wywiezionych do Związku Radzieckiego, nie wszystkie wróciły. To są tak zwane akta moskiewskie, które są dostępne w archiwach narodowych, są przeciekawe. Trafia się czasami, badając jednego artystę, trafia się na donosy na zupełnie innego. To są niesamowite. Większość artystów była związana ze środowiskami komunistycznymi. Tu piszę taki mały pasaż, który bardzo interesujący, o Meli Muter, która się przedzierała przed granicę hiszpańską na wiece w kraju Basków i z Szymonem Mondrzajnem, kolejnym artystą żydowskiego pochodzenia, który wyjechał do robić karierę we Francji i że jeździli na wiece, że się przedzierali przez granicę. Myślę, że oni ideowo naprawdę wierzyli, że trzeba się zająć prostym człowiekiem, tak? Mela Muter w jej twórczości jest człowiek w centrum. Jest macierzyństwo, jest bieda. To naprawdę było... No czuć było, że to jest wiara, że oni ideowo wierzyli w to, że ten komunizm może przynieść coś dobrego ludziom, Polsce, nie, światu. Natomiast w czym był komunizm, wiemy my najlepiej, Polacy, tak?
1: Ale z drugiej strony podpowiadałem tu George'a Orwella, który napisał w Paryżu i Londynie na dnie najpierw książkę, bo mu się bardzo źle wiodło. Mm. Potem pojechał do Hiszpanii, jak była wojna. Był lewicowcem wtedy jeszcze. No i Hamacz to Katalonia, w połudzie Katalonii, no to przedstawił, na czym polega tam komunizm, na czym polegają te walki frakcyjne, że najpierw zabijają wrogów zewnętrznych, potem wewnętrznych i to jest
0: każda rewolucja pożera swoje dzieci.
1: No i przeraził go to. Powiedział, że ma większe zdolności barbarzyńskie czy mordercze komunizm niż faszyzm. I to się układało słuszne.
0: Na nieszczęście doświadczyliśmy wszystkiego. Jesteśmy poobijani z obu stron i myślę, że niestety bać się musimy wszystkiego. I z jednej, i z drugiej strony, bo... To znaczy, ja jestem dzieckiem wychowanym w komunizmie, tak, w PRL-u. Nas uczono nigdy więcej wojny oraz kazano nam śpiewać. Mieszkał tutaj w Poroninie u podwórza naszych Tatr, tak? Więc znamy to na pamięć. Moi rodzice działali w podziemiu antykomunistycznie. Moja mama miała nieprzyjemności też zawodowe ze względu na to, że była nauczycielką polskiego i jedyną chyba niezapisaną do partii. I też buntowała uczniów, którzy śpiewali Kaczmarskiego w latach 80. Z gitarami. Pamiętam wyjazdy na ogniska, gdzie byłam małą dziewczynką i to wszystko było. A jednocześnie pamiętam moją babcię, której z wojny został cały czas, obie babcie. Jedna przeżyła wojnę w Kieleckim, jej narzeczony pierwszy był w podziemiu, tak, był partyzantem w lasach, zginął. Druga babcia była, i ojciec zginął, zmarł na robotach w Niemczech i obie miały tę manię gromadzenia jedzenia. Jak zmarła jedna moja babcia, to strych był zapełniony mąką, cukrem,
1: zapasami,
0: wszystkim,
1: tak.
0: Jeszcze. I pamiętam, jak byliśmy dziećmi, staliśmy w kolejkach, było nas wnuków tam siedmioro, to siedmioro staliśmy w kolejce po cukier, po mąkę i babcia krzycza: o Jezus, od Rogowskich przyszły te dzieci, znowu będą wynosić, a my nie, bo ja jestem Nowacka, a ja jestem Juchniewicz i każdy życzyliśmy, że jesteśmy z innej rodziny i przyszliśmy po tę mąkę. Także ja się boję obu.
1: No tak, ale w okresie wojny hiszpańskiej, no to właśnie chyba wtedy się zradykalizowały te nastroje na lewicowość bardzo mocno, 36-39.
0: Tak, to jest ta polaryzacja polityczna we Francji jest ogromna. Mhm. Tam dochodzi do zamachu na Leona Bluma, tak? Ginie prezydent, został zamordowany prezydent Gabriel Dumer. To jest naprawdę...
1: Aristide Briand, wcześniej minister spraw zagranicznych.
0: Tak, cały czas są te... Jest afera Stawiskiego, tak? To są rzeczy, to jest naprawdę... Wstrząsane państwo jest tymi aferami, tą korupcją.
1: Ale z drugiej strony trwa zabawa i właściwie to widmo wojny na widnokręgu, które jest dostrzegalne już bardziej, nie wiem, w Polsce.
0: Jest
1: nawet,
0: bardzo
1: to, tam jest...
0: Bardzo dobry serial chyba na Kanal Plus teraz, czyli rok 1936 o wprowadzeniu we Francji urlopów. dla, też o tym piszę, dla robotników, dla klasy pracującej, tak? I że pierwsze wyjeżdżają po raz pierwszy do tych kurortów, to też mogło się podobać, tak? Dlatego społeczeństwo mogło skręcić wtedy bardziej w lewo, bo dostało pewne przywileje socjalne od państwa. I rzeczywiście to było akurat w 1936 roku, więc
1: wszystko się nałożyło.
0: Natomiast Francja, podobnie jak my, potem okazała, o czym piszę na końcu, zahaczam jakby o ten moment, kiedy wybucha wojna, Francja się okazała nieprzygotowana do wojny, tak jak my. Okazała się właśnie żyć, bawić,
1: świętować,
0: wierzyć. Chyba nikt nie wierzył, że rzeczywiście 20 lat tylko 20 lat i to się skończy.
1: Tak.
0: I te Niemcy znowu urosły w siłę, Rosja się Związek Radziecki się dołączył z drugiej strony i stało się coś, co się stało. Natomiast prawdą też jest, pisałam kiedyś artykuł dla ciekawostek historycznych o tym, jak wyglądał skład na przykład Résistance, czyli ruchu oporu francuskiego. On był złożony w dużej części z lewicy, i to z emigranckiej lewicy i z dużej części też z Polaków, którzy przyjechali. Artystów, brat Sary Lipskiej na przykład zginął, rozstrzelany przez Niemców na południu Francji, gdzie tam prowadził troszkę działania właśnie takie oporu.
1: Chyba satyryk Jerzy Paczkowski też był zarazem.
0: Tak, no tam naprawdę nie wiem, nie jestem teraz jakby na bieżąco z tym, jak postąpiły badania nad ruchem oporu od strony właśnie polskiej, ale tak był on zasilany przez Polaków, podobnie zresztą jak przy wybuchu I wojny światowej, o czym piszę obszernie w książce, Polacy, którzy zgłosili się do, chcieli walczyć jako przy armii francuskiej, ponieważ nie byli Francuzami, nie mogli zostać przyjęci do armii, jak Kiesling, który marzył o walce w mundurze francuskim, i zostali wcieleni do Bajończyków, do tej formacji, która przyjmowała Polaków, tak? I tam był Michał Mutter-Milch, mąż na przykład Meli Mutter, tak? Był Ludwik Markus, był Kiesling, był Dunikowski przez moment, który potem szybko się wypisał z tego z rozbrajającą szczerością, jak to Dunikowski, mówiąc, że po prostu on w ogóle nie miał ducha do walki i się tam nie nadawał, natomiast zaprojektował sztandar Bajończyków, tak? Ma ten wkład, że... więc Polacy, no chyba mamy to w genach, rzucali się zawsze do walki za innych.
1: Tak, to prawda. Przejdźmy jeszcze może przejdźmy do architektury. Co się w Paryżu zmieniło? Są jakieś budowle, które są charakterystyczne powstały dla Paryża z lat właśnie 20., 30., no tak jak wieża Eiffla wcześniej, dajmy na to.
0: No, to ważne, tutaj jest ważne tak jakby i z naszym polskim akcentem, czyli całe okolice Trocadéro, tego pięknego pałacu, gdzie mieści się muzeum po lewej, jak staniemy przodem do wieży Eiffla na Trocadéro, to po lewej stronie mamy Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Z przodu mamy przepiękny tarasowy widok na wieżę Eiffla. Schodzi się w dół, mam te trawniki z fontannami. To powstało wszystko na wystawę powszechną w 1937 roku. I uwaga, po prawej stronie, stoimy twarzą do wieży Eiffla, po prawej stronie mam przepiękny budynek z 1937 roku, który był własnością Antoana Cierpikowskiego. On ma 8 pięter i w czasie, kiedy on go budował, za architekturę był odpowiedzialny Jean Fiedler, który z pochodzenia był rosyjskim architektem, bardzo wtedy modnym wśród elit paryskich, a za wystrój wewnętrzny i detale design, takie art dekowskie, była odpowiedzialna Sara Lipska. I ta ośmiopiętrowa kamienica była wówczas uznana za najnowocześniejszy budynek we Francji. Teraz jest wpisana na listę dziedzictwa narodowego francuskiego. W apartamentach na...
1: A co tam się mieści teraz?
0: teraz na 8 piętrze w mieszkaniu Antoana, które było to najwyższe, gdzie były te tarasy, z których pięknie widać wieżę Eiffla, ma swoje prywatne mieszkanie i biura Philip Stark, czyli jeden z najsłynniejszych designerów na świecie. Czym się wyróżniała ta kamienica? Ona miała na przykład...
1: No nowoczesnością na pewno.
0: No tak, na przykład takie nowoczesne rzeczy jak ukryte kable, wszystkie okablowanie, rury i ten, wszystko było ukryte w ścianach. To był pierwszy raz. Do dzisiaj jeszcze w kamienicach osmanowskich, w pierwszej dzielnicy, ja mieszkałam, więc wiem jak to wygląda, w moim apartamencie, w moim mieszkanku, wszystko było na zewnątrz. Kable biegną po ścianach.
1: Na korytarze, tak?
0: Tak. A tutaj było wszystko ukryte w kofcharzu tak zwanych, czyli w ścianach. Miał ogrzewany taras, system nawadniania roślin na tym tarasie. Była winda, która dowoziła na poszczególne piętra, żeby dojechać na windę na 7-8, trzeba było to tylko właściciele, specjalny kluczyk. I co było? Na parterze były mieszkania dla służby i pracowników Antoana. Mieszkania nowoczesne, z toaletą, z łazienką, z kuchnią.
1: Z tygodami, jak to mówiono.
0: A do tej pory służba mieszkała na najwyższych piętrach, te słynne mansardy, tak, w maleńkich pokoikach, z toaletami na korytarzu. I te do dzisiaj, te maleńkie pokoiki, które mają nawet do 9 metrów kwadratowych, te najmniejsze, dalej mieszkają tam studenci, są zamieszkane i bardzo, wcale nie takie tanie. I nadal toalety są na przykład na korytarzu, tak? To się nie zmieniło. A Antoine w 37 roku pokazuje, że docenia, że pracownicy, ludzie, którzy pracują, powinni mieszkać w godnych warunkach. I stwarza, zupełnie obraca jakby, odwraca strukturę, że służba, ci nie najbiedniejsi, ale może mniej zamożni niż on, właśnie mieszkają na parterze, na pierwszym piętrze. Później są mieszkania pod wynajem, a on, patron, no tak, mieszka na samej górze.
1: Odwrócił jakby drabinę, tak?
0: Tak. I z tego mieszkania, więc jesteśmy cały czas na tym nowoczesnym Trocadero, mam też zdjęcia właśnie, jak to powstawało. To powstało właśnie na wystawę w 37 roku. Ta całe zagospodarowanie placu przy Trocadero i z mieszkania Antoana mamy widok na cmentarz Passy, gdzie leżą wielkie sławy i Antoine też wykupił sobie między swoimi przyjaciółmi miejsce, parcelę, na niej postawił wielką rzeźbę, kopię rzeźby Fatum Dunikowskiego, oryginał, który był na cmentarzyku pod paryskim, gdzie miał spoczywać pierwotnie, stoi teraz w ogrodach królikarni, a tam została postawiona kopia i spoglądał z balkonu na miejsce swojego wiecznego spoczynku przyszłe.
1: To ja tylko dodam, że odkurzyła pani postać Antoana nie tylko dla Polaków w swojej książce kilka lat temu, ale także dla Francuzów. Niedawno ukazała się przekład francuski.
0: To jest taka nasza wielka duma, bo to jest wynik w tej chwili już 25 lat pracy nad postacią. No i udało nam się dotrzeć dzięki pomocy Moniki Fusro, która jest krewną Antoana, prawnuczką jego najstarszego brata i my okazało się, poznałyśmy się na jednym ze spotkań 2 czy 3 lata temu w Paryżu, w Księgarni Polskiej w Paryżu, która jest swoją drogą super miejscem dla Polaków i polecam bardzo odwiedzać panią Kasię i kupować tam książki i poznałyśmy się na spotkaniu i wspólna właśnie ta inicjatywa, Monika przez swoje kontakty, znajomości dotarłyśmy do wydawnictwa Flammarion, które jest jedno z najbardziej, największych prestiżowych wydawnictw we Francji. I książka została oceniona pozytywnie. Na wstępie, no to trochę to trwało, parę miesięcy był sczytywany właśnie PDF, ale dostałam właśnie potem tak zwany feedback, że książka jest bardzo europejsko napisana. To jest bardzo ważne, bo często się zastanawiamy, dlaczego polskie książki przepadają na zachodzie albo nie są wydawane. Jednak trzeba pisać książki, które są dla... Trzeba, nie trzeba. No każdy ma wybór, ale co zostało docenione w tej książce? Powiedziano mi, że ta książka jest tak przystępna dla francuskiego czytelnika, a jeszcze może się dużo nauczyć o swoim własnym, o swojej własnej historii, o Paryżu i o dwudziestoleciu międzywojennym, że ona jest nie tylko dla niego czytelna, a jeszcze edukacyjna dodatkowo. Że nie męczą te fragmenty, oczywiście są polskie, absolutnie ja z nich nie zrezygnowałam. O dziwo, nie zostały wcale wyrzucone przy redakcji te fragmenty nawiązujące do polskich interakcji Antoana. No i książka wyszła we Francji 15 kwietnia, no i miała przyjęcie prasowe na niespotykaną skalę. W przeciągu tygodnia udzieliłam wywiadu w Le Figaro, czyli najstarszy dziennik.
1: Najbardziej prestiżowy, niemożliwie.
0: Prestiżowy, najstarszy dziennik francuski. Zgłosił się do mnie The Times, gdzie też był wywiad ze mną, i w La Repubblica włoskiej również, no już takie El francuskie, Gala francuska.
1: Tak.
0: Le Parisien, czyli taka paryska gazeta dla mieszkańców Paryża, więc miałyśmy bardzo ogrom
1: czyli
0: tych publikacji.
1: I szum,
0: tak,
1: duży.
0: No i dwa prime time w telewizji, gdzie redaktorka literacka L, no mówiła o książce naprawdę z entuzjazmem, oraz Pierre Berger, który jest legendą we Francji, to jest dziennikarz i założyciel Kanału Plus, który mówił, że książka jest po prostu gotowym materiałem na film, że
1: no
0: jest rewelacyjna.
1: No właśnie, aż się nazywa pytanie, no bo życiorys i dokonania Antoana to są bardzo w oko kamery wpadają chyba.
0: No tutaj mogę chyba już zdradzić. Na pewno no, od wielu lat pracujemy nad dokumentem bardzo artystycznym, ale opartym naprawdę na głębokim, szerokim researchu z realizatorem angielsko-włoskim, który mieszka w Paryżu, Sebastianem Dayala Valva. Mam nadzieję, że to jest naprawdę praca taka mrówcza, ale mam nadzieję, że będzie świetny dokument. Wiem, że chyba nawet wsparcie ostatnio otrzymał reżyser od Instytutu Mickiewicza, za co jestem też bardzo wdzięczna. No i prawa do filmu są sprzedane, tak? Czekam już taką, mam pozwolenie od producenta, żeby mówić, że ruszyły prace już nad filmem i zdjęcia mają ruszyć na początku 2008 roku.
1: 8?
0: Tak.
1: 28?
0: 2028, o
1: no
0: Boże.
1: Właśnie.
0: 2028,
1: właśnie,
0: tak.
1: Właśnie. To jeszcze na koniec zapytam o postać mi bardzo bliską, bo to jest jeden z moich ulubionych poetów, niewątpliwie. Jan Lechoń, który przebywał w Paryżu wtedy w roli dyplomatycznej.
0: Tak, w ambasadzie polskiej.
1: Czy dotarła pani, co on tam robił dokładnie, czy jakieś w tym środowisku zajmował się tylko dyplomacją, czy też, bo nic nie pisał na pewno, ale może działał też w kręgach tych polskich jakoś.
0: To znaczy, przyznam się szczerze, że na Lechonia osoby lgnącej do towarzystwa w tamtym czasie, powiem szczerze, że nie trafiłam.
1: Bo wcześniej w Warszawie to
0: oczywiście,
1: był bardzo towarzyskim
0: osobą. Nie, oczywiście jest często wymieniany jako właśnie łącznik między ambasadą i środowiskami artystycznymi, że zgłaszano się z jakimiś problemami do niego, na przykład szukając pomocy dla głodujących artystów, bo tam był ten komitet samopomocy artystycznej i tak dalej, ale no na pewno no, nie powiem, że bywał na przyjęciach u Antoana, raczej go się nie spotykało. Nie. Myślę, że jednak rola dyplomaty przedwojennego,
1: oficjalnego,
0: myślę, że to był no te pojęcia honoru, tak, stanowiska, którego nie wolno złym jakimś...
1: Nieobyczajnym,
0: trzeba było bardzo
1: tak
0: uważać, tak? No bo jednak te środowiska, jeżeli spojrzymy, ja bardzo dużo pracowałam na archiwach też, ja lubię widzieć Więc we francuskich archiwach też oglądałam filmy z tamtych czasów i są na przykład zarejestrowane bale artystyczne na Montparnasse, gdzie jest Fujita, gdzieś tam przy Via Kisling, gdzie jest modelka, modelki czarnoskóre, gdzie jest, pojawia się Josephine Baker, Mistin Get, są te nazwiska wielkich gwiazd paryskich muzykali. No powiem panu, że niektóre są, myślę, że my żyjemy bardzo cnotliwie w naszych czasach, że nie mamy pojęcia, jak była to rozpustna epoka.
1: Jeszcze bardziej rozpustny był Berlin sprzed czasów hitlerowskich.
0: Tak.
1: I Sherwooda wystarczy przeczytać. A ja lubię, że obejrzeć film.
0: I Sherwood, ja mam, i Sherwood bywał na Fire Island w środowisku Antoana. Właśnie Berlin przedwojenny jest bardzo bliski mi, dlatego, że Antoine tam do roku 30 bywał regularnie i nawet zdjęcie okładkowe wydania francuskiego to jest zdjęcie z pobytu Antoana w Berlinie.
1: Aha.
0: I są relacje.